0: glebowej, a jednocześnie troszkę chroni nasze rośliny przed ślimakami.
1: To znaczy?
0: Bardzo sprytny sposób. Jest to mulczowanie, uwaga, skorupami jaj kurzych.
1: O, czyli po jajecznicy te, które nam zostają.
0: Te, co nam zostają po jajecznicy, musimy je po prostu pokruszyć i rozsypać tam, gdzie rosną nasze roślinki w warzywniku. Po pierwsze, dostarczamy wapnia do gleby, bo one się będą powolutku rozpuszczać, bardzo wolno, ale jednak, i ten wapń wpłynie pozytywnie na strukturę gleby. A poza tym dostarczymy wapnia dla roślin. Wapń jest bardzo potrzebny roślinom, żeby zdrowo rosły. Struktura gleby się też wtedy polepszy. Dostarczymy troszeczkę azotu. Błona podskorupowa, która jest pod tymi skorupkami, to jest błona składająca się głównie z kolagenu. Kolagen to jest białka, więc bogate w azot związek chemiczny.
1: Skoro ludzie powinni sobie suplementować, to dlaczego nie rośliny?
0: Tak. A ponadto, leżąc na ziemi, te białe skorupy odbijają światło. Powodują to, że no, nie nagrzewa się tak gleba. Gleba mniej nagrzewająca się wolniej odparowuje, czyli wolniej traci wodę.
1: I mulczowanie, tak?
0: Tak, to jest mulczowanie, ale skorupami jaj kurzych. Jeżeli no, ktoś niespecjalnie dużo produkuje w swoim gospodarstwie domowym tych skorup, bo na przykład no, niespecjalnie lubi jajka albo coś tam, albo jajecznicę je no, bardzo rzadko, można kupić takie gotowe, pokruszone już skorupy. Wiem, że w sklepach internetowych są dostępne, ale być może też w sklepach stacjonarnych. Takie skorupy można kupić i sobie rozsypać. Ja stosuję coś takiego, jeżeli mam siewki warzyw. To te rządki siewek są przysypane, są takie białe wtedy paski tych skorup. Bardzo fajnie to wygląda. Przede wszystkim mniej też się zachwaszcza, bo mniej chwasty rosną. Trudno im się przebić przez te skorupy i troszeczkę to odstrasza ślimaki.
1: Bardzo ciekawe. Ale ja jeszcze muszę zapytać, ponieważ mamy już połowę maja mniej więcej i już słychać kosiarki w ogródkach. Czy my powinniśmy strzyc tę trawę?
0: Jak jest susza, to
1: jak
0: nie.
1: Jak jest susza właśnie.
0: To nie, absolutnie, bo przycięcie trawy, znaczy przejechanie kosiarką po prostu, powoduje zdecydowanie większe parowanie, bo no, wtedy transpiracja jest ogromna. W związku z tym, jak jest susza, nie kośmy. Bo wtedy faktycznie mamy zwiększoną, duże straty wody. Ja wiem, że te trawniki pewnie powinny wyglądać albo coś tam, ale zaniedbajmy je troszeczkę tak no, chwilowo, żeby tą wodę glebową ochronić, bo wtedy nie będziemy musieli podlewać tego trawnika. Mhm. Jeżeli nie będziemy zbyt często kosić, faktycznie to jest bardzo taki zabieg wodorządny, że tak powiem, bo wtedy te straty wody są ogromne. Nie rośnie jeszcze ta trawa bardzo szybko, jest zimno. W związku z tym, no, do niedawna jeszcze były przymrozki. Wydawało się, że już w zasadzie powinniśmy o nich zapomnieć, ale jednak nie. Dzisiaj 15, tak? Mhm. Zofii, zimna Zośka. W związku z tym angielscy ogrodnicy nawet zalecają wstrzymanie się z takimi wysadzeniami roślin bardzo wrażliwych na mróz do 20 maja. Nie do 15, do 20. Dlaczego? Bo właśnie to jest efekt tego rozchwianego klimatu. Mhm. Że kiedyś przymrozki kończyły się, wiadomo, po 15 to już nie ma silnych, nie będzie żadnych przymrozków. Tak. A teraz nie wiemy, nie mamy takiej pewności, że nawet po 15 nie będzie przymrozków, w związku z tym te rośliny bardzo wrażliwe na mróz, no możemy gdzieś tam wystawiać faktycznie dużo, dużo później niż kiedyś. Niby ten okres wegetacyjny jest dłuższy, ale to rozchwianie klimatyczne jest ogromne, chociaż bywały takie wypadki, pamiętam z lat jeszcze 90. wypadek, gdzie przymrozek był, uwaga, w połowie lipca. W połowie lipca był przymrozek pół stopnia, tuż przy gruncie było minus.
1: Coś takiego.
0: I to w dodatku w województwie zielonogórskim, które jest uznawane jako ekstremalnie ciepłe, tak? Mm. Tam jest jeden z najdłuższych okresów wegetacyjnych. Ja wiem, że już nie ma województwa zielonogórskiego, tylko jest lubuskie, ale wtedy jeszcze było. W związku z tym mamy tam do czynienia z dobrym takim ciepłym klimatem. Natomiast faktycznie taki przymrozek się zdarzył, ale był to incydent. W tej chwili te przymrozki faktycznie mogą się zdarzać nawet po 15 maja, to musimy na to zwracać uwagę. Aczkolwiek faktycznie noce jeszcze bywają kilkustopniowe, czyli dość chłodne. Ta trawa nie rośnie, więc jeżeli tak naprawdę nie musimy, to nie kośmy. Oszczędzimy sobie, możemy ten czas spożytkować na coś innego. Nie zatruwamy sąsiadom, że tak powiem, hałasem wolnego czasu, bo te kosiarki naprawdę czasem hałasują dość silnie i spaliny nie są przyjemne. Natomiast wtedy te straty wody glebowej są naprawdę dużo, dużo mniejsze, jak nie skosimy.
1: Czy jeśli właśnie my teraz dopiero zabierzemy się za na przykład, nie wiem, te wszystkie pelargonie, inne kwiaty, nawet za wysiew jeszcze tych naszych warzyw w ogóle w warzywniku, czy one po tym 15 maja będą miały jeszcze szansę się bujnie rozwinąć?
0: Oczywiście, mam nadzieję, że teraz już będzie już tylko cieplej i wtedy ten wzrost jest dużo szybszy. Ale zapomnieliśmy powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy.
1: Jakiej?
0: Co zrobić, żeby ochronić wodę glebową nie tylko w skrzyniach warzywnych, ale w ogóle na działce, żeby nie zostawiać gleby pustej. Znaczy, żeby nie tylko mulczujmy i dbajmy o to, żeby ona była przykryta jakimś kompostem, ziemią liściową czy korą, ale wysiewajmy poplony albo nawet międzyplony. Jeżeli zostawimy glebę bez przykrycia, czyli taką zupełnie goła gleba, to wtedy to parowanie jest bardzo duże. Po pierwsze wiatr, który poruszając się nad tą glebą zwiewa tą wilgoć i wysusza dodatkowo. Wiemy, że wiatr pięknie potrafi suszyć, bo pranie nam na wietrze pięknie schnie. To gleba też pięknie schnie na wietrze. Słońce, oświetlając bezpośrednio glebę, powoduje to, że ona się bardzo silnie nagrzewa i wysycha. W związku z tym, jak tylko wiemy, że będzie jakaś dziura w wysiewie, jedne warzywa zebraliśmy, drugich jeszcze nie możemy wysiać, wysiejmy coś, co po pierwsze szybko rośnie, może to być gorczyca. Nasiona gorczycy są bardzo tanie. Gorczyca ma jeszcze własności tak zwane odkażające glebę. Nicienie jej specjalnie nie lubią. Ona chyba troszkę śmierdzi dla nicieni, ta gorczyca. Więc uciekają tam gdzieś. A potem możemy tą gorczycę przekopać i mamy nawóz zielony, co znowu zwiększa nam zawartość materii organicznej w glebie. A na tym nam zależy. Jeżeli nie mamy gorczycy, albo mamy taką średnią glebę, bardzo piaszczystą, zastosujmy motylkowe. Może to być peluszka, czyli groch pastewny, ponieważ motylkowe gromadzą azot z powietrza. Więc wzbogacą nam glebę nie tylko w materię organiczną, ale też w azot. W związku z tym może to być cokolwiek. Niektórzy mówią, że łubin wąskolistny, ale myślę, że peluszka byłaby też fajna. Jeżeli też chcemy zadbać o to, żeby, bo mamy poplon, już jest jesień, możemy wysiać facelię. Bardzo fajna roślinka, dość wysoko, ona ma tam pewnie z pół metra wysokości, bardzo ładnie fioletowo kwitnie.
1: Wrzesień, październik,
0: ona później kwitnie jesienią. Ona oczywiście, jak wysiejemy ją teraz, to pewnie zakwitnie w środku lata, też nie ma problemu. Natomiast ona też ma bardzo dobry wpływ na strukturę gleby, facelia. No jak taka duża wyrośnie, to już pewnie jej nie przekopiemy, bo ona już jest taka bardziej zdrewniała. Aczkolwiek, jeżeli będziemy mieli takie roślinki zielne, nie wiem, żyto możemy też wysiać jako poplon czy międzyplon. Ja się spotkałem z czymś, że właśnie w skrzyniach wysiałem żyto, ale w jednej skrzyni jakoś zapomniałem.
1: I na wiosnę. I co się wtedy stało z tą glebą?
0: Właśnie dotarłem na wiosnę dopiero do tych skrzyń i co się okazało? Tam, gdzie rosło żyto, ono już było takie dosyć podrośnięte. Miało może nawet ze 20 centymetrów. Pięknie rozkrzewione. No cudownie wyglądało. Wyrwałem je. Gleba pod tym żytem bardzo mokra.
1: I żyzna.
0: I taka fajna, właśnie dobrze wyglądająca na zdrową. Taka pachnąca właśnie taką starą piwnicą albo świeżą glebą. Czyli to, co produkują, ten zapach, który jest produkowany, czyli tak zwana geosmina, produkują promieniowce i on dobrze wpływa na nasz stan naszego umysłu. To jest udowodnione.
1: Czyli dlatego właśnie, jak ja to mówię kolokwialnie, to grzebanie w ziemi często nas uspokaja.
0: Tak, bardzo uspokaja i uwaga, spowalnia rozwój chorób neurodegeneracyjnych, między innymi choroby Alzheimera. I otępienia starczego i tak dalej.
1: Dlatego więc polecamy wszystkim, że to jest relaksujące zajęcie.
0: Relaksujące zajęcie. A w drugiej skrzyni, gdzie nie było nic wysiane i była ta gleba faktycznie pusta, ta gleba była przesuszona. Niby po zimie, gdzie oczywiście może nie było śniegu, ale deszcze trochę padały. I tak była dużo suchsza ta gleba niż w skrzyni, gdzie rósł ten właśnie to żyto. Także okazało się, że ten poplon bardzo pięknie chroni, bo właśnie on zmniejsza prędkość wiatru poruszającego się tuż nad glebą, a więc ten wiatr tak nie ma możliwości wysuszających, ocieniają tą glebę, Więc to słońce nie operuje bezpośrednio, więc się nie nagrzewa. Czasami widzę te warzywniki takie wypielone idealnie, no że w tych międzyrzędziach nie ma nic po prostu, jest tylko gleba. Tak mogło być kiedyś, teraz to już jest błąd. Tracimy wodę glebową. W związku z tym mulczujmy między tymi warzywami. Posiejmy tam, nie wiem, są takie roślinki bardzo fajnie kwitnące, nazywają się aksamitki, zwane śmierdziuchami.
1: Tak. Czyli my w ogóle musimy zmienić też nasze myślenie a propos uprawy ogródków.
0: Tak. Od czasu, kiedy

0: dzień przed Wigilią. Bardzo pięknie zakwitły wiosną. Gdzie, jak ja bym powiedział to w mojej szkole ogrodniczej, że taki termin sadzenia cebul, no tulipanów, no to...
1: To bym oblał egzamin.
0: To bym oblał egzamin na pewno, ponieważ od 15 września do 15 października tak było kiedyś. W związku z tym, że no, teraz już ten klimat wygląda inaczej, te nasze praktyki ogrodnicze też powinny ulec zmianie, właśnie między innymi w celu ochrony tej wody glebowej. Mhm. Żebyśmy dbali o tą strukturę gleby, o jej zdrowie, że tak powiem. Zdrowa gleba da nam duży plon roślin, nie tylko warzyw, ale również kwiatów. A zdrowa gleba to taka, która ma materię organiczną i dobrą strukturę. Dbanie o dostarczanie tej materii organicznej, nie tylko do samej gleby, ale również na powierzchnię, właśnie żeby ograniczyć parowanie, jest bardzo dobrym sposobem na to, że mniej będziemy musieli podlewać, będziemy mieli więcej czasu dla siebie.
1: Tak jest.
0: Nie będziemy musieli dźwigać tych konewek albo gdzieś tam zużywać zasobów wody podziemnej, podlewając z węża ogrodowego. I wtedy ta gleba, która jest tak, ma taką zrównoważoną wilgotność, nie jest tak, że jest sucha, mokra, tylko w zasadzie ma taką zrównoważoną wilgotność, bo jest właśnie przykryta tym mulczem z kompostu albo z ziemi liściowej, też jest taka bardziej bogata w te mikroorganizmy, a więc bardziej odporna na wszelkiego rodzaju choroby, które nękają też glebę. Mhm. Bo gleba też ulega no, takiej degradacji i wtedy taka zrównoważona wilgotność, dobra dla mikroorganizmów, powoduje to, że ta gleba da nam lepsze, zdrowsze rośliny, które będą mniej chorowały.
1: Panie profesorze, muszę jeszcze zapytać, bo wiem, że pan jest bacznym obserwatorem przyrody. Czy sądzi pan, że w tym roku może po takim okresie suszy wystąpić okres bardzo intensywnych opadów? Obawiam się, ja szczerze mówiąc, lipca. Bo lipiec słynie z tego, że tam no, gromadzi się dużo tych takich chmur deszczowych i że właśnie po takim okresie suszy mogą się pojawić chociażby znowu te powodzie błyskawiczne, których bardzo się obawiamy w regionie.
0: Tak, deszcze nawalne są bardzo groźne. Jeżeli mamy dużą intensywność opadu w krótkim czasie, czyli mamy deszcz ulewny albo nawet nawalny, jest to bardzo niebezpieczne. Jeżeli gleba jest przesuszona, a więc
1: taką mamy,
0: właśnie dlatego musimy mulczować, żeby tego uniknąć, ona bardzo powoli się, że tak powiem, uwilgaca, a więc większość tej wody spływa po wierzchu tej gleby, to jest tak zwany spływ powierzchniowy, trafia pewnie do rowu albo do jakiejś kanalizacji i już jest stracona dla nas. I jak spłynie właśnie do tego rowu albo kanalizacji, a później do jakiegoś większego cieku, to generuje powódź.
1: Tak.
0: Dlatego mamy powódź błyskawiczną. Tak. W szczególności w miastach, gdzie tych powierzchni uszczelnionych, dróg, chodników, budynków jest bardzo dużo, ta woda, no, nie ma tej retencji glebowej, tak. Woda jest gdzieś tam kierowana do systemu kanalizacji burzowej i wtedy mamy tą powódź błyskawiczną właśnie. Dlatego też w miastach jest teraz nacisk na gromadzenie wody deszczowej. Bydgoszcz zrobił bardzo fajną infrastrukturę taką właśnie deszczową, bo oni mają pod chodnikami wielkie zbiorniki na deszczówkę.
1: O.
0: Oni zastosowali taką technologię miasta gąbki, żeby nie odprowadzać tej wody deszczowej, która spływa z chodników, z dróg, tylko ją gromadzić i później ona jest do wykorzystania do nawadniania terenów zieleni, na przykład w czasie suszy. Natomiast, żeby tej wody zgromadzić deszczowej maksymalnie dużo. Dlatego też były takie programy organizowane pod tytułem Moja Woda, gdzie można było dostać dotacje na zakup na przykład zbiornika na deszczówkę i można było sobie nawet w mieście pod rynną ustawić. Nie trzeba było mieć żadnego ogródka i tak dalej, tylko na swoim terenie taki zbiornik na wodę, no, spływającą z bednarki rynnowej, czyli z rynny, można było sobie zainstalować. Im więcej takich zbiorników, tym mniejsze narażenie na powódź błyskawiczną nawet w mieście, bo mniej wody zostanie odprowadzonej do kanalizacji burzowej.
1: Mhm. Ale jeszcze cały czas będę dopytywać o te prognozy. Jak pana zdaniem to może wyglądać, scenariusz na kolejne miesiące?
0: Może to być lipiec faktycznie, ale były takie dwa lata, gdzie ilość opadów największa była o dziwo w sierpniu, a nie w lipcu. I tu już właściwie żniwa, ale cały czas pada.
1: Mhm.
0: W związku z tym to właśnie takie rozchwianie klimatyczne powoduje to, że może to być lipiec z dużym prawdopodobieństwem. Deszcze nawalne faktycznie wtedy... No.
1: Ale czy sądzi pan, że nadejdą do nas te deszcze faktycznie w tym roku? Że wyrówna się ta amplituda roczna tych opadów?
0: Teraz jest tak, bo nie ma już takich opadów. Przez tydzień pada tak delikatnie, albo przez dwa tygodnie.
1: Bo to jest najlepsze.
0: To jest najlepsze, tak. Natomiast bywa właśnie deszcz nawalny i ktoś powie, no przecież opadów jest ciągle tyle samo. Tak, ale

0: one występują w innym natężeniu. Właśnie jako deszcz nawalny, który wcale nie jest dobry tak naprawdę, bo ani nie zasilna wód podziemnych, ani ta gleba nie zdąży nasiąknąć, w związku z tym jest to bardzo groźne zjawisko, powodujące właśnie powodzie. I ten lipiec jest takim miesiącem właśnie przełomu i fronty atmosferyczne, które, no mam nadzieję, że one jednak będą, bo taki front atmosferyczny powoduje to, że właśnie pada, ciepły i zimny, jak tam na styku właśnie występuje deszcz, to mam nadzieję, że jednak będzie padać. Na tą noc, która dzisiaj była, no nie wiem, czy było zapowiadane jakieś mocne opady, ale czasami są te opady zapowiadane, później ich nie ma, spodziewamy się ich, a ich faktycznie jest malutko. W każdym razie te deszcze nawalne są zjawiskiem coraz częstszym, bo te zjawiska tak zwane ekstremalne, bo tak są one określane, no ich częstotliwość niestety rośnie, a więc bardzo silne wiatry i tu znowu przesuszenie gleby mamy gdzieś tam z tyłu głowy, bo jak silnie wieje, to nam tą glebę przesusza i właśnie opady nawalne, które występując w lipcu powodują straty w uprawach, bo czasami są połączone również z opadem gradu, co powoduje duże straty w uprawach, nie tylko ogródkowych, ale również polowych.
1: Tego mocno się obawiamy.
0: Także to jest bardzo groźne zjawisko. Wolałbym, żeby te deszcze padały powolutku, żeby ten deszcz padał przez 3 dni, ale wolniej, niż żeby to był deszcz nawalny.
1: I tego sobie życzmy w takim razie, bo ja pamiętam, że jak z panem profesorem ostatnio rozmawiałam, to pan profesor powiedział, że pan się cieszy, jak jest deszczowy dzień, a nie jak świeci słońce.
0: Piękna deszczowa pogoda.
1: Profesor Tomasz Ciesielczuk z Uniwersytetu Opolskiego był gościem programu Szepty Natury. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za garść bardzo cennych rad dla wszystkich ogrodników. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A za uwagę dziękuję również Iwona Tokarska. Spokojnej nocy, do usłyszenia.

To był Naked Up i płyta Finian, album, który jest bardzo dobrze oceniany. No i teraz płyta, którą od dłuższego czasu zapowiadamy. Jak jest oceniana, jeszcze szczegółowo się nie przyglądałem, ale myślę, że recenzje są i będą bardzo pozytywne, no bo Daria ze Śląska nie obniża poziomu. Pamiętam, że kiedy opowiadała o płycie Na południu bez zmian, to sugerowała, a to był jej drugi album długogrający, że planowała w sumie mini album, epkę, ale idąc za ciosem poczuła, że dobrze się jej tworzy i tak powstała dłuższa płyta, dłuższa forma. I Daria może mówić zarówno o sukcesie artystycznym, takim docenieniu przez fanów, jak i o uznaniu przez branżę, dlatego że za swoje dwie dotychczasowe płyty zdobyła Fryderyka. Jeżeli chodzi o album numer 3, to za wcześnie, żeby jeszcze nawet mówić o nominacjach, no ale tak naprawdę przez to, że ta singlowa promocja się mocno rozciągnęła teraz, tak jest, że zanim ukaże się płyta, to jest szereg singli, to Daria ma szansę zdobyć Fryderyka za singiel, a może jeszcze się da w kategorii singiel roku, pop alternatywny łamany na rok, a to jest oczywiście singiel, który zwiastował płytę Halo, co jest grane. Jeżeli komuś się podoba to, co Daria ze Śląska robiła do tej pory, to zawiedziony raczej nie będzie. Nawet patrząc na metryczki, pojawiają się producenci, którzy dotychczas współpracowali z artystką, czyli m.in. Olek Świerkot, Kuba Galiński czy Pat Stawiński, Kuba Staruszkiewicz i Kamil Pater. No ale pojawiają się też nowe osoby, m.in. Patrick Depen czy Lesman. A propos Lesmana, to on jest producentem singla, o którym przed chwilką wspominałem, który ma szansę niebawem zdobyć Fryderyka. Co bardzo ważne, Daria bardzo ceni swój zespół i na tej płycie pojawiły się po raz pierwszy utwory, które są podpisane przez cały band, z którym występuje od ponad 2 lat Daria, a gra z Żenią Szadziulem, Tomaszem Kasiukiewiczem i Michałem Jastrzębskim. I progres, który zrobili, jakaś taka pewność siebie, charyzma Darii, no robi świetne wrażenie. Zresztą podczas koncertu w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki na początku zeszłego roku Daria przedpremierowo prezentowała utwory z nowej płyty. Także one już dawno zdały egzamin. Na płycie, tym razem tak trochę w kontrze do płyty Na południu bez zmian, nie będzie gości poza jednym wyjątkiem. No i ten wyjątek zaraz pojawi się na antenie Radia Opole. No ale na razie słuchamy utworu, którego tytuł muszę bardzo ostrożnie wymieniać, żeby nikomu nie podpaść, więc będę literował, wręcz cedził powolutku. J, P, R, D, L.

0: jedynym gościem na nowej płycie Darii ze Śląska jest Fish. Słuchaliśmy go przed chwilą w utworze Len. Miks tego utworu z kolei wykonał Emadę. Natomiast a propos Fisha, to też jest ciekawe, dlatego że on pojawia się na pierwszej płycie Darii ze Śląska, no ale w takim follow-upie, nawiązaniu. Zresztą Daria, jako że bardzo dobrze czuje estetykę rapową, jeżeli chodzi o teksty, no to zgrabnie potrafi nawiązywać do różnych artystów w takiej lekkomiejskiej poetyce. Pamiętam, że na płycie numer 1 Darii pojawia się odwołanie między innymi do zespołu Myslowic. I żeby nie robić dygresji, ale to też jest ciekawe, dlatego że Daria jest związana z wytwórnią Jazz Boy, której Spiritus Movens jest Paweł Jóźwicki, jeden z takich najbardziej prominentnych polskich menedżerów muzycznych, który też współpracował i współpracuje z Arturem Rojkiem. I Daria nie wiedziała o tym, zanim oddała Arturowi Rojkowi hołd na swojej płycie. To wszystko wyszło przypadkowo. Nie chcę być natrętny, bo czasami lubię wracać do niektórych utworów, ale skoro słuchaliśmy Fisha w takim bardzo korzystnym tandemie z wokalistką, to warto wrócić do utworu z ostatniej płyty Fisha, Emadę, Tworzywo. W tym utworze pojawia się gościnnie Natalia Przybysz.
1: Jakie śniadanie, taki cały dzień.

Ktoś powiedział, gdziekolwiek biegnie czas, jest i przypadek. Ja kolekcjonuję przypadki jak znaczki pocztowe klaser. Choć są też sprawy, jakby wcześniej były nam pisane. Jesteśmy w trybach chaosu, w świecie luster i metafor. Musimy na chwilę wstrzymać oddech, by choć na chwilę zasnąć. Życie

To był utwór Śniadanie z płyty 25 Fisza Emadę Tworzywo. Gościnnie w Śniadaniu występuje Natalia Przybysz. Nawróciliśmy do tego numeru w związku z tym, że Fisz wystąpił też na nowej płycie Darii ze Śląska w utworze Len. Żeby już nie powtarzać się, bo takie zabiegi zdarzyło mi się czynić w audiokracji, to nie będę odbijał od utworu Śniadanie numerem Pacyfik, bo w utworze Pacyfik z repertuaru Natalii Przybysz pojawił się Fisz, no ale nie powinno być aż tak przewidywalnie. Sporo uwagi dzisiaj poświęcamy Darii ze Śląska i nie jest to w żadnym wypadku pretekst do przechwałek, natomiast cieszę się, że miałem przyjemność, zaszczyt gościć Darię ze Śląska w duecie The Party is Over w 2019 roku i też nie robię w żadnym wypadku z siebie jakiegoś odkrywcy, dlatego że Daria już wtedy była rozpoznawalną wokalistką. Występowała między innymi z Miłoszem, zresztą pojawiła się w Radio Opole niedługo po występie w ramach Sceny Alternatywnej na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki. No ale jej kariera solowa rzeczywiście zaczęła się później, a mówię o wizycie w Radio Opole, dlatego że zachęcam wszystkich artystów, żeby dzielili się swoją twórczością, wysyłali ją choćby na adres audiokracja@radio.opole.pl. Bardzo chętnie posłucham tego, co robicie i zaproszę Was do radia. Mówię o tym wszystkim dlatego, że pojawiła się nowa songwriterka, która chce zaprezentować światu swój singiel. No i co ważne, jest Opolanką, a nazywa się Dominika Gamrot. Jak przyznaje Dominika, muzyka zawsze była jej sposobem na wyrażenie emocji, a Kropki, czyli pierwszy singiel, którym dzieli się ze światem, to bardzo osobisty utwór, inspirowany przemyśleniami artystki. Jak przyznaje Dominika, Kropki to początek jej muzycznej drogi. No i Dominika nie kryje radości, że może podzielić się tym utworem ze słuchaczami Radio Opole, sugerując jednocześnie, że niebawem usłyszymy więcej. Przypominam, debiutancki singiel Dominiki Gamrot nazywa się Kropki.

wszystko gdzieś się naturalnie spina, dlatego że słuchaliśmy debiutanckiego singla Dominiki Gamrot, która podeszła do tematu w taki oryginalny sposób. Pojawiają się jakieś nietypowe akordy, także nie chcę w żaden sposób zarzucać nachalnych inspiracji, ale gdzieś przez krótki moment ten utwór kojarzył mi się z twórczością Kaśki Sochackiej. No, Kaśka Sochacka jest też artystką ze stajni Jazz Boy, wytwórni, która wypromowała między innymi Darię ze Śląska, także gdzieś to się ładnie w niezamierzony sposób ze sobą splata. Teraz wątki kinowe oczywiście w muzycznym ujęciu i nie chodzi tutaj o film Michael, który powoli schodzi z afiszów. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy warto go zobaczyć, to tak niedyskretnie podpowiem, że warto, szczególnie w kinie. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że w powstanie tego obrazu byli zaangażowani twórcy Bohemian Rhapsody, jest pewna paralela. Czyli to jest historia, gdzie no, kanty są, powiedzmy, wygładzone, gdzie jest pewna synteza, czasami uproszczenie, natomiast film jest zrealizowany no, bardzo imponująco i rzeczywiście szczególnie te stadionowe sekwencje zapadają w pamięć. Mam nadzieję, że nikt tego nie traktuje jako spoiler, że są w filmie o Michaelu Jacksonie stadionowe sekwencje, ale na pewno jest to widowisko, które dobrze zobaczyć na srebrnym ekranie. Soundtrack, rzecz jasna, jest bezbłędny, o ścieżkę dźwiękową nie ma się co martwić. Ja natomiast chciałem odwołać się do premiery z bardzo odległej galaktyki. No, nie jestem obiektywny, przepraszam, staram się nie być strasznie napastliwy w kwestii Gwiezdnych Wojen, ale to, że przed nami premiera pierwszego od czasu COVID-u filmu kinowego osadzonego w realiach Gwiezdnych Wojen, nie pozwala mi od tego tematu przejść obojętnie. Premiera filmu The Mandalorian and Grogu już 22 maja, a propos wątku muzycznego, to autorem ścieżki dźwiękowej jest no, absolutny geniusz Ludwig Göransson, który zdążył w swoim wciąż krótkim jeszcze życiu zdobyć już 3 Oscary, w tym jednego w tym roku za Grzeszników, wcześniej został nagrodzony za Oppenheimera, a w 2019 roku za Czarną Panterę. Nie mówiąc o tym, że jest też spełnionym producentem szeroko pojętej muzyki pop, czyli nie tylko te formy filmowe. Współpracuje m.in. z Childishem Gambino. Tworzył też utwory dla Adele, Alicia Keys, Rihanny. Chance the Rapper jest na też tej liście. Justin Timberlake czy Kendrick Lamar. Także no, referencje najlepsze z możliwych. Ścieżka dźwiękowa Ludwika Göranssona oczywiście odwołuje się do tego, co znamy z serialu Mandalorian, także drastycznych zaskoczeń, jeżeli chodzi o pewien eklektyzm, nie będzie. Ale to jest ciekawe, no bo jednak jest to przeniesione na duży ekran. Wydaje mi się, że też skala tego przedsięwzięcia w wymiarze tego soundtracku też wzrosła. No ale warto posłuchać całej ścieżki dźwiękowej. My dzisiaj skupimy się na utworze Do We Run or Do We Fight?

korzystając z tego, że słuchaliśmy ścieżki dźwiękowej do filmu The Mandalorian and Grogu, wróciliśmy też do soundtracku, do filmu Tenet autorstwa Ludwika Goransona. W utworze The Plan pojawia się Travis Scott. Mówiłem troszeczkę dzisiaj o filmie

0: Więcej kultury.
1: Dobry wieczór, Witold Sułek, czyli ja. Rozpoczynamy audycję Więcej kultury, a razem ze mną w studiu są od razu dwie gościnie. Patrycja Drabik. Cześć, Patrycjo.
2: Cześć.
1: I Dagmara Szeląg. Cześć, Dagmaro.
3: Cześć.
1: Opolskie spotkania fantastyczne będą tym wydarzeniem, o którym wam opowiemy. Jeżeli chodzi o Dagmarę Szeląg, to z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, bo tam właściwie się będą odbywały te wydarzenia wszystkie. Jesteś koordynatorką, nadzorującą, odpowiadającą za to wszystko.
2: Ja organizuję głównie koncert, natomiast jestem przedstawicielką działu upowszechniania czytelnictwa i komunikacji, który właśnie zajmuje się ogarnianiem autorów na całym wydarzenie.
1: A na razie powiemy, że autorów będzie aż czterech, tyle zdradzimy. Natomiast Patrycja Drabik, myślę, że wielbicielom fantazy i SF w Opolu dobrze znana, podobnie jak klub, który prezentujesz, Feniks. Właśnie jest to klub, nie stowarzyszenie, bo zawsze mam kłopot, czy to jest stowarzyszenie.
2: Czyli jesteśmy też stowarzyszeniem, działamy formalnie. Osoby mogą przychodzić do nas na spotkania klubu. Jeśli ktoś się jednak chce bardziej zaangażować w działanie klubu, to może dołączyć do stowarzyszenia i działać z nami bardziej formalnie. Także jesteśmy i klubem, i stowarzyszeniem.
1: A właśnie, czyli tak czułem, że chyba to, bo obserwuję wiele różnych profili na Facebooku i czasami właśnie wymiennie się to pojawia, ale wiadomo, że stowarzyszenia mają o wiele szerszy zakres działalności niż tylko organizowanie opolskich spotkań fantastycznych. Mówimy o polskiej, ale jak Państwo usłyszycie, jacy pisarze przyjadą, to są polskie spotkania fantastyczne w Opolu, które się odbywają i przez Opolski Klub robione. Możemy zdradzić nazwiska, bo naprawdę topowe.
2: No więc w tym roku swoją obecnością zaszczyci nas m.in. Rafał Kosik, Jacek Piekara, Marcin Mortka i Robert Wegner.
1: No to absolutna klasyka. I zakładam, że tutaj ścisła współpraca była klubu Feniks i stowarzyszenia z biblioteką, no bo wy jako wielbiciele fantastyki i fantazy, tutaj za chwilę to jeszcze rozgraniczymy, bo fantastyka SF i fantazy to dwie zupełnie różne rzeczy, ale w Feniksie chyba się łączą. Nie jest tak, że to jest tylko fantazy albo tylko SF.
2: Nie, my się nie zamykamy na żadnym, nie wiem, dział czy poddział fantastyki. Właśnie staramy się bardzo szeroko i fantastyka, i science fiction, gdzieś jakieś takie rzeczy bardziej nawet cyberpunkowe. Generalnie ktokolwiek jest zainteresowany fantastyką bardzo szeroko pojętą, znajdzie u nas przestrzeń dla siebie, żeby się wyrazić i móc jakby oddać się tej swojej pasji. Czy podyskutować, czy właśnie wziąć udział w jakichś spotkaniach, czy pograć w planszówki, czy w RPG, także dla każdego fana fantastyki.
1: Właśnie, jest u nas miejsce. Bo tu jeszcze gry przecież do tego wszystkiego, a szczęśliwie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej strefa gier się rozrosła. No i pewnie tych gier fantazy i tak dalej jest sporo. Do tego jeszcze pewnie post-apo można.
2: No właśnie dlatego też chcemy się jeszcze bardziej aktywnie w tym roku przyłączyć, żeby faktycznie połączyć te dwie przestrzenie, bo literatura jest na tyle jest na tyle otwarta, że daje bardzo dużo możliwości, żeby właśnie połączyć rynki wydawnicze, te książkowe, ale także właśnie te planszówkowe, bo one się wystawiają najczęściej razem.
1: No to prawda i zresztą jakiś czas temu w audycji literackiej, tu odsyłam do podcastu, była moją gościnią Dominika Gorgosz-Złoty, która jest szefową strefy gier, no i tam właśnie omawialiśmy gry, które są adaptacjami książek i to w wielu przypadkach polskich właśnie znamienitych pisarzy. No i to się właściwie łączy, jak się to mówi, fandom jeden w gruncie rzeczy. Do tego dochodzą jeszcze stroje, ale to przebieranki i stroje i cosplaye to raczej są tylko na Opolkonie już później. Tutaj nie jest przewidziane chyba, czy będzie też jakiś konkurs.
2: Dwa lata temu mieliśmy specjalny konkurs właśnie na strój, żeby sobie zrobić zdjęcie i kto po prostu miał najlepszą aranżację stroju na jakimś tle, to wtedy wygrywał. Ale generalnie jesteśmy bardzo otwarci i jakby miło nastawieni do ludzi przebierających się w cosplaye. Pomimo, że nie ma konkursu, są ludzie, którzy zakładają swoje stroje własnoręcznie zrobione czy kupione i przychodzą też na OSF-y prezentować te stroje, bo po prostu fajnie się w nich czują i mogą się wtedy wyrażać.
1: No zgadza się, sam przypominam sobie konwenty jakieś komiksowe na przykład, gdzie i tak przychodzili ludzie przebrani na przykład za postacie z Gwiezdnych Wojen i tak dalej, więc dla prawdziwych fanów, niektórzy może złośliwie powiedzą maniaków albo psychofanów, każda okazja, każdy taki event jest dobry, żeby się pokazać i spotkać. Inna sprawa, że wtedy rozpoznaje się swoich, prawda?
2: Dokładnie.
1: Bo jak nie przyjdę przebrany za Vadera, to nie będę wiedział, kto jest po mojej stronie mocy i z kim mam się w ogóle tam zadawać. Mogę wpaść na przeciwników. Także żartobliwie oczywiście nieco tylko mówię, ale bardzo się cieszę, że właśnie ta impreza w taki sposób się rozrasta, że jest tego więcej, do tego jeszcze jest konkurs, też i będzie rozstrzygnięcie, ale o tym, jaki to konkurs, jakie będą nagrody i może ktoś będzie chciał wziąć udział w kolejnej audycji, o tym wam powiemy za chwilę, zostańcie z nami. I was drawn to your lane. I'm a fire.

0: Więcej kultury.
1: Już do Państwa wracamy. Przypomnę, Patrycja Drabik i Dagmara Szeląg są razem ze mną w studiu. Rozmawiamy o polskich spotkaniach fantastycznych tegorocznej edycji, która będzie, jeszcze nie podaliśmy daty, podamy ją teraz, a później jeszcze na zakończenie przypomnimy, 22 i 23 maja w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. I pytanie, czy tylko w bibliotece wszystko będzie?
2: No, ogólnie wszystko będzie na terenie biblioteki, nie tylko w samym budynku, ale także na naszych błoniach w ogrodach i właśnie w strefie gier. Dlatego ogólnie mówimy, że tylko w Wojewódzkiej, ale to nie będzie tylko główny budynek, tylko właśnie cały nasz teren.
1: Ale dla uproszczenia oczywiście biblioteka i okolice, ogród, park, namiot i tak dalej, i tak dalej. Powiemy dlaczego, bo tam się będą działy też konkretne rzeczy, ale przed przerwą wspomniałem o konkursie literackim, bo, drodzy Państwo, ktoś może tego nie wiedzieć, ale opolskie spotkania fantastyczne są po raz 16 i od początku, jak się okazuje, bo ja nie byłem tego tak pewien, ale tu przed chwilą się upewniłem i Patrycja za chwilę to potwierdzi, od początku istniał też konkurs literacki.
3: Tak, właśnie konkurs literacki Feniks, organizowany od pierwszej edycji dla młodych, aspirujących autorów, znaczy osób piszących sobie coś tam do szuflady, głównie skierowany do osób ze szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, które właśnie tworzą sobie opowiadania fantastyczne i tak jak mówiłam wcześniej, nie zamykają się w jakimś konkretnym podgatunku, tylko to bardzo, bardzo szeroko jakby fantastycznie. No i w tym roku już właśnie 16 edycja SF-ów, 16 edycja konkursu, będzie gala rozdania nagród właśnie 23 maja. Co roku, z roku na rok spływa nam coraz więcej prac. Pamiętam, że w tamtym roku chyba było ich około 30. Także w tym momencie jury właśnie czyta i ocenia pracę. Z końcem kwietnia skończyliśmy nabór, także też zapraszamy do zobaczenia, kto tam zwyciężył. Może ktoś będzie czytać fragmenty swoich prac w trakcie SF-ów. Także też zawsze można zostać i podyskutować z jury a propos swoich opowiadań, dołączyć do naszej sekcji literackiej, żeby pracować nad swoim warsztatem literackim.
1: No tak, bo to jest też coraz bardziej popularna forma i przyznaję, że dla młodych adeptów pióra bardzo cenne jest dowiedzieć się, co zwróciło uwagę jurorów, jakie elementy, czy styl, czy język, czy pomysł w ogóle na fabułę, na opowiadanie, bo to rozumiem mają być opowiadania.
3: Tak, właśnie staramy się przestrzegać też, żeby trzymać się takiej zamkniętej jakby ramy, żeby było to jakiś tam wstęp, rozwinięcie i zakończenie, powiedzmy, bo jednak fajnie, żeby to była taka spójna jedna historia, którą właśnie można ocenić jakby jednakowo i równomiernie do jakby pozostałych uczestników. Wiadomo, że ciężko byłoby jakby część historii ocenić, jak ktoś inny wysłałby całe opowiadanie, to no nierównomiernie po prostu by się to rozkładało, więc staramy się takie zamknięte historie, żeby były zgłaszane. Mhm.
1: No i nie powieści, bo też to mi chodziło, że gdyby ktoś przysłał powieść 500 stron, to...
3: Byłoby ciężko.
1: Byłoby ciężko, prawda? No bo trzeba byłoby stworzyć właściwie osobną kategorię, bo trudno zestawiać dużą powieść z opowiadaniem. Chociaż bywają w historii takie opowiadania, które przeszły do historii, miały kilka stron i powieści, które w ogóle nie przeszły do niczego i tylko szkoda drzew i papieru, który na nie poszedł. Tak na marginesie nieco tylko żartobliwie, ale tak bardzo często jest. Nie ilość jest ważna, ale jakość. Oczywiście tutaj zakładam, że każdemu, który dostaje takie nagrody i bierze udział w takim konkursie, poza tym, że jurorzy, jurorki pochwalą, byłoby fajnie, gdyby ktoś jeszcze później to mógł przeczytać, więc bardzo często jest tak, że albo ukazują się antologie, ale w przypadku Feniksa to jest też pismo, w którym są.
3: Tak, mamy kwartalnik OFKE i właśnie wydajemy go od 5 lat i zwycięskie prace są zawsze publikowane właśnie na łamach zawsze kolejnego numeru po prostu OFKE, więc można je przeczytać zarówno w formie cyfrowej, jak i drukowanej, ponieważ OFKE też drukujemy co kwartał i roznosimy po takich punktach kulturalnych w Opolu.
1: Czyli jeżeli Państwo będziecie zainteresowani, to musicie chodzić po miejscach kulturalnych. Akurat słuchając audycji Więcej Kultury wiecie mniej więcej, ile jest miejsc kulturalnych w Opolu, no ale to są też na pewno wybrane jakieś klubokawiarnie, tak jak Opona Krakowskiej, prawda? Tutaj Patrycja kiwa, że tak właśnie jest. Biblioteki na pewno, też jakieś portiernie biblioteczne. No w Wojewódzkiej wypadałoby, skoro się Opolski Festiwal Fantastyczny odbywa, to trudno, żeby OFKE tam nie było. Inna sprawa, jak długo to poleży, bo jak są fani przyjdą, to wystarczy, że przyjdą na jeden klub albo na jakąś strefę gier i właściwie jednego dnia te wszystkie numery OFKE pójdą. Ja wiem,
2: tak
1: że...
2: Trzeba się spieszyć.
1: No właśnie, trzeba się spieszyć albo zwiększyć nakład, chociaż to oczywiście wiem, że już wiąże się z finansami. Tak łatwo się mówi. Wydrukujcie, wydajcie, ale to jest rozdawane za darmo, więc trzeba mieć na to środki. Stąd zresztą chyba fundacja, prawda? Też jest potrzebne stowarzyszenie.
3: Tak, znaczy też składamy dofinansowania, składamy wnioski o dofinansowania do miasta. Miasto pomaga nam bardzo tę jakby kulturę i fantastykę jakby rozwijać właśnie w Opolu, więc dzięki temu też możemy jakby robić to za darmo i jakby szerzyć się po prostu jakby pasją z innymi.
1: O tak, myślę, że ten wątek za chwileczkę jeszcze rozwiniemy, wracając też do wydarzeń literackich, bo w gruncie rzeczy bardzo głośno, zresztą miasto też zrobiło konkurs na Young Adult, a tutaj ktoś, kto się interesuje literaturą, doskonale wie, że w przypadku fantastyki i SF-a to bardzo często się łączy. Właściwie to jest taki, mamy w Polsce tylu fanów i tyle fanek fantasy i SF, że łączenie tego z romansem, jakieś romantazy chociażby też, jest tyle już takich gatunków, że w gruncie rzeczy to chyba najwięcej, rzekłbym, że to mitologizowanie tego young adult jest takie troszeczkę na wyrost, to jest taki marketing tak naprawdę, ale myślę, że SF fantazy ze swoimi wszystkimi odgałęzieniami ma chyba większą ilość fanów.
3: Tak, wydaje mi się, że właśnie przez to, że jest tyle różnych podgatunków mniejszych czy większych i też czasami nawet ciężko jest to ubrać w konkretne ramy, ponieważ można spróbować szufladkować jakiś gatunek książki czy konkretną powieść, ale niektórzy autorzy są przeciwni temu, z tego co kojarzę, nawet czytałam w internecie ostatnio. Także warto po prostu jakby szukać tego, co się lubi, może właśnie po autorach, może trochę po stylu pisania konkretnego pisarza, ale tak, sądzę, że jakby jest to tak rozbudowane na ten moment, że każdy coś może dla siebie znaleźć tak naprawdę.
1: No właśnie, bo jak weźmiemy sobie nawet Mistrza i Małgorzatę, to widział ktoś diabła i gadającego kota, nie widział. No i to dla mnie już jest fantazja, absolutne. Chociaż mamy tam też wiele innych rzeczy. No po prostu wplatanie tego nurtów albo jakieś magiczne miejsca, prawda? Albo rozmawianie z duchami. Bardziej w komediach romantycznych i tego typu postacie, że ktoś odchodzi i później z duchem rozmawia. No ale przecież naturalne to zupełnie nie jest. Nie wiem też, czy to jest fantazja, bo to żadna chyba magia. Podobno duchy po prostu istnieją. I tyle. Tylko ja nie miałem okazji ich zobaczyć. Dobrze, tak nieco, tylko żartobliwie. Drodzy Państwo, za chwilę do Was wrócimy, dlatego że jeszcze będzie kilka innych wydarzeń. No i chciałbym też troszeczkę o tych kontekstach literackich porozmawiać, bo to są dwa dni naprawdę od rana do wieczora. Jeżeli ktoś interesuje się tym wszystkim, to proponuję sobie już zagospodarować ten czas. A za chwilę więcej się dowiecie.

0: już jesteśmy z wami ponownie. Przypomnę, Patrycja Drabik, klub Feniks fantastyczny i równie fantastyczna Dagmara Szeląg z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, w której będą odbywały się opolskie spotkania fantastyczne 22 i 23 maja w piątek i w sobotę. Mówiłem od rana do wieczora, no to rano to tak umownie, bo około południa chyba pierwsze spotkanie będzie i od spotkania autorskiego się zacznie w piątek.
1: Tak, w piątek zaczynamy o godzinie 11:00 i to będzie spotkanie główne, głównie skierowane do dzieciaków, bo to będzie właśnie spotkanie z Rafałem Kosikiem. Aczkolwiek jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to jak najbardziej nasze drzwi są otwarte. Wybór tej godziny też stąd, że właśnie Rafał Kosik jest autorem serii Felix Natynika i jedna z tych książek jest lekturą, dlatego też chcieliśmy stworzyć taką przestrzeń dla najmłodszych, żeby mogli sobie trochę porozmawiać o inspiracjach, o procesie w takim troszkę bardziej kameralnym stylu.
0: No to prawda, przyznaję, bo z Rafałem Kosikiem niedawno rozmawiałem o cyberpunkowej tej jego książce i przypomnę sobie, bo na tym spotkaniu rzeczywiście dzieciaki i tak siłą rzeczy zeszły na Feliksa Natynika. No to jest, nie dziwię się, bo to jest wielki, wielki bestseller. W gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o młodych czytelników w Polsce, to zestawiłbym to i chyba nawet nie boję się zaryzykować, że jest to fenomen na miarę właściwie Harry'ego Pottera. Nie wiem, czy jest jakaś inna seria polskiego autora tak chętnie i przez tak długi czas czytana. Kiedyś jeszcze Magiczne Drzewo było taką serią filmowaną, ale Kosik rzeczywiście przebił Feliksem wszystko.
1: No tak, no i właśnie później po spotkaniu mamy chwilkę przerwy. I właśnie w tym czasie będzie sobie można pochodzić po terenie całego wydarzenia, odwiedzić między innymi strefę wystawców, pograć sobie w planszówki. No i poza spotkaniami autorskimi właśnie Stowarzyszenie Phoenix organizuje też świetne prelekcje, między innymi pozwolę sobie przeczytać tutaj tytuły.
0: Tak, przeczytaj, bo prelekcje to jest ważna rzecz, jeszcze o tym nie mówiliśmy.
1: Tak, w piątek o godzinie 16:00 zaczynamy z prelekcją Jak wiele fantazy jest ze świata rzeczywistego. No i później znowu wracamy do literatury, ponieważ o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie z Jackiem Piekarą. No i na sam koniec tego dnia o 19:00 odbędzie się koncert, żeby troszkę tak posiedzieć sobie, odpocząć, bo faktycznie cały dzień będzie intensywny. Między właśnie spotkaniami cały czas będzie można po terenie chodzić, brać udział we wszystkich wydarzeniach, których oczywiście spis jest na wydarzeniu na Facebooku. I właśnie wieczorem będzie można usiąść, posłuchać sobie muzyki zespołu, który inspiruje się muzyką średniowieczną i gra właśnie na instrumentach dawnych.
0: Czyli pasuje do fantazy, bo jakoś tak jest, że te zespoły, one mają dobrze, bo w gruncie rzeczy te zespoły grające muzykę dawną, sięgającą gdzieś do średniowiecza właśnie, są lubiane i na jakichś konwentach, zjazdach rycerskich, rekonstruktorskich, ale jeżeli chodzi o fantastykę też. Oczywiście w przypadku fantastyki, fantazy zwłaszcza, to mnie nie dziwi, bo tam przecież elfy, a wiadomo, że jak elfy, to musi być muzyka. Wyobraża sobie ktoś sobie Hobbita bez muzyki, prawda, i tego typu rzeczy. Czy nawet Wiedźmina, no przecież druga ważna postka, czyli Jaskier, no to jakby nie było Bard, prawda, taki, który chodzi, śpiewa te wszystkie pieśni. No i to jest tak, że teoretycznie dzieje się to hen daleko, ale wiadomo, że hen daleko. Muzyka była zawsze. Możliwe, że pierwsze, co człowiek wymyślił, to była muzyka, zanim zaczął kamienie łupać i powstały jakieś tam pierwsze narzędzia, to już zaczynał wtedy pierwsze śpiewy, więc wcale mnie to nie dziwi. Zespół Dziwoludy, tak?
1: Tak, i oczywiście oni będą występowali w strojach, więc też będzie można lepiej ten klimat poczuć. Koncert jest planowany w otwartym namiocie, więc będzie taki troszkę klimat bardziej plenerowy. Jak już wspomniałam o tych dawnych instrumentach, to właśnie będzie można na żywo je zobaczyć i zespół jest na tyle otwarty, że myślę, że tak, że jeżeli ktoś się faktycznie zainteresuje, to jak najbardziej będzie można potem do nich podejść, podpytać się, bo faktycznie są bardzo otwarci i na pytania, i na rozmowy, więc też chętnie potem coś zaprezentują.
0: Aha, i to Patrycja, mówiłaś też, że będą wystawcy, czyli rozumiem, że będzie biżuteria, stroje, gry, książki, najróżniejsze rzeczy.
2: Tak, jak najbardziej. Od rzeczy takich robionych ręcznie, jak właśnie biżuteria, czy jakieś ozdoby, też takie printy, arty, naklejki. Teraz wydaje mi się, że bardzo, może modne to jest złe słowo, ale często się pojawiają na konwentach właśnie z przeróżnych fandomów, czy to z literatury, czy z filmów, czy z seriali, właśnie z naszymi ukochanymi postaciami, czy sytuacjami. Bardzo ręcznie, ładnie wykonane takie, czy to właśnie jakieś printy, czy naklejki. przekrój tak naprawdę wielu, wielu rzeczy. Też staramy się wspierać jakby lokalnych twórców, właśnie, którzy robią rzeczy ręcznie, nie kupują gdzieś tam z daleka, tylko własnoręcznie jakby wykonują po prostu dane akcesoria.
0: No tak, bo to żadna sztuka sprowadzić sobie figurkę z Chin za bardzo, bardzo duże kwoty, a czymś zupełnie innym jest sobie samemu pomalować. Ja wiem zresztą, że tego typu warsztaty są. Nie wiem, czy Feniks je organizuje, malowania figurek właśnie i tworzenia.
2: Tak, tak. Właśnie dzisiaj będą się odbywać. Staramy się raz w miesiącu organizować takie warsztaty. Można przyjść sobie, że tak to ujmę kolokwialnie, z ulicy, bo i mamy przyrządy, i mamy figurki. Także nieważne, czy ktoś już jakby kiedyś malował, czy się kompletnie jakby na tym nie znamy, wszystko wyjaśnimy, pokażemy, więc zapraszamy na takie warsztaty raz w miesiącu.
0: Aha, a w razie czego dopytacie się podczas polskich spotkań fantastycznych. To jest oczywiście, to, że jest muzyka, bardzo mnie cieszy, bo jak wiemy też podczas festiwalu chociażby książki też jest koncert. Natomiast na festiwalu, bo ktoś może się dziwić, dlaczego ja tak bardzo się cieszę, dlatego że na festiwalu akurat jeżeli chodzi o fantastykę, fantazję, ona praktycznie nie istnieje. No, są czasami samowydawcy, ktoś tam w tym nurcie tworzy, no ale nie jest to taka reprezentacja, nie jest to taka ilość wydawców, którzy rzeczywiście istnieją, zwłaszcza jeżeli chodzi o komiks, też totalnie to leży, a przecież wiadomo, że komiksów, jeżeli chodzi o fantazy SF, jest mnóstwo. I tutaj jest dla Was naprawdę ogromne pole do zagospodarowania. Mam nadzieję, że strefa komiksowa też będzie bardzo duża. No wiem, uśmiechacie się tak, bo trudno to obiecać, ale wiecie, jak nie w tym roku, to może w przyszłym, bo jak widać z roku na rok jest coraz lepiej i coraz więcej tego wszystkiego i coraz więcej chętnych i ta impreza po prostu jest najzwyczajniej w świecie potrzebna. Sobota już będzie bez koncertu, rozumiem.
1: Tak, sobota będzie bez koncertu, ale wydarzeń też będzie bardzo dużo. Zaczynamy o 10:00 właśnie z prelekcją Cyborgi na pograniczu ciała i maszyn. Następnie Burzliwe dzieje inteligencji. Później Fantastyczne początki, od jakich powieści fantazy warto zacząć. I następnie wspomniałeś właśnie o malowaniu figurek. A tutaj będą warsztaty z malowania kart. Sekcja mangowa. No i później znowu o godzinie 16:00 wracamy troszkę do literatury. No i mamy właśnie o godzinie 16:00 spotkanie z Marcinem Mortką i o 17:30 z Robertem Wegnerem, który całkiem niedawno wydał swoją powieść. No i oczywiście podczas tego na Błoniach też będzie trwała gra terenowa, cały czas właśnie będzie strefa wystawców, Wioska Śródziemia i mnóstwo innych spotkań i warsztatów, w tym właśnie konkurs, właściwie rozstrzygnięcie tego konkursu, o którym już wcześniej rozmawialiśmy. Także przez całe te dwa dni naprawdę wydarzeń będzie mnóstwo. Część z nich się będzie pokrywała, ale jestem pewna, że każdy znajdzie coś dla siebie.
0: No to bez wątpienia. Jeszcze tylko, no na szczęście akurat jeżeli chodzi o strefę gastro, to jest w takim miejscu Wojewódzka Biblioteka, że wystarczy przejść przez rzeczkę, prawda, i już do wyboru, do koloru, więc nikt tam głodny nie będzie chodził, jak bardzo będzie potrzebował, bo wiecie, taki cały dzień dreptania, to można się odwodnić. Pamiętam tych różnych wolontariuszy roznoszących kubki z wodą dla dzieci stojących w ogromnej kolejce po autograf, które tam padały od słońca swego czasu, więc wiem, jak to jest, jak człowiek się wkręci i wciągnie w tego typu rzeczy. Wspomniałeś o grze terenowej. Ta gra terenowa będzie o konkretnej porze i dla wszystkich trzeba się zapisać, bo wiecie, z grami to jest różnie, bo może teraz przyjść po audycji trochę osób i nagle się okaże, że jest ich za dużo.
2: Gra terenowa będzie w sobotę jakby od rana do wieczora i można się zapisać tam na pierwszej stacji, ponieważ grę dzielimy na różne stacje, na każdej stacji będą jakieś zadania, czy to muzyczne, czy to ruchowe. Właśnie przez to, że też staramy się utrzymać te edycje w takich klimatach muzycznych, to gra terenowa nosi tytuł Wersy średniowiecza i tam też właśnie wcielamy się w jakiegoś barda albo w kronikarza, będziemy jakby improwizować trochę, odgrywać różne scenki. I można przyjść tak naprawdę, czy to o każdej porze tak naprawdę w ciągu dnia można przyjść, na pierwszej stacji się zapisać, po prostu wyrazić chęć udziału i zacząć zabawę.
0: A to są ci, którzy siedzą tam w tych różnych punktach później, to oni tak cały dzień będą musieli siedzieć.
2: Tak, i oni dają questy.
0: Czekać. Aha. A czy jest ograniczenie wiekowe jakiekolwiek? Czy mogą też dzieciaki?
2: Nie ma.
0: Można też grupowo z rodzicem na przykład?
2: Tak, jak najbardziej zachęcamy rodziny do przyjścia też. Właśnie staramy się być otwarci dla wszystkich.
0: No to słuchajcie, pozostaje mi tylko trzymać kciuki za to wszystko. Uważam, że w dobrym też terminie to jest zrobione, bo akurat po nocy muzeów, po dniach Opola, więc mnóstwo się działo. Za chwilę będzie Festiwal Polskiej Piosenki, za chwilę będzie Festiwal Literatury, a wy to ładnie tak akurat wszczeliłyście się, bo wiecie, czasami jest tak, że jest kilka rzeczy o jednym czasie i jest trudno, więc drodzy Państwo, zanim te inne wielkie wydarzenia, macie okazję spędzić miły, fantastyczny weekend w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu, bo tam to wszystko się będzie odbywało w budynku i wokół budynku. Słuchajcie, bardzo, bardzo Wam dziękuję za wizytę. Trzymam kciuki. Mam nadzieję, że się zobaczymy. A myślę, że tak może być, dlatego że już z dwoma autorami wstępnie się umówiłem na rozmowy, więc tutaj Państwo możecie się spodziewać, że jak nie będziecie mogli przyjść na spotkanie do biblioteki, bo musieliście na przykład pracować albo wyjechać, to jest szansa, że wtedy na antenie Radia Opole będziecie mogli tego posłuchać po prostu. Tak na pociechę. Chociaż żywy kontakt to zawsze żywy kontakt. Można zapytać, dostać autograf. I to jest zupełnie coś innego. Zawsze zachęcam do takich żywych spotkań z autorami. Jakoś tak sami mężczyźni tym razem. Jestem ciekaw, jak w tym konkursie, może tam kobieta jakaś wygra na to opowiadanie.
2: Może. Może w przyszłym roku też postaramy się zaprosić jakąś kobietę, autorkę. Mhm.
0: No bo jest troszeczkę kobiet piszących przecież i Kosakowską, no gdyby tak poszperać, to naprawdę, naprawdę dużo.
1: Aczkolwiek jeszcze podczas innych wydarzeń na scenie będą kobiety. Tak samo koncert to jest grupa mieszana, ale także właśnie w sali spotkań prelekcje także będą dawały kobiety.
0: A, to dobrze. I oczywiście z klubu, z Feniksa, bo to już jakby wasza...
2: Nie tylko z Feniksa, mamy też osoby jakby zewnętrzne, bo mieliśmy jakby otwarte zgłoszenia na atrakcje, także osoby zainteresowane fantastyką, czasami nawet z różnych części Polski przyjeżdżają, żeby dawać prelekcje na wydarzeniach. Także nie ograniczamy się tylko.
0: Bo tutaj są czasami, ja widzę, ale takie tajemnicze są nazwy, na przykład jeżeli chodzi o fantastyczne początki, od jakich powieści fantazy warto zacząć? Kselaks. Kselaks to jest, rozumiem, pseudonim czyś.
2: Tak, to ksywka. Pseudonim artystyczny.
0: Tak, tak to jest z wielbicielami fantastyki, że bardzo często mają, chociaż w przypadku tej prelekcji, jak wiele fantazy jest ze świata rzeczywistego, tu już Jakuba Piestę mamy w namiocie prelekcyjnym. No rzeczywiście świat fantazy, ja myślę, że ze światem rzeczywistym ma wiele wspólnego. Właściwie trudno to rozdzielić. Poza tym, że nagle pojawiają się dziwne stwory, smoki, właśnie wróżki, elfy, które być może są i chodzą wśród nas, tylko ja ich po prostu nie widzę, bo może trzeba być wtajemniczonym, żeby zobaczyć kogoś takiego. Dobrze, słuchajcie, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Przypomnę, że Patrycja Drabik i Dagmara Szeląg były moimi gościniami i do zobaczenia.
2: Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.
0: I ja Państwu też już dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za wysłuchanie audycji. Życzę Wam dobrego, spokojnego wieczoru, nocy i do usłyszenia w kolejnej audycji.

0: Bogusław Kalisz, witam. Zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń w regionie. A dzisiaj w programie Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu coraz bliżej. W amfiteatrze trwa budowa scenografii, a ratusz zdradza pozostałe atrakcje.
1: Będzie muzycznie już tak naprawdę od dworca aż po centrum miasta.
2: Każdego roku tych gwiazd jest kilkanaście, więc myślę, że Państwo będą na pewno zadowoleni ze spotkania takiego bezpośredniego z artystami.
0: Na Opolszczyźnie rodzi się coraz mniej dzieci. Za kilka lat wiele samorządów zderzy się z problemem pustych szkół.
3: Depopulacja, najniższa demografia, brak zastępowalności pokoleniowej.
4: Oczywiście liczymy na to, że w województwie opolskim pojawią się nowi mieszkańcy, pojawią się nowe dzieci.
0: W magazynie sprawdzamy też kondycję Odry po katastrofie ekologicznej sprzed kilku lat. Niektórzy wędkarze mówią, że jest okej.
5: Mogę powiedzieć, że na tą chwilę jest dobrze. Nie powiem, że bardzo dobrze, bo tak nie jest.
6: Ale nadal można spotkać naprawdę piękne okazy, można połowić.
7: W tym momencie w badaniach wody nie ujawnia się złota alga.
0: Reporterski obraz dnia. Marcin Głowinkowski, Bogusław Kalisz. Zapraszamy.

0: Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu coraz bliżej. W amfiteatrze rozpoczęła się budowa scenografii, natomiast opolski ratusz zdradził szczegóły wydarzeń okołofestiwalowych. Zaplanowano m.in. koncerty plenerowe, spotkania z gwiazdami czy odsłonięcie pomnika Kory i kolejnych gwiazd na opolskim rynku. Będzie też gra uliczna. Na przedfestiwalowej konferencji prasowej był nasz reporter Kuba Biel.
1: Władze miasta oraz organizatorzy wydarzeń towarzyszących Krajowemu Festiwalowi Polskiej Piosenki zapowiadają, że tegoroczne święto muzyki obejmie praktycznie całe miasto, zapewnia Małgorzata Stelnicka, zastępczyni prezydenta Opola.
2: Będzie muzycznie już tak naprawdę od dworca, od placu Kory, aż po centrum miasta, że o amfiteatrze nie wspomnę, więc myślę, że atrakcji będzie cała moc.
1: Organizatorzy podkreślają, że tegoroczny program połączy dobrze znane mieszkańcom wydarzenia z nowymi propozycjami. Festiwalowe atrakcje rozpoczną się już 3 czerwca od jubileuszu 40-lecia Teleekspresu na opolskim rynku.
3: Teleekspres zaprasza na rynek 3 czerwca 40-latków na 40 Teleekspresu. Przygotowaliśmy dla Państwa festiwalową strefę zabaw i w tej strefie zabaw w tym roku czekać będą na Państwa 4 boksy stylizowane na różne rodzaje muzyki. 5 czerwca serdecznie Państwa zapraszam na plac Kory na godzinę 17, gdzie nastąpi odsłonięcie pomnika legendy już pani Olgi Scipowicz-Kory.
1: Nie zabraknie również koncertów plenerowych. Na scenie wystąpią m.in. Berka, Tadeusz Zibert oraz Natalia Szczypuła. W repertuarze znajdą się zarówno autorskie kompozycje, jak i utwory legend polskiej sceny muzycznej, w tym Czesława Niemena czy Zbigniewa Wodeckiego. W ramach Alei Gwiazd Polskiej Piosenki swoje gwiazdy odsłonią Ewa Bem, Maria Szabłowska oraz Natalia Kukulska. Tradycyjnie odbędzie się także kawiarenka z gwiazdami organizowana przez Muzeum Polskiej Piosenki. Wśród zapowiadanych gości są m.in. Urszula, Doda oraz Maciej Musiałowski. Zaprasza Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
4: To są spotkania z artystami, którzy przyjeżdżają na festiwal w Opolu. Od kilku lat mam przyjemność współprowadzić te spotkania z Marią Szabłowską. W tym roku prawdopodobnie będę miał wielką tremę, bo Maria już będzie miała swoją gwiazdę w Alei Gwiazd i chyba będę musiał z nią przeprowadzić rozmowę jako gwiazdą z Alei Gwiazd. Pokazujemy w trakcie tych spotkań wiele wspaniałych materiałów archiwalnych, które odnajdujemy w taśmotece Telewizji Polskiej. W tym roku będzie podobnie. To wszystko cały czas się tworzy, dlatego że nasza kawiarenka jest uzależniona od tego, jak się toczą próby w amfiteatrze, ale każdego roku tych gwiazd jest kilkanaście, więc myślę, że Państwo będą na pewno zadowoleni ze spotkania takiego bezpośredniego z artystami. Specjalnie przyjedzie do nas Michał Fok, czyli prawnuk Mieczysława Foga.
1: Nowością będzie festiwalowa gra terenowa przygotowana przez Opole Connect, Muzeum Polskiej Piosenki i Radio Opole, o czym opowiada Dawid Pelczarski.
5: Będzie to gra zarówno terenowa, jak i edukacyjna, która ma na celu zachęcić zarówno młodych mieszkańców, jak i stałych bywalców festiwalowych, żeby poznać historię tego wspaniałego festiwalu. Przygotowaliśmy aplikację, która będzie od 4 do 7 czerwca dostępna dla każdego uczestnika festiwalu. Będzie możliwość zarejestrowania się, zbierania złotych nutek. Każdy uczestnik, zbierając takie punkty, będzie mógł walczyć o nagrodę.
1: Dla reporterskiego obrazu dnia Jakub Bier.
0: Przypomnijmy, 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu rozpocznie się 4 czerwca i potrwa do 7 czerwca. Wśród koncertów tradycyjnie debiuty, super jedynki, premiery, a także koncerty hip-hopowe, jubileusz Lady Punk oraz 26. urodziny kabaretu Neonówka. Zaglądamy jeszcze na stronę Narodowego Centrum Polskiej Piosenki i okazuje się, że można jeszcze kupić bilety na tegoroczne koncerty na czwartek, 4 czerwca, czyli debiuty i super jedynki, pozostały pojedyncze miejsca, ale bardzo dużo biletów jest na piątek. Wtedy zaplanowano premiery oraz koncert hip-hopowy. Sobota i niedziela całkowicie wyprzedane.

0: Polsce rodzi się coraz mniej dzieci, a specjaliści mówią o coraz większym problemie demograficznym. Negatywne zjawisko oczywiście nie omija województwa opolskiego. Za 7-10 lat zmieni się m.in. system edukacji. Na początek zmniejszy się liczba dzieci w szkołach podstawowych. Później problem dotknie też szkoły średnie i uczelnie wyższe. Co czeka opolską oświatę? O tym dyskutowano podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
1: Co nam grozi za kilka lat albo już za niedługo, jeśli patrzymy na niż demograficznie i patrzymy na szkoły, na nauczycieli?
2: Sami sobie grozimy. Joanna Raźniewska, opolska kurator oświaty. Rzeczywiście w naszym województwie, którym depopulacja, najniższa demografia, brak zastępowalności pokoleniowej i mówię tutaj o całej naszej populacji, nie tylko o tej związanej z oświatą, pokazuje spadek całkiem dużej ilości uczniów, podopiecznych przedszkoli, no i wędrująco to również dotknie za jakiś czas uczelni wyższych, czy wszelakiego typu szkół policealnych, szkół, które dają wykształcenie średnie. Ten projekt, który pojawił się w nowelizacji ustawy Prawo Oświatowe, nazywamy go tak roboczo Małe Szkoły, ale rzeczywiście jest dedykowany dla tych środowisk, gdzie chcą utrzymać miejsce, chcą utrzymać na przykład tę podstawową, czyli opiekę przedszkolną i klasy 1-3. Wtedy jest możliwość też trochę innego niż do tej pory wykorzystania na przykład budynku. No chodzi tutaj o te właśnie plany, kiedy gmina, miasto mogłoby pomyśleć o tym, że szkoła pełni również jakieś inne funkcje. No nigdy nie była i nie będzie to opłacalna inwestycja w finansach, ale tak naprawdę to najbardziej opłacalna inwestycja również dla naszego województwa, żeby dzieci i młodzież czuły się tutaj dobrze już na tym etapie, bo rzeczywiście niedługo nie będziemy mieli kogo uczyć.
3: Trzeba diagnozować generalnie sytuację, która ma dzisiaj miejsce i która ewentualnie będzie miała miejsce w przyszłości. Dariusz Brzęczek, przewodniczący Regionu Śląsko-Polski Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. I dlatego chociażby dzisiaj spotkanie Wojewódzkiego Dialogu Społecznego, gdzie przedstawiciele kuratorium będą mówić o przyszłości kół oświaty w województwie opolskim właśnie związanej z poziomem demograficznym. Więc z tego tytułu jest to bardzo ważny temat i jest to bardzo, bardzo ważny temat na Wojewódzkiego Dialogu Społecznego, gdyż ocena pewnej sytuacji, metody, które by mogły przeciwdziałać tej sytuacji, na pewno będą zdiagnozowane.
1: Jak samorząd radzi sobie z tym niżem demograficznym i ze szkołami? Bo wiemy, że niestety no, pojawia się wiele tutaj sugestii, pojawia się też wiele problemów z tymi mniejszymi szkołami, zwłaszcza na wsi, gdzie jest po kilkanaście dzieci. I teraz pytanie, czy to utrzymywać, czy nie? Jak znaleźć tutaj złoty środek?
4: Niż demograficzny dotykać zacznie dość dynamicznie gminy. To już jest widoczne. Powiaty mają się jeszcze stabilnie. Myślę, że tam w perspektywie najbliższych 8, a nawet 10 lat możemy mówić o pewnej normatywie z lekkim trendem spadkowym. Waldemar Gajda, starosta powiatu strzeleckiego. Natomiast pytanie zawsze o te szkoły, to są dwa końce kij. Z jednej strony taka szkoła zawsze jest punktem zbornym dla wspólnoty danej wsi. Miejsce kultury, spotkań, świetlicy, działalności sportowej. Z drugiej jest ekonomika, czyli dzisiaj dochody gminy, które są zapisane w źródłach finansowania dawnej subwencji oświatowej, czyli w potrzebach edukacyjnych, czyli w podatku PIT. I ekonomia jest nieubłagana, to znaczy wartości bezwzględne w stosunku do ilości uczniów definiują możliwości finansowania tych zadań edukacyjnych.
5: Szymon Ogłaza, marszałek województwa opolskiego. Takie zmiany demograficzne odciskają w największe piętno i najbardziej odczuwalne są najpierw w oświacie, dlatego że to właśnie te dzieci, które się nie urodziły, nie będą zasilały naszych szkół. I bez wątpienia to największy problem dla gmin. To oczywiste, bo to one prowadzą szkoły podstawowe i tam w pierwszym rzędzie pojawiają się te niże demograficzne. My wiemy, że w niektórych gminach w ostatnich latach urodziło się zaledwie po kilkoro dzieci, a to oznacza, że ta sieć szkół, która dzisiaj jest utrzymywana przez gminy, będzie musiała być dostosowana do tych okoliczności, bo trudno, żeby w szkole, w klasie, w roczniku było dwoje czy troje dzieci. Więc to jest bez wątpienia duże wyzwanie, takie, które wymaga optymalizacji, no ale śmiem twierdzić, że już trochę się nauczyliśmy żyć z tą depopulacją i wiemy, że trzeba po prostu dostosowywać rzeczywistość do tego, do tych zmiennych uwarunkowań. Oczywiście liczymy na to, że w województwie opolskim pojawią się nowi mieszkańcy, pojawią się nowe dzieci i będziemy mogli się odbić od dna, ale to jest proces bardzo, bardzo długi i wymagający wielu nakładów. Natomiast dzisiaj to jest coś, co nieuchronnie nas czeka. To znaczy, wszystkie organy założycielskie muszą liczyć się z tym, że tych dzieci w szkołach po prostu nie będzie i trzeba się do tego przygotować.
0: Do tematu niżu demograficznego będziemy wracać w wiadomościach Radia Opole. Materiał przygotowała Monika Matuszkiewicz-Biel. A za kilka minut pójdziemy na ryby, na Dodrę.

0: Reporterski obraz dnia.
1: W magazynie sprawdzamy teraz kondycję Odry po katastrofie ekologicznej sprzed kilku lat. Przypomnijmy, w 2022 roku z rzeki z powodu zasolenia i złotych alg wyłowiono setki ton śniętych ryb. Po 4 latach część wędkarzy mówi, że rzeka już się odrodziła, że jest już okej. Naukowcy są jednak przeciwnego zdania i twierdzą, że Odra potrzebuje jeszcze kilku lat. Tematem zajął się Witold Woźtak.
2: Pan wędkuje czasami na Odrze. Jak pan ocenia stan tej rzeki po katastrofie z 2022 roku?
3: Jestem Mateusz, pracuję w sklepie wędkarskim. Jeżeli chodzi o Odrę, no to na pewno nie jest tak, jak było kiedyś. Jest tych ryb troszkę mniej. Na pewno wędkarze, którzy tam bardzo często wędkują, wiedzą coś na ten temat. Ale nadal można spotkać naprawdę piękne okazy. Można połowić. Jak wszyscy wiedzą, trzeba sobie też miejscówki przygotować do tego, żeby połowić. Ale nadal pływają tam piękne ryby i można te rekordy Polski pobijać.
2: A widać, że z roku na rok jest coraz lepiej?
3: Tak, widać, że z roku na rok jest coraz lepiej. Wędkarze też o to cały czas dbają. Myślę, że Polski Związek Wędkarski też o to w miarę dba, bo te ryby są w miarę możliwości napuszczane, więc starają się na pewno odbudować to, co kiedyś było.
2: Jakub Roszuk, ichtiolog, dyrektor Biura Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu. Jak na dzisiaj wygląda Odra na odcinku opolskim po tej katastrofie z 2022 roku?
4: Oprócz tej katastrofy, która tak bezpośrednio nas nie dotknęła, mówię tu o Odrze, nas nękały sytuacje na kanale Gliwickim, śnięcia, czyli dopływ Odry. W tamtym roku też mieliśmy śnięcia większych ryb, głównie z gatunku karp, amur. I mogę powiedzieć, że na tą chwilę jest dobrze. Nie powiem, że bardzo dobrze, bo tak nie jest i nie wiem, czy kiedykolwiek tak będzie. Dalej uważam, że nie do końca jest rozwiązana ta problematyka związana z tą gospodarką wodno-ściekową. Pamiętajmy, że jeszcze po drodze mieliśmy powódź, która też w jakiś sposób wpływa na to, co się dzieje pod wodą, zarówno jeżeli chodzi o ichtiofaunę, ale też o wszystkie żyjątka, które tam są, no i też strukturę dna, w którym też jest zawarty pokarm i te wszystkie rzeczy, które mogą tam się pozytywne bądź niepozytywne dla środowiska mogą się kumulować. Jeżeli chodzi o stan ichtiofauny, po ostatnich odłowach kontrolnych, które mieliśmy w tamtym roku, mogę powiedzieć, że jest dobrze. Zaznaczam, że odłowy kontrolne są w poszczególnych okresach czasu, przy określonych jakichś warunkach pogodowych i te wyniki są tylko obrazem i może być tak, że przy jednych odłowach kontrolnych sprawdzamy, jaka jest ichtiofauna. Nawet jeżeli jej tam nie ma, to nie jest informacja, że w Odrze nie ma ryb. Mogła być migracja, rzeka jest zmienna.
2: Doktor Mariusz Głowacki, Wydział Przyrodniczo-Techniczny Uniwersytet Opolski. Panie doktorze, jak pan dzisiaj patrzy na to, co dzieje się w Odrze?
5: W 2022 mieliśmy splot niekorzystnych okoliczności, które spowodowały, że doszło do śnięcia ryb. I nie wiadomo było, skąd się to wzięło. W tej chwili wiemy, że w dużej mierze za takie zachowanie się Odry poniosło zasolenie. Coś, czego w zasadzie w Odrze można by się nie spodziewać, chociaż analizując wielolecia, jakość Odry kształtowana jest nie przez te ścieki, które my z miast wrzucamy. Ona jest kształtowana przede wszystkim właśnie przez zasolenie. Oczywiście ono spada wraz z odległością od Śląska, natomiast utrzymuje się na wysokim poziomie. W tej chwili cały czas ten zrzut następuje, temperatury mamy niższe, te wachlowania temperatur są zdecydowanie mniejsze, w związku z tym sytuacja na Odrze jest stabilniejsza.
6: Łukasz Obrusznik, zastępca dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach do spraw ochrony przed powodzią i suszą. Zadania nasze polegają głównie na wykonywaniu stałego monitoringu rzeki Odry od granicy państwa aż do ujścia Nysy, czyli odcinek, który administruje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, i polegają na monitoringu zarówno z lądu, jak i rejsy kontrolne, a także monitoring w obrębie naszych obiektów hydrotechnicznych. W tym momencie w badaniach wody nie ujawnia się złota alga oraz obecnie nie notujemy przypadków śnięcia ryb, czy to w wodach Odry na naszym odcinku, jak również w kanale Gliwickim i kanale Kędzierzyńskim. Ponadto zostajemy w stałym kontakcie ze wszystkimi służbami i na bieżąco wymieniamy informacje, co pozwala nam na szybkie reagowanie na każde zagrożenie.

0: Prawie 14 milionów złotych trafi do 15 polskich samorządów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Powstaną tam, gdzie z powodu zbyt dużego rozproszenia budynków nie opłaca się budować tradycyjnej sieci kanalizacyjnej. Zresztą o tego typu dotacje apelowali mieszkańcy wielu opolskich powiatów.
1: Jeśli budowa kanalizacji jest ekonomicznie nieopłacalna, trzeba budować przydomowe oczyszczalnie ścieków. Tak jest w przypadku budynków znajdujących się w dalszej odległości od miejscowości. Wtedy doprowadzenie kanalizacji jest nieracjonalne i bardzo kosztowne. W Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowy z gminami, które zdecydowały się na inwestycje w przydomowe oczyszczalnie. To nie jest nowy pomysł, ale uważamy, że bardzo dobry i takie inwestycje trzeba realizować, powiedział członek zarządu województwa opolskiego Robert Węgrzyn.
2: To są oczyszczalnie, które funkcjonują również w Europie Zachodniej, one się sprawdzają. Z puli mamy ponad 29 milionów złotych. Będziemy ogłaszać kolejny nabór i mam nadzieję do wyczerpania puli i naszych możliwości finansowania.
3: Joanna Harus, dyrektor Departamentu Programów Obszarów Wiejskich. 15 gminom na kwotę prawie 13,5 miliona złotych na przydomowe oczyszczalnie ścieków. To są środki, które są rozdysponowywane w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej.
1: To na pewno ułatwi życie naszym mieszkańcom, powiedziała Barbara Zając, wójt gminy Pokój.
4: 1 400 000, całkowita wartość jest 1 800 000. Teraz mamy 30 przydomowych oczyszczalni i one są w całej gminie, oprócz Pokoju i Źleńca, bo tam jeszcze jest zwykła kanalizacja sanitarna.
1: Bartłomiej Kostrzewa, nie modli.
5: Blisko 1 400 000 złotych na budowę 45 przydomowych oczyszczalni ścieków i 4 oczyszczalni dla wspólnot.
1: Mimo trudnej sytuacji finansowej naszej gminy wiemy, że takie inwestycje są konieczne, powiedziała Iwona Sobania, burmistrz Byczyny.
6: 34 przydomowe oczyszczalnie na terenie miejscowości Chudoba, no i tam jeszcze w miejscowości Sarnów.
7: Michał Golenia, wójt gminy Murów. Ponad 1 300 000 złotych. Generalnie 43 gospodarstwa domowe na tym skorzystają.
8: Blisko 1,5 miliona złotych dla 50 gospodarstw domowych w gminie Głogówek. Dla nas to bardzo ważna sprawa, bo właśnie o taki program mieszkańcy zabiegali od dłuższego czasu.
1: Kończy burmistrz Głogówka Piotr Bujak. Niebawem będą ogłoszone kolejne nabory. W puli pieniędzy na przydomowe oczyszczalnie ścieków zostało jeszcze około 16 milionów złotych. Urząd Marszałkowski liczy, że więcej gmin zdecyduje się na taki krok, bo to tańsza opcja niż doprowadzenie kanalizacji do trudno dostępnych miejsc. Adam Wołek, Radio Opole.

0: Radio Pole Kwadrans do godziny 15. Zachować pamięć i dziedzictwo, pielęgnować tradycje i przekazywać młodym pokoleniom. W ramach konkursu o Polskie Kuźnie Pamięci stowarzyszenia działające na obszarach wiejskich utworzą regionalne izby tradycji, przeprowadzą warsztaty dla mieszkańców lub stworzą kroniki dziejów. W Urzędzie Marszałkowskim podzielono dotacje na 30 ciekawych projektów.
1: Nasz projekt nosi tytuł Ora et Labora, to jest Módl się i pracuj. Nazywam się Róża Zgorzelska, przyjechałam z Pieczychowic. Zakup procesyjnego XVIII-wiecznego krzyża, jego renowację i figurę świętego Urbana, patrona rolników, to pisaliśmy właśnie pod kątem przywrócenia tradycji tych procesji do krzyży polnych i z okazji tych świętych patronów rolników.
2: Koło gospodyń wiejskiej w Brodzisku. Natalia Gordzielik. Nasz projekt pod nazwą Masaż Zawód, który karmił pokolenia, będzie polegał na tym, że na początku będziemy realizować takie pokazy masarskie, czyli tak naprawdę będą to prowadzone przez lokalnych rzemieślników masarstwa, a następnie oczywiście będzie ta smaczna część projektu, czyli degustacja. Krupnioki, rzemloki, presswurst, belfleisch. Potem jeszcze planujemy nagrać krótki filmik promocyjny.
3: Robert Węgrzyn, członek Zarządu Województwa Polskiego.
4: No to jest innowacyjny projekt, bo pierwszy raz w zasadzie zdecydowaliśmy się, konstruując budżet w zeszłym roku, że będziemy taki konkurs organizować. Tworzymy pewne znaki czasu, pewien kod kulturowy, który chcemy poprzez te kuźnie pamięci utrwalać i budować taką ścieżkę, taką ciągłość przekazywania tradycji terenów wiejskich następnym pokoleniom.
5: Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Ta pamięć z pokolenia na pokolenie będzie przekazywana w różnej formie. Niektóre organizacje będą tworzyć i doposażać izby pamięci, ale w dużej części będą organizowane warsztaty przekazywania na przykład ginących zawodów, pokazywania dzieciom tych zawodów, których już teraz nie ma, a które kiedyś były obecne na wsi. Będą wydawane publikacje, będą publikacje związane z weselem na przykład kresowym, z weselem śląskim, przepiśniki zapisywane stare przepisy mam i babci.
6: Baron Adrian, wiceprezes OSP Jasiona. My realizujemy taki program, praktycznie zaczynamy. Chcemy stworzyć coś a la Izby Pamięci związaną z naszym pożarnictwem i z naszą historią, no konkretnie może OSP Jasiona. Będzie to świetlicy powstanie, bo my jako może jedynie w kraju jesteśmy czterokrotnymi mistrzami Polski, gdzieśmy zdobyli to po kolei, czyli przez 20 lat żeśmy to trzymali. Wygraliśmy 4 samochody pożarnicze i chcemy to wyeksponować, bo jeszcze tego nikomu się nie udało oczywiście w kraju to zrobić. Manekiny będą stałe i te pierwsze medale, nasze złote puchary i kawałek historii poprzez na przykład QR kod, żeby to było. I to w naszej świetlicy jest dużo, żeby kawałek po nas pamięci zostało.
0: A pozostałe projekty dotyczą także śląskiego rękodzieła, tradycji dożynkowych czy zachowania starych odmian drzew owocowych. Na to wszystko Zarząd Województwa Polskiego przeznaczył 300 tysięcy złotych. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym popołudniowym magazynie reporterów Radia Opole. Za uwagę dziękuję, Bogusław Kalisz.
7: Reporterski obraz dnia.

0: też mamy dzień.
1: O tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
2: Gościem porannej rozmowy Radia Opole jest szef regionu NSZZ Solidarność Dariusz Brzęczek. Dzień dobry panie przewodniczący.
3: Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu.
2: Autokary już przygotowane?
3: A jak najbardziej. I do tego przygotowaliśmy się dosyć długo, więc jest autokarów duża ilość. Miejsca jeszcze gdzieś tam pojedyncze są. Z Opola gdzieś koło 18 autokarów wyjedzie do Warszawy jutro na godzinę 12.
2: No właśnie, ale po co wy tam jedziecie?
3: Przede wszystkim takim głównym, bo to musiałoby wybrzmieć, tak? Głównym powodem tej manifestacji, organizacji tej manifestacji jest wsparcie wniosku prezydenta Rzeczpospolitej Karola Nawrockiego w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Czyli mówiąc wprost, przeciwko Zielonemu Ładowi, który pogorszy standard życia pracowników, ale każdego obywatela w zasadzie można powiedzieć w Polsce i w Unii Europejskiej. I tak naprawdę to Solidarność od 20 lat dążyła i pokazywała społeczeństwu zagrożenia, jakie z tego wynikają. I to tak od 20 lat, bo to nie toczy się od 2 lat, od 20 lat wprowadza się na przykład już ETS1 tak zwany.

0: Nie? To jest taki podatek dla zakładów pracy, który powoduje, że dzisiaj te zakłady są likwidowane i tracimy miejsca pracy.
1: No tak, panie przewodniczący, ale z drugiej strony bądźmy realistami. Wiemy, że ten wniosek prezydenta o referendum w Senacie to ma raczej małe szanse na przejście, czyli na zatwierdzenie. Z drugiej strony sam pan mówi, 20 lat już o tym mówicie, o tych negatywnych skutkach wprowadzenia paktu klimatycznego. Też chyba bezskutecznie. No to warto organizować manifestacje.
0: Ale oczywiście, że warto, dlatego my jesteśmy przekonani, że senatorowie, którzy stają przed takim właśnie decyzją zagłosowania, czy rozpisać referendum, czy nie, są świadomi tego, co ja powiedziałem, czyli są świadomi tego, że w Polsce nie żyją tylko ludzie zamożni, tylko ludzie bogaci, ale też żyją wiele grup społecznych, którzy nie rzeczywiście gdzieś tam w życiu nie mieli tyle szczęścia, co inni, którzy zdrowotnie gdzieś tam nie domagali, którzy byli mniej kreatywni, którzy mieli mniej talentów. Czyli wszystko to do kupy powoduje, że w naszym przekonaniu państwo powinno jakby chronić tą grupę społeczną. Natomiast wprowadzanie tych wszystkich elementów Zielonego Ładu, czyli ETS-u 1, ale też za chwilę dotknie to każdego obywatela, czyli wprowadzenie podatków wynikających, tak, właściwie to kar za to, że nie ociepli rodzina domu, że będzie jeździć samochodem spalinowym, a nie elektrycznym, czy jeżeli będzie dalej używać piec na węgiel, a nie pompę ciepła, to będą kary, które będą podrożeją koszty życia dla tych rodzin, nawet z naszych wyliczeń, specjalistów oczywiście i ekspertów, których zatrudniliśmy, około nawet i 18-19 tysięcy złotych rocznie. Więc to są ogromne pieniądze. I teraz wracając do pytania, powiem tak. Przed manifestacją odwiedziliśmy biura senatorskie jako Solidarność w całym kraju. Również w województwie opolskim, gdzie mamy 3 senatorów w ziemi opolskiej, więc te rozmowy były rozmowami merytorycznymi, proszę państwa. To były rozmowy, w którym senatorowie również miałem wrażenie, że po pierwsze nie chcą umierać za Zielony Ład, a po drugie nie chcą również wiedzą o zagrożeniach, o których mówimy. Natomiast czy zagłosują, my po to jedziemy, że wierzymy, że zagłosują i rozpiszą referendum w sprawie przeciwko Zielonemu Ładowi. Natomiast no, może się okazać, że jakby nadanie polityczne czy polecenie polityczne będzie ważniejsze od ochrony polskich rodzin.
1: Ale może się też okazać, że nawet jeżeli to referendum zostanie ogłoszone, no, to głosujący opowiedzą się za kontynuacją tej polityki klimatycznej.
0: A i o to chodzi właśnie. Nie o to chodzi może, żeby zagłosowali, ale o to chodzi, żeby oddać głos obywatelom, żeby społeczeństwo polskie mogło zdecydować o tym, czy dalej chcą, żeby ich miejsca pracy były zagrożone, że dalej jest obawa, że zakłady energochłonne mogą upadać, ponieważ nie są konkurencyjni na rynku, ani tym zewnętrznym, ani na rynku tym wewnątrzunijnym. Czy może chcą tego, żeby oczywiście wszyscy chcemy, żeby to powietrze było jak najczystsze, bo to tutaj nie ma żadnej wątpliwości. Tutaj nie ma naprawdę żadnej wątpliwości. Natomiast mówimy o tym, żeby to dochodzenie do tych pewnych rzeczy odbywało się w sposób, aby przygotować tych najuboższych, ale też nie tylko najuboższych, bo proszę państwa, aby dopasować nasz przemysł energochłonny do wymogów tego całego pakietu klimatycznego, to dzisiaj musi państwo wydać 3 biliony złotych na ten proces. Jest to właściwie niemożliwe, więc kraj taki jak i Polska, który rzeczywiście ma przeszłość historyczną, jeszcze taką niedawną, bardzo trudną, no nie jest w stanie doprowadzić do takiej sytuacji w takim krótkim czasie, jak przewidują te decyzje eurokratów, jak przewidują to decyzje Parlamentu Europejskiego. Więc tak naprawdę to tutaj o to chodzi. Mówimy tutaj, oczywiście możemy sobie zdawać sprawę, że to nie będzie, może być taka sytuacja, w której nie będzie takiego cięcia nagłego. Ale jeżeli mówimy o tym, że ETS-1 należy zreformować, a ETS-2 nie wprowadzać, to by było najlepsze rozwiązanie dla ludzi.
1: Ale nie boicie się, że no, przypięta wam zostanie taka łatka, że wy idziecie wbrew trendom ogólnym, takim europejskim, bo europejskie społeczeństwa chcą żyć w czystym środowisku, ekologicznym i chronić przy okazji klimat.
0: Ale to panie redaktorze, chyba nie jest do końca prawdą, dlatego że europejskie społeczeństwa, proszę zauważyć, dotacje do przemysłu energochłonnego dzisiaj na wniosek państw Niemców, Słowenii, Bułgarii czy chyba Estonii, takie pomoc dla zakładów energochłonnych została jakby zgoda Unii Europejskiej, te kraje uzyskały. Więc dzisiaj mówimy, że do tych zakładów, które emitują CO2, zostanie jakby dofinansowany ten zakład, żeby ta produkcja nie była tak kosztowna w związku z bardzo drogą energią elektryczną czy innymi nośnikami energii, które są potrzebne do produkcji. To jest po pierwsze. Po drugie, inne kraje Europy Zachodniej, o której pan mówi, również wypowiadają się i coraz częściej podnoszą głos, na przykład Włosi, przykład Włochów, którzy również mówią, a nie tylko Włosi, bo Skandynawowie, którzy byli kiedyś bardzo mocno za tą polityką klimatyczną, dzisiaj jednak zaczynają, przejrzeli na oczy i
1: bo
0: uważają,
1: dostają,
0: że...
1: po kieszeni dlatego?
0: No tak, oczywiście. I patrzą też na obywateli, też mi się wydaje przede wszystkim, dlatego, że tutaj ucierpią przede wszystkim obywatele. Obywatele, ponieważ miejsc pracy, których dzisiaj mówimy, jest 1 000 000 w Polsce bezrobotnych, to jest jakaś część oczywiście, to jest konsekwencja tego Zielonego Ładu, jakaś część. Ja nie mówię tutaj, że 1 000 000 ludzi jest bezrobotnych tylko dlatego, że wchodzi polityka klimatyczna, ale jakaś część z tych 950 tysięcy ludzi bezrobotnych na pewno jest efektem prowadzenia polityki klimatycznej i zamykania zakładów pracy.
1: Ale to też może być efekt jakby zmian na rynku pracy, no bo coraz częściej widzimy, że ci, którzy posiadają najmniejsze kwalifikacje, mają coraz większy problem ze znalezieniem pracy, bo wchodzą różnego rodzaju procesy automatyzacji chociażby, prawda?
0: Tak, zgadzam się z tym, że obok takich zakładów energochłonnych, które upadają również, albo są zwolnienia grupowe, albo upadają zakłady, gdzie ta siła taka fizyczna pracownika jest coraz mniej potrzebna, ponieważ sam pan wspomniał o automatyzacji, mówimy tutaj o sztucznej inteligencji, gdzie tutaj nie mówimy już o pracy fizycznej, ale o pracy na przykład pracy informatyków tych stanowisk juniorskich, czy magazynierów, logistycznych różnych stanowisk, to tutaj też oczywiście obserwujemy sytuację, gdzie te stanowiska, czy te miejsca pracy zastępuje automatyzacja. Tak z czystym powietrzem nikt nie jest przeciwko sztucznej inteligencji albo automatyzacji, ponieważ z drugiej strony szali jest demografia, bardzo niski, jest duży problem demograficzny, więc tutaj też jakby można powiedzieć, żeby funkcjonował zakład pracy i ten PKB był realizowany, czy tam to musi...
1: Ale nie będziecie niszczyli robotów, jak na przykład pracodawca na linii produkcyjnej albo, nie wiem, na jakiejś linii, gdzie się segreguje towary, postawi zamiast żywych ludzi roboty sprowadzone z Chin.
0: No niezależnie, że Związek Zawodowy Solidarność to zawsze drogą pokojową i ta manifestacja i ta demonstracja to jest też manifestacja pokojowa, która ma jakby wesprzeć pewne działania i tak samo jeżeli mówimy o takich sytuacjach, kiedy jesteśmy przeciwko czemuś, to nikt nie będzie niczego niszczył, a wręcz przeciwnie, będzie merytoryka i głos na i dyskusja na argumenty głównie w celu przekonania do pewnych złych decyzji albo o prośbą o dokonania zmian.
1: Ale to wszystkie branże przyjadą jutro do Warszawy, czy tylko te, które bezpośrednio są zainteresowane, typu na przykład hutnictwo, górnictwo?
0: Ale wszystkie branże, bo panie rektorze, to ja powiedziałem o tym głównym punkcie. Oczywiście przyjeżdżają ludzie też ze swoimi problemami regionalnymi, przyjeżdżają ludzie, dla których na przykład problemem jest decyzje złe w służbie zdrowia albo w oświacie, ale tak naprawdę wspólnym mianownikiem tego Zielonego Ładu, który mówię, właśnie są wszyscy obywatele, niezależnie od tego, w jakiej branży pracują. Ponieważ, panie redaktorze, no, jeżeli mówimy o tych podatkach, które niebawem nastąpią, do tych, które mają być nałożone na wszystkich obywateli w związku tam z dostosowaniem ich domów, ich gospodarstw domowych do polityki klimatycznej, to dotknie to i nauczyciela, i lekarza, i dotknie to bankowca i nie tylko tego pracownika przemysłu. Oczywiście on może on oprócz tego, że będzie miał droższe życie, może utracić miejsce pracy i zlikwidowany zakład pracy, ale to dotyka wszystkich obywateli i to jest ten wspólny mianownik, który przyświeca temu, że przyjadą różne branże, różni ludzie z wszystkich stron Polski.
1: Dariusz Brzęczek, szef regionu Solidarności, jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Przenosimy się do internetu.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: gramy.
1: Jak się zbliżamy tym razem do godziny 6? Tego jeszcze nie wiem. To jest pierwsze pytanie, które możemy zadać. No
2: oczywiście, jak zawsze, powolutku.
1: No właśnie nie. Właśnie tym razem jakoś bardzo szybko. Albo tak powoli, albo umiarkowanie.
2: Ale zawsze można powiedzieć, że powolutku zbliżamy się do 6.
1: Czyli mam to zrobić, tak?
2: Tak.
1: No dobra, w takim razie powolutku zbliżamy się do godziny 6. To czas na najnowsze wiadomości w Radio Opole.
3: Stany Zjednoczone potwierdzają redukcję wojsk w Europie. Władimir Putin spotkał się z przywódcą Chin. A jeśli jedziecie na czwórką, dajcie głośniej, bo czekają was utrudnienia.
4: Wiadomości Radia Opole.
1: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Daniel Klimczak.
3: Dzień dobry i właśnie od informacji dla kierowców zaczynamy. Mamy zablokowane dwa pasy na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia. Jak podaje punkt informacji drogowej GDDKiA między węzłami Opole Zachód i Brzeg na 195 kilometrze w pobliżu Przylesia doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Ruch odbywa się wyłącznie pasem awaryjnym. Korek w tym miejscu ma długość około 3 km. Jak mówi Radio Opole, dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP kapitan Tomasz Piątek. Z tego powodu utrudnienia występują także w kierunku Katowic.
5: 4:47 wpłynęło zgłoszenie. Zderzenie drogowe podróżowało łącznie 4 osoby. Autostrada w kierunku na Wrocław jest zablokowana, a w kierunku na Katowice ruch jednym pasem się odbywa. Jedna osoba już została zabrana do szpitala, natomiast 3 osoby są w trakcie badań.
3: Przypomnę, to 195 km A4 na granicy województw opolskiego i dolnośląskiego. Jeśli chcecie uniknąć utrudnień, możecie objechać ten fragment krajowymi 94 i 39.
4: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
3: Od dziś kierowcy pojadą nową estakadą przy Centrum Usług Publicznych w Opolu. Od ulicy Ozimskiej do Opola Wschodniego ruch zostanie poprowadzony górą. Do dyspozycji kierowców będzie jeden z dwóch pasów nitki wiaduktu. Zmiana podyktowana jest koniecznością wyłączenia z ruchu fragmentu łącznicy, mówi Mariusz Chałupnik z Miejskiego Zarządu Dróg.
6: Wyłączony z ruchu zostanie fragment od ronda, czyli od ulicy Pileckiego w kierunku Opola Wschodniego. Druga kwestia to otwarcie ronda i tu możliwa będzie komunikacja na linii Kośnego-Pileckiego, a także wyjazd w stronę Ozimskiej.
4: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
3: W niech sprawy międzynarodowe Stany Zjednoczone zmniejszają liczbę grup bojowych stacjonujących w Europie. Oznacza to tymczasowe opóźnienie rozmieszczenia amerykańskich sił w Polsce. Więcej na ten temat wie Marek Wałkuski.
7: Rzecznik Departamentu Obrony Sean Parnell poinformował, że decyzja wynika z kompleksowej analizy amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Departament Obrony zmniejszył łączną liczbę brygadowych grup bojowych w Europie z 4 do 3. Dzięki temu powracamy do stanu z 2021 roku, oświadczył. Parnell przekonywał, że Waszyngton utrzyma znaczną obecność wojskową w Polsce, którą określił mianem wzorcowego sojusznika. W odpowiedzi na moje pytanie wiceprezydent USA J.D. Vance tłumaczył, że decyzja o wstrzymaniu rozlokowania 4000 żołnierzy w Polsce ma charakter tymczasowy. Nie chciał jednak zadeklarować, że w przyszłości wojska te trafią do Polski.
4: Nowy dzień, nowe wiadomości.
3: Jerzy Buzek i Lech Wałęsa w gronie 20 osób uhonorowanych europejskimi orderami zasługi. Nagroda przyznawana przez unijne instytucje została wręczona wczoraj na sesji Europarlamentu w Strasburgu. Wśród laureatów są też m.in. prezydenci Ukrainy i Mołdawii. O szczegółach Beata Płomecka.
8: Polacy otrzymali od europosłów owację na stojącą.
9: Europa była zawsze marzeniem, grą wyobraźni.
8: Mówił odbierając nagrodę Jerzy Buzek. Za order zasługi dziękował Lech Wałęsa.
9: Przyjmuję to jako uznanie zwycięskiej walki Solidarności, na której czele stałem.
8: Uzasadnienie nagrody przedstawiła przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. Składamy hołd tym, którzy w trudnych chwilach i przy niepewnym wyniku zdecydowali się przewodzić. Kontrowersje wywołało przyznanie nagrody byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Z jej powodu grupa europosłów PiS-u i Konfederacji zbojkotowała uroczystość.
3: Pozostajemy za granicą. Przywódca Chin Xi Jinping spotkał się w Pekinie z Władimirem Putinem. Rosyjski dyktator powiedział, że stosunki między obydwoma krajami osiągnęły bezprecedensowy poziom, a relacje gospodarcze wykazują dobrą dynamikę. Dodał, że wobec kryzysu na Bliskim Wschodzie Rosja pozostaje niezawodnym dostawcą surowców energetycznych. Xi Jinping oświadczył, że Chiny i Rosja powinny promować budowę bardziej sprawiedliwego i rozsądnego systemu rządzenia światem. Władimir Putin zaprosił chińskiego przywódcę do złożenia w przyszłym roku wizyty w Rosji.
4: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
3: Prawie 4,5 minuty po 6.
4: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
10: Joanna Matlak, dzień dobry.
0: Jeśli budowa kanalizacji jest ekonomicznie nieopłacalna, trzeba budować przydomowe oczyszczalnie ścieków. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego podpisano umowy z gminami, które zdecydowały się na takie inwestycje, w 75% finansowane z unijnej kasy. To nie jest nowy pomysł, ale uważamy, że bardzo dobry i takie inwestycje trzeba realizować, mówi członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn.
10: To są oczyszczalnie, które funkcjonują również w Europie Zachodniej, one się sprawdzają. Z puli mamy ponad 29 milionów złotych. Będziemy ogłaszać kolejny nabór i mam nadzieję do wyczerpania puli i naszych możliwości finansowania.
11: Joanna Harus, dyrektor Departamentu Programów Obszarów Wiejskich. 15 gminom na kwotę prawie 13,5 miliona złotych na przydomowe oczyszczalnie ścieków. To są środki, które są rozdysponowywane w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej.
0: W Koninie powstanie park przemysłowy, który ma przyciągnąć do miasta inwestorów. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna i władze Konina podpisały stosowną umowę. Miasto liczy, że umowy z nowymi inwestorami będą podpisane jeszcze w tym roku. Tereny, na których powstanie park przemysłowy, były własnością Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Polski startup Wiktor pozyskał 75 milionów dolarów finansowania, czyli około 274 miliony złotych. To jedna z największych rund inwestycyjnych dla młodej firmy technologicznej w historii Polski. Inwestycje poprowadził amerykański fundusz Acel, znany m.in. z wcześniejszych inwestycji w Facebooka czy Spotify. Wiktor stworzyli byli inżynierowie Mety, Fryderyk Wiatrowski i Peter Albert. Ich produkt to oparty na sztucznej inteligencji cyfrowy pracownik, który działa w firmowych komunikatorach i pomaga m.in. tworzyć raporty, analizować dane czy automatyzować biurowe zadania.
4: Pogoda. Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
1: Piękny dzień nam się szykuje. Kolejny, bo wczoraj było naprawdę wspaniale. Dzisiaj 23 stopnie, czyli jeszcze cieplej niż wczoraj. I ten poranek nie jest taki rześki, bo mamy 9 stopni i słońce już nam towarzyszy od samego rana. Jutro od 10 do 21 stopni, w piątek 23 stopnia. W przyszłym tygodniu, ojej, jak synoptycy nie zmienią zdania, to powyżej 30 wejdzie.
4: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu. Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Niedziela 28, poniedziałek 29, wtorek 32 stopnie, w środę 28. Gorąco.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: A my mamy 20 dzień maja dzisiaj. To środa i zerknijmy sobie na początek do kalendarza świąt nietypowych. Światowy Dzień Pszczół, o, one to są naprawdę bardzo ważne dla nas. Światowy Dzień Metrologii, Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń. Pozdrawiamy wszystkie. I Europejski Dzień Morza. Natomiast jeżeli zerkniemy na to, kto ma imieniny, to Bernardyn i Kolumba mogą świętować. Anastazy też ewentualnie jakby co. I przysłowie na dziś: gdy Bernard grzmi i deszczy, czerwiec z pogodą, a lipiec z wodą. Nie ma ani jednej burzy w tym roku jak na razie. Takiej solidnej, może jakieś krótkie były. Ale deszczów mieliśmy całkiem sporo w tamtym tygodniu, w tym tygodniu już bardzo dużo słońca i cieplutko. A w przyszłym tygodniu to będziemy mieli takie letnie, bardzo solidne upały. Także możemy zaczynać kolejny bardzo przyjemny dzień w Radiu Opole. Kacper Śnigurski przy mikrofonie. Natomiast ten program będzie realizował Maciej Dudek. 13 minut po godzinie 6.

0: 19 minut mamy już po godzinie 6, a dzisiaj słońce wstało o godzinie 4:34, zajdzie o 20:31. Dzień potrwa 16 godzin. A co się wydarzyło 20 maja? Krzysztof Kolumb zmarł. To włoski żeglarz, odkrywca Ameryki. Jego żeglarze jako pierwsi w historii nowożytnych odkryć geograficznych pokonali Ocean Atlantycki i 12 października 1492 roku dotarli do wyspy Bahama. W 1792 roku uroczyście otwarto cmentarz położony na polach wsi Powązki pod Warszawą. Natomiast w 1921 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Warren Harding przekazał Marii Skłodowskiej-Curie kapsułkę z zawartością radu o wartości ówczesnych 100 tysięcy dolarów. Na zakup radu została zorganizowana zbiórka pieniędzy wśród Polonii Amerykańskiej oraz amerykańskich milionerów. Natomiast w 1946 roku urodziła się Sherilyn Sarkisian, przepraszam, ale nikt jej nie zna pod jej imieniem i nazwiskiem. A chodzi oczywiście o Cher, amerykańska piosenkarka, aktorka, pisarka, bizneswoman, bogini popu. I tak to wyglądało. Do tego 20 maja mamy Światowy Dzień Pszczół i na tych pszczółkach się dzisiaj możemy skupić.
1: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole. Reklama społeczna.
2: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z FaniMani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź FaniMani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. FaniMani.pl. Wiele okazji do pomagania.
3: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
1: Reklama społeczna.
4: Reklama. Dzień mamy już blisko. W Centrum Karolinka znajdziesz wszystko, co wywoła jej uśmiech. Od modnych dodatków, po pachnące kosmetyki, kartę podarunkową i wyjątkowe prezenty. Odwiedź Centrum Karolinka i wybierz coś prosto z serca. Elastyczność to realne rozwiązania dla firm i pracowników. Krótsze dojazdy, więcej czasu. Dzięki elastycznym formom zatrudnienia możesz działać skuteczniej. Sprawdź na elastyczni.opole.pl. Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Po reklamie.

0: W Radiu Opole już prawie godzina 6:30 i wyjeżdżamy teraz na opolskie drogi, na które zabiera nas Kuba Biel.
1: Autopilot Radia Opole. Razem z Radiem Opole. Bezpieczna i przyjemna podróż.
2: No i zaczynamy od zdarzenia, wypadku właściwie już na autostradzie A4. 195 km w kierunku Wrocławia. Pomiędzy węzłami Opole Zachód i Brzeg w rejonie Przelesia doszło właśnie do wypadku. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Cztery osoby zostały ranne w tym zdarzeniu. Na teraz zablokowany jest lewy pas w kierunku Wrocławia. Ruch odbywa się wyłącznie prawym pasem. Na miejscu pracują służby ratownicze, a także patrol autostradowy A4. Utrudnienia mogą potrwać mniej więcej jeszcze godzinę. Apelujemy o ostrożność i stosowanie się do poleceń służb. Jeżeli chodzi o zagęszczenie ruchu w Opolu, to nie ma większych problemów. Jeżeli gdzieś oczekujemy, to na Zimskiej przed skrzyżowaniem z Katowicką i generalnie w miejscach, gdzie jest sygnalizacja świetlna.
1: Informuj o utrudnieniach, a my przekażemy dalej. Wiadomości Radia Opole.
3: Jest 6:30, co najmniej 6 ofiar masowego ataku rosyjskich dronów na ukraiński obwód sumski. Jeden z nich uderzył w wieżowiec mieszkalny w Konotopie. Poinformował o tym szef obwodowej administracji wojskowej Oleg Chrygorow. Trwa akcja ratunkowa. Wcześniej w rosyjskim ataku na Dniepr 5 osób zostało rannych, w tym 2 ciężko. W mieście wybuchł pożar.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
3: A w nich sport. Zawodniczka Unii Opole Natalia Kecher znalazła się w 16-osobowym składzie reprezentacji Polski na towarzyski turniej w Genui. Selekcjoner Stefano Lavarini ogłosił kadrę, która we Włoszech rozpocznie ostatni etap przygotowań przed startem Ligi Narodów. Turniej w Genui będzie dla biało-czerwonych ważnym sprawdzianem przed inauguracją Ligi Narodów zaplanowaną na 3 czerwca. Rywalkami Polek będą 3 zespoły ze ścisłej europejskiej czołówki: Turcja, Serbia oraz Włochy. Kolejne wiadomości Radia Opole już o 7:00, w nich m.in. pytania o stan Odry na prawie 4 lata po katastrofie ekologicznej spowodowanej złotą algą.
4: Jest tych ryb troszkę mniej, na pewno wędkarze wiedzą coś na ten temat, ale nadal można spotkać naprawdę piękne okazy, można połowić. Widać, że z roku na rok jest coraz lepiej.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: 10 stopni mamy już na termometrach, słońce świeci nam bardzo mocno i dzisiaj maksymalnie też możemy spodziewać się 23 stopni. Jutro 21, w piątek 23, raczej bez opadów deszczu, a przyszły tydzień ma być upalny, tak turbo, rzędu 32 stopni mamy mieć temperatury.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Muszę przyznać, że się rozleniwiłem, jeżeli chodzi o jeżdżenie do pracy na rowerze, ale przyszły tydzień tak się zapowiada, że chyba będzie trzeba przesiąść się z 4 na 2 kółka. Za 28 minut 7.

0: jak.
1: W Radio Opole za 22 minuty będziemy mieli godzinę 7, dlatego zerkam teraz w sieć, bo to nie elegancko tak po przebudzeniu patrzeć w smartfona. Ja robię to teraz za was. I tak się składa, że dodaliśmy rolkę z Jolantą Kwaśniewską, której specjalnie nie trzeba przedstawiać, żona prezydenta, byłego prezydenta Polski, i która dała bardzo mądrą i ciekawą wypowiedź. Ona ma prawie 200 tysięcy wyświetleń. Zresztą posłuchajcie.
2: Nie wszystko jest na sprzedaż. Młodym ludziom tak się wydaje, że im więcej tych lajków, to jestem kochana, jestem kochany, uwielbiana. I to, co jest dla mnie niewiarygodne, to te osoby, które wydaje się, że są spełnione, uwielbiane, wracają do własnych domów i popełniają samobójstwo. Nie tędy droga. Trzeba mieć taką niewielką grupę znajomych, przyjaciół, żeby to były prawdziwe przyjaźnie, bliskie. Budowanie relacji, patrząc w oczy, dla mnie jest najważniejsze. Nie patrząc w smartfony. To jest droga do nikąd.
1: No i jest w tym bardzo dużo racji i prawdy. Regina napisała pod tym postem, jak zawsze śliczna i elegancka. Mądra kobieta, prawda? Klasa, dama w sobie. Sama w sobie miało być, ale dama też w tym przypadku pasuje. Jeszcze mamy też post o tym, że policjanci uratowali bodźka rannego. Też możecie wejść i skomentować to. Tak samo jak informacje o tym, że pewien bandzior został złapany. I tam są komentarze, ale nie nadają się na 6.40.

0: Z Radiem Opole.
1: Za 14 minut będzie godzina 7 i w końcu doczekaliśmy się przepięknej pogody, bo w przyszłym tygodniu możemy spodziewać się takich totalnych upałów, 32 stopnie i wtedy zacznie się marudzenie na upały, bo wcześniej mieliśmy marudzenie na to, że jest zimno.
2: Ale przepraszam bardzo, ty obiecywałeś uroczyście na antenie Radia Opole, że nie będziesz marudził na
1: nie.
2: To z tego powodu.
1: Nie. Ja
2: tak, tak, mam to nagrane i zapisałem sobie,
1: czekaj,
2: żeby ci w odpowiednim momencie przypomnieć.
1: Daj mi skończyć moją wypowiedź. Nie, ja absolutnie narzekać nie będę. I ja podpisuję się pod tym. Jak jest upalnie, 32 stopnie, ja nigdy nie narzekam. My jest wtedy idealnie.
2: Tak,
1: jestem
2: jak jest zima, to musi być zimno. Jak jest lato, to
1: i
2: musi być gorąco.
1: I wtedy jęczę. Jak jest zima, klimat. To dzień w dzień jęczę i to się nie zmieniło i przepraszam za to, ale tak.
2: Także
1: jest.
2: Sąsiedzi Kacpra, jakby w nocy coś się działo, to z powodu tego, że jest za gorąco.
1: Oto to. Tak, nie wiem, co by się miało dziać w nocy, ale
2: no,
1: tak.
2: No jęczeć będziesz.
1: Nie. No nie, ja nie jęczę, jak jest ciepło, jęczę, jak jest zimno.
2: Aha.
1: Skoro mamy to jasne, to co tam w wiadomościach?
2: W wiadomościach o godzinie 7 będziemy mówić o tym, że o 9 początek dwudniowego spotkania zespołu do spraw mobilności rowerowej przy konwencie marszałków województw RP. Dziś w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w NYS-ie konferencja naukowa pod tytułem Zintegrowany System Bezpieczeństwa Narodowego. NYS-cy strażacy także dzisiaj będą świętować swój dzień, a Opole przekaże największemu szpitalowi w Opolu, ale też w województwie 4 miliony złotych na remonty kardiologii. Dzisiaj także uczniowie z Turawy będą się spotykać z żołnierzami w ramach programu Edukacja z Wojskiem. No, każda okazja do tego, żeby uniknąć lekcji, jest dobra. A radni Kędzierzyna-Koźla będą dziś proponować darmową komunikację miejską dla posiadających samochód, ale zanim się ucieszycie z tego powodu, że pojeździcie za darmo, to warto nadmienić, że są to radni opozycji. Także to nie oznacza, że ten pomysł zostanie zrealizowany.
1: Ale jakby co, to w każdy piątek w Opolu można jeździć za darmożkę MZ-kami, jeżeli mamy ze sobą dowód rejestracyjny.
2: A codziennie i nie tylko w Opolu można za darmo jeździć rowerem, pod warunkiem, że sobie ten rower wcześniej kupiliście, a jak nie, to możecie za darmo chodzić na nogach.
1: No i elegancko i wszystko mamy wyjaśnione. Daniel Klimczak, dzięki bardzo.
2: Proszę.
1: Najnowsze wiadomości, najświeższe w Radio Opole już za 12 minut, a nawet 11, punktualnie o godzinie 7.

0: Solenizantka dla nas zaśpiewała, bo 20 maja 1946 roku urodziła się właśnie Cher, czyli Cheryl Sarkisian. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Natomiast już za chwilę najnowsze wiadomości w Radio Opole. O Odrze na pewno opowiemy, ale nie tej piłkarskiej, tylko tej bardziej rzecznej.
1: Radio Opole. Sławisz nas wszędzie.
2: Reklama. Uwaga, uwaga! Dzień dziecka w Ozimska Park Opole już 30 maja. W programie dmuchańce, malowanie buziek, animacje artystyczne i sportowe, quizy, upominki, popcorn i grill. Zabierz dzieci, rodzinę i dobry humor. Pamiętaj, już 30 maja Dzień dziecka w Ozimska Park Opole. Ulica Ozimska 72 Opole. Ozimska Park. Miejsce na twoje komfortowe zakupy.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
4: Pierwsze oznaki większego ruchu już mamy w kilku punktach na drogowej mapie Opola. Po pierwsze formują się samochody na Wrocławskiej przed dojazdem do Nysy Łużyckiej. Drugi taki punkt to Bohaterów Monte Cassino przed dojazdem do ulicy Ozimskiej. Nadciągacie też od strony Grudzic, co widać na braci Kowalczyków. Przypominam o utrudnieniu na autostradzie A4, 195 km w kierunku Wrocławia pomiędzy węzłami Opole Zachód i Brzeg. W rejonie Przylesia doszło do wypadku, zderzyły się tam dwa samochody osobowe, cztery osoby zostały ranne. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Wrocławia, ruch odbywa się wyłącznie prawym pasem. Apelujemy o ostrożność i stosowanie się do poleceń służb.
1: Informuj o utrudnieniach, a my przekażemy dalej.
0: A jak można o nich informować? Dzwoniąc pod 774-541-541, a na zegarach już godzina 7, czas na najnowsze wiadomości.
5: Prokurator ma dziś przesłuchać redaktora naczelnego telewizji Republika.
6: Chce uzyskać jego wiedzę dotyczącą ucieczki Zbigniewa Ziobro za granicę.
5: Odra wraca do życia po katastrofie ekologicznej, a mieszkańcy Komorna nadal nie mogą w pełni korzystać z wodociągu.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły tych wiadomości przedstawi teraz Daniel Klimczak.
5: Wiele wskazuje na to, że Odra wraca do życia po katastrofie ekologicznej z 2022 roku. Od tego zaczynamy. Świadczą o tym pozytywne wyniki odłowów kontrolnych. Dyrektor Biura Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu Jakub Roszuk zastrzega jednak, że do stanu sprzed masowego pomoru jest jeszcze długa droga.
7: Mogę powiedzieć, że jest dobrze. Nie powiem, że bardzo dobrze, bo tak nie jest i nie wiem, czy kiedykolwiek będzie. Pamiętajmy, że jeszcze mieliśmy powódź, która też w jakiś sposób wpływa na to, co się dzieje pod wodą, zarówno jeżeli chodzi o ichtiofaunę, ale też o wszystkie żyjątka, które tam są, no i też strukturę dna.
5: Wicedyrektor Wód Polskich w Gliwicach Łukasz Obrusznik mówi o stałym monitoringu Odry, zarówno z lądu, jak i wody.
8: W tym momencie w badaniach wody nie ujawnia się złota alga oraz obecnie notujemy w przypadku ścięcia ryb w wodach Odry na naszym odcinku, jak również w kanale gliwickim i w kanale kędzierzyńskim.
5: A w Komorznie od miesiąca nie można w pełni korzystać z wodociągu. 18 kwietnia stwierdzono tam groźny dla zdrowia insektycyd. Od tej pory woda jest dowożona beczkowozami. Zakład wodociągów i kanalizacji w Wołczynie płucze sieć, a mieszkańcy są zachęcani do płukania instalacji wewnętrznych. Nadal jednak parametry są przekroczone, mówi Radio Opole prezes ZWiK-u Mariusz Pieńkowski.
9: Jednak mieszkańcy stosują się tutaj, współpracują z nami, spłukają swoją sieć. Na początku były duże opory, bo był problem zużycia wody, odpłatności. My tutaj zrekompensujemy im te wszystkie zwroty wody, także tutaj nie muszą się martwić. Jednocześnie będziemy wywozić zbiorniki bezodpływowe, czyli szambę, jeżeli komuś się napełni.
5: Kolejne badania wody zaplanowano na dziś. Ich wyniki będą znane w piątek.
1: Informacyjne otwarcie dnia. Wiadomości Radia Opole.
5: Dziś w Prokuraturze Krajowej odbędzie się przesłuchanie Tomasza Sakiewicza. Redaktor naczelny telewizji Republika został wezwany na 9:00. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak powiedział, że świadek ma złożyć zeznania w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
6: Tomasz Sakiewicz jest wzywany jako świadek, a więc prokurator nie stawia mu zarzutów. Chce uzyskać jego wiedzę, o której mówi on medialnie, dotyczącą okoliczności ucieczki Zbigniewa Ziobro za granicę. jak również ewentualnego zatrudnienia Zbigniewa Ziobro w telewizji Republika. To nie oznacza, że jest to jedyny świadek w tym wątku tego postępowania. Będą również słuchani inni świadkowie.
5: Tomasz Sakiewicz zapowiedział, że stawi się na przesłuchanie, jeśli wezwie go legalny prokurator. Według niego wezwanie na dziś zostało wysłane przez nielegalny zespół Prokuratury Krajowej. Na zegarach 3 minuty po 7, a w kalendarzu środa. To 20 maja.
1: To przyniesie dzień.
5: Za 2 godziny początek dwudniowego spotkania zespołu do spraw mobilności rowerowej przy konwencie marszałków województw RP. Także o 9 w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie konferencja naukowa pod tytułem Zintegrowany System Bezpieczeństwa Narodowego. Instytucje państwowe, samorząd, społeczeństwo obywatelskie. O tej samej porze w Ośrodku Kultury w Niemodlinie początek przesłuchań konkursowych w ramach 18 ogólnopolskiego konkursu na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej Oceany. Pół godziny później władze Opola przekażą Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu 4 miliony złotych na remont kardiologii. O 10.30 w szkole w Turawie spotkanie uczniów z żołnierzami w ramach programu Edukacja z Wojskiem. Pół godziny później w Urzędzie Marszałkowskim wręczenie umowy wykonawcy na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 414 w Chrzelicach. Także o 11.00 w Kędzierzynie Koźlu konferencja prasowa radnych PiS dotycząca propozycji wprowadzenia darmowych przejazdów komunikacją miejską dla posiadających samochód. Również o 11.00 otwarcie hali sportowej w PSP nr 32 w Sławicach. W południe w Komendzie Powiatowej PSP w Nysie obchody z okazji Dnia Strażaka. Dziś otwarcie Centrum Sportu w Baborowie. O 17.00 w Stegu Arenie w Opolu 8. Opolski Wieczór Przedsiębiorczości. O 19.00 początek wojewódzkiego finału Pucharu Polski. MKS Kluczbork zmierzy się z LZS-em Starościan.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
10: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
11: 11 stopni mamy na termometrach. Pik, pik. Sam sobie zrobię te piki, których było całkiem sporo, elegancko. 23 stopnie maksymalnie. Jutro od 10 do 21 stopni. W piątek 23 stopnie. Sobota 25, niedziela 28, a w przyszłym tygodniu kosmos.
10: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
11: Absolutny kosmos w przyszłym tygodniu nas czeka. 29 czy nawet 32 stopnie na termometrach. No to ja się nie mogę doczekać, bo plażowanie przed nami. Kacper Śnigorski, Maciej Dudek.

0: Dzień dobry z Radiem Opol.
1: 11 minut po godzinie 7, a ja czytam w sieci, że relacje międzyludzkie mają większy wpływ na zdrowie niż wielu z nas może sądzić. Przekonywali o tym specjaliści z zakresu zdrowia i psychologii na konferencji w Warszawie. Polacy nie mają świadomości, jak ważne są relacje społeczne, mówi socjolożka Zofia Małkowicz.
2: Jeżeli zestawimy to z wynikami badań międzynarodowych pokazującymi, że te relacje są naprawdę kluczowe, no to pokazuje, że my po prostu nie wiemy, nie mamy takiej świadomości, że tak jest. Nie postrzegamy relacji też w kategoriach zdrowia. To, że relacje wpływają na wiele różnych aspektów życia, mamy z kim rozmawiać, dzielić się i dzięki temu podejmować też dobre decyzje, ale mamy też rzeczywiste wsparcie na co dzień i łatwiej jest nam po prostu organizować to życie codzienne.
1: No bo samotność i zły stan psychiczny źle wpływają na nasz organizm, wskazuje kardiolog profesor Marek Postuła.
3: Mamy badania naukowe, które pokazują, że osoby samotne mają chociażby zdecydowanie wyższe stężenie markerów wskazujących na przewlekły stan zapalny. No i tak idąc tym tropem tego przewlekłego stanu zapalnego, my wiemy, że przewlekły stan zapalny jest jednym z elementów wskazującym na to, że takie procesy jak chociażby rozwój miażdżycy, która jest chorobą zapalną, cukrzyca też jest powiązana ze stanem zapalnym, ale choroba Alzheimera też jest powiązana ze stanem zapalnym. To świat medyczny, świat naukowy pokazuje nam, jak wpływają relacje na zwykłe parametry biochemiczne, które my potrafimy zmierzyć.
1: No to krótko mówiąc, jak sąsiad sobie kupi nowe Maserati, to trzeba będzie pójść i mu pogratulować. Ja wiem, że zaboli, wiem, ale wszystko w imię zdrowia.

0: dobry z Radiem Opol.
1: Kuba i Kuba, o tym, że stygnie lato, to ja od razu mówię, że nie, lato nie stygnie. Lato to nam się dopiero będzie rozkręcać, bo do końca tego tygodnia będzie szalenie ciepło. Około 21, 23, 25 stopni. Ale skoro powiedziałem, że do końca tego tygodnia będzie szalenie ciepło, to nawet nie wiem, jak nazwać to, co będzie działo się w przyszłym tygodniu, bo według synoptyków będziemy mogli spodziewać się pierwszych temperatur powyżej 30 stopni w tym roku. We wtorek od 16 do 32 stopni. Macie jakieś plany na to, jak wykorzystać taką temperaturę? Czy to już dobry moment, żeby wyskoczyć nad jeziorko? Czekam na wasze propozycje pod 774-541-541.
0: Radio Opole. Z nami dzień nabiera rozpędu. Reklama społeczna.
2: Pamiętasz tę piosenkę?
3: Jesteś legendą.
2: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
4: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
5: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
6: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
7: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
5: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
0: Reklama społeczna.
8: Reklama.
9: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio. Od 25 lat łączy regiony.
10: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
11: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
10: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
12: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
13: SPZOS w Kędzierzynie Koźlu realizuje projekt rozbudowa budynków wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej dla samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu na potrzeby opieki onkologicznej. W ramach szczególnej dbałości o pacjentów zmagających się z chorobami nowotworowymi przedsięwzięcie zapewni chorym jak najlepszą opiekę, począwszy od wczesnej precyzyjnej diagnostyki poprzez leczenie oraz monitorowanie efektu terapii, jak i stanu zdrowia leczonej osoby. Prowadzona nadbudowa kompleksu budynku głównego szpitala A1 zagwarantuje pacjentom komfortowe warunki leczenia i opieki. Placówka zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt medyczny monitorujący i wspierający terapię. Głównym celem działań jest skrócenie czasu oczekiwania na diagnostykę, jak i samoleczenie. Inwestycja jest finansowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności komponent D, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, inwestycja D1.1.1, rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych.
14: Uwaga Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
15: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Już dzisiaj o godzinie 9.45 audycja o uczeniu się przez całe życie w Opolskiem. Praktyczne ścieżki, kursy, szkolenia i doradztwo dla młodych i dorosłych. Wejdź na opolskie.lll.pl i dowiedz się więcej. Audycja powstała w ramach projektu Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, finansowanego ze środków KPO. Słuchaj o 9.45.
16: Po reklamie.

0: Mimo wszystko zachęcam do zachowania zwiększonej czujności w tym miejscu, jeżeli jedziecie w kierunku Wrocławia. Jeżeli chodzi o Opole, to w tej chwili oczekiwanie na Pruszkowskiej, Wrocławskiej i Braci Kowalczyków do centrum, a także Oleskiej do Chabrów. Gęstnieją wlotówki od Zawady oraz Kępy i właściwie w tej chwili tyle. Jeszcze jedna ważna informacja dla kierowców. Już dziś po południu zostanie puszczony ruch nową estakadą w pobliżu CUP-u w Opolu. Na razie dla samochodów poruszających się od ulicy Ozimskiej w kierunku Opola Wschodniego.
1: Informuj o utrudnieniach, a my przekażemy dalej. Wiadomości Radia Opole.
2: Na zegarach 7.30 jest porozumienie w Unii Europejskiej w sprawie umowy celnej z USA. Kompromis osiągnęli nad ranem negocjatorzy Europarlamentu i cypryjskiej prezydencji. Ma to pozwolić Unii uniknąć wysokich ceł, którymi groził prezydent Stanów Zjednoczonych, oskarżając o celowe zwlekanie z wdrożeniem umowy. Jej zapisy Donald Trump uzgodnił w lipcu z przewodniczącą Komisji Europejskiej. Jednak by umowa mogła wejść w życie, wymagała jeszcze zatwierdzenia przez unijne instytucje. Nocne ustalenia wkrótce mają zatwierdzić kraje członkowskie wspólnoty, a Parlament Europejski w przyszłym miesiącu na sesji w Strasburgu.
1: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
2: W nich sport. Po nieudanym sezonie na zapleczu Plus Ligi i braku awansu do elity w siatkarskiej stali Nysa rozpoczęły się kadrowe zmiany. Ta żegna się z 7 zawodnikami oraz członkami sztabu szkoleniowego. W przyszłym sezonie żółto-niebieskich barw nie będą reprezentować Kamil Kosiba, Adam Kowal, Bartłomiej Mordyl, Dmitrios Małchilias, Wiktor Reisner, Patryk Szczurek oraz Aksel Truczew. Klub pożegnał również fizjoterapeutę Daniela Ochrymczuka oraz asystenta trenera Tomasza Wasilkowskiego. Kolejne wiadomości Radia Opole już o 8:00. W nich powiemy m.in. o nowych mieszkaniach, które powstaną w Pruszkowie.
3: To będą mieszkania dla tak zwanej klasy średniej. Działka już jest wytyczona i przekazana SIM-owi na realizację tego zadania.
1: Najważniejsze wypowiedzi, zdjęcia, filmy. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: 12, a nawet 13 stopni teraz. Słońce już bardzo mocno i wysoko nam świeci. Jutro od 10 do 21 stopni, w piątek 23, ale w przyszłym tygodniu to już turbo super upały rzędu 32 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Czy będzie padać? Nie, nie będzie padać. Według synoptyków jedyna szansa na to taka większa jest w piątek, ale raczej bym się tego nie spodziewał. Za 28 minut będzie godzina 8. Meghan Trainor w Radio Opole.

0: Piotrkowie powstanie 20 naprawdę bardzo eleganckich mieszkań, ale więcej, nie 20, 40 takich mieszkań, ale więcej na ten temat opowiemy na pewno w wiadomościach Radio Pole już za 4 minuty i najnowsze wieści z Autostrada 4 pojawią się przed wiadomościami, czyli w serwisie drogowym już za chwilę. Zostańcie z nami.
1: Radio Opole na 94,8 w Głubczycach.
2: Reklama. Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Te systemy przesuwne kapicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie. Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kapicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
7: Serio? Ale jak?
6: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
8: Sąsiedzki rabat od kapicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kapica.pl.
6: Kapica. Zaufanie na lata.
9: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
12: Gala piosenki włoskiej i francuskiej w wykonaniu artystów teatrów muzycznych już 23 maja na scenie kameralnej Hotelu Piast w Opolu. Porywający koncert pełen najpiękniejszych melodii Francji i zmysłowych przebojów słonecznej Italii. Bilety do nabycia w recepcji Hotelu Piast i na biletyna.pl.
13: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
14: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
15: Uwielbiam rysowanie.
16: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
17: bezpiecznie.
16: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
18: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub Perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
19: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
0: Autostrada po porannym wypadku wygląda już na przejezdną, także raczej bez problemu poruszamy się czy to w kierunku Wrocławia, czy Katowic. Niemniej uważajcie na wysokości Przylesia w okolicach węzła Brzeg, bo może tam być jeszcze małe utrudnienie, jakieś czynności mogą służby prowadzić. Gorzej sytuacja prezentuje się w kontekście korków. Sznur oczekujących na wjazd do Opola ciągnie się właściwie od Zawady. Trasa od Lędzin też mocno zatłoczona. Zagęściła nam się obwodnica północna Opola. W samym mieście Niemodlińska i Wrocławska w kierunku centrum, Nysy Łużyckiej zarówno na Zaodrze, jak i w kierunku Opola Wschodniego i dalej przez Bohaterów Monte Cassino do ulicy Alzimskiej.
1: Informuj o utrudnieniach, a my przekażemy dalej.
0: W Radio Opole powoli zbliżamy się do godziny 8. Dziś mamy 20 dzień maja. Bardzo ciepły dzień przed nami, ale teraz wiadomości.
20: Solidarność zapowiada na dziś manifestację w Warszawie.

0: Warszawie.
1: Jedziemy wesprzeć prezydenta w kontekście wniosku dotyczącego referendum.
2: W Chrząstowicach zakończyło się usuwanie wykolejonej w lutym lokomotywy w serwisie, także o chińsko-rosyjskich rozmowach w Pekinie.
3: Wiadomości Radia Opole.
4: Daniel Klimczak.
2: A zaczynamy od Pruszkowa, gdzie powstanie 40 nowych mieszkań w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Samorząd otrzymał na ten cel 7 milionów złotych z Banku Gospodarstwa Krajowego. Budowa rozpocznie się w styczniu, a pierwsi lokatorzy mają się wprowadzić w 2028 roku, zapowiada burmistrz Krzysztof Cebula.
5: Wyjazd w kierunku pomologii jest nasza działka wytyczona i przekazana SIM-owi na realizację tego zadania. To będą mieszkania dla klasy średniej, to nie są komunalne mieszkania, a będzie wymagany wkład własny.
2: A związkowcy Solidarności z całej Polski jadą dziś do Warszawy, by wziąć udział w ogólnopolskiej manifestacji pod hasłem Razem dla Polski i Polaków. Solidarność będzie protestować przeciwko likwidacji miejsc pracy, osłabianiu praw pracowniczych, a także przeciwko polityce Zielonego Ładu. Przewodniczący podlaskiej Solidarności Józef Mozolewski tłumaczy, że związkowcy chcą też wesprzeć prezydenta Karola Nawrockiego, który zaproponował referendum w sprawie Zielonego Ładu.
1: Bo ten szkodnik w postaci Zielonego Ładu i potencjalny drugi, który czeka nas, ETS-2, prowadzi nas wszystkich do poziomu ubóstwa.
2: Senat ma zająć się wnioskiem prezydenta na rozpoczynającym się dziś dwudniowym posiedzeniu. Politycy z koalicji rządzącej krytykują jednak postawione w nim pytanie. Natomiast dzisiejsza manifestacja Solidarności rozpocznie się na Placu Zamkowym w południe. Stamtąd uczestnicy przejdą w kierunku Sejmu.
3: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
2: Zakończyło się usuwanie lokomotywy, która w lutym wykoleiła się w Chrząstowicach. Wcześniejsze podniesienie elektrowozu nie było możliwe ze względu na postępowanie mające wyjaśnić okoliczności zdarzenia, mówi Radio Opole rzecznik spółki Polmieć Trans Magdalena Łagun.
6: Postępowanie w sprawie nadal prowadzi Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, dlatego na obecnym etapie nie możemy odnosić się co do okoliczności samego zdarzenia.
2: Zdarzenie to zostało zakwalifikowane jako poważny wypadek kolejowy. Postępowanie prowadzone jest pod kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu kolejowym. Końcowy raport Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych powinien zostać opublikowany w ciągu roku od zdarzenia.
3: Nowy dzień, nowe wiadomości.
2: Władimir Putin próbuje przekonać w Pekinie Xi Jinpinga do intensyfikacji współpracy gospodarczej. To najważniejsze zadanie rosyjskiej delegacji, która od wczoraj przebywa w Chinach. W oficjalnych komunikatach obu stron nie wspomniano o wojnie na Ukrainie, ale zdaniem obserwatorów przywódcy Rosji i Chin poruszą ten temat jako jeden z priorytetowych. Więcej na ten temat wie Maciej Jastrzębski.
7: Najpierw było bezpośrednie spotkanie Władimira Putina z Xi Jinpingiem. Później do rozmów przyłączyli się ministrowie towarzyszący Putinowi. Po pierwszej części spotkania przekazano, że przywódcy zgodzili się zacieśnić współpracę handlową, inwestycyjną i w sektorze energetycznym. Według Putina rozmowa odbyła się w przyjaznej i partnerskiej atmosferze. Chiński przywódca podkreślił, że kontakty gospodarcze z Rosją weszły na nowy poziom rozwoju. Wcześniej komentatorzy zwracali uwagę na uzależnienie Rosji od współpracy gospodarczej z Chinami, które są jednym ze strategicznych odbiorców rosyjskiej ropy i gazu.
2: I jeszcze zaproszenie na poranną rozmowę Radia Opole. Kwadranse po ósmej gościem Ireneusza Prochery będzie prezes Opolskiej Izby Gospodarczej Bartosz Ryszka.
8: Tradycyjnie będziemy pytali o nastroje wśród opolskich przedsiębiorców, o wyzwania, przed którymi stoją. A jednym z tych wyzwań jest pojawienie się sztucznej inteligencji. Zgłębić nieco ten temat będzie okazja już dziś w Owstego Arenie Opolski Wieczór Przedsiębiorczości.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
9: Dzisiaj możemy spodziewać się 14 stopni w tym momencie, ale maksymalnie 23 stopni. W czwartek od 10 do 21 stopni bez opadów deszczu, ani dzisiaj, ani jutro. Jeszcze zerknę, co z tym wiatrem. Minimalnie, wolniutko będzie wiało. Jutro troszeczkę mocniej ewentualnie. Dzisiaj tak do 4 km na godzinę, jutro 16 nawet.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: A przyszły tydzień to już absolutne szaleństwo pogodowe, bo będziemy mieli temperatury powyżej 30 stopni. 5 minut po godzinie 8. Kacper Śniegórski przy mikrofonie, Maciej Dudek ten program realizuje, a już za chwilę poranna rozmowa.

0: Zawsze blisko, zawsze aktualne. Radio Opole. Twoje źródło informacji i muzyki.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
9: Elastyczność to realne rozwiązania dla firm i pracowników. Krótsze dojazdy, więcej czasu. Dzięki elastycznym formom zatrudnienia możesz działać skuteczniej. Sprawdź na elastyczni.opole.pl. Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
1: Po reklamie.

0: mrozu. W Radio Opole nie ma miejsca jak dom, a my teraz przenosimy się do studia obok, bo tam już czeka Ireneusz Prochera i jego gość. Startujemy z poranną rozmową.
1: Poranna rozmowa Radio Opole.
2: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest prezes Opolskiej Izby Gospodarczej, Bartosz Ryszka. Dzień dobry, panie prezesie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Panie prezesie, minął miesiąc, odkąd podpisano umowę na stworzenie opolskiego klastra obronności. Opolskie firmy odczuły powstanie tego klastra?
3: Ja mam nadzieję, że niebawem odczują, ponieważ prace wewnętrzne są prowadzone. Zachęcam również opolskie firmy do tego, aby zgłaszały swoją gotowość do współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową. To jest bardzo istotne i trzeba to powiedzieć na antenie, że czekamy na takie zgłoszenia.
2: Ale jakiego rodzaju to mogą być firmy?
3: Och, to mogą być firmy tak naprawdę. Polska Grupa Zbrojeniowa potrzebuje wielu rozwiązań. Od czysto teletechnicznych, od dostawców stali, różnych kruszców, po również producentów mundurów i różnych innych rzeczy. Łącznie, to trzeba również podkreślić, bo program SAFE dotyczy również żywności i bezpieczeństwa żywności i takich logistycznych rozwiązań także.
2: Czyli tak nie można z góry zakładać, ach, ja produkuję jakiś tam towar, to na pewno się nie przyda.
3: No, zdecydowanie nie. Dlatego bardzo serdecznie państwa zapraszam, naszych opolskich przedsiębiorców, do tego, aby zgłaszali się do Opolskiej Izby Gospodarczej z portfolio swoich usług bądź produktów, które mogą być zastosowane w sprzedaży, dostarczaniu do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jak to zrobić? Wystarczy zgłosić się do nas, tak jak już wcześniej powiedziałem, napisać maila z informacją o możliwościach swojej firmy i jednocześnie zapraszam do tego, aby zalogować się i zarejestrować się na platformie zakupowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej, wybrać tam również informacje, które mają do państwa docierać w formie zapytań, bo branże, które tam mogą brać udział w tym, w tych zapytaniach, no to są naprawdę od A do Z.
2: No niedawno tutaj, siedząc na pana miejscu, marszałek województwa Szymon Ogłaza mówił, że no, w grze jest również na przykład powstanie zupełnie nowego zakładu, który by miał produkować na rzecz obronności, jeszcze lokalizacji nam nie podano, ani branży, ale myśli pan, że to jest, że jest szansa na realizację takiej inwestycji?
3: Zdecydowanie musimy o tym rozmawiać i musimy lobbować na rzecz powstania takiej fabryki w województwie opolskim. Dlaczego? Dlatego, że my możemy być, my mamy bardzo dobrą lokalizację. To znaczy, przypominam, że przez województwo opolskie przechodzi autostrada A4, która łączy Berlin z Lwowem. Więc tak naprawdę my możemy dostarczać na tej linii z takiej fabryki, ale także od polskich przedsiębiorców do innych fabryk, które na tej linii się znajdują. Przypominam, na Śląsku jest co najmniej kilka firm z grupy zbrojeniowej, Polskiej Grupy Zbrojeniowej, na Dolnym Śląsku również, więc uważam, że w województwie opolskim taka inwestycja powinna mieć miejsce.
2: Jest potencjał również dla opolskich przedsiębiorców, ale przed opolskimi przedsiębiorcami stoją też różnego rodzaju wyzwania niezwiązane nie tylko z obronnością. Mówi się o tym, że takim największym jest pojawienie się sztucznej inteligencji, a są nasi opolscy przedsiębiorcy przygotowani do wykorzystania tego, jakby nie było, narzędzia.
3: Myślę, że wielu z nas już wykorzystuje takie rozwiązania i niestety część z nas myśli o tym, aby je wykorzystywać, a jeszcze kolejna porcja osób, że tak to ujmę, boi się tego. Boi się ze względu na być może ograniczenia związane z dostępnością tych cyfrowych rozwiązań. No ale Opolska Izba Gospodarcza dba o to, żeby taką informację, taką misję edukacyjną dotyczącą sztucznej inteligencji również prowadzić. Dlatego serdecznie zapraszam państwa słuchających, wszystkich, którzy chcą usłyszeć o tym, w jaki sposób zastosować sztuczną inteligencję w biznesie, dzisiaj do Stegu Arena na kolejną edycję Opolskiego Wieczoru Przedsiębiorczości, którą organizujemy i realizujemy wraz z Gwardią Opole.
2: To taka ciekawa formuła tego wieczoru, tak? Ring?
3: Tak, tak, będzie ring. Jest, mamy 6 śmiałków, którzy będą pojedynkować się, powiedziałbym, ale tak naprawdę opowiadać o możliwościach właśnie zastosowania tej sztucznej inteligencji naprawdę w wielu, w dużym zakresie, w wielu miejscach każdej z organizacji, czyli każdej firmy.
2: A to duże firmy, małe firmy? Jak ktoś ma tak kilkuosobową firmkę, to mu się przyda ta sztuczna inteligencja?
3: Ależ oczywiście, że tak. Ponieważ ona pozwoli skrócić pewne działania. Pozwoli na to, żeby można było się skoncentrować na innych możliwościach i innych potrzebach tej firmy. Można przeprowadzać wszelkiego rodzaju analizy używając Excela, ale do tego Excela można zastosować również sztuczną inteligencję, która sama policzy w ciągu 30 sekund to, co my liczymy w ciągu na przykład pół godziny. Więc mamy co najmniej te pół godziny do przodu do tego, aby ten mikroprzedsiębiorca mógł się skoncentrować na innych działaniach i rozwijać się po prostu. Sztuczna inteligencja ma pomagać w rozwoju, bezwzględnie. Nie można się jej bać. Osoby, które się jej boją, mam wrażenie, że to są osoby, które tak naprawdę nigdy nie miały z nią do czynienia. To jest narzędzie do tego, które ma wspierać działanie każdego przedsiębiorcy i każdego człowieka.
2: A są w Opolskiej Izbie Gospodarczej już takie firmy, które się wyspecjalizowały właśnie w świadczeniu usług z wykorzystaniem sztucznej inteligencji?
3: Jest wiele firm, które tą sztuczną inteligencję wykorzystują do działań wspierających. Mhm. Bezwzględnie. To nie jest tak, że firmy polegają wyłącznie na sztucznej inteligencji i nic nie robią, tylko sobie leżą i odpoczywają. Nie, to jest w każdej instytucji, w każdej organizacji są osoby, które się tym zajmują, a oczywiście jest wiele też firm, które się wyspecjalizowały w stosowaniu tej sztucznej inteligencji i pomaganiu innym firmom, jak tą sztuczną inteligencję zastosować w swoich małych organizacjach.
2: Czy to jest pomysł na biznes? Jakby ktoś wchodził dopiero w świat biznesu i szukał jakiegoś pomysłu, na czym się skupić i w co zainwestować, to takie usługi z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
3: oczywiście.
2: To jest dobry pomysł?
3: Oczywiście, że tak, ponieważ lawinowo przybywa różnych zastosowań, dodatkowych zastosowań, które możemy wykorzystać w życiu codziennym, ale po prostu też w firmie. To nie jest tylko generowanie obrazków, to nie jest tylko generowanie treści, ale to są właśnie pogłębione analizy, to jest przygotowywanie podcastów, to jest przygotowanie blogów, wielu, wielu rzeczy, naprawdę.
2: A sztuczna inteligencja może założy i poprowadzi jakąś firmę? Myśli pan, że to jest realny scenariusz?
3: Myślę, że tak. Myślę, że za jakąś chwilę być... tak, ale trzeba za każdym razem, powtarzam to, należy kontrolować działania botów, asystentów AI, ale takie rzeczy mogą się zdarzyć.
2: A myśli pan, że wśród laureatów Opolskiej Nagrody Jakości w przyszłości znajdzie się kiedyś taka firma prowadzona przez sztuczną inteligencję?
3: Firma tak, ale jako asystent AI na pewno nie.
2: No ale zbieracie już teraz zgłoszenie, prawda? Do 29 maja wnioski przyjmowane są do, która to już edycja, 23.
3: No to już tak, rzeczywiście przez wiele lat Opolska Izba Gospodarcza przyznaje nagrody, Opolskiej Nagrody Jakości. Przyjmujemy cały czas wnioski do tego konkursu, bo to trzeba podkreślić, jest to konkurs, który jest poddawany ocenie audytorów. Serdecznie zapraszam opolskie firmy do tego, żeby wzięły w nim udział, ponieważ to jest bardzo fajne miejsce do tego, żeby sprawdzić siebie i swoją organizację, swoją instytucję, swoją firmę, jak wygląda pod kątem właśnie tego audytu i co należy poprawić, w którym miejscu jest się w pewnych działaniach w firmie. Naprawdę polecam, żeby zobaczyć, co jeszcze trzeba zrobić, żeby być rzeczywiście na najwyższym poziomie.
2: Tam wśród jednych kryteriów jest budowanie przewagi konkurencyjnej, więc może się okazać, że no, wygra ta firma, która skutecznie wykorzystuje narzędzia związane ze sztuczną inteligencją, prawda?
3: No oczywiście, że tak.
2: To jest takie nie tylko modne, ale też i efektywne. A w biznesie, wiadomo, efektywność się liczy. Prezes Opolskiej Izby Gospodarczej Bartosz Ryszka jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście na stronie internetowej Radio Opole.
1: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: w Radio Opole. Już jesteśmy gotowi przy tych rytmach, żeby zerknąć na sytuację drogową. I Kuba Biel nas tam zabiera.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Jest lepiej, no ale niewiele lepiej, ale lepiej. W Opolu uważamy na Budowlany w kierunku centrum. Tutaj tworzy się korek cały czas. Nysy Łużycki w kierunku Opola Wschodniego i Bohaterów Monte Cassino w kierunku Ozimskiej. Z Pychalskiego do Piastowskiej, Oleska do Chabrów, ale też Oleska przed Pużaka i Częstochowska do Witosa. To miejsca, w których jeszcze nieco dłużej stoimy. Jeżeli chodzi o utrudnienia związane z remontami, droga wojewódzka 401 w okolicach Grodkowano, w Wodnicy mamy roboty drogowe i ruch wahadłowy. DK45, odcinek Zawada-Jołowa, tutaj się już przyzwyczailiśmy do tego remontu. Obwodnica Północna, również przebudowywany fragment, tam zwalniamy. A4 wygląda już na przejezdną.
1: Informuj o utrudnieniach, a my przekażemy dalej. Wiadomości Radia Opole.
3: Pół do dziewiątej na zegarach. Przedsiębiorstwa z regionu mają wkrótce odczuć skutki powołania opolskiego klastra obronności. Ponad miesiąc temu podpisano list intencyjny w tej sprawie. Prezes Opolskiej Izby Gospodarczej Bartosz Ryszka mówił w porannej rozmowie Radia Opole, że na współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową mogą skorzystać lokalne firmy z różnych branż. Jego zdaniem województwo ma też dobre warunki do budowy zakładu PGZ, m.in. dzięki autostradzie A4 i blisko innych zakładów zbrojeniowych. Gość Radia Opole odniósł się także do wykorzystania sztucznej inteligencji przez przedsiębiorców. Jak zaznaczył, wiele firm nadal obawia się AI, dlatego temat będzie poruszany podczas dzisiejszego 8. Opolskiego Wieczoru Przedsiębiorczości w Stegu Arenie.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
3: Czeskie Ministerstwo Transportu przedłużyło do końca roku pilotażowy projekt na jednej z autostrad, gdzie zwiększono limit prędkości ze standardowych 130 do 150 km na godzinę. Powodem jest potrzeba zebrania większej ilości danych o wypadkowości. Wyższy limit obowiązuje na niespełna 50-kilometrowym odcinku autostrady D3 na południu kraju. Z prędkością 150 km na godzinę można tam jednak pojechać tylko, gdy na drodze panują sprzyjające warunki. Zimą było tak zaledwie przez kilka godzin miesięcznie. Ministerstwo Transportu wyjaśnia, że z tego powodu nie udało się zebrać wystarczającej ilości danych pozwalających ocenić wpływ zmian na płynność i bezpieczeństwo ruchu. Wstępne, szacunkowe wyniki pilotażu wskazują jednak na wzrost liczby niebezpiecznych zdarzeń. Z danych resortu wynika również, że dozwoloną prędkość przekracza tam ponad 40% kierowców. W wiadomościach o 9:00 przestroga przed internetowymi oszustami. Niedawno ich ofiarą padł mieszkaniec gminy Walce, który na jednym z portali chciał sprzedać samochodowe felgi.
4: Mężczyzna wszedł na stronę w linku, który przekierował go na stronę łudząco przypominającą jego bankowość internetową. Tam podał dane do logowania.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 16 stopni mamy na termometrach, maksymalnie 23 stopni dzisiaj. Możemy się spodziewać w czwartek 21 i bardzo dużo słońca będzie nam towarzyszyć do końca tego tygodnia. W przyszłym tygodniu już będzie prażyło, to już można na plażę się wybrać.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: 32 stopnie. Tego mamy się spodziewać we wtorek. A to jest rzecz, której ja się nie spodziewałem jeszcze w maju, patrząc szczególnie na to, jak te pierwsze pół roku pogodowo wyglądało. Także dobrze to wygląda. 774541541. Jakie macie plany na tego typu majówkę?

0: Sponsorem konkursu jest gospoda Gryfne Gary.
1: Dzień dobry z Radiem Opole.
2: Ja właśnie dzisiaj was chcę wysłać do gospody Gryfne Gary, bo mamy taki voucher o wartości 200 zł do rozdania, ale żeby go zdobyć, to trzeba dzisiaj trochę pośpiewać, takim pongliszem. Bo to jest często tak, że słuchamy jakichś utworów, z tym angielskim to różnie bywa, w ogóle ciężko zrozumieć, co oni tam śpiewają, więc my dodajemy od siebie, tak po polsku. A jako, że Cher dzisiaj obchodzi swoje urodziny, no to jest fragment utworu Cher w oryginale. A wy dzwonicie już pod 774-541-541 ze swoją propozycją tego utworu. Pierwsza część, nie chcę ci przerywać, ale tam średnio ta druga część wychodzi, bo to już jest takie na, ale w pierwszej części jak najbardziej ponglisz na najwyższym poziomie. 774-541-541, czekam na wasze telefony.
0: Sponsorem konkursu jest gospoda Gryfne Gary.

0: W Radiu Opole za 11 minut będzie godzina 9. Ja teraz poruszę temat związany z piłką nożną, ale najpierw przedstawię historię pewnej pary z Australii, która szukała imienia dla dziewczynki. I tak się zastanawiali dosyć długo i ostatecznie tę historię, jakie imię dostała, opowiedziano w amerykańskiej telewizji.
1: So the husband had a great idea.
0: Mąż wpadł na świetny pomysł. Nazwijmy ją Lanesra.
1: Lanesra. And the wife was like, wow, that's a beautiful
0: piękne imię.
1: And it was beautiful and Lanesra went on to be 2 years old.
0: I kiedy Lanesra miała 2 lata, mąż powiedział, skąd takie imię?
1: Which she just thought was unique and romantic.
0: Bo ona myślała, że to takie piękne i romantyczne. Ale wtedy jej mąż jej wytłumaczył, że Lanesra od tyłu to Arsenal, czyli jego ulubiona drużyna piłkarska. No to skoro już jesteśmy przy Arsenalu, to faktycznie po 22 latach został mistrzem Anglii, a najmocniej może to świętować Lanesra i jej mama.

0: Za nami finał wojewódzkiego Pucharu Polski. W piłce nożnej oczywiście, ale więcej na ten temat powiemy w wiadomościach sportowych, które będą zaraz po wiadomościach, a przed wiadomościami jeszcze za chwilę sprawdzimy po raz ostatni o poranku sytuację na opolskich drogach. Zostańcie z nami.
1: Słuchaj Radio Opole na 89.1 w Oleśnie.
2: Reklama.
3: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500-600-044. Hydroblokada. 500-600-044.
4: Cześć sąsiad, jak firma?
5: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
4: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77-40-22-500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
5: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
4: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
5: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
6: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
7: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
8: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
9: Uwaga, uwaga! Dzień Dziecka w Ozimska Parkopole już 30 maja. W programie Dmuchańce, malowanie buziek, animacje artystyczne i sportowe, quizy, upominki, popcorn i grill. Zabierz dzieci, rodzinę i dobry humor. Pamiętaj, już 30 maja Dzień Dziecka w Ozimska Park Opole. Ulica Ozimska 72 Opole. Ozimska Park. Miejsce na Twoje komfortowe zakupy.
10: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
12: No i ostatni rzut oka na sytuację drogową o poranku. Generalnie jest już luźniej, chociaż są jeszcze punkty, w których tracimy czas. Budowlanych w kierunku centrum, Maleska do Chabrów, Ozimska na dojeździe do Katowickiej, czy Częstochowska na dojeździe do Witosa. W kwestii dojazdówek do Opola to jeszcze problemy jedynie na tej dojazdówce od strony Zawady. Poza tym jest okej. Przypominam też, że już dziś po południu zostanie puszczony ruch nową estakadą w pobliżu CUP-u w Opolu. Na razie dla samochodów poruszających się od ulicy Ozimskiej w kierunku Opola Wschodniego.
1: Informuj o utrudnieniach, a my przekażemy dalej.
0: 774-5-41-541. Pod tym numerem możemy informować o utrudnieniach. Przypominam, a teraz już godzina 9.
13: Środa to drugi dzień wizyty premiera Węgier w naszym kraju. Policja ponownie ostrzega przed internetowymi oszustami. Niedawno ich ofiarą padł mieszkaniec gminy Walce, a w sporcie m.in. finał wojewódzkiego Pucharu Polski.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły tych wiadomości przedstawi nam Daniel Klimczak.
13: Firmy z regionu mają wkrótce odczuć skutki powołania opolskiego klastra obronności. List intencyjny w tej sprawie podpisano ponad miesiąc temu. Prezes Opolskiej Izby Gospodarczej Bartosz Ryszka mówił w porannej rozmowie Radia Opole, kto może skorzystać na współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową.
14: Polska Grupa Zbrojeniowa potrzebuje wielu rozwiązań. Od czysto teletechnicznych, od dostawców stali, różnych kruszców, po producentów mundurów i różnych innych rzeczy. Program SAFE dotyczy również żywności i bezpieczeństwa żywności i takich logistycznych rozwiązań także.
13: Nasz gość przekonywał o konieczności lobbowania na rzecz

0: budowy w regionie fabryki przez PGZ. Jego zdaniem na lokalizacji takiej inwestycji na Opolszczyźnie przemawia dostęp do autostrady A4, a także obecność zakładów zbrojeniowych w sąsiednich regionach. Prezesa Opolskiej Izby Gospodarczej zapytaliśmy też o wykorzystanie sztucznej inteligencji przez lokalne przedsiębiorstwa. Jak wskazywał, nadal wiele z nich obawia się tych rozwiązań, dlatego już dziś w Opolskiej Stegu Arenie 8 Opolski Wieczór Przedsiębiorczości, w trakcie którego będzie można lepiej poznać ich możliwości.
1: Będzie ring, mamy 6 śmiałków, którzy będą pojedynkować się, ale tak naprawdę opowiadać o możliwościach zastosowania tej sztucznej inteligencji w wielu miejscach każdej firmy. Sztuczna inteligencja ma pomagać w rozwoju. Nie można się jej bać. Osoby, które się jej boją, mam wrażenie, że to są osoby, które tak naprawdę nigdy nie miały z nią do czynienia.
0: Nasz rozmówca zaznaczał jednak, że mimo coraz lepiej działających modeli AI, efekty ich pracy nadal będzie musiał kontrolować człowiek.
2: Wiadomości Radia Opole. I nie masz pytań.
0: Premier Węgier Peter Madziar kontynuuje wizytę w Polsce. Wczoraj odwiedził Kraków, dziś będzie w Warszawie i Gdańsku. Z kalendarzem szefa węgierskiego rządu zapoznała się Sylwia Białek.
3: Peter Madziar chce, by relacje polsko-węgierskie wróciły na wysoki poziom. W takiej atmosferze mają przebiegać rozmowy polityczne w Warszawie. Najpierw z Donaldem Tuskiem, później z prezydentem Karolem Nawrockim. Niewykluczone, że w rozmowach szefów rządów, a później także delegacji pojawi się sprawa ucieczki z Węgier Zbigniewa Ziobry. Peter Madziar podkreślał, że o wyjeździe byłego ministra do Stanów Zjednoczonych dowiedział się z mediów. Po południu premierzy polecą do Gdańska. Tam między innymi spotkają się z Lechem Wałęsą. Donald Tusk i Peter Madziar będą także spacerować ulicami Gdańska i wszystkich, którzy będą w tym czasie w mieście, na ten spacer zapraszają.
0: Wracamy do regionu. Mieszkaniec gminy Walce stracił ponad 37 tysięcy złotych, gdy chciał sprzedać felgi na jednym z internetowych portali. Podczas transakcji otrzymał link, poprzez który miał sprawdzić, czy pieniądze za sprzedawany przedmiot dotarły na jego konto, mówi młodszy aspirant Dominik Wilczek z Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach.
4: Mężczyzna wszedł na stronę w otrzymanym linku, który przekierował go na stronę łudząco przypominającą jego bankowość internetową. Tam podał dane do logowania. Po chwili otrzymał telefon od fałszywego pracownika banku, który poinformował go o rzekomym oszustwie i nakazał mu wykonanie kilku przelewów, które miały uchronić go przed stratą oszczędności. Wszystko było fikcją. Finalnie dokonał przelewów na kwotę ponad 37 tysięcy złotych.
0: Dlatego policja przypomina, by nie klikać w linki przesyłane przez nieznajomych.
2: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
0: Rozpoczęła się przebudowa samorządowego ośrodka kultury w Kąprachcicach. Prace potrwają około roku. W tym czasie placówka będzie funkcjonować w pawilonie sportowym w polskiej Nowej Wsi. Chcemy, by ta kultura na walizkach w miarę normalnie funkcjonowała, zapewnia wójt Kąprachcic Leonard Pietruszka.
5: Od 10 lat chodziło mi po głowie, żeby doprowadzić do modernizacji tego ośrodka. Dwukrotnie nie udało się pozyskać środków z ministerstwa, ale w końcu można powiedzieć jest, bingo, więc będzie modernizacja w głębokim tego słowa znaczeniu. A jak będzie wyglądało, niech to pozostanie niespodzianką. Wizualizacje na papierze są bardzo ładne.
0: Koszt inwestycji to ponad 5 milionów złotych. Blisko 90% tej kwoty pochodzi z unijnej kasy.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
0: 4 po 9.
2: Sport w Radiu Opole.
6: Przed mikrofonem Adam Wołek, dzień dobry. Piłkarze Arsenalu zostali mistrzami Anglii. Stało się tak po wyjazdowym remisie Manchesteru City z Bournemouth w meczu 37. kolejki piłkarskiej Premier League. Ten wynik oznacza, że na kolejkę przed końcem City nie jest już w stanie odrobić 4 punktów straty do zespołu z Londynu. Dla Arsenalu to 14. tytuł w historii klubu i pierwsze mistrzostwo po 22 latach przerwy. W tabeli pewny tytuł Arsenal ma 82 punkty, wyprzedza Manchester City 78 punktów, trzeci jest Manchester United, punktów 68. Piłkarskie emocje także w naszym regionie. Dziś na stadionie przy sportowej finał Wojewódzkiego Pucharu Polski MKS Kluczbork zmierzy się z LZS-em Starościn. Początek meczu o 19, a na miejscu będzie nasz reporter i relacje w wiadomościach Radia Opole. Słowenia przegrała po rzutach karnych ze Słowacją 4-5 w meczu grupy B Mistrzostw Świata Elity w hokeju na lodzie. W innych spotkaniach tej grupy Włochy uległy Norwegii 0-4, a w meczach grupy A Łotwa uległa Austrii 1-3, a Węgry pokonały Wielką Brytanię 5-0. Liderem grupy A jest Finlandia, ma 9 punktów, w grupie B prowadzi Kanada, również 9 punktów. New York Knicks pokonali po dogrywce Cleveland Cavaliers 115-104 w półfinale play-off koszykarskiej ligi NBA. Knicks do zwycięstwa poprowadził Jalen Brunson, zdobywca 38 oczek. W końcówce podstawowego czasu gry zawodnicy Knicks odrobili dużą stratę punktową. O szczegółach ze Stanów Zjednoczonych Jan Pachlowski.
7: Na 7 minut i 52 sekundy przed końcową syreną Cavaliers z Nowym Jorku prowadzili różnicą 22 punktów 93-71. Wówczas to gracz gospodarzy Jalen Bronson zainicjował serię 18-1, która przywróciła niesamowite emocje w ostatnich fragmentach tego spotkania. Na 19 sekund przed końcem Knicks doprowadzili do remisu 101-101 i do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka. Tłum w Madison Square Garden tańczył i krzyczał w przejściach pomiędzy trybunami. Knicks znaleźli się zaledwie o 3 zwycięstwa od swojego pierwszego występu w finałach NBA od 1999 roku. Podsumowała transmitująca to spotkanie stacja ESPN, mówi bohater w ekipie gospodarzy, zdobywca 38 punktów Jalen Bronson. Nie potrafię teraz odpowiedzieć, jak to się stało. Zatrzymywaliśmy ich akcję, wciąż walczyliśmy, nie traciliśmy wiary, po prostu konsekwentnie odrabialiśmy straty. Oni grali świetną koszykówkę, a my po prostu znaleźliśmy na Cavaliers sposób, mówił Bronson. Jeremy Sochan całe spotkanie przesiedział na ławce rezerwowych Knicks.
6: I na koniec wracamy na Opolszczyznę. Świetny początek sezonu zanotowali motocykliści Javi Racing Team podczas inauguracyjnych rund Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w Enduro. W Chełmie opolski klub wywalczył zwycięstwo w klasyfikacji klubowej, a jego zawodnicy wielokrotnie stawali na podium. W zawodach wystartowało 162 zawodników, w tym 14-osobowa ekipa z Opola. Największy sukces odniósł Jakub Kowalski, który wygrał rywalizację w mistrzowskiej klasie junior. W klasie kobiety junior bezkonkurencyjna była Maja Kozłowska. Ponownie o sporcie po 21:00. Do usłyszenia.
2: Pogoda. Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
8: Jest godzina 9, a nawet 7 minut po 9, a my już mamy 17 stopni na termometrach. A maksymalnie dzisiaj 23 stopni możemy się spodziewać. Jutro od 10 do 21 stopni, a w następny wtorek, to według prognoz synoptyków, o godzinie 9 to my będziemy mieli 24 stopnia, a później w ciągu dnia nawet 32 stopni możemy się spodziewać. Na jakiś kosmos, jeżeli nie zmienią zdania, no to upały solidne przed nami.
2: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: A szansa na opady deszczu w najbliższych dniach, no na pewno te prognozy nie są pozytywne dla rolników czy dla naszych trawników, bo deszczu nie będzie. Kacper Śnigurski i Maciej Dudek program realizuje i mamy już 8 minut po 9.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Kwadrans po godzinie 9 już mamy, a ja dzisiaj mam dla was bardzo fajny konkurs z fajnymi nagrodami, ale trzeba się troszeczkę postarać. Krótko mówiąc, trzeba pośpiewać takim pongliszem. No i Cher ma dzisiaj swoje urodziny, więc w związku z tym świętujemy troszeczkę śpiewając jej utwory, ale w taki sposób, jakie w sumie słyszymy i radzicie sobie jak na razie bardzo dobrze. 774-541-541.
2: Do you have love, love? After love, after love, I can sometimes think and you. You, I really don't think you. Thank you, love.
1: Ja uważam, że fenomenalnie. Tam języka angielskiego nie trzeba znać, żeby śpiewać utwory Cher. Kto jeszcze się podejmie tego, żeby zaśpiewać utwór Cher? Właśnie takim pongliszem, pomieszaniem polskiego z językiem angielskim? No to dawajcie. 774-541-541 to telefon do nas. A teraz w Radiu Opole The Weekend, Take My Breath i 16 minut po godzinie 9.

0: przebędzie.
1: 21 minut mamy po godzinie 9. Dziś mamy 20 dzień maja, to środa i Światowy Dzień Pszczół. A jak się okazuje, pszczoły to są takie niesamowite kozaki. A dlaczego? O tym za chwilę porozmawiam z Mateuszem Antczakiem. Doktor Mateusz Antczak z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego. Paleontolog. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To pszczoły są kozakami, bo dinozaury niby takie harde, niby takie wielkie, a powymierały, a pszczoły były już wtedy?
2: Tak, jeśli nie uwzględniamy ptaków, to faktycznie dinozaury zniknęły z powierzchni Ziemi 66 milionów lat temu. Pszczoły pojawiły się jakieś 100 milionów lat temu, no i przetrwały do dzisiaj.
1: A dlaczego przetrwały?
2: Dlaczego, to jest trudne pytanie. Tu jest zbyt wiele czynników, żeby jasno na to odpowiedzieć. No, były odpowiednio przystosowane do warunków. Małe zwierzęta też często mają duże szanse na przetrwanie, bo nie potrzebują dużo pożywienia, więc te kryzysy tak mocno ich nie dotyczą.
1: A skąd my wiemy, że pszczoły żyły 100 milionów lat temu?
2: Znaleźliśmy dowody w formie skamieniałości. Przede wszystkim pszczoły zatopione w bursztynie, pokryte pyłkiem, więc wiemy, że zachowywały się już tak jak dzisiaj, że takie same funkcje pełniły i że ewoluowały razem, równolegle z roślinami kwiatowymi. Mamy też skamieniałe gniazda pszczół, które też na około 100 milionów lat się datuje.
1: No właśnie, to się teraz zastanawiam, po czym poznać, że pszczoły były 100 milionów lat temu, albo nawet jeszcze wcześniej?
2: Możemy zakładać, że pojawiły się wcześniej, bo po pierwsze dane genetyczne, molekularne sugerują, że mogły się pojawić trochę wcześniej, ale przede wszystkim dużo starsza jest historia roślin kwiatowych. Skoro rośliny kwiatowe pojawiły się, obecnie się mówi, że przynajmniej 160 milionów lat temu, gdzieś w połowie tej ery dinozaurów, to musiały też istnieć jakieś zapylacze. Czy to już były pszczoły, czy najpierw jakieś inne owady te funkcje pełniły, tego nie wiemy, no ale jest tutaj furtka otwarta na jeszcze starsze znaleziska pszczół.
1: A do tej rozmowy powrócimy już za chwilę w Radio Opole.
3: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie Koźlu.
4: Reklama.
5: Dzień dobry, Straż Miejska.
6: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
5: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
6: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000 www.sambudrol.pl.
7: Złap okazję na wakacje. Jest Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
8: Ile razy już myślałeś, powinienem coś zrobić inaczej? Tylko czas nie czeka. A wiesz, że w Kluczborku masz dostęp do bezpłatnych szkoleń w energetyce? Wodorowe technologie, OZE, bezpieczeństwo, instalacji elektrycznych i więcej. Maj i czerwiec, ostatnie terminy tej edycji. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku. Albo zostajesz tam, gdzie jesteś, albo robisz krok dalej. Sprawdź i zdecyduj. bcuKluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
9: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
4: Po reklamie.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Za 28 minut będzie godzina 10. Moim gościem jest dr Mateusz Antczak z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego, paleontolog. I już się dowiedzieliśmy, że pszczoły to my na świecie, no i można powiedzieć do paleontologa, że mieliśmy niemal od zawsze, bo mieliśmy od co najmniej, a może i więcej niż 100 milionów lat, prawda?
2: Tak jest.
1: Bo dzisiaj w związku z tym Światowym Dniem Pszczół, to, że one są ważne, to chyba nie trzeba. I wtedy były ważne i teraz są ważne.
2: Tak, bo no, są potrzebne jako zapylacze i od początku były związane z tymi roślinami kwiatowymi. Ta ewolucja toczyła się równolegle.
1: Tylko teraz chciałem zapytać o to, skąd my to wiemy, że 100 milionów lat temu były pszczoły, a okazało się to, bo w bursztynie jedna została zatopiona. A to nie był też taki randomowy bursztyn, tylko z bardzo konkretnego miejsca.
2: Tak, to jest słynny bursztyn birmański, czy też bursztyn z Mianmy, w którym co roku opisywane są niezwykłe znaleziska, dlatego że w bursztynie te rzeczy zachowują się bardzo szczegółowo, w tym takie delikatne stworzenia jak owady, gdzie wszystkie szczegóły, jeśli chodzi o pszczoły, to tam włoski nawet pojedyncze są widoczne, są opisywane, więc da się tą ewolucję bardzo dokładnie prześledzić.
1: Tylko jeżeli chodzi o ten bursztyn, to co mnie tutaj zastanowiło, że to nie jest taki rzut naukowców, że tam 100 milionów lat temu, tylko oni podają jakby bardzo konkretną datę, że ten bursztyn z pszczołą ma 98,79 miliona lat. A skąd oni to wiedzą tak konkretnie?
2: Takie bardzo dokładne daty ogólnie w paleontologii to jest kwestia badań izotopowych. To znaczy są pierwiastki promieniotwórcze, które mają tak zwany czas połowicznego rozpadu, czyli my znamy przedział czasu, w jakim ilość konkretnego pierwiastka będzie się zmniejszać. Możemy w związku z tym policzyć, jeżeli znamy moment, w którym ten rozpad się zaczął, no to jesteśmy w stanie podać bardzo dokładnie czasami wiek tych znalezisk.
1: A dzięki temu, że coś się zatopi w bursztynie, to mamy większe możliwości poznawcze, dużo większe?
2: Tak, bo w bursztynie mogą się zachować też części miękkie ciała. I są takie znaleziska na przykład jaszczurek zatopionych w bursztynie, czy fragmentów ciała nawet większych stworzeń, na przykład kawałek ogona dinozaura razem z piórkami.
1: No i wtedy też możemy poznawać ich kolory chociażby, jak są pióra.
2: Tak, chociażby.
1: Teraz jeszcze chciałem dopytać, co było na przykład w takim bursztynie, gdzie tam była pszczoła, bo że pszczoła to wiemy, ale coś jeszcze tam było?
2: Razem z pszczołami znaleziono pyłek, więc wiemy, że one od początku były z tymi roślinami kwiatowymi związane, ale też znaleziono na przykład larwy chrząszczy, które wygląda na to, że już od początku działały tak jak dzisiaj, to znaczy pasożytują na pszczołach. Larwy niektórych owadów są bardzo ruchliwe, siedzą sobie na kwiatkach, czekają na tą pszczołę, jak ona podleci zebrać pyłek, no to wskakują, mamy takiego pasażera na gapę, który w ten sposób dostaje się do gniazda, tam wysiada i zaczyna się objadać.
1: No i objada się. I to są pasożyty dziadygi. Ale jednak bardzo potrzebne są pszczoły również dla nich, bo im zapewniają jedzenie nie tylko nam. Dziękuję bardzo. Moim gościem był dr Mateusz Antczak z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego. A jeżeli chcemy bliżej poznać ten świat prehistoryczny, no to zachęcam do słuchania audycji Science bez fikcji w Radiu Opole już w najbliższą sobotę. Dzięki za rozmowę.
2: Dziękuję.

0: Audycja sponsorowana.
1: Uczymy się przez całe życie, bo świat pracy się zmienia. W Opolskim pomaga w tym opolskie LLL.pl.
2: Jedną z najczęściej sprawdzanych kompetencji jest otwartość na zmiany w kontekście takiej elastyczności.
3: Aleksandra Stefaniak-Kowalska, HR Manager firma Galmet.
2: Chodzi o to, czy kandydat ma umiejętność dopasowania się do zmieniających się warunków pracy. Najszybciej i najbardziej odczuwalną korzyścią w kontekście uczenia się przez całe życie jest wzrost poczucia bezpieczeństwa zawodowego i pewność siebie. Nauka nowych rzeczy, nawet hobby poza pracą, realnie odmładza umysł w kontekście takiej neuroplastyczności tego mózgu i zapobiega wypaleniu zawodowemu. Daje poczucie komfortu i realnego wpływu na kształtowanie swojej kariery zawodowej.
1: Praktyka i technologia to duet na dziś.
4: STEM i nauka poprzez doświadczenie to podstawa współczesnego kształcenia. Aneta Kucińska-Landwójtowicz, prorektor do spraw współpracy, Politechnika Opolska. Bez wiedzy o technologii, bez podstaw wiedzy takiej inżynierskiej, matematycznej, ścisłej, trudno jest w dzisiejszych czasach funkcjonować. Nawet osoby o totalnie humanistycznych zainteresowaniach wykorzystują technologię, cyfryzację, korzystają z tych narzędzi, które na dzień dzisiejszy są powszechnie dostępne, a w erze sztucznej inteligencji no, trudno całkowicie bez nich funkcjonować.
1: A jeśli myślisz o zmianie zawodu?
5: Od czego zacząć przebranżowienie? Zaczęlibyśmy na pewno od wizyty u doradcy zawodowego. Jacek Karpina, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach. Następnie poznanie samego siebie, swoich predyspozycji zawodowych. Bardzo istotnym jest, aby poznać lokalny rynek pracy. Czy występują na tym rynku oferty pracy adekwatne do kierunku szkolenia czy też kursu. I sprawdźmy przede wszystkim oferty szkoleniowe. Co one zawierają, czy gwarantuje nam praktyki, ponieważ pracodawcy głównie patrzą właśnie na doświadczenie zawodowe i na te umiejętności, które kurs lub szkolenie mają nam dać.
1: Młodzi też wybierają swoją drogę wcześniej.
6: Dla młodych ludzi dzisiaj, patrzących na swoją przyszłość, kiedy mają wybierać obecnie szkołę, a w przyszłości zawód, na pewno kluczowe powinny być marzenia. Joanna Raźniewska, opolska kurator oświaty. Pasje, zainteresowania, to co jest dla nich najważniejsze. Tak, żeby wybór dał im satysfakcję. Ten pragmatyzm młodych ludzi, który dzisiaj widać, to również praca, która daje satysfakcję, daje zarobki. Jak to dobrze połączyć? Zacząć od marzeń, skończyć na dobrym zawodzie.
1: Wejdź na opolskie.ll.pl i sprawdź mapę możliwości, wydarzenia i wsparcie w Twoim powiecie.
7: Audycja powstała w ramach projektu Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, finansowanego ze środków KPO.
0: Audycja sponsorowana.

0: chlubne podejście w tym utworze, bo dobrze, że jesteś, dobrze, że jesteście, powinno być. Krzysztof Rab, Iwona Tokarska, czołem wam.
1: No dziękujemy, miło nam.
2: Proszę. Cześć bardzo. Kasperku, dzień dobry.
0: Dęgi, dwie stówki, wiesz, dostałem za powiedzenie tego i popatrz, jak jest miło od razu.
1: I za tym nie wiem, okej.
0: Co tam u was?
2: Będziemy bzyczeć trochę ze słuchaczami Radia Opole, bo dzisiaj Światowy Dzień Pszczół, więc będziemy kontynuować poniekąd temat, który ty rozpocząłeś, ale będzie też u nas debiutant, który wystąpi właśnie podczas 63. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. No i mam nadzieję, że coś tam z nim pośpiewamy, zanucimy.
1: To znaczy ja będę klaskał, a pewnie Iwona będzie śpiewać. Michał Grobelny się ten człowiek nazywa. Ja jeszcze nie wiem, że czeka go taki debiut dzisiaj, taki unplugged.
2: Przy okazji będziemy rozgrzewać struny głosowe przed dzisiejszymi koncertami w ramach Piastunaliów. Dlatego, że studenci świętują.
0: No to warto zostać.
2: A my też jesteśmy
0: Opole
2: trochę studentami. To znaczy absolwentami.
1: Życie studiujemy, życie.
0: Mam piękną, długą historię o tym, ale do tego tematu w takim razie kiedy indziej wrócimy. Kacper Śnigórski, Maciej Dudek, do usłyszenia.
3: Radio Opole.
4: Reklama.
3: Uwaga Opole, na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, wskocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Dzień mamy już blisko. W Centrum Karolinka znajdziesz wszystko, co wywoła jej uśmiech. Od modnych dodatków, po pachnące kosmetyki, kartę podarunkową i wyjątkowe prezenty. Odwiedź Centrum Karolinka i wybierz coś prosto z serca.
8: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
4: Po reklamie.
2: Słuchacie Radio Opole. W środę to 20 dzień maja. Zbliżamy się do 10. I sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości ze świata, kraju i naszego regionu.
9: ABW zatrzymała 3 Polaków mogących być rosyjskimi szpiegami. W stolicy regionu znów będzie można korzystać z rowerów miejskich.
10: Ten system będzie umożliwiał wyjazd rowerem poza Opole.
9: A w kulturze m.in. nasi Niemcy.
3: Wiadomości Radia Opole.
1: Przed mikrofonem Daniel Klimczak.
9: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 3 osoby podejrzane o działania szpiegowskie na rzecz Rosji. Poinformował o tym minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Jak napisał na portalu X, zatrzymani to obywatele RP, mężczyźni w wieku od 48 do 62 lat. Zarzuca się im działania wywiadowcze, rozpoznawanie rozmieszczenia wojsk NATO na terytorium Polski oraz wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym. Wobec wszystkich podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. Śledztwo ma charakter rozwojowy. A Rosja aktywnie planuje ofensywę z Białorusi, ostrzegł naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Oleksandr Syrski. Mają o tym świadczyć posiadane przez Kijów dane wywiadowcze. Informacje w tej sprawie zebrał Mateusz Czmiel.
11: Syrski zaznaczył, że ukraiński wywiad posiada dane potwierdzające realność takiego zagrożenia. Według niego tendencja wskazuje na dalsze wydłużanie przez Rosjan linii frontu, która już teraz przekracza 1200 km, a atak z północy tylko go wydłuży. Kilka dni temu Wołodymyr Zełenski alarmował, że Rosja planuje zaatakować z terytorium Białorusi na kierunku czernichowsko-kijowskim, czyli tym samym, którym zaatakowali na początku pełnoskalowej inwazji.
12: My będziemy nadal bronić Ukrainy.

0: Zapewnić naszych ludzi, partnerzy również wiedzą, co się dzieje i do czego Rosja nakłania Białoruś.
1: Radio Opole. Uderzamy prosto w sedno.
2: Opole ponownie uruchomi system rowerów miejskich. Magistrat ogłosił przetarg na uruchomienie systemu składającego się z 12 stałych stacji i 25 miejsc postojowych. Do dyspozycji użytkowników zostanie oddanych 200 rowerów, w tym 100 elektrycznych, zapowiada rzecznik ratusza Adam Leszczyński.
3: Wszystkie będą wyposażone w zamek elektroniczny z lokalizacją GPS, dzięki czemu mogą być pozostawione nie tylko na klasycznych stacjach rowerowych, ale także w dowolnym miejscu. Ten system będzie umożliwiał wyjazd rowerem poza Opole. Jeśli chodzi o sam przetarg, to wykonawca będzie miał 60 dni od podpisania umowy na wdrożenie tego systemu.
2: Operator będzie obsługiwał system do 2028 roku w okresach od marca do listopada.
1: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
2: A w nich teraz Grodków. Tamtejszy magistrat ogłosi niebawem przetarg na rewitalizację skweru przyległego do rynku. Samorząd pozyskał na to unijne dofinansowanie, a szacunkową wartość prac określono na 1 000 000 zł. To nie będzie jedynie wymiana małej architektury, zapewnia burmistrz Miłosz Krok.
4: Nowe nasadzenia, odtworzenie istniejącego tam ciągu pieszego. Chodzi głównie o to, żeby to miejsce uatrakcyjnić. Dodatkowo pojawił się pomysł upamiętnienia jednego z wielkich grodkowian, barokowego lutnisty Sylwiusa Leopolda Weissa. Przy okazji ma stanąć tam instalacja, która będzie upamiętniała tę właśnie postać.
2: Prace mają zakończyć się za rok. Do ich rozpoczęcia niezbędna jest jeszcze zgoda konserwatora zabytków w zakresie wymiany zieleni. I jeszcze zaproszenie do pokoju pod Namysłowem, gdzie właśnie teraz rozpoczyna się wiosenna Akademia Zdrowia. W programie konsultacje ze specjalistami, bezpłatne badania i atrakcje dla rodzin. To także okazja, by dowiedzieć się więcej o programach profilaktycznych realizowanych przez NFZ, mówi rzecznik jego opolskiego oddziału Barbara Pawlos.
5: Od godziny 13 dostępne będą konsultacje ze specjalistami, w tym dietetykiem, fizjoterapeutą, laryngologiem czy psychoterapeutą geriatrycznym. Od godziny 10 prelekcje i warsztaty. Podczas wydarzenia dostępni będą konsultanci zdrowotni, którzy pomogą dobrać odpowiednie badania profilaktyczne, wskażą miejsca wykonania mammografii, kolonoskopii czy programu profilaktyki raka szyjki macicy.
2: Wydarzenie odbywa się w parku przy ulicy Opolskiej i potrwa do 16.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
2: 4 po 10.
1: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
6: Katarzyna Zawadzka, co to znaczy po niemieckie i czy rzeczywiście dotyczy to wyłącznie zachodniej Polski? Między innymi te pytania mają paść podczas sobotniego spotkania z Maciejem Falkowskim w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Będzie to promocja książki pod tytułem Nasi Niemcy. Jest ona opowieścią o ważnych wątkach w historii dwóch narodów. Początek w sobotę o godzinie 16 w sali spotkań MBP w Opolu. Organizatorem jest Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej razem z biblioteką. Dziś rozpoczęły się także Oceany w Niemodlinie. To ogólnopolski konkurs na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej. Przesłuchania konkursowe 40 osób z całej Polski trwają w Domu Kultury. W konkursie biorą udział wokaliści w wieku od 13 do 24 lat w dwóch kategoriach wiekowych. Uczestnicy prezentują jeden wybrany utwór z twórczości Agnieszki Osieckiej. Wstęp na widownię Ośrodka Kultury w Niemodlinie w czasie przesłuchań jest wolny. Przed nami wystawa Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Będzie to 10. Ilustragan, tym razem pod hasłem Nauka. Wernisaż w piątek o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Jacek Piekara będzie gościem 16 opolskich spotkań fantastycznych. To autor fantazy, dziennikarz, redaktor czasopism poświęconych grom komputerowym i fantastyce. Początek w piątek o godzinie 17 w Ogrodzie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Piastowskiej w Opolu.
1: Pogoda.
7: Zacytuję teraz Roberta Makłowiczka. Makłowicza, przepraszam. Fiu, fiu, fiu.
8: Już zaczęłaś dobrze.
7: Do 22 stopni dzisiaj będzie i może na tym poprzestać.
8: No to dobrze, to słuchajcie, tak, ładny dzień się zapowiada, chociaż ja dokończę, bo już nie jest w stanie. Znowu są wzmianki o możliwych przelotnych opadach deszczu i burzach dziś po południu, ale wczoraj wytrzymało, to może i dzisiaj wytrzyma. A jeśli chodzi o to, co tu i teraz w Opolu, już 20 stopni na termometrach, 20 jeszcze także w Namysłowie, Brzegu i Kędzierzynie Koźlu, a po 19 w Kluczborku i Nysie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Ja jednak nie wierzę, że dzisiaj deszcz będzie padał.
8: No i pięknie.
7: Będzie fiu, fiu, fiu, tak jak Robert Makłowicz mówi czasami.
8: Poczekaj, jak już się mylisz, a jeszcze o bzykaniu jeszcze się nawet nie zaczęliśmy dzisiaj mówić. Będzie się działo dzisiaj dużo w programie, a zatem koniecznie zostańcie z nami.
7: Dzień dobry, kochani. Iwona Tokarska.
8: Krzysztof Rabin, Maciej Dudek. Cześć.

0: Radio Opole. Muzyka na cały dzień.
1: Reklama. Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Gala piosenki włoskiej i francuskiej w wykonaniu artystów teatrów muzycznych już 23 maja na scenie kameralnej hotelu Piast w Opolu. Porywający koncert pełen najpiękniejszych melodii Francji i zmysłowych przebojów słonecznej Italii. Bilety do nabycia w recepcji hotelu Piast i na biletyna.pl.
6: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest gospoda Gryfne Gary. Duet na
1: fali. Skoro już dzisiaj tym Makłowiczem tak trochę pojechałam w prognozie pogody, to będę się go trzymać.
2: Pojechałaś.
1: Nie, już nie przypominaj mi, bo mnie to znowu rozwali. Natomiast chcemy wam przypomnieć, że mamy voucher o wartości 200 zł do restauracji Gryfne Gary w Opolu i gwarantuję, że po takim zjedzeniu obiadku to będziecie właśnie jak ten Robert tak fiu oblizywać palce.
2: No tak, tak, a ponieważ to jest zupełnie inny konkurs, w sensie różny od tego kacprowego porankowego, żeby było jasne, to teraz macie nowe pytanie i nowe wyzwanie. A ponieważ mamy dziś Światowy Dzień Pszczół, o czym już dobrze wiecie, no to pytanie brzmi, żebyście nam powiedzieli, jak myślicie, o czym dziś bzyczą pszczoły w to swoje święto? Co ewentualnie chciałyby przekazać światu, tudzież nam, ludziom podłym?
1: To posłuchajmy.
2: Chyba, czekaj, to możliwe jest?
1: Nie, ja słyszę, że nie sprawdziłam się w prognozie pogody.
2: Ale na szczęście zaraz będzie ekspert, to nam wyjaśni, czy to w ogóle bzyczą pszczoły, czy muchy, bo ja bym na przykład nie odróżnił. Ale zadanie dla was ja szybko tylko powtórzę. O czym dziś w swoje święto bzyczą pszczoły?
1: Wczujcie się w takiego tłumacza i przetłumaczcie nam, co też ta pszczoła ma nam do przekazania. 774-541-541.
0: Sponsorem konkursu jest gospoda Gryfne Gary.

0: Duet na fali.
1: Ewa Max zaśpiewała nam o soli, a my teraz o miodzie będziemy sporo w naszym programie mówić, dlatego że dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych Światowy Dzień Pszczół, zatem zajmiemy się właśnie tymi bardzo pożytecznymi owadami. W naszym studiu Paweł Heizer, pszczelarz z Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego w Opolu. Dzień dobry, panie Pawle.
2: Dzień dobry, witamy serdecznie.
3: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: To o czym dzisiaj bzyczą pszczoły?
3: Przypomnę, że mieliśmy bardzo takie pochmurne dni ostatnio, chłodne, no więc pszczoły myślą, jak tu wylecieć i pozbierać trochę pyłku i nektaru przynieść do ula świeżego. Także na pewno myślą o tym, jak zmagazynować jak największe ilości dla swoich rodzin.
2: Jak się zabrać do pracy jak najszybciej, tak? Po przerwie,
3: tak,
2: jak padało,
3: tak,
2: czy było zimno, tak?
3: Tak?
2: One są takie robotne.
3: No to synonim pracowitości,
2: właśnie,
3: tak? No więc cóż się dziwić. My po prostu za nimi czasami nie nadążamy, tak by trzeba było powiedzieć. Także pszczoły w tej chwili ewidentnie korzystają z temperatury, ciepła, słońca. To są zwierzęta takie, kochają światło.
1: A czy jest jakieś duże opóźnienie w produkcji w związku z tymi przestojami takimi zimnymi tygodniami?
3: Jest, ponieważ no, wiadomo, że praca pszczół no, to jest efekt składowy. Głównie pogody, temperatury, nasłonecznienia, wilgotności. To wszystko się składa na efekt składowy. Przypomnę, że niedawno właściwie kończy w tej chwili już kwitnąć jedna z najpopularniejszych roślin miododajnych, uprawowych, czyli rzepak.
2: No,
3: te właśnie
2: tak,
3: pięknie
2: tak.
3: Żółte pola, takie ogromne czasami przestrzenie, tak? No to jest największy pożytek pszczół w tym okresie. A ponieważ, no one kwitły, ale było zimno, no więc pszczoły nie bardzo miały jak polecić do tego rzepaku. Teraz jeszcze okres był pochmurny i wilgotny, one też nie lubią latać w deszczu specjalnie, no więc plony tego rzepaku na pewno powinny być troszeczkę niższe niż w poprzednich latach, a z drugiej strony my jako pszczelarze też będziemy mieli mniej tego miodu, niestety.
2: No ja też tak, a propos ciekawostek o pszczołach, jak się w ogóle gdzieś wrzuci, powiedzmy, prawda, w słynny internet, no to 1/3 żywności zapylana, naszej ludzkiej żywności zapylana przez pszczoły. To już słynne powiedzenia, że bez pszczół to my zaraz też wyginiemy. A propos tej robotności, 1/12 łyżeczki miodu w ciągu życiu jedna pszczoła zrobi, 1/12? Nie wiem, jak to tam ktoś obliczył, ale...
3: Tak, no, internet jest pełen takich różnych sensacyjnych
2: tak,
3: informacji.
2: Ciekawostek takich,
3: jak
2: no.
3: Ja pierwszy raz usłyszałem tą informację o tej 1/12 łyżeczki, no to zacząłem się zastanawiać, no, jak ten ktoś to policzył, tak?
2: Mm-hmm.
3: No de facto można byłoby policzyć, gdyby wziąć statystyczną ilość lotów pszczół, która robotnica w sezonie wykonuje i policzyć, ile ona jest w stanie w tym wolu, bo ona ma tak jakby dwa miejsca pokarmowe. Jednym to jest ten magazyn wewnątrz jej organizmu, wolę, w którym ona przynosi ten nektar do miodu, tak? Nektar do ula. Natomiast musimy mieć taką też świadomość, że pszczoła to jest istota energetyczna. Jak ona daleko leci za tym pokarmem, no to część tego musi zjeść po drodze.
2: Jezu,
3: no więc powstaje pytanie, ile z tego pełnego wola wróciło, przyleciało razem z nią do ula. Ona się musiała tym podzielić z resztą pszczół. No na pewno coś w tym jest, w tych wyliczeniach. Ja bym się tego trzymał, bo mnie się nie chce tego liczyć samemu.
1: Paweł Heizer, pszczelarz z Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego w Opolu, jest naszym gościem, a ja przypominam, że dzisiaj świętujemy Światowy Dzień Pszczół, także zostańcie z nami. Więcej ciekawostek już niebawem na antenie Radia Opole. A już teraz specjalnie dla nas Sombr i jego Potential.

0: Dinner Party. Taki utwór śpiewa nam Neil Horan. No a propos obiadku, no to może nie do obiadku, ale ja na przykład bardzo chętnie do śniadania, do herbatki łyżeczkę miodu sobie serwuję i mam nadzieję, że dzięki temu będę zdrowy i długo żył. A czy to prawda, to zaraz się zapytam. Ekspert w naszym studiu, przypominam, w Światowym Dniu Pszczół gościmy pana Pawła Heizera. To pszczelarz z Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego w Opolu. A to jeszcze na początek faktycznie, bo miałem zapytać o te różne formy pomocy zapylaczom, ale najpierw o ten miód w herbacie. Zdrowe to? Praktykować?
1: Mówią, że zdrowe. Ja piję nawet w kawie. Najbardziej lubię miód do kawy.
0: Proszę, tak. To jeszcze nie próbowałem.
1: Jedynie trzeba zadbać o to, żeby nie trafiał do substancji za bardzo gorącej. Czyli jeżeli ta herbata, kawa nie parzy nas w usta, to wtedy jest dobre miejsce, żeby tam włożyć łyżeczkę miodu i wtedy na pewno będzie lepsze i zdrowsze niż ten cukier.
0: No i pięknie. A jak my zwykli zjadacze chleba, tudzież łyżek miodu, możemy pomóc właśnie tym pracowitym pszczołom? Dużo się mówi o tych różnych domkach dla zapylaczy, ale co na przykład, nie wiem, z rolnictwem? Łąki kwietne, o właśnie, jakieś na dachach budynków się buduje też ule, nie wiem, czy pan to pochwala, czy nie, ale jak my możemy pomóc tym pszczołom? To jest generalne moje pytanie.
1: Przyznam szczerze, każdy z nas na pewno może coś zrobić do tych pszczół, a możemy zacząć od zwykłego kwietnika, który zasiejemy roślinami miododajnymi. Możemy zadbać o to, żeby zamiast trawnika, który jest ładnie wykoszony, żeby tam również były jakieś rośliny, które stanowią pożytek dla tych owadów. I nie chodzi tylko o same pszczoły, tak? Uznawane przecież za rośliny, za zwierzęta hodowlane, ale chodzi też o tak zwane dzikie zapylacze. Tylko tutaj trzeba pamiętać o czymś takim, że pszczoła efektywny lot to jest 2 km od ula, mniej więcej, tak przyjęto. Natomiast te dzikie zapylacze są to często owady, które mają ten efektywny promień lotu dużo mniejszy. I to może być 100 metrów, to może być 400 metrów, 600, 800 metrów. Czyli jeżeli postawimy domek dla zapylaczy, a wokół będzie betonowa pustynia lub sam ładnie wykoszony trawnik,
0: no to
1: się mija z celem, tak? Bo generalnie postawiliśmy domek, spowodowaliśmy, że są owady, ale one biedne nie mają co jeść. Także musimy myśleć o tym, żeby kreować środowisko wokół nas mądrze, racjonalnie i małymi kroczkami.
2: A propos środowiska, to czy powinniśmy się obawiać sąsiada pszczelarza, czy powinniśmy z nim dobrze żyć?
1: No to jest bardzo szerokie pytanie i praktycznie no ono ma takie elementy, że i można się obawiać, tak? No bo przecież taki pszczelarz, no to nie wiadomo, ile on tych pszczół tam może mieć. Jeżeli to jest bardzo dużo uli, to te pszczoły no mogą powodować swoim zachowaniem na jakąś grozę, tak? My na oglądaniu filmów Hitchcocka o rojach i tym podobnych rzeczy, no to generalnie pszczoły często są mylone też z osami. My musimy wiedzieć o tym, że gdybyśmy na spodeczek wylali coś słodkiego w postaci jakiegoś syropku, to na 99% pierwsze pojawią się osy.
0: Osy. Mhm.
1: Osy, nie pszczoły. Pszczoły są nauczone i one z racji tego, że są takimi klasycznymi owadami społecznymi i one poprzez taniec zawiadamiają się o tym, gdzie jest pożywienie, to one mają ustalone trasy, którymi latają po to, żeby przynieść do ula nektar i pyłek. To są ich największe elementy pożywieniowe. Natomiast osa, ona jest bardzo wyczulona, ma węch, zapach na jakiekolwiek substancje słodkie i ona przylatuje, znosi to do swojego gniazda. I ona generalnie właśnie to wynika też z tego, że osy penetrują taki obszar do 800 metrów od swojego gniazda. 500-800 metrów. No więc zwróćcie uwagę, one nie polecą 2 km. One ten talerzyk znajdą.
0: No i to jest kolejna ciekawostka, o której pewnie nie wiedzieliście, jeśli chodzi o pszczoły. O osy przy okazji też. Światowy Dzień Pszczół dzisiaj świętujemy razem z pszczelarzem Pawłem Heizerem. Zostańcie koniecznie z nami, bo jeszcze do tej rozmowy wrócimy.

0: duet na fali.
1: Maciej Musiałowski zaśpiewał o florze, a my trochę bardziej dzisiaj o faunie, jednak rozmawiamy z Pawłem Hajzerem, to pszczelarz Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego w Opolu. Panie Pawle, ile pan ma w ogóle pszczelich rodzin u siebie?
2: No tak, no muszę powiedzieć, że 50 rodzin to jest taka ilość, nazwijmy to stała, tak?
3: To jest dużo, mało, no właśnie, jako laicy my musimy zapytać, to jest dużo uli.
2: No przyjmuje się, że jak gdyby sposobem zachowania się, jak gdyby takimi relacjami w środowisku naturalnym, wielu naukowców przyjmuje takie podejście, że jedna rodzina pszczela odpowiada zachowaniu w środowisku jednemu ssakowi. No to gdybyśmy próbowali porównać moje pszczoły do hodowcy owiec, no to mam statko 50 owiec, tak?
3: No to
2: tak,
3: co?
2: To mniej więcej wygląda.
1: Kawał statka.
2: To już jest kawał statka. Jest dużo pracy przy tym, dużo jeżdżenia. Poza tym trzeba mieć świadomość, że tak, hodowca owiec musi je wypuszczać na pastwisko. Tak, ja mam te pszczoły porozwożone w różne miejsca i są to pasieczyska.
3: O.
2: Na takich pasieczyskach jest różne ilości uli, rodzin od 6 najczęściej do 20 kilku, tak?
3: Gdzieś znalazłem taką informację, że ta królowa matka słynna to może nawet 5 lat żyć, ale te bidne robotnice to tak miesiąc mniej więcej przeciętnie, prawda?
2: Tak,
3: to?
2: Tak. Ale musimy mieć świadomość taką, że trochę inne role wykonują te owady. I o ile robotnica i głównie stałą fuchą to jest latanie za pożywieniem.
3: Robota
2: jest pracowita jak pszczółka, ale matka, mimo że jest skarmiona specjalnym mleczkiem pszczelim, ono jest specjalnie produkowane tylko i wyłącznie dla niej. I to mleczko gwarantuje, bo ona nim jest karmiona praktycznie od pierwszych dni od wyklucia się. I to powoduje, że ona ma taki długi okres życia tak naprawdę. Z drugiej strony ona ma świtę pszczół, które się nią opiekują, które ją chronią. Jak tylko jest jakieś zagrożenie, zmiana temperatury, cokolwiek się dzieje z ulem, pszczoły okłębiają matkę i chronią ją, dając taką wewnętrzną otoczkę, utrzymując stałą temperaturę.
3: Widziałem taki filmik niedawno w internecie, jak do takiego ula bez matki przyniesiono w takim pudełeczku matkę. Tak. Jak otoczyły momentalnie, jak zaczęły już nawiązywać kontakt, właśnie może grzać, bo tam kłębowisko się momentalnie zaakceptowałem, tam nie było żadnej dyskusji o sukcesję do tronu, bo od razu królowa i od razu było wszystko jasne.
1: A jak matki nie ma, to pszczoły płaczą, czego możecie posłuchać w audycji Szepty Natury, jaką to nagraliśmy kiedyś z panem Pawłem Hajzerem. Ona jest dostępna na stronie radio.opole.pl. No a panie Pawle, czego można życzyć w ogóle wszystkim tym, którzy się zajmują pszczołami?
2: Powiem tak, no ponoć pszczelarze są długowieczni, no więc życzę im zdrowia. Życzę im zdrowia, ale trzeba pamiętać, że w środowisku około pszczelarskim jest bardzo dużo osób, które nam bardzo pomagają, sprzyjają, tak? Są to różnego rodzaju naukowcy, którzy prowadzą badania. Są to ludzie, którzy udostępniają pszczelarzom teren, na których my możemy trzymać te nasze pszczoły i dzięki temu one mają pożywienie. Są konsumenci. Oni powodują, że nam się rachunek ekonomiczny zamyka, tak?
3: Czyli wszystkim im życzymy wszystkiego dobrego.
2: Wszystkim, którzy kochają zyczące pszczoły.
1: A przede wszystkim niech pszczoły żyją nam jak najdłużej, żebyśmy my też mogli funkcjonować na tym świecie. Paweł Hajzer, pszczelarz z Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego w Opolu, był naszym gościem. Wszystkiego najlepszego, dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy za wszystko.
2: Dziękuję również.

0: Radio Opole. Muzyka i to, co ważne.
1: Reklama.
0: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
1: Uwaga, uwaga! Dzień dziecka w Ozimska Park Opole już 30 maja. W programie dmuchańce, malowanie buziek, animacje artystyczne i sportowe, quizy, upominki, popcorn i grill. Zabierz dzieci, rodzinę i dobry humor. Pamiętaj, już 30 maja Dzień Dziecka w Ozimska Park Opole. Ulica Ozimska 72 Opole. Ozimska Park. Miejsce na twoje komfortowe zakupy.
2: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silezja, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
3: Te systemy przesuwne kapicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
4: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kapicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
3: Serio? Ale jak?
4: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
5: Sąsiedzki rabat od kapicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kapica.pl.
4: Kapica. Zaufanie na lata.
1: Po reklamie.
6: Na zegarach za 10 sekund. Wybije godzina 11. Mamy dziś środę, to 20 dzień maja. Światowy Dzień Pszczół, to już dobrze wiecie. A co ważnego na świecie, w kraju i w regionie się wydarzyło? Sprawdźmy.
7: Dziś ma zapaść wyrok w sprawie tragicznego wybuchu gazu w Szczyrku z 2019 roku.
8: Nadal mamy nadzieję, że wyrok będzie sprawiedliwy.
7: Najniższa emerytura w regionie to 80 groszy. Najwyższa ponad 40 tysięcy. ZUS podał najnowsze dane. Mamy też ważną informację dla kierowców jadących w stronę Wrocławia.
0: Wiadomości Radia Opole.
9: O szczegółach Daniel Klimczak.
7: I właśnie od doniesień z dróg zaczynamy. Nadal mamy utrudnienia na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia w rejonie Węzła Brzeg. To 196 km trasy. Jak wiecie z wiadomości, nad ranem doszło tam do zdarzenia dwóch samochodów, w wyniku czego ranne zostały cztery osoby. To jednak nie koniec złych wiadomości dla zmotoryzowanych, ponieważ pół godziny temu, niemal w tym samym miejscu, zdarzyły się dwie ciężarówki, na skutek czego na jezdnię wysypał się przewożony ładunek. Ruch w kierunku Wrocławia odbywa się wyłącznie pasem awaryjnym.
0: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
7: Mundurowi zatrzymali młodego mężczyznę, który w biały dzień dokonał rozboju w centrum Opola. O szczegółach mówi aspirant Przemysław Kędzior z Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
10: Jak ustalili funkcjonariusze, do mężczyzny idącego chodnikiem podbiegł nieznany mu mężczyzna, zaatakował pokrzywdzonego rozbitą butelką w głowę, a następnie przewrócił i uderzał po całym ciele. Na końcu agresor wyrwał niesioną przez 52-latka torbę z zakupami i rzeczami osobistymi, po czym uciekł. 26-letni agresor został zatrzymany kilka ulic dalej w trakcie policyjnego pościgu. Mieszkaniec Opola usłyszał zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia.
7: Jako że działał on w warunkach recydywy, grozi mu 30-letnia odsiadka. Agresor trafił już do aresztu, a poszkodowany do szpitala.
0: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
7: Około 14:00 sąd apelacyjny w Katowicach ma ogłosić wyrok w sprawie tragicznego wybuchu gazu w Szczyrku. Do zdarzenia doszło w 2019 roku. Zginęło 8 osób, w tym czworo dzieci. Oskarżonych jest 6 osób. Więcej na ten temat wie Wawrzyniec Sobota z Radia Katowice.
11: W grudniu 2019 roku podczas prac budowlanych uszkodzono instalację gazową. Pracownicy firmy budowlanej specjalizujący się w przewiertach wykonywali podziemny przekop. Uszkodzenie rurociągu doprowadziło do wybuchu i zawalenia się trzykondygnacyjnego budynku. Zginęła 8-osobowa rodzina. Chcemy, by to wszystko się już skończyło, mówiła podczas ostatniej rozprawy krewna tragicznie zmarłych Katarzyna Kaim-Nogieć.
8: Po tych przeszło 6 latach nadal mamy

0: nadzieję, że wyrok będzie sprawiedliwy. Natomiast zaczynamy mieć coraz większe obawy co do sprawiedliwego wyroku. Że nie będzie on po prostu adekwatny do tego, co się stało, do tego, czego doświadczyliśmy.
1: W tej sprawie jest 6 oskarżonych. Wśród nich prezes firmy, która zleciła przewiert, i pracownicy budowlani.
2: Zmieniamy temat. ZUS podał najnowsze dane dotyczące emerytur. Kwota najwyższego świadczenia w naszym regionie to 40 300 zł brutto, a najniższego 80 groszy. Natomiast po tegorocznej waloryzacji przeciętna emerytura w Polsce wynosi 4509 zł brutto, mówi Sebastian Szczurek z opolskiego oddziału ZUS.
3: Przeciętna emerytura wypłacana klientom opolskiego ZUS-u to niemal 4476 zł brutto. Taki wynik daje 5. miejsce w rankingu województw. Różnica między przeciętną emeryturą u nas a Podlasiem czy Lubelszczyzną to aż 400 zł.
2: Tegoroczna waloryzacja emerytur i rent sprawiła, że najniższe gwarantowane świadczenie wynosi 1978 zł i 49 groszy brutto. Aby je otrzymywać, należy jednak spełniać określone warunki. I jeszcze sport. Świetny początek sezonu zanotowali motocykliści Havi Racing Team podczas inauguracyjnych rund Mistrzostw Polski i Pucharu Polski Enduro w Chełmnie. Polski klub wywalczył zwycięstwo w klasyfikacji klubowej, a jego zawodnicy wielokrotnie stawali na podium. W zawodach wystartowało 162 zawodników, w tym 14-osobowa ekipa z Opola. Największy sukces odniósł Jakub Kowalski, który wygrał rywalizację w mistrzowskiej klasie junior. W klasie kobiety junior bezkonkurencyjna była Maja Kozłowska, a trzecie miejsce zajęła Hania Szewczyk. Na podium stanęli także Kuba Świerczyński, Oliver Antosiak, Patryk Kuleszo oraz Damian Musiał.
4: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Jak na razie wszystko wygląda dobrze, pięknie, błękitne niebo, dużo słońca, no i będzie coraz cieplej, chociaż, no niestety muszę to podkreślić, że w prognozie pogody mamy tutaj wzmiankę o tym, że może przelotnie pokropić, ale co gorsza możliwe jeszcze także są burze po południu. No, na wszelki wypadek miejmy to gdzieś z tyłu głowy, od 20 do 22 stopni dziś na termometrach, wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni, w czasie burz mocniej powieje do 60 km na godzinę. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, może pokropić, no i tak od 9 do 11 stopni, czyli jednak coraz cieplej.
6: Po 21 stopni mamy w Kluczborku i w Nysie, w Namysłowie, w Brzegu, w Opolu i w Kędzierzynie Koźlu już o 11.04 po 22 stopnie.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Na zegarze już 5 minut po godzinie 11. Dzień dobry, w środę mówią wam Iwona Tokarska.
5: Krzysztof Rab, cześć i czołem. Maciej Dudek ten program realizuje.
6: A już teraz na naszej antenie Imani, Don't Be So Shy, dajcie głośniej.

0: Reklama społeczna.
1: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
2: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
0: Reklama społeczna.
3: Reklama.
4: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
5: Uwaga Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka. Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
6: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
3: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest gospoda Gryfnegary.
1: Duet na fali.
2: I teraz jak przejść od na przykład przypomnienia, że Lady Gaga nam śpiewała Shape of a Woman, do zapowiedzi konkursu. No na przykład tak, że ten kształt kobiety może się zmienić, jeśli ona odwiedzi dobrą restaurację i tam sobie nieźle poje, prawda? A my dzisiaj proponujemy wam, ale nie tylko kobietom.
3: To nie było miłe.
2: Ale dlaczego, słuchaj, kochanego ciałka podobno nigdy za wiele.
3: To nie było miłe.
2: A my proponujemy dzisiaj vouchery na 200 zł do restauracji Gryfnegary w Opolu. Właśnie to jest nagroda w naszym konkursie w tym tygodniu. No ale żeby właśnie móc sobie trochę pojeść i zmienić te kształty, to musicie dzisiaj zmierzyć się z wyzwaniem. A to wyzwanie to...
3: No właśnie, o czym dzisiaj bzyczy pszczoła, to nam musicie wyjaśnić. Oto próbka dźwiękowa. Jestem zła na Krzyśka, jestem zła na Krzyśka, co on mi kluski wypomina. To jest moje tłumaczenie. A jakie wy macie propozycje?
4: My pszczółki, dzisiaj swoje święto mamy. Kwiatki wszystkie pozapylamy. Polecimy do was, pobzyczymy i pięknie poprosimy. Dbajcie o nas, a my się wam miotkiem odwdzięczymy.
2: No proszę, to było i przetłumaczenie od razu z bzyczeniem. Pięknie, fantastycznie. 774-541-541. Jest jeszcze jedna propozycja.
5: Bzy, bzy. Kurde, wymyślili w nasze święto, zrobili też dzień płynów do mycia naczyń. Bzy, bzy, nie wpłyną. A, bo to też dzień. Przecież Europejski Dzień Morza. Bzy, bzy. Dzisiaj jeszcze dzień zapłaty podatku. Bzy, bzy. No nie, trzeba się dać do roboty. Bzy, bzy. Bez naszego bzyczenia nie ma miotku i pysznych owoców do zjedzenia. Bzy, bzy. Pozdrawiam.
2: Bzy, bzy. Ładne to było, te wstawki bzy, bzy. Mnie się wryło w beret.
3: A ja uwielbiam w ogóle, jak słuchacze tak kreatywnie podchodzą właśnie do naszego zadania. 774-541-541. Dajcie znać, o czym dzisiaj bzyczy pszczoła. Czekamy na kolejne propozycje.
0: Sponsorem konkursu jest gospoda Gryfnegary.
1: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
3: A już teraz na naszej antenie Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento. No to ja lo siento za mój język włoski.

0: Duet na fali.
1: Ale się mocno festiwalowo porobiło w Radio Pole. Martyna Baranowska właśnie zaśpiewała Berlin, a jakiś czas temu w tym studiu też śpiewała z nami. Ale kolejny debiutant już się pojawia. Michał Grobelny w tym studiu, czyli kolejny debiutant, który wystąpi na deskach Opolskiego Amfiteatru w tegorocznym festiwalu. Cześć, witamy cię serdecznie na pokładzie Duetu na fali.
2: Witam serdecznie, bardzo mi miło, naprawdę, bo jestem prosto z trasy z Warszawy i cieszę się, że się udało spotkać.
1: Bo ty tak między koncertami jesteś właściwie, bo zanim w tym Opolu się pojawisz, to jeszcze dzisiaj zagrasz na Piastonaliach.
2: Tak, dokładnie. Zagramy dzisiaj z Krzysztofem Zalewskim koncert i też szykujemy się już dlatego dzisiaj dużo emocji.
3: Michał, no właśnie, bo ty towarzyszysz i Krzysztofowi Zalewskiemu, i naszemu Murozowi, którego tak lubimy w ogóle często tak emitować jest. Też na antenie Radia Opole. Jak to się stało, że z takimi no, wielkimi gwiazdami koncertujesz?
2: Kurczę, nie wiem, jak to się stało. Chyba jakiś taki łód szczęścia i tak, no, można też powiedzieć, że jednak wypracowałem też sobie to w jakiś sposób, bo jednak, kurczę, od no, 10 roku życia po prostu śpiewam cały czas, jeździłem na różne festiwale piosenki, kształciłem się, chodziłem do szkół muzycznych i tak samo starałem się występować w różnych programach telewizyjnych, Voice of Poland, Twoja twarz mi znajoma, Mam talent, Szansa na sukces. Starałem się żyć z tego, starałem się cieszyć z tego, co się dzieje i no, mam wielkie szczęście, że po prostu w pewnym momencie jedna osoba do mnie się odezwała, Martyna Szczepaniak, która jest ze mną tutaj też w Opolu, bo jesteśmy razem w chórku i Martyna Szczepaniak, którą pozdrawiam, odezwała się do mnie, czy nie chcielibyśmy zagrać na męskim graniu orkiestra 2022 w chórku, bo szukają takiego do rozwinięcia składu. I od tego się wszystko zaczęło i Krzysiek wtedy też powiększył swój skład, zaczęliśmy z nim koncertować, ta przygoda trwa już 4 lata, później była propozycja od Mroza, żeby na większe projekty, na jakieś koncerty halowe, MTV Unplugged, żeby też rozwinąć ten skład, więc totalnym przypadkiem w ogóle wyszło tak, że
3: to nie był, Michał, przypadek, ja myślę, że to jest twój sukces, twoja ciężka praca i to zaowocowało.
2: No myślę, że tak mogę to powiedzieć, że faktycznie cieszę się z tego, że tak jest, bo też pomimo jakby tych współprac z Krzysztofem Zalewskim czy z PZ-em, Jezu, PZ-em, przepraszam, bo właśnie już zdradziłem, z Mrozem, tak, bo jeszcze się okazuje, że gramy z PZ-em od tego roku oraz z już kilka lat z panią Alicją Majewską i Włodzimierzem Korczem. Także naprawdę ten rozstrzał stylistyczny jest dość mocny faktycznie, bo każdy reprezentuje swój bardzo charakterystyczny styl, ale no tak się cieszę, że mogę tego doświadczać. Od każdego artysty mogę czerpać naprawdę bardzo dużo.
1: To żaden z ciebie debiutant, ty jesteś stary muzyczny wyjadacz, tylko młodo po prostu wyglądasz, a odrzuciłeś wszystkie kontrakty do lig koszykarskich i siatkarskich z tym wzrostem, po prostu śpiewasz, tak? No to kochasz.
2: No tak, że debiutant, no to można powiedzieć, na scenie opolskiej będę debiutantem, bo no, tym bardziej z tym utworem autorskim swoim, no to jestem naprawdę zachwycony, że będę mógł to zrobić.
3: Wystąpisz 4 czerwca właśnie z utworem Notka, twoim autorskim. No to posłuchajmy fragmentu właśnie tej notki na antenie Radia Opole, gdybyś mógł zaprosić słuchaczy do wysłuchania.
2: Bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania fragmentu mojej piosenki Notka. Jest to piosenka, którą zaprezentuję na debiutach opolskich w tym roku, 4 czerwca.

0: Tina Turner w Radio Polat The Best. Za 20 minut wybije 12, a w naszym studiu gości Michał Grobelny, wokalista, muzyk, którego usłyszymy w trakcie 63. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, konkretnie to 4 czerwca w koncercie debiuty. Michał, czy już się rozpoczęły jakieś próby? Czy już się do tego Opola przymierzasz?
1: Tak, przymierzamy się wszyscy, ja też się przymierzam. Aranż orkiestrowy już został zrobiony przez Pawła Tomaszewskiego. Świetny, naprawdę czekam na ten moment po prostu, aż orkiestra zagra ten aranż i jest on naprawdę wzruszający i takie spełnienie marzeń tak naprawdę, jeśli chodzi o to. Jutro mamy pierwszą próbę z orkiestrą. Wszystkie jakieś możliwe produkcyjne kwestie, czy to spoty reklamowe, wizytówki, wszystko jest już tak naprawdę zrobione. Jeszcze dogadujemy ostatnie szlify z całą produkcją i z reżyserką, więc myślę, że już małymi kroczkami zbliżamy się do tego wielkiego dnia.
2: A powiedz, czy dla kogoś, kto już jest aktywnym muzykiem, koncertuje, śpiewa i to od wielu, wielu lat, to Opole to jest jeszcze dalej taka właśnie wysoka poprzeczka, to jest jakieś marzenie, to jest jakieś wrota do większej kariery, tak to jeszcze młodzi ludzie postrzegają, młodzi śpiewający, tak cię określę?
1: Myślę, że dla mnie osobiście mentalnie może to być jakaś taka wysoka poprzeczka, bo kurczę, jest to scena, która przyjęła naprawdę wiele ikon po prostu naszej polskiej muzyki. Ja osobiście wychowałem się na takich osobach jak właśnie pani Alicja Majewska, jak Andrzej Załucha, Ryszard Rynkowski, no nie wiem, Zbyszek Wodecki, po prostu nie wiem, Czesław Niemen, no po prostu to są ludzie, którzy jak występowali na tych scenach, to zawsze oglądało się ich z podziwem, zawsze ta scena była jakimś marzeniem i zawsze w telewizji wydawała się większa.
2: Tak,
1: ale osobiście no, jest to naprawdę wielkie przeżycie i no, mogę powiedzieć, spełniło się takie moje marzenie małego Michała po prostu, że mogę wystąpić na tej scenie.
0: A zaśpiewasz piosenkę Notka. O czym tak. jest Notka?
1: Notka jest moim prywatnym listem, który nigdy nie dotarł do adresata i akurat Po publikacji tego utworu, no myślę, że gdzieś tam dotarł, ale...
2: Do kobiety?
1: Ale prywatnie nie dotarł, tak. Jest to list do kobiety z mojej prywatnej relacji, o pewnej zakończonej relacji, ale niestety nie byłem w stanie pewnych słów wypowiedzieć na sam koniec, tylko musiałem te słowa wylać na papier. Trzymało mnie coś wewnętrznie w środku, jak już siedziałem w swojej samotni w domu i terapeutycznie też stwierdziłem, że lepiej będzie to wylać na papier i po prostu napisać taki list w notatce telefonicznej. I to wszystko to, co się wylało, to wszystkie słowa, które chciałem jej powiedzieć. Usiadłem do fortepianu, stwierdziłem, że a kurczę, nie wiem, dobra, zagram to, spróbuję po prostu. Kompletnie to nie miał być z tego utwór. W ogóle miał być to jakiś urywek mojego życia, gdzie miałem zostawić coś za sobą. No i się okazało, że w jakieś, nie wiem, 30 minut w godzinę tak naprawdę powstał utwór, który już w wersji demówkowej mógł spokojnie się znaleźć na płycie, że tak powiem. Jedynie później zrobiliśmy już po jakimś czasie aranżację z Józefem Rusinowskim i całą produkcję. Także piosenka jest właśnie o tym.
2: No proszę, tośmy się dowiedzieli, to bardzo osobiste tutaj wyznania dokonujesz. Zostańcie z nami, przypominam, że naszym gościem jest Michał Grobelny i jeszcze za chwileczkę króciutko do tej rozmowy wrócimy i jeszcze podpytamy naszego artystę o te emocje przed Opolem, bo to coraz bliżej, te dni, godziny uciekają.

0: Duet na fali.
1: Już tylko 10 minut pozostało nam do południa. Wracamy do rozmowy z Michałem Grobelnym. Przypominam, że to jest debiutant, który wystąpi podczas tegorocznego koncertu właśnie debiutów w Opolskim Amfiteatrze, ale żaden z niego debiutant muzyczny, bo już z niejednego muzycznego pieca chleb jadł. Ale pytanie w takim razie, bo tak, były współprace, były różne talent showy, a teraz powiedz, ty stawiasz na taką solową karierę bardziej? Inne projekty pójdą troszeczkę gdzieś na plan dalszy?
2: Nie chcę rezygnować z innych projektów, ale faktycznie chcę się skupić na rozwinięciu swojej solowej kariery. Może takiej drogi bardziej niż kariery, bo faktycznie ciężko nazwać czegokolwiek karierą po prostu. Chciałbym się cieszyć tą muzyką i chciałbym koncertować i chciałbym też wreszcie zaprezentować więcej możliwości swoich i więcej repertuaru, bo Notka akurat jest trzecim singlem, który promuje pod względem swojej debiutanckiej płyty, bo właśnie to też jest kwestia tej debiutanckiej płyty, że też jestem debiutantem, ponieważ jeszcze nigdy nie wydałem ani żadnego albumu, ani też jakiejś epki, cokolwiek, więc ten etap od pewnego momentu niedalekiego zaczął mi się bardziej klarować pod względem mojej osobowości muzycznej i pod względem tego, jaki mam styl i wreszcie czuję się taki spójny sam ze sobą po prostu. Czuję się, że moją muzyką jest dokładnie to, co prezentuję, bo wyszedł też wcześniej utwór Podstęp, wyszedł utwór Lepiej. Te wszystkie piosenki są utrzymane mimo wszystko jakoś w elektronicznym sznycie. Akurat Notka tutaj faktycznie odchodzi, ale to też jest część mnie, ponieważ też mam tą nostalgiczną i tą sentymentalną, bardziej taką balladową część mnie, ale w całym materiale, który chciałbym zaprezentować, jeśli chodzi o album, to wydarzy się, mam nadzieję, jesienią tego roku. Przedstawiam własne historie, gdzie nie obijam w bawełnę po prostu, nie owijam w bawełnę, ponieważ wyciągam najmroczniejsze jakieś swoje rzeczy z historii, takie, gdzie nawet czasami moi przyjaciele nawet może o tym nie wiedzą. I chcę się z tym podzielić z ludźmi, bo może ktoś czuje podobnie, może ktoś się czuje taki sam jak ja. Chodzi o takiego człowieka, który jest nadwrażliwy, który ma może jakieś problemy z pewnymi
3: przejściami,
2: ale też i pewnym rodzajem męskości, ponieważ czuję, że możemy w dzisiejszym czasie o tym powiedzieć, że jakiś taki kryzys męskości jest cały czas. Przynajmniej ja to czuję. Może znajdzie się ktoś, kto faktycznie też w jakiś sposób to poczuje. Może te historie też się gdzieś odnajdą.
3: Michał, to czego możemy ci życzyć na tej opolskiej scenie, jak już wyjdziesz tego 4 czerwca?
2: Ojej, czego życzyć? Żebym nie stracił tej wiary w siebie, żebym bawił się tym właśnie muzyką, cieszył się, żebym nie zabłądził nigdzie po prostu w tej swojej drodze, żeby być ze sobą zgodny, wiarygodny. I amen.
1: No i pięknie. Ja dorzucam jeszcze tej płyty na jesieni, faktycznie życzę, a jak
2: tak,
1: w ogóle...
2: Tak, i żeby ta płyta miała faktycznie swój...
1: Dobry odbiór, prawda?
2: Dobry odbiór i tą premierę, żeby wszystko się udało.
1: A jak się wszystko uda, to wracaj do tego studia i jeszcze z nami porozmawiaj.
2: Tak. Super, jest. Bardzo dziękuję.
3: Michał Grobelny, wokalista, tegoroczny debiutant, a także dzisiaj wieczorem będzie go można zobaczyć na scenie Piasta Maliowej w towarzystwie Krzysztofa Zelowskiego. Dzięki bardzo.
1: Dzięki, powodzenia.
2: Bardzo dziękuję.

0: reklama.
1: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Po reklamie.
4: W kalendarzu mamy środę, to 20 maja, Światowy Dzień Pszczół, Europejski Dzień Morza. Powoli zbliżamy się do 12. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości w Radio Opole.
5: ABW zatrzymała 3 osoby podejrzane o szpiegostwo. W Warszawie wystartował protest Solidarności. Na miejscu jest też delegacja z Opola. Dziś po południu kierowcy z Opola pojadą estakadą przy Centrum Usług Publicznych.
6: Wiadomości Radia Opole.
7: A dyżur w redakcji informacji rozpoczęła Joanna Matlak. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. A zaczynamy od informacji dla kierowców. Nadal są utrudnienia na autostradzie A4 na Nitce w kierunku Wrocławia w rejonie węzła Brzeg. Nad ranem zderzyły się tam 4 pojazda. Dodatkowo godzinę temu jeszcze 2 ciężarówki. Jak poinformował punkt informacji drogowej GDDKiA, ruch pojazdów odbywa się pasem awaryjnym. Zalecany jest objazd przez węzeł Opole Zachód, a dla pojazdów osobowych, które utknęły w zatorze, otwarto bramę awaryjną na MOP Jankowice.
6: Informacje z regionu zawsze na czas.
5: I mamy jeszcze informacje z Nysy, gdzie doszło do tragicznego wypadku podczas prac remontowych. Zginął mężczyzna, na miejscu są policjanci i prowadzą działania pod nadzorem prokuratora. Więcej informacji w tej sprawie za godzinę.
6: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 3 osoby podejrzane o działania szpiegowskie na rzecz Federacji Rosyjskiej. Poinformował koordynator do spraw służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Jak wynika z komunikatu Prokuratury Krajowej, funkcjonariusze ABW zatrzymali 3 obywateli Polski w wieku 62, 50 i 48 lat.
8: Zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty działania na rzecz obcego wywiadu. Zatrzymani usłyszeli również zarzuty wytwarzania i udostępniania materiałów o charakterze propagandowym, dezinformacyjnym i czynienia przygotowań do realizacji zadań o charakterze dywersyjnym, sabotażowym i publicznego pochwalania prowadzenia wojny napastniczej oraz propagowania symboli wspierających agresję Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie. Zatrzymani wykonywali też szereg działań o charakterze wywiadowczym.
5: Na wniosek prokuratora sąd w Białymstoku tymczasowo aresztował ich na 3 miesiące. Czyny zarzucane 3 mężczyznom zagrożone są karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8 albo karą dożywotniego pozbawienia wolności. Śledztwo będzie kontynuowane.
6: Opolszczyzna na bieżąco. Informacje, które mają znaczenie.
5: Solidarność rozpoczyna protest przeciwko likwidacji miejsc pracy, wysokim cenom prądu i unijnemu programowi Zielony Ład. Zwołana przez Związek Zawodowy manifestacja właśnie rozpoczyna się na Placu Zamkowym w Warszawie. Stamtąd protestujący przejdą przed Sejm. Uczestnicy manifestacji mówią, że chcą pokazać swoje niezadowolenie.
9: Bo zamykają mi zakład właśnie z powodu Zielonego Ładu, ze wzrostu cen energii, no i po prostu z tej polityki. Huta w Rudzie Śląskiej chcą zamknąć. Coraz to gorzej jest, nie ma inwestycji, nie ma pieniędzy.
10: Spółki państwa zamiast przynosić zyski, to przynoszą same straty.
11: Jestem Polką, jestem przeciwna temu, co się w kraju dzieje.
5: A w związku z manifestacją część ulic w centrum Warszawy jest zamkniętych, autobusy i tramwaje jeżdżą obiadami.

0: Zdami, a kierowcy mogą spodziewać się korków. Do parlamentu uczestnicy manifestacji powinni dotrzeć około 15. Na miejscu jest też delegacja z Opola.
1: Aktualności, które wpływają na twoje życie.
0: A dziś w godzinach popołudniowych kierowcy pojadą nową estakadą przy Centrum Usług Publicznych w Opolu. MZD poinformowało, że od ulicy Ozimskiej do Opola Wschodniego ruch zostanie poprowadzony górą. Do dyspozycji kierowców będzie jeden z dwóch pasów nitki wiaduktu. Zmiana podyktowana jest koniecznością wyłączenia z ruchu fragmentu łącznicy, którą obecnie prowadzona jest komunikacja, mówi Mariusz Chałupnik, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.
2: Łącznica ta musi zostać dostosowana pod względem nawierzchni, dowiązana do najazdu od strony Opola Wschodniego i wyłączony z ruchu zostanie fragment od ronda, czyli od ulicy Pileckiego w kierunku Opola Wschodniego.
0: To nie wszystko, to nie jedyna nowość, bo druga sprawa to otwarcie ronda. Będzie ono do dyspozycji kierowców również od 20 maja i tutaj możliwa będzie komunikacja na linii Kośnego-Pileckiego, a także wyjazd w stronę ulicy Ozimskiej.
1: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole. Pogoda.
3: A w ten Światowy Dzień Pszczół pszczółki sobie pięknie fruwają i kwiaty zapylają, bo pogoda jest bardzo sprzyjająca, do 22 stopni dzisiaj maksymalnie, chociaż po południu mają wystąpić burze i opady deszczu. Uważajcie zatem na siebie. Nocą od 9 do 11 stopni, jutro od 18 do 20 stopni i też jakieś burze mamy w planach, aczkolwiek wczoraj też mieliśmy takie prognozy i nic się nie zadziało.
4: To nie my mamy takie plany, to IMGW, od razu rzucam winę, tak, to my chcemy, żeby świeciło słońce. 22 stopnie w Opolu w tej chwili już, 22 także w Namysłowie i Brzegu, a po 21 stopni mamy w Kluczborku-Nysie i w Kędzierzynie-Koźlu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Dzień dobry, witajcie. 5 minut po godzinie 12 w popołudnie środowe witają się już Iwona Tokarska,
4: Krzysztof Rap, cześć i czołem. Marcin Głowienkowski do nas dołączył i program realizuje.
3: A już teraz na naszej antenie Nickelback, When We Stand Together. One.

0: Reklama społeczna.
1: Pamiętasz tę piosenkę?
2: Jesteś legendą.
1: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
3: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
4: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
5: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
6: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
4: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24,39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siły rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film zawodowy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
12: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
7: Po reklamie.
4: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla Was.

0: Sponsorem konkursu jest gospoda Gryfne Gary.
1: No, nim przejdziemy do konkursu, to jeszcze pochwalimy Bad Seraphine, Hot and Cold. To była krajowa nowość na antenie Radio Pole, bardzo taneczna, mi się podobała.
2: Powiedziałbym nawet, że taka gryfna ona mogła być.
1: A ja, to się wszystko zgadza.
2: A dlaczego gryfna? A dlatego, że my w tym tygodniu was wysyłamy do restauracji Gryfne Gary w Opolu i mamy takie vouchery. Każdy o wartości 200 zł, jeden dzień nie puszczamy do was, do narodu, który nas słucha. I możecie sobie wtedy pójść do restauracji i zamówić, co wam się żywnie podoba. A żeby to zrobić po dzisiejszym dniu, no to musicie coś wiedzieć o pszczołach.
1: Tak jest, to najpierw posłuchajmy, jakie one dźwięki wydają.

0: Mniej więcej. Próbowałam jeszcze częstotliwość złapać, ale to nie taka łatwa sztuka. 774-541-541. O czym dzisiaj bzyczy pszczoła?
1: Bzy. A słyszałaś ten kawał Moja psia psi pszczółko? Mamo, a co się dzieje z miodem z mysią pomidorowego? Wsiąka w męża i tak powstaje stary piernik. A to słyszałaś? Pszczelarz zwierza się kolece. Moje pszczoły atakują każdego na rowerze. Co robić? Zabierz im rower. Pozdrawiam.
2: Dzięki i pozdrawiamy. Takie humorystyczne podejście do tych pszczół.
0: Kocham,
2: nie wiedziałem, że...
0: Kocham tego suchara, że co się dzieje z tym miodem.
2: Wsiąka w męża? Ale nie znałem. A we mnie też dużo miodu wsiąka, no. Słuchajcie, mówcie mi słodziak. Dobra. Jest jeszcze jedna propozycja, posłuchajmy.
3: No, dziewczynki, do roboty. Nie czas na świętowanie. Terminy gonią robotnic coraz mniej. Na trud nie ma co liczyć. No i kwiatków coś mniej sadzą. Ale na miód to czekają. No jak tu żyć, jak żyć?
2: Był Smurf Maruda, to jest pszczoła Maruda, tak? Taka coś robić nie chce.
0: Taka rozgoryczona, taka już przepracowana. Tak. Zmęczona.
2: O tak, życie. No dobrze.
0: Może to była taka pszczółka, która właśnie dobrego obiadu śląskiego potrzebuje.
2: No, na pewno.
0: Po którym dostanie energii.
2: Na pewno.
0: 774-541-541. Jeśli właśnie macie ochotę na taki śląski obiad o wartości 200 zł do restauracji Gryfne Gary, no to dzwońcie do nas i opowiadajcie, o czym dzisiaj bzycze pszczoła.
4: Sponsorem konkursu jest gospoda Gryfne Gary.

25 minut po godzinie 12. Meghan Trainor w Radiu Opole, Dear Future Husband. No dobrze, to jest taki rodzaj muzyki. A czy rozpoznacie taką wersję w takim wykonaniu, to powinniście znać od wczoraj bardzo dobrze. Posłuchajcie.

0: 88 ponad grubo tysięcy ludzi na Stadionie Śląskim wczoraj tego wysłuchało i to nie jest oryginalny Perfekt. Co to jest, to powie nam zaraz Adam Wołek, który jest w naszym studiu, który był na tym koncercie.
1: Oczywiście.
0: Widział to, słyszał na własne oczy i uszy i on nagrał zresztą. To jest z twojego, słuchaj, Facebooka ukradzione.
2: Metallica, oczywiście.
1: Metallica, wspaniały występ tego zespołu na Stadionie Śląskim. Wreszcie wrócili na normalne granie, a nie na tą Puszkę Narodową w Warszawie, która jest tak fatalna, że powiem szczerze, że więcej moja noga nie postanie na koncercie w tym miejscu i to powtarzają wszyscy. Natomiast jeżeli chodzi o Kocioł Czarownic, czyli o Stadion Śląski, wczoraj było słychać tam absolutnie wszystko. Metallica zabrzmiała tak, jak powinna zabrzmieć, czyli ciężko, balladowo również, mrocznie, szybko w pewnych momentach, no i zaprezentowali przekrój praktycznie ze wszystkich płyt, od Kill 'Em All aż po ostatnią 72 Seasons i co bardzo mnie zaskoczyło, tylko jeden utwór z Master of Puppets i to był właśnie ten tytułowy. Natomiast 45 lat na scenie, panowie mają tyle energii, mają takie uderzenie, że no, ja jestem pod wielkim wrażeniem tego koncertu.
2: Zwłaszcza, że to nie pierwszy raz, kiedy ty byłeś na koncercie Metallica.
1: To jest moje ósme spotkanie.
0: Piękne.
1: Z Metallicą. Na pierwszym koncercie byłem jeszcze w latach 90., kiedy promowali płytę Garage Incorporated. Byłem również na koncercie Wielkiej Czwórki w Bemowie, na lotnisku Bemowo w Warszawie i od razu powiem, że nie jechałem tam dla Metallica wtedy, tylko mnie bardziej interesował Slayer niż Metallica, bo bardziej lubię Slayera od Metallica. Natomiast Slayer wtedy zagrał bardzo poprawny koncert, a Metallica po raz kolejny nas zmiażdżyła. Tak samo było teraz na Śląskim. I powiem wam, że oni już zapowiedzieli, że za dwa lata znowu będą.
0: No regularnie bywają. Ja też a propos tych ich polskich kawałków sobie spisałem, czego oni już tutaj dokonywali. No to na pewno w 2018 Wehikuł Czasu Dżemu.
1: W Krakowie.
0: Tak, dokładnie. Później byli, słuchaj, na PGE Narodowym. Sen o Warszawie Czesława Niemena wybrzmiał bardzo ładnie. 24
1: nie zabrzmiał bardzo ładnie. Na Narodowym nic nie brzmi ładnie.
0: Dobrze, ale utwór zacny. Kocham cię, kochanie moje, Manamu 2024 jeszcze też. Ty większość tych utworów, rozumiem, też słyszałeś.
1: Oczywiście, znaczy na Narodowym nie słyszałem zbyt wiele. Natomiast faktycznie, bo byłem na obu tych koncertach, bo to był wtedy ta seria tych dwudniowych stadionowych koncertów. Aha, w Warszawie byłem na obu, czyli na piątkowym i na niedzielnym. I piątkowy zabrzmiał fatalnie, niedzielny zabrzmiał fatalnie. Natomiast te utwory faktycznie wyłapaliśmy. I szczerze mówiąc, ja bardzo cieszę się, że Metallica robi takie ukłony w stronę fanów muzyki w krajach, w których grają, bo w Grecji na przykład fantastyczne wykonanie Greka Zorby, wypadło to świetnie.
0: Jozina Zbarzyń słyszałem z Pragi.
1: Też był. No świetna sprawa, niezłe. Prawda? I słuchajcie, to jest naprawdę coś niesamowitego, ile ci faceci mają jeszcze w sobie energii, ile dała im zmiana basisty przed wydaniem St. Anger i kiedy odszedł Jason Newsted, a dołączył basista i wokalista Suicidal Tendencies, czyli Robert Trujillo.
0: Ja bardzo lubię. Śpiewa zresztą te wszystkie polskie kawałki.
1: Tak, zgadza się. Facet w ogóle z poliglotą, żeby sprawa jasna. Włada 7 językami.
2: Wow.
1: Natomiast powiem szczerze, że ja bardzo lubię Suicidal Tendencies. To jest death metalowy zespół i akurat w grze Trujillo to słychać.
2: A ja dodam, że słychać, że Adam Wołek dostał kopa energetycznego po tym koncercie, bo dodajmy, że wrócił o 2 do Opola, a już o 8 był w pracy, już dzisiaj był w terenie.
1: Jak to śpiewała Metallica na Kill 'Em All No Remorse.
0: Pięknie,
2: dziękujemy bardzo.
0: Życzymy kolejnych udanych koncertów tych wszystkich kapel, ale przynajmniej tą znam, jak się pisze, wiem, jak się mówi, bo większość z tych twoich ulubionych zespołów to ja nawet nie wiem w ogóle, wiesz.
1: Ale Cannibal Corpse znasz dobrze.
0: Też znam, tak. No, malownicze masz ciuchy.
1: Ja mam zawsze malownicze ciuchy.
2: Dziękujemy bardzo. Bardzo Adam Wołek, fan Metallica i oczywiście Dziękuję. Nasz redaktor Radia Opole. Dzięki bardzo.

0: Marina and the Diamonds w utworze Hollywood na antenie Radio Pole. No, mamy 17 minut do godziny 13. To jeszcze taka informacja. Kierowcy pewnie będą zaciekawieni. Czeskie Ministerstwo Transportu, słuchajcie, przedłużyło do końca roku pilotażowy projekt na jednej z autostrad, gdzie, uwaga, zwiększono limit prędkości z tych standardowych 130 do 150 km na godzinę. No, a powodem jest potrzeba zebrania większej liczby danych o wypadkach.
1: Wyższy limit obowiązuje testowo na niespełna 50-kilometrowym odcinku autostrady D3 na południu kraju. Z prędkością 150 km na godzinę można tam pojechać jednak tylko, gdy na drodze panują sprzyjające warunki. Zimą było tak zaledwie przez kilka godzin miesięcznie. Ministerstwo Transportu wyjaśnia, że z tego powodu nie udało się zebrać wystarczającej ilości danych pozwalających ocenić wpływ zmian na płynność i bezpieczeństwo ruchu. Wstępne, szczątkowe wyniki pilotażu wskazują jednak na wzrost liczby wypadków na odcinku objętym wyższym limitem prędkości. Z danych resortu wynika również, że dozwoloną prędkość przekracza na testowym fragmencie D3 ponad 40% kierowców. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
2: No to skoro teraz prognozy w sumie mają być bardziej sprzyjające, to drodzy sąsiedzi, dla dobra sprawy, gaz do dechy, czyli po czesku pedal na kof.

0: dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
1: Dzień mamy już blisko. W Centrum Karolinka znajdziesz wszystko, co wywoła jej uśmiech. Od modnych dodatków, po pachnące kosmetyki, kartę podarunkową i wyjątkowe prezenty. Odwiedź Centrum Karolinka i wybierz coś prosto z serca.
2: 18, 47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
1: Po reklamie.
6: Już za chwileczkę na zegarach wybije godzina 13. Mamy środę, to 20 dzień maja, Światowy Dzień Pszczół. Między innymi, co ważnego na świecie, w kraju i w regionie się wydarzyło? Posłuchajmy.
7: Tragedia w Nysie. Nie żyje mężczyzna, który spadł z rusztowania. Opolskie stawia na rowery, ale są miejsca, gdzie brakuje tras. Jakie wnioski po spotkaniu premiera Tuska z premierem Węgier? O tym także w serwisie.
8: Wiadomości Radia Opole.
9: A o szczegółach Joanna Matlak.
7: Powinny się już kończyć utrudnienia, które występowały od godzin porannych na autostradzie A4 w rejonie węzła Brzeg. Przypomnijmy, nad ranem zderzyły się tam 4 pojazdy, a 2 godziny temu miała także miejsce kolizja 2 ciężarówek. Możliwe są jeszcze spowolnienia, zwłaszcza na wysokości Jankowic Wielkich koło Brzegu.
8: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
7: Tragiczne zdarzenie w Nysie. Nie żyje 64-letni mężczyzna. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że podczas wykonywania prac przy balustradach balkonowych spadł z wysokości. Doszło do tego na jednym z osiedli. O szczegółach mówi młodsza aspirant Janina Kędzierska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nysie.
10: Niestety, pomimo udzielonej pomocy, poniósł śmierć. Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci grupy dochodzeniowo-śledczej oraz technik kryminalistyki. Ciało zostało zabezpieczone do dalszych czynności. Funkcjonariusze będą wyjaśniać szczegółowo okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
7: Do sprawy będziemy jeszcze wracać. Opolskie stawia na rowery. W naszym regionie przybywa tras, jednak wciąż są miejsca, gdzie ich brakuje. Jak to zmienić? Jak rozwinąć trasy Eurovelo w województwie opolskim? O tym m.in. dyskutują dziś w Opolu przedstawiciele urzędów marszałkowskich oraz Polskiej Organizacji Turystycznej. Mamy do pokazania wiele ciekawych rzeczy, ale też wiele do zrobienia w tym obszarze. Mówi Tomasz Hansel, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.
11: Nasze województwo to jest region, w którym mamy tak naprawdę jedną trasę międzynarodową, Eurovelo 9 na południu Opolszczyzny. Mamy na pewno bardzo ważną trasę Blue Velo i to jest obszar, z którym no właśnie mamy wiele do zrobienia. Te sąsiednie województwa są bardziej zaawansowane w rozwoju ścieżek rowerowych w tym obszarze.
7: Dodajmy, że w ramach funduszy europejskich dla Opolskiego przeznaczono 11 milionów euro na rozwój infrastruktury rowerowej, a więcej o tym w programie Reporterski Obraz Dnia po godzinie 14.
8: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
7: Odbudowa Grupy Wyszehradzkiej to wspólny cel Polski i Węgier, mówił po spotkaniu z węgierskim premierem Peterem Madziarem Donald Tusk. Chodzi o nieformalną regionalną współpracę Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Przyjmuje się, że Grupa Wyszehradzka powstała w 1991 roku, kiedy prezydenci Polski i Czechosłowacji oraz premier Węgier podpisali wspólną deklarację określającą cele i warunki wzajemnej współpracy. Szef polskiego rządu zaznaczał, że do przywrócenia znaczenia naszego regionu niezbędna jest współpraca polsko-węgierska.
12: Długie, długie lata czekałem na ten moment, żeby znowu razem z Węgrem, Słowakiem, Czechem usiąść przy jednym stole i rozmawiać o tym, co możemy razem zrobić dla naszych narodów i w Europie. Rewitalizacja Grupy Wyszehradzkiej to szerszy projekt. Mamy tutaj identyczny pogląd z panem premierem i mamy też wspólny interes jako oba narody, aby Europa Środkowo-Wschodnia ze względów geopolitycznych, ze względu na wspólne poglądy, żeby stała się miejscem, gdzie rozstrzygają się także losy Europy.
7: A przypomnijmy, dzisiaj trwa wizyta Petera Madziara w naszym kraju. Premier Węgier jeszcze dziś będzie rozmawiał między innymi z prezydentem Karolem Nawrockim w Belwederze. Następnie uda się do Gdańska na spotkanie z Lechem Wałęsą.
8: Aktualności, które wpływają na Twoje życie.
7: Wiele atrakcji przygotowują na niedzielę organizatorzy charytatywnej majówki w Głubczycach. To już 11. edycja inicjatywy Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Tacy Sami.

0: które od wielu lat pomaga dzieciom z różnymi dysfunkcjami. To kompleksowa rehabilitacja oraz wsparcie dla najmłodszych oraz ich rodzin. W planie na niedzielę są występy sceniczne, loteria fantowa, licytacje, atrakcje dla dzieci, pokaz służb mundurowych i pierwszej pomocy. Mówi o tym Krzysztof Hajda, prezes stowarzyszenia.
1: Zapraszamy na koncerty, licytacje, loterie, dobrą zabawę, a przez dobrą zabawę wsparcie stowarzyszenia zbieramy w ramach zbiórki publicznej środki na utrzymanie stowarzyszenia, na opłacenie rehabilitacji. Przyjdź, pomóż, zabaw się, a przy okazji zrobisz coś dobrego dla dzieci niepełnosprawnych z naszego stowarzyszenia.
0: Radio Opole jest patronem medialnym majówki charytatywnej w Głubczycach, która rozpocznie się o 13 w stajni na Warszawskiej.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: No cóż, niby dalej widać ten błękit na niebie, ale mam wrażenie, że coraz więcej chmur na tym niebie, na tym samym niebie się pojawia, a to oznacza, że być może jest trochę prawdy w tym, że jeszcze może dziś popadać, a co gorsza, mogą wystąpić lokalnie burze, zwłaszcza na południu, po południu, może na południu nie, ale po południu.
4: Na południu, po południu.
3: Nie, nie plączmy. Po prostu w naszym regionie. No zobaczymy, od 20 do 22 stopni dziś i to jest pewna wiadomość. Wiatr do tego słaby, zachodni, północno-zachodni, jeśli zagrzmi, no to mocniej od razu powieje. Tak do 60 km na godzinę. Zachmurzenie w nocy będzie umiarkowane i duże, przelotne opady możliwe i od 9 do 11 stopni.
4: Nie będzie burzy. Ja jestem na radarze naszych sąsiadów z Czech i tutaj nic nie widzę, żeby zmierzało w naszym kierunku. Mamy teraz w naszym regionie po 22 stopnie i korzystajmy z tego pięknego popołudnia.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: 13:05, czyli już po południu mamy w Radio Opole. Dzień dobry, witajcie kochani. Dziękujemy, że do nas dołączyliście. Iwona Tokarska.
3: Krzysztof Rap, program realizuje Marcin Głowinkowski, a ja szybko jeszcze a propos pogody dodam, rzeczywiście nie popełniajcie mojego błędu wczoraj. Tak czekałem na tą burzę, czekałem się, nie doczekałem, no i nici wyszły z wszelkich aktywności fizycznych.
4: Przyznaj się, że się rozleniwiłeś, że troszkę, Wiedźmina kończyłeś czytać.
3: Troszkę, no to trochę tak, trochę tak.
4: Zostańcie z nami, co najmniej do 14:00, za chwilę przypomnienie konkursu, a już teraz Freddie Mercury.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
4: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silezja, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest gospoda Gryfne Gary.
1: A na zegarze mamy już 18 minut po godzinie 13 i się przyznaję, że ja bardzo lubię ten duet. Madonna i Sabrina Carpenter z danej Bring Your Love. A my wam przynosimy voucher o wartości 200 zł do restauracji Gryfne Gary w Opolu na pyszny śląski obiad. Wystarczy, że weźmiecie udział w naszej zabawie, no i być może ten voucher powędruje właśnie do was.
2: No tak, poniekąd w tej zabawie chodzi o to, żeby rozpoznać bzykanie. To za chwileczkę może ja wyjaśnię, o co chodzi, bo chodzi o to, że mamy Światowy Dzień Pszczół. No i dziś pytamy, żebyście nam powiedzieli, jak myślicie, o czym w takim dniu bzyczy właśnie sobie taka pszczoła w to swoje święto, co chciałaby nam powiedzieć? Posłuchajmy. No właśnie, mniej więcej tak to brzmi. To na pewno jest pszczoła, to nie jest jakaś tam mucha. Wysekcjonowaliśmy ten dźwięk. A teraz, jak myślicie, co też kryje się pod tym bzyczeniem?
3: Dziś pszczoły bzyczą od samego rana, że najlepsza jest dziś kawa i kwitnąca polana.
2: No i pięknie. Krótko zwięźle na temat.
1: Proszę bardzo, 774-541-541. O czym dzisiaj bzyczy pszczoła, to jest pytanie, a jaka jest odpowiedź?
3: Pszczółka Maja wiecznie gucia strofowała, a dzisiejsze pszczółki nowoczesnie pięknie bzyczą, nam już gucie niepotrzebnie. Bzyczą pięknie, więcej roślin miododajnych siejcie.
2: No jako ten przedstawiciel tych trutni, można by tak powiedzieć, protestuje. My też jesteśmy potrzebni w tym ekosystemie, jednak do czegoś.
1: Panowie,
2: no,
1: panowie, obudźcie się, co z wami? Ja czekam w ogóle na taki telefon, taki kąśliwy z przytykiem w drugą stronę.
2: Bez nas bzykanie już nie jest takie samo, chciałby się rzec.
1: 774-541-541.
0: Sponsorem konkursu jest gospoda Gryfne Gary.

0: Kuba i Kuba o tym, że coś stygnie na balkonie, że to lato, to ja sobie myślę, że w tę pogodę na balkonie może stygnąć na przykład jakaś potrawa. I od razu przechodzę do tytułów, jakie znaleźliśmy w naszym internecie, w sieci, no bo jak zwykle zaskoczeń i zawstydzeń nie brakuje. Mylisz go z chwastem, a to skarb dla wątroby. Najlepiej smakuje z makaronem.
1: O!
0: A to jest po prostu rumianek.
1: Rumianek? Mm-hmm. Można jeść? Mm-hmm. No proszę bardzo. Ja mam świat celebrytów. Słuchajcie, wpadło na ostatnią chwilę coś takiego. Kizo poszukuje statystów do teledysku. Oferta wyjątkowo korzystna. Nie dość, że za darmo, to trzeba jeszcze przyjechać swoim autem. Mm. To jest cały tytuł.
0: A gdzie?
1: Nie mam pojęcia, nie pytałem.
0: Ja już jestem zainteresowana.
1: Ale za darmo pojedziesz? Tak, spokój.
0: Zrobię sobie, wiesz, zdjęcie z Kizo.
1: A, chyba, że tak.
0: Może będą, wiesz, może będzie z tego fame i zasięgi.
1: To Kizo sobie z tobą zrobi zdjęcie. Może już. Tak na to
0: bardzo
1: patrz.
0: Dziękuję.
1: Tak
0: to
1: na to
0: patrz. W końcu dzisiaj usłyszałam jakiś komplement od mojego radiowego kolegi. Jeden szczegół zrujnował kreację Wiktorii Gąsiewskiej w Cannes. Fani podzieleni. Grażynka z Polszy.
1: Pojechali. Brzydko.
0: Pojechali.
1: No, to tak się nie robi. Naturalna Małgorzata Foremniak taszczy karton do swojej fury, którą tym razem zaparkowała zgodnie z przepisami. Sukces?
0: Gosia i kartony? Ale przecież to już grali nawet dwa razy.
1: Nie, czekaj, wiesz, to jest Gosia Foremniak.
0: Ona
1: w kartony nie uderzyła, nie?
0: A może
1: ale
0: też chce...
1: Może ona tamte kartony też taszczyła do fury, wypadły jej i proszę, przepis na klęskę gotowy.
0: Oj, to ja mam ostatni tytuł, ciekawy. Tygodnik Kaszubski. Bank w Szczecinku napadnięty, zaginął długopis.
1: Gang Olsena dokonał skoku życia. To się nie popisali, można by powiedzieć.
0: Dokładnie.
1: Nie, no to tego nie przebije, to ja już mam tylko po prostu tak. To nie jest zwykły krem do rąk. Odmładza skórę jak mistrz. Kosztuje 7 zł.
0: Matko, to promocja wręcz.
1: No mistrzowska.
2: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
0: Nie wiem, czy to o tym kremie, ale Ania Karwan teraz zaśpiewa Wiem, co było warto. Już teraz z nowością w Radiopole.

0: Za 21 minut wybije godzina 14. Jeszcze się absolutnie nie żegnamy. Jeszcze bardzo ciekawa informacja z zagranicy, bo słuchajcie, ten reżyser ma poważne szanse na powtórzenie sukcesu Andrzeja Wajdy czy Romana Polańskiego, a mowa o Pawle Pawlikowskim, który zaprezentował podczas festiwalu filmowego w Cannes swój najnowszy film Fatherland, czyli Ojczyzna. No i słuchajcie, wymieniany jest teraz w gronie faworytów do Złotej Palmy.
1: Fatherland opowiada o powrocie niemieckiego pisarza Tomasza Manna do ojczyzny w czasach zimnej wojny.
2: W pierwszych rankingach film Pawła Pawlikowskiego regularnie zajmuje czołowe miejsca. Redakcja RFI klasyfikuje go na drugiej pozycji tuż za filmem All of Sudden Japończyka Ryusuke Hamaguchiego. Figaro również wymienia Polaka wśród faworytów, obok Amerykanina Jamesa Greya, jego filmu Paper Tiger. Fatherland wydaje się także jednym z faworytów międzynarodowej prasy. Brytyjski portal Screen Daily wskazuje, że średnia nota filmu Pawlikowskiego w zagranicznych tytułach wynosi 3,3 w czterostopniowej skali, co plasuje go na pierwszej pozycji. Fatherland jest jednym z nielicznych kandydatów do Złotej Palmy, którzy zostali niemal jednogłośnie pozytywnie ocenieni przez francuskich krytyków. Nad Zakwaną pierwszy tydzień pokazów w Cannes określany jest raczej jako rozczarowujący. Czy Paweł Pawlikowski zostanie trzecim Polakiem w historii po Andrzeju Wajdzie i Romanie Polańskim, który zdobędzie Złotą Palmę? Odpowiedź poznamy w sobotę podczas finałowej gali. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: A ja jeszcze dodam, Paweł Pawlikowski co prawda kręci, no tak, jeden film na ładnych kilka lat, ale jak już nakręci, no to to są takie cudeńka jak nagrodzona Oscarem Ida, czy nagrodzona taką małą Złotą Palmą za reżyserię także w Cannes Zimna Wojna. No to teraz oczywiście trzymamy kciuki za ojczyznę.
1: Werdykt jury 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes zostanie ogłoszony w sobotę 23 maja. Laureatów najważniejszych nagród, w tym Złotej Palmy właśnie, poznamy podczas oficjalnej gali zamknięcia, która odbędzie się tego samego dnia wieczorem. A za 19 minut będzie już 14, niebawem rozstrzygnięcie naszej zabawy.

0: sponsorem konkursu jest gospoda Gryfne Gary.
1: Bzz, bzz, już tylko 11 minut pozostało do godziny 14. Bzz, bzz, a to oznacza, że musimy rozstrzygnąć bzz, bzz, dzisiejszy konkurs. A mocno związany dzisiaj ten konkurs jest z pszczołami. Ja tylko wyjaśniam, że znów 200 zł, taki voucher. Powędruję zaraz do kogoś, do restauracji Gryfne Gary. Ten ktoś będzie mógł pójść. Rozbzykała mi się tutaj koleżanka. Szybkie pytanie. Jak myślicie, o czym dzisiaj w dniu swojego święta, Światowego Dnia Pszczół, bzykają te pszczoły właśnie? No i to jest telefon, który wygrywa.
2: Dziś pszczoły bzyczą od samego rana, że najlepsza jest dziś kawa i kwitnąca polana.
3: Bzz, bzz. I to jest najlepsza odpowiedź. Tak. Serdecznie jest. Pani gratulujemy i życzymy smacznego obiadu w restauracji Gryfne Gary. Voucher o wartości 200 zł wędruje właśnie do tej słuchaczki.
0: Sponsorem konkursu jest gospoda Gryfne Gary.
3: Bz, bz, bz. A my dzisiaj tak sobie właśnie pobawiliśmy się, śmialiśmy się wspólnie z wami, dlatego że mamy Światowy Dzień Pszczół, więc trochę dzisiaj można sobie pozwolić na więcej.
1: Bo jeszcze mamy oczywiście dzisiaj Międzynarodowy Dzień Płynów do mycia naczyń, ale wydawało się nam to jakieś mniej seksy.
3: Dobrze, kochani, bardzo wam dziękujemy za ostatnie 4 godziny. Trzymajcie się ciepło, korzystajcie z tej cudownej pogody, jaką w końcu na zewnątrz mamy, a już za moment, konkretnie za 10 minut, rozpocznie się kolejne pasmo, a to reporterski obraz dnia.
1: Dokładnie, a ten obraz będzie wam dzisiaj prezentował Cezary Puzyna, który na pewno już szykuje się tam w blokach startowych, z Newsroomu zaraz wystartuje tutaj. A za dziś piękne dzięki mówią
3: Iwona Tokarska,
1: Krzysztof Rap, no a Marcin Głowienkowski jeszcze musi trochę popracować, bo to taka pracowita pszczółka nasza radiowa jest. Dzięki,
3: pa, pa.

0: reklama.
1: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio. Od 25 lat łączy regiony.
2: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja, Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
4: Stwórzmy razem modę na tradycję. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do udziału w konkursie Etnotrendy.

0: diagnostyki poprzez leczenie oraz monitorowanie efektu terapii, jak i stanu zdrowia leczonej osoby. Prowadzona nadbudowa kompleksu budynku głównego szpitala A1 zagwarantuje pacjentom komfortowe warunki leczenia i opieki. Placówka zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt medyczny monitorujący i wspierający terapię. Głównym celem działań jest skrócenie czasu oczekiwania na diagnostykę, jak i samoleczenie. Inwestycja jest finansowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności komponent D, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, inwestycja D1.1.1, rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych.
1: Po reklamie.
2: Tu Radio Polo, to plan naszych najbliższych działań. Za chwilę wiadomości, a później rozpoczynamy malowanie reporterskiego obrazu dnia. Godzina 14.
3: Przebudowa ulicy Wschodniej w Opolu konieczna. Na razie trwają prace projektowe. Trzech Polaków zatrzymanych za szpiegostwo.
4: W tych sprawach już naprawdę nie ma miejsca na lekceważenie.
3: Będzie też relacja z wyjątkowego konkursu w Niemodlinie.
5: Wiadomości Radia Opole.
2: Prosimy o szczegóły. Joanna Matlak.
3: Remonty cząstkowe już nie wystarczą. Konieczny jest kompleksowy remont ulicy Wschodniej w Opolu. MZD zrobił więc pierwszy krok w kierunku jej przebudowy. Obecnie trwają prace projektowe dotyczące odnowienia wiaduktu nad ulicą Głogowską. Ma też nastąpić modernizacja ulicy Wschodniej od ulicy Głogowskiej do firmy SET. Przemysław Pospieszyński, radny Opola z klubu Koalicji Obywatelskiej, który interpelował w sprawie ulicy Wschodniej, podkreśla, że jest to ważny trakt dla mieszkańców i znajdujących się w pobliżu firm.
6: Konieczny jest jej remont i mieszkańcy po prostu omijają tę drogę szerokim łukiem, przez to zwiększa się ruch na sąsiedniej ulicy. Dzięki naszym wnioskom do budżetu miasta w tym roku będą remontowane wiadukty nad ulicą Głogowską, a także jest wykonywany program funkcjonalno-użytkowy przebudowy całej tej drogi.
3: Podpisaliśmy umowę na realizację programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pod nazwą Budowa ulicy Wschodniej, opracowanie dokumentacji, mówi Mariusz Chałupnik, rzecznik MZD w Opolu.
7: Jednym z takich kluczowych elementów jest przygotowanie koncepcji dotyczących rozwiązania, czy w ciągu ulicy Wschodniej na takim mocnym łuku, jadąc od strony ulicy Głogowskiej, taki ostry łuk w prawo, czy w tym miejscu ma powstać rondo turbinowe, czy rondo jednopasmowe, czy też skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną.
3: A na wykonanie projektu firma ma 7 miesięcy.
5: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Trzy osoby podejrzane o działania szpiegowskie na rzecz Federacji Rosyjskiej zostały zatrzymane przez ABW. Sprawa jest rozwojowa, podkreśla premier Donald Tusk.
4: Na podstawie śledztwa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego stwierdzono niezbicie, że wypełniali zadania wywiadowcze i przygotowywali się także do ewentualnych akcji sabotażowych w Polsce na rzecz Federacji Rosyjskiej. To są niestety obywatele polscy. Byli też zaangażowani w dezinformację dotyczącą wojny rosyjsko-ukraińskiej i w akcje antyukraińskie, propagandowe. Byli także zaangażowani w proceder organizowania broni dla Rosjan w Donbasie. Nie ma żartów. W tych sprawach już naprawdę nie ma miejsca na lekceważenie.
3: Wobec wszystkich podejrzanych Sąd Rejonowy w Białymstoku zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.
5: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
3: Prokuratura ma prawo badać, czy ktoś pomagał Zbigniewowi Ziobrze w wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Mówił Waldemar Żurek o przesłuchaniu szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Śledczy wezwali go w charakterze świadka, by zapytać o okoliczności ucieczki byłego ministra sprawiedliwości do Stanów Zjednoczonych i ewentualne zatrudnienie go w telewizji Republika.
8: Musimy mieć świadomość, że osoba, która jest w Polsce ścigana, nagle staje się korespondentem jednego z mediów, więc prokuratura ma prawo sprawdzić, czy ktoś nie pomagał temu, który jest zbiegiem dzisiaj w Polsce. I te działania można w jakiś sposób skatalogować, tak, że jest to pomoc w ucieczce.
3: Zbigniew Ziobro wyjechał na początku maja do Stanów Zjednoczonych, a wcześniej przebywał na Węgrzech, gdzie Viktor Orban udzielił mu azylu politycznego. Byłemu ministrowi sprawiedliwości śledczy chcą przedstawić 26 zarzutów, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.
5: Aktualności, które wpływają na twoje życie.
3: Ponad 40 młodych wokalistów z całej Polski przyjechało do Niemodlina, aby zmierzyć się z twórczością Agnieszki Osieckiej. Tegoroczna edycja festiwalu Oceany jest wyjątkowa. Konkurs obchodzi pełnoletność. Uczestnicy przyznają, że repertuar poetki jest wymagający.
9: Jest to naprawdę ciężki repertuar i zgadzam się bardzo z tym, że konkurs jest dopiero od 13 lat, bo dla małych dzieci to nie są piosenki. Agnieszki Osieckiej nie są dla małych dzieci. Jest to ciężki repertuar, naprawdę.
3: A więcej o tym wyjątkowym i niełatwym konkursie już za chwilę w programie Reporterski Obraz Dnia.
5: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.

0: Mogę tylko potwierdzić, będzie relacja z Niemodlina w dzisiejszym reporterskim obrazie dnia, ale to bliżej godziny 15. Teraz właśnie pogoda, 21 stopni pokazują termometry w Opolu. W nocy w regionie zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe przelotne opady deszczu, na termometrach od 10 do 12 stopni. Jutro w ciągu dnia przede wszystkim chmury, przelotny deszcz, niewykluczone także lokalnie burze. Temperatura od 18 do 20 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Radio Opole na 92,6 w Paczkowie.
1: Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
4: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
3: Ślub?
4: Będziemy zasypywać wspólny kocioł. Oświadczył mi się.
3: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
4: Co prawda, to prawda.
3: Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
5: Gala piosenki włoskiej i francuskiej w wykonaniu artystów teatrów muzycznych już 23 maja na scenie kameralnej Hotelu Piast w Opolu. Porywający koncert pełen najpiękniejszych melodii Francji i zmysłowych przebojów słonecznej Italii. Bilety do nabycia w recepcji Hotelu Piast i na biletyna.pl.
6: Uwaga, uwaga! Dzień Dziecka w Ozimska Parkopole już 30 maja. W programie dmuchańce, malowanie buziek, animacje artystyczne i sportowe, quizy, upominki, popcorn i grill. Zabierz dzieci, rodzinę i dobry humor. Pamiętaj, już 30 maja Dzień Dziecka w Ozimska Parkopole. Ulica Ozimska 72, Opole. Ozimska Park. Miejsce na twoje komfortowe zakupy.
7: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
1: Po reklamie.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Zaczynamy nasz program Magazyn Reporterów, bo już 14 minut po godzinie 14. A ten dzisiejszy program na pewno polecam rowerzystom. Będziemy bowiem mówić o planach budowy tras rowerowych w województwie. Wprawdzie jest nieźle, no ale zawsze może być lepiej.
2: Te sąsiednie województwa są bardziej zaawansowane w rozwoju ścieżek rowerowych w tym obszarze.
3: Mamy dobre wzorce, które tutaj pokazują nam, w jaki sposób to robić. To jest województwo zachodniopomorskie, pomorskie oraz województwo małopolskie.
1: Będziemy w Nysie, gdzie rozmawiano o ważnych sprawach, bo o systemie bezpieczeństwa narodowego podkreślano m.in. konieczność integracji działań, rolę samorządów czy organizacji pozarządowych.
4: Bezpieczeństwo jest jakby taką grą zespołową, bo mamy przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, mamy służby mundurowe.
5: To jest takie budowanie faktycznie świadomości mieszkańców.
1: O bezpieczeństwo muszą zadbać nie tylko dorośli, ale też młodzi mieszkańcy regionu, uczniowie, a w tym pomaga wspólny projekt resortu obrony i edukacji skierowany właśnie do szkół.
6: Tłumaczyli właśnie podczas ewakuacji, jak wyglądają alarmy, jak jest odwołanie alarmu.
7: Mundurowi przekazują wiedzę praktyczną, wiedzę taką, gdzie te dzieci słuchają po prostu z otwartymi buziami.
1: Mam nadzieję, że nasz program też tak będzie słuchany, będzie też taki fascynujący jak wykłady żołnierzy w Turawie. Marcin Głowienkowski, Cezary Puzyna. Zaczynamy do 15 w tym składzie będziemy.

0: Sweet Dreams. Tak sobie myślę, że rowerzyści marzą, żeby było jak najwięcej dobrych tras rowerowych. O tym teraz będziemy mówić w reporterskim obrazie dnia, bo w naszym regionie przybywa tych ścieżek, tych tras. No jednak wciąż są miejsca, gdzie ich brakuje, a te, co istnieją, nie zawsze są ze sobą, mówiąc kolokwialnie, spięte. Jak to zmienić? Jak rozwinąć trasy Eurovelo w województwie opolskim, bardzo popularne w kraju? No o tym m.in. dyskutowano dzisiaj w Opolu, a rozmawiali przedstawiciele urzędów marszałkowskich. Była także reprezentacja Polskiej Organizacji Turystycznej.
1: Myślę, że mamy wiele do pokazania ciekawych rzeczy, ale też i wiele jeszcze do zrobienia w tym obszarze. Tomasz Hanzel, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Nasze województwo to jest region, w którym mamy tak naprawdę jedną trasę międzynarodową, Eurovelo 9 na południu Opolszczyzny. Akurat no to jest też taki obszar najciekawszy turystycznie, geograficznie, więc też fizycznie właśnie chcemy pokazać, jak ten obszar wygląda. Mamy na pewno bardzo ważną trasę Bluvelo i to jest obszar, z którym no właśnie mamy wiele do zrobienia. Te sąsiednie województwa są bardziej zaawansowane w rozwoju ścieżek rowerowych w tym obszarze. My mamy przeznaczone środki na rozwój infrastruktury rowerowej, ale tylko i wyłącznie takiej, która służy do transportu, do przemieszczania się ludzi w związku z docieraniem do miejsc pracy czy do miejsc usług publicznych. Nie mamy środków przeznaczonych póki co w naszym programie na taką infrastrukturę rowerową stricte turystyczną. I to jest niewątpliwie nasz mankament. Będziemy o to zabiegać, aby w przyszłym programie operacyjnym takie środki się znalazły.
2: Jak z tym Eurovelo w Polsce jest?
3: Jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby ta sieć tras Eurovelo w Polsce rozwijała się dosyć dynamicznie. Sylwia Skuta, Polska Organizacja Turystyczna, koordynatorka Narodowego Centrum Eurovelo. Mamy dobre wzorce, które tutaj pokazują nam, w jaki sposób to robić. To jest województwo zachodniopomorskie, pomorskie oraz województwo małopolskie, które tą sieć już ma w dużej mierze u siebie rozwiniętą. Natomiast pozostałe regiony czekają już teraz na realizację. Dzięki temu, że w Polsce od zeszłego roku działa Narodowe Centrum Koordynacji Tras Eurovelo, myślę, że jakby to działanie będzie dużo łatwiejsze do realizacji. W zeszłym roku zrobiliśmy takie badania na podstawie liczników rowerowych i okazuje się, że blisko 80% przejazdów jest właśnie po trasach Eurovelo w Polsce. Stąd też jest to bardzo silny magnes ku temu, żeby ściągać do siebie turystów, zwłaszcza turystów zagranicznych.
2: Województwo zachodniopomorskie jest przykładem dobrego znakowania tras rowerowych. Jak to robicie, że jest u Was tak dobrze?
4: My nie tylko znakujemy, ale przede wszystkim postanowiliśmy wybudować trasy tak naprawdę często od zera, po to, żeby one miały dobrą jakość, żeby były dostosowane do wszystkich rowerzystów, niezależnie od kondycji fizycznej czy typu roweru. Wanda Nowotarska, pełnomocniczka marszałka do spraw komunikacji rowerowej, Pomorze Zachodnie. Więc nasz projekt polega głównie na tym, żeby wybudować brakujące odcinki i to wszystko połączyć spójnym oznakowaniem. I co jest tutaj kluczowe, że nie zostawiliśmy tego gminą, tylko główną rolę wiodącą tego inwestora pełni województwo i konkretnie Zarząd Dróg Wojewódzkich, gdzie są specjaliści i też jakby ma to na celu realizację tras przez wszystkie gminy, niezależnie od ich finansów, od ich możliwości, tak żeby były faktycznie połączone ze sobą województwo z zachodu na wschód, z północy na południe.
2: Jak jest tą infrastrukturą turystyczną na terenach leśnych? Ona się rozwija?
5: Absolutnie się rozwija, może nie w jakimś oszałamiającym tempie, ponieważ przepisy, które regulują powstawanie tras i szlaków rowerowych są wymagające. Anna Pikus, Wydział Społecznych Funkcji Lasu, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. Wymagają procedury, wymagają czasu, natomiast we współpracy nadleśnictwa, we współpracy z lokalnymi jednostkami samorządowymi starają się jak najbardziej włączyć oczywiście w zakresie prawa do inicjatyw związanych z turystyką rowerową. Sami tworzą również szlaki, trasy, ścieżki rowerowe i jak najbardziej wspieramy ten proces, widząc ogromne korzyści. Oczywiście widząc również też wyzwania, chociażby w kontekście pojawienia się rowerów elektrycznych w lasach, zwłaszcza w terenach górskich. Do tej pory rowerzyści nie wjeżdżali tak wysoko, jak teraz mogą wjeżdżać, więc implikuje to bardzo dużo też konfliktów między innymi użytkownikami tras rowerowych, czy single tracków, czy downhillowych tras w lasach. I tutaj mamy ogromne wyzwanie pod tym kątem, które obserwujemy na razie i zobaczymy, jak się sytuacja dalej rozwinie.
0: Monika Matuszkiewicz-Biel przygotowała tę relację. Dziękujemy bardzo, a my za chwilę z Opola przejedziemy, no niekoniecznie rowerem, do Nysy. Tam o bezpieczeństwie dzisiaj rozmawiano.

0: Bohaterski obraz dnia.
1: Zgodnie z zapowiedzią zaglądamy do Nysy, a tam ważne rozmowy o systemie bezpieczeństwa narodowego. Podkreślano m.in. konieczność integracji działań, rolę samorządów czy organizacji pozarządowych. Już po raz siódmy takie spotkanie odbyło się w murach Nyskiej Akademii Nauk Stosowanych, a tam rozmawiają specjaliści, samorządowcy, naukowcy. Rozmawiają o tych najważniejszych kwestiach w kontekście bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Dyskutowali dzisiaj, będą debatować także jutro, a dzisiaj właśnie na miejscu w Nysie był nasz reporter Adam Wołek.
2: Profesor Mariusz Kołosowski, rektor Nyskiej Uczelni. Ważna konferencja i też wielowymiarowa. Specjalistów sporo, ale i temat bardzo na czasie.
3: Mamy tutaj zintegrowany system bezpieczeństwa narodowego. No i wskazujemy na rolę wszystkich, właściwie można powiedzieć, poziomów zarządzania w Polsce, bo mamy przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, mamy służby mundurowe. Nam zależy na tym, żeby ta konferencja miała wymiar praktyczny, czyli mamy przedstawicieli świata nauki, ale też praktyków właśnie, po to, żeby można było weryfikować, czy te rozwiązania, które są wprowadzane prawnie, czy one są właściwe, czy nie wymagają udoskonalenia, jak one wypadają w kontekście tego, co obserwujemy dookoła, bo właściwie dynamika zmian jest bardzo duża.
2: Po konferencji powstanie również publikacja podsumowująca z wnioskami.
3: Mamy w planie monografię pokonferencyjną, wszystkie prelekcje, które są tutaj wygłaszane, zostaną opublikowane w postaci artykułu, więc też zostanie taki materiał.
2: Wojewoda opolski Monika Jurek, bardzo ważna konferencja, ta współpraca między światem nauki, między samorządowcami, a także przedstawicielem rządu, którym jest pani w naszym regionie, jest bardzo ważna, bo bezpieczeństwo odmieniamy przez wszystkie przypadki.
4: To jest takie budowanie faktycznie świadomości mieszkańców, świadomości na różnego typu zagrożenia, nie tylko te, które niesie nam natura, ale dzisiejszy program, dzisiejszy, jutrzejszy, bardzo szeroki i skierowany do wszystkich możliwych grup, od młodzieży do seniorów.
5: Jarosław Grajcar, jestem naczelnikiem Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Przekażemy młodym ludziom jakby takie naszą perspektywę dotyczącą walki z cyfrową przestępczością ekonomiczną. Bezpieczeństwo jest jakby taką grą zespołu, więc wierzymy w to, że to, co przekażemy dzisiaj młodym ludziom, to im przekażą swoim rodzicom, dziadkom i tak dalej. Jeden temat to jest deepfake'i i dezinformacja. W dzisiejszych czasach zobaczyć i usłyszeć to nie jest to samo. Pokażemy im, jak mają próbować to zrozumieć i jak się w tym bronić.
2: Krzysztof Kliś, komitet organizacyjny dzisiejszej konferencji, ale też naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nysie.
6: Mamy ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej. Wiele lat niestety zaniechań. Dziś musimy na nowo budować. Geopolityka pokazuje nam jedno. Musimy myśleć o bezpieczeństwie poważnie i nadgonić te lata, które są stracone.
2: Jarosław Białochławek, szef Nyskiego WOPR-u. Dbacie o to, żeby bezpiecznie było nad akwenami, ale w sytuacjach kryzysowych wychodzicie ze swojej stanicy i pomagacie.
7: Ustawa o obronie cywilnej już wpisała jednostki ratownictwa wodnego do sytuacji kryzysowych, takich jak były tutaj w 2024 roku. I mocno działamy na tym, żeby stworzyć profesjonalne dwie grupy na terenie województwa opolskiego, w Opolu i w Nysie. Specjalistyczne ratownictwo wodnego, które będą dysponowały odpowiednim sprzętem do działań właśnie ewakuacyjnych już podczas powodzi, ale i też do tego, żeby w sezonie letnim zapewnić to bezpieczeństwo turystów przebywających na obszarach wodnych, czyli Turawy, Nysy, Odmuchowa. Zaczynamy współpracę z jednostkami OSP, będziemy ich po prostu szkolili w tych zadaniach, które my się najlepiej potrafimy właśnie w pływaniu łodziami, wykorzystywaniu tych łodzi, które mają na stanie do działań właśnie takich na zbiornikach wodnych podczas akcji ratunkowych, ale również i w takich działaniach kryzysowych.

0: cały czas Radio Pole, reporterski obraz dnia. Sygnały alarmowe, ewakuacja, pierwsza pomoc czy reagowanie w sytuacjach kryzysowych to tylko część zagadnień omawianych przez żołnierzy na zajęciach dla uczniów szkół średnich i podstawowych. Także edukacja z wojskiem, tak nazywa się ten projekt, ten program, wspólne działania resortu edukacji i Ministerstwa Obrony Narodowej. Do końca czerwca trwa jego piąta edycja, w której bierze udział blisko 3000 szkół z całej Polski. Jedną z nich była szkoła podstawowa w Turawie.
1: Tłumaczyli właśnie podczas ewakuacji, jak wyglądają alarmy, jak jest odwołanie alarmu, co warto wziąć ze sobą. Lena Gerymska. Zawsze to jest jakaś wiedza, która nam się może w życiu przydać. Zawsze nas to jakkolwiek dokształca.
2: Jestem Szymon Skulski. Dowiedziałem się bardzo dużo rzeczy o pierwszej pomocy, także o bardzo ciekawej opasce zaciskowej, która może powstrzymać krwotok. Prezentowali otóż jedzenie, jakie mają i cały ich jakby ubiór, że okulary i różne takie, no na przykład kamizelka ochronna i takie rzeczy.
3: A jeśli chodzi o to jedzenie, to co zwróciło twoją uwagę?
2: Że są bardzo szybko podgrzewane przez chemiczne związki. Czy wystarczy dolać wody do ocieplacza i to się już gotuje.
4: Aneta Barłuk, dyrektor szkoły podstawowej w Turawie.
5: Nasza szkoła bierze udział po raz drugi w tej edycji, teraz w piątej edycji. Mundurowi przekazują wiedzę praktyczną. Wiedzę taką, gdzie te dzieci słuchają po prostu z otwartymi buziami. To są zajęcia, gdzie te dzieci uczą się, z czego w ogóle można zrobić na przykład opaskę uciskową, że to może być na przykład pasek, że to można zrobić z różnych materiałów. W ubiegłym tygodniu wszystkie klasy były przeszkolone z udzielania pierwszej pomocy, a teraz mamy znowu warsztaty, tylko już organizowane przez żołnierzy. A żołnierz to wiadomo, to jest szacunek, to jest nauka takiej dyscypliny, to kształtowanie charakteru. Te zajęcia pokazują, co jest istotne i takie praktyczne, bo to uczy ich, jak zareagować w sytuacji nagłego zagrożenia. I to bez siania jakiejś paniki. Świadomość taka, że my odpowiadamy za innych, że my mamy tutaj też zajęcia z cyberbezpieczeństwa.
6: Musisz czuć i słyszeć oddech, jednocześnie patrzymy na klatkę piersiową, czy się unosi. Jeżeli stwierdziliśmy, że poszkodowany nie oddycha, przystępujemy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej na wyprostowanych łokciach.
7: Jak ma ktoś krwotok, to żeby zatamować krew.
8: A czym ten krwotok tamowałyście?
7: Stazą.
8: I co na takiej stazie jest ważne, żeby ona prawidłowo zadziałała?
7: Zacisnąć mocno.
8: Jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której trzeba pamiętać. Tutaj pan wspominał, że trzeba coś napisać na tej stazie.
7: Godzinę, w której zakładamy.
9: Joanna Raźniewska, opolska kurator oświaty. Jak najbardziej jest to potrzebne przede wszystkim dla uczniów, dla nauczycieli, bo to, co jest istotne też w tym projekcie, to można powiedzieć, że udział całego szkolnego środowiska w zajęciach, w grupach warsztatowych, co istotne. 77 szkół w naszym województwie przystąpiło do piątej edycji edukacji z wojskiem. Większość tych zajęć prowadzą żołnierze Wojska Polskiego, m.in. z 10. Opolskiej Brygady Logistycznej, tak jak dzisiaj. I myślę, że to nie tylko bardzo ważna tematyka, tematyka zachowań w sytuacjach kryzysowych, umiejętności powiadamiania służb, ale też właśnie takiej odporności w sytuacjach kryzysowych, stresowych, odpowiedzialności za siebie nawzajem i uczenie się pomocy innym.
10: Ja jestem Zofia Pastuszczak z 7 B. Wiemy o numerach, jak się zachowywać, kiedy komuś coś stanie, gdy nie oddycha lub jest nieprzytomny. Powinniśmy mieć zawsze plecak taki ratunkowy, gdy na przykład zacznie się palić dom i co w nim powinno być, na przykład jak latarka, telefon, ładowarka i tym podobne.
9: Ma to taką funkcję pewnego rodzaju edukacji bezpieczeństwa w całym środowisku i to na przykład jest pamiętanie o tym, jakie są alarmy, świadomość dla młodych ludzi pewnych informacji zupełnie nowych, bo dla nich to, że informacje o różnych zagrożeniach będą przekazywane nie przez telefon, ale tranzystorowym radiem czy telewizją, widzę, że jest trochę zaskoczeniem. Natomiast fantastyczna jest ta aktywność, udział, zainteresowanie młodych ludzi. No i myślę, że też patrzenie na żołnierzy, patrzenie na wojsko, jaką być może kiedyś w przyszłości też swoją drogę zawodową.
0: Katarzyna Dorostachoń przygotowała tę relację. Dziękujemy bardzo. A za chwilę w programie przeniesiemy się do Niemodlina, a tam oceany, czyli piosenki Agnieszki Osieckiej w wykonaniu młodych artystów.
11: Nam zależy głównie na tym, żeby popularyzować wśród młodych ludzi właśnie teksty, twórczość Agnieszki Osieckiej.
12: Dałam z siebie tyle, ile mogłam, ale nigdy nie przychodzę na konkurs takim, ja muszę wygrać.
13: Reporterski obraz.

reporterskim obrazie dnia czas wypłynąć, wypłynąć na oceany. Przenosimy się do Niemodlina, gdzie dzisiaj młodzi artyści prezentowali swoje interpretacje piosenek Agnieszki Osieckiej. W tamtejszym ośrodku kultury trwa ogólnopolski konkurs Oceany 2026. Wydarzenie już pełnoletnie, odbywa się po raz 18, ma popularyzować twórczość poetki i autorki tekstów wśród młodzieży. Proponuję teraz posłuchać, co działo się w Niemodlinie.

Katarzyna Paszula, dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie imienia Agnieszki Osieckiej. Jesteśmy tutaj dlatego, że w tym roku obchodzimy 18 urodziny naszego festiwalu, czyli konkursu ogólnopolskiego na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej Oceany. Naszą patronką jest Agnieszka Osiecka i dlatego od wielu, wielu lat organizujemy ten konkurs. Ten rok jest wyjątkowy, ponieważ w tym roku Agnieszka Osiecka obchodziłaby 90. swoje urodziny, a my świętujemy z kolei 18. urodziny naszego festiwalu. Nam zależy głównie na tym, żeby popularyzować wśród młodych ludzi właśnie teksty, twórczość Agnieszki Osieckiej, żeby ci właśnie młodzi ludzie ją poznawali, żeby sięgali do tych tekstów, wyszukiwali. Agnieszka Osiecka przecież napisała ponad 2000 piosenek, więc jest w czym wymierać i ta młodsza kategoria, dziecięca można powiedzieć, też ma swoje piosenki, bo jak wiem, Agnieszka Osiecka pisała również piosenki dla dzieci. Przesłuchania obejmują 40 wokalistów, czyli zgodnie z regulaminem. Taki mamy zapis, że przyjmujemy do 40 osób i w tym roku 40 przesłuchamy.

0: Nazywam się Lena Kaczmarek. Uczęszczam tutaj na zajęcia na scenę muzyczną do pani Kasi Paszuli.
1: Jako, że to jest konkurs, no wygranie tutaj to jest duża sprawa. Chcesz być najlepsza i wygrać?
0: Nie. Zdecydowanie ja nie podchodzę z takim, że ja przychodzę na konkurs i ja chcę wygrać. Nie, jak mówię, tak jak zaśpiewam, tak zaśpiewam, na tyle dałam z siebie tyle, ile mogłam, ale nigdy nie przychodzę na konkurs takim, ja muszę wygrać.
2: Jarosław Wasik, juror Festiwalu Oceany w Niemodlinie. Tutaj przyjeżdżają zazwyczaj dobrze wokalnie przygotowani artyści. Nawet jeśli mają lat 13, to mało tu jest przypadków osób źle śpiewających, w znaczeniu nieczysto czy tam fałszujących. Natomiast tutaj czasami wokaliści wpadają w pułapkę, którą zastawia na nich Agnieszka Osiecka, bowiem wybierają piosenki, które są z pozoru łatwe, na przykład są bardzo znane, albo w ogóle taką mają jakąś prostą melodię, a się okazuje, że są bardzo skomplikowane i dykcyjnie, i interpretacyjnie. To znaczy, albo można popaść w banał, na przykład przy piosence Niech żyje bal, to jak się tę piosenkę zaśpiewa, no tak od się zaśpiewa, to można wpaść w banał w tej piosence. Albo można przesadzić i się wtedy to śmieszne staje, że można tak się bardzo wczuć w tę rolę. No i mi się wydaje, że tutaj na tym festiwalu szanse na wygraną mają bardzo myślący wokaliści, którzy potrafią teksty Agnieszki Osieckiej przepuścić przez siebie i opowiedzieć o swoim świecie.
3: Jestem Sara Libera i chodzę tutaj do Domu Kultury w Niemodlinie. Ja przygotowywałam się dość długo, bo to jest piosenka Duch Stacji Benzynowej, którą śpiewam już od roku. Po prostu jej nie śpiewałam rok temu, więc zaśpiewałam ją teraz. A jeśli chodzi o twórczość Agnieszki Osieckiej, to jest to naprawdę ciężki repertuar i zgadzam się bardzo z tym, że konkurs jest dopiero od 13 lat, bo dla małych dzieci to nie są piosenki. Agnieszki Osieckiej nie są dla małych dzieci. Jest to ciężki repertuar, naprawdę. Twórczość Agnieszki Osieckiej towarzyszy mi od 2-3 lat i od razu moja instruktorka zaczęła mi dawać piosenki Agnieszki Osieckiej, żebym się rozwijała, bo jednak są to piosenki, które dużo rozwijają. Jestem tutaj, bo wydaje mi się, że dobrze śpiewam. Śpiewam, bo lubię i sprawia mi to przyjemność.
1: Czy tak podchodziłaś do tego tematu, że idę wygrać?
3: Zawsze tak podchodzę, ale nie zawsze jest to możliwe. Na przykład tutaj jest dużo osób, które ładnie śpiewają, więc zastanawiam się, jak mi poszło, ale wydaje mi się, że wiem, na co jurorzy zwracali najbardziej uwagę, więc może coś mi się uda zdobyć.

Jakub Biel prosto ze sceny w Niemodlinie. To znaczy nie, że Kuba teraz śpiewał przed chwilą, tylko przygotował tę relację. Dzięki, Kuba. Koncert laureatów, dodajmy, oraz gościa specjalnego Sławka Uniatowskiego o godzinie 18 dzisiaj. A tak przy okazji, to ja tylko przypomnę, że ostatni niedzielny koncert tegorocznego Festiwalu Polskiej Piosenki nazywa się Kiedy mnie już nie będzie w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. Festiwal Opolski od 4 do 7 czerwca. A kolejny reporterski obraz dnia zdecydowanie szybciej, bo już jutro po 14. Zapraszam, dziękujemy za dzisiaj. Marcin Głowienkowski, Cezary Pudzyna. Za chwilę Dawid Rajwa i Twoje Radio Opole. Reporterski

0: Reklama.
1: Te systemy przesuwne kaplicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie. Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kaplicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
2: Serio? Ale jak?
1: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
3: Sąsiedzki rabat od kaplicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kaplica.pl.
4: Kaplica. Zaufanie na lata.
5: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka. Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
6: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
7: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
8: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
0: Po reklamie.
9: Autopilot Radia Opole.
10: Bez wypadków na opolskich drogach, za to mamy jedną kolizję w Kluczborku na Warińskiego. Jest to lekka

0: Błędne na każdej drodze.
1: Pierwszy popołudniowy autopilot za nami, na drugi zapraszamy za pół godziny. A teraz na zegarach już 15:00 i czas na wiadomości Radia Opole.
2: Amerykanie uspokajają. Obecność wojsk w Polsce się nie zmniejszy. Seniorka z Nysy oszukana podczas internetowych zakupów. Kobieta straciła blisko 14 tysięcy złotych. Uczniowie szkoły podstawowej w Opolu Sławicach doczekali się hali gimnastycznej.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: A na wiadomości te zaprasza Joanna Matlak.
2: Kierownictwo MON po konsultacjach ze stroną amerykańską po raz kolejny uspokaja. Nie ma zmniejszenia obecności wojsk USA w Polsce. Rotacja jest tylko czasowa. Takie zapewnienia usłyszał dziś rano wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Amerykanie zapewniają, że chcą być nadal nad Wisłą i nie planują redukowania liczebności swoich wojsk w naszym kraju. A jeśli mówią o wstrzymanej rotacji, to tylko na pewien czas. Na jak długo? Tego na razie nie zdradza szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To jest decyzja już Stanów Zjednoczonych, na jak długo jest to wstrzymanie. Dla nas najważniejsze jest określenie, że to nie jest obniżenie poziomu zaangażowania, tylko względy planistyczne.
3: Wiadomo też, że redukcja wojsk Stanów Zjednoczonych z Europy dotyczyć będzie Niemiec, bo, jak przypomina minister obrony, kilka razy zapowiadał to sam prezydent Donald Trump. A jeśli chodzi o Polskę, i to także wiele razy zapewniano, to jest rozważana nowa odsłona obecności amerykańskich oddziałów.
4: Ta obecność jest utrzymana, możemy rozmawiać o obecności stałej nawet i może ta zmiana być na dobre dla Polski.
3: Obecnie w Polsce jest około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
2: Blisko 14 tysięcy złotych. Tyle pieniędzy straciła mieszkanka powiatu Nyskiego podczas sprzedaży dziecięcych ubrań. 62-letnia kobieta wystawiła ogłoszenie na jednym z portali internetowych i została oszukana przez potencjalnego kupującego. Kobieta otrzymała link, który miał służyć do odebrania płatności, a okazał się pułapką. Mieszkanka regionu kliknęła w internetowy adres, który przekierował ją do strony łudząco przypominającą jej bankowość internetową. Mówi młodszy aspirant Janina Kędzierska, oficer prasowy KPP Nysa.
5: W międzyczasie mieszkanka Nysy otrzymała telefon z informacją, że środki na jej koncie są zagrożone i musi przelać pieniądze z konta oszczędnościowego na rachunek wskazany przez rzekomego doradcę bankowego. Zdezorientowana 62-letnia kobieta wykonywała polecenia rozmówcy, co zakończyło się dla niej smutnymi konsekwencjami. Kobieta zamiast otrzymać pieniądze za sprzedaną odzież, straciła 14 tysięcy złotych.
2: Policja przypomina, aby nie klikać w przesyłane linki od nieznajomych, a także nie podawać danych do przelewów.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
2: Halę gimnastyczną z prawdziwego zdarzenia mają do dyspozycji uczniowie publicznej szkoły podstawowej nr 32 w Opolu Sławicach. Salę wybudowano w ramach programu Olimpia za 3,5 miliona złotych. Opolski ratusz dołożył do inwestycji 1 milion złotych. To szósta w Opolu hala dofinansowana ze wspomnianego programu. Irena Świec, dyrektor szkoły, mówi o dotychczasowych lekcjach wychowania fizycznego.
6: Zajęcia były albo na boisku, jak dopisywała pogoda, natomiast w razie niepogody na korytarzu.
7: Na pewno bardzo czekaliśmy, bo na pewno będzie ciszej w szkole i fajne będą tutaj treningi.
8: Większa przestrzeń będzie mieli, gdzie na przykład też w zimę, zamiast na dwór, gdzie jest zimno, lub w korytarzu, gdzie było bardzo mało miejsca, będziemy mogli po prostu tutaj mieć.
2: Mówią zadowoleni uczniowie Agata i Wiktor. Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola, zaznacza, że podobne inwestycje dotyczą nie tylko centrum miasta, a hala łukowa daje szybki czas realizacji.
9: Nie ma tych elementów murowanych. Konstrukcja sama tutaj akurat jest zastosowana drewniana, chociaż to też można było wariantowo robić. Poszycie dachowe jest też izolowane. To ciepło jednak nie ucieka, ale ta konstrukcja łukowa też daje dobre parametry w środku hali. To znaczy jest pełna wysokość, nawet będąc przy samej ścianie obiektu, co daje możliwość gry w zasadzie we wszystkie dyscypliny.
2: Zmieniamy temat. Nie stare meble, choinkę czy bujany fotel, ale namiot z drzewkami i konopi znaleźli kluczborscy policjanci na strychu jednego z domów jednorodzinnych. Kryminalni zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej ustalili, że na jednej z posesji w Kluczborku może być prowadzona nielegalna uprawa konopi. Mundurowi sprawdzili pozyskane informacje i przeprowadzili przeszukanie, mówi starszy aspirant Krystyna Chmielewska, oficer prasowy kluczborskiej policji.
10: Już podczas wejścia do mieszkania funkcjonariusze wyczuli silną woń charakterystyczną dla marihuany. W trakcie dalszych czynności na poddaszu domu znaleźli przygotowany prowizoryczny namiot, wewnątrz którego znajdowały się donice z roślinami konopi. W związku ze sprawą policjanci zatrzymali 36-letnią mieszkanką powiatu oraz jej 39-letniego partnera.
2: Kobieta i jej partner usłyszeli zarzut zorganizowania nielegalnej uprawy konopi indyjskich, za co grozi im do 3 lat za kratkami.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.

0: 4 minuty po 15.
1: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
2: Bogusław Kalisz, dzień dobry. Ceny paliw od jutra będą niższe o kilka groszy. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,50 zł za litr. Olej napędowy ma kosztować nie więcej niż 6,97. Dzisiaj ostatni dzień na rozliczenie składki zdrowotnej za poprzedni rok. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców, którzy w 2025 roku byli objęci ubezpieczeniem zdrowotnym i opodatkowani liniowo skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym. Zakład Ubezpieczeń Społecznych już rozpoczął zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej. Na konta przedsiębiorców w całym kraju trafiło już prawie 65 milionów złotych. Tymczasem 1 czerwca wzrosną limity dorabiania do emerytur i rent. Wyższe progi oznaczają, że część seniorów i rencistów będzie mogła osiągać większe dochody bez ryzyka zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty świadczenia. Węgierskie koleje państwowe przygotowują się do rekordowego ruchu wakacyjnego nad Balatonem i sięgają po zagraniczne wsparcie. W sezonie letnim na najczęściej uczęszczanych trasach pojawią się wagony Intercity, wypożyczane od kolei austriackich. Jest to jedna z pierwszych inicjatyw nowego węgierskiego ministra transportu. Chiny i Rosja porozumiały się w sprawie budowy gazociągu Siła Syberii 2. Chiny mają też zwiększyć skalę zakupu rosyjskich paliw energetycznych, na czym najbardziej zależało Moskwie. Według informacji strony rosyjskiej ustalono już szczegóły przedsięwzięcia, w tym trasę gazociągu i harmonogram prac. Docelowo jego przepustowość wyniesie 55 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie.
1: Pogoda.
3: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
4: Słońce. Jeśli chodzi o nasz region, to chyba nie ma takiego miejsca, gdzie dzisiaj chociaż przez chwilę słońce by nie świeciło, ale chmury też dają o sobie znać. A oprócz tych chmur mogą pojawić się przelotne opady deszczu, niewykluczone lokalnie burze. Jak tak patrzę, co działo się i dzieje się na radarach, to no, dzisiaj w okolicach Krapkowic właśnie takie chmury, z których może popadać, niewykluczone, że też zagrzmi, pojawiają się właśnie w okolicach Krapkowic. Będziemy to śledzić, a teraz prześledźmy wskaźniki termometrów. W naszym regionie 22 stopnie, no niemal wszędzie, tak jest w Opolu, w Kędzierzynie Koźlu, w Brzegu, Kluczborku, Strzelcach Opolskich, w Nysie, troszeczkę mniej 20 na termometrach w Namysłowie.
3: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: No czyli mieścimy się w tych przedziałach prognozowanych przez meteorologów, bo dzisiaj miało być od 21 do 23. Marcin Głowinkowski za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa. W tym składzie Twoje Radio Opole. Zapraszamy.

0: Reklama społeczna.
1: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
2: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
0: Reklama społeczna.
3: Reklama.
4: Ile razy już myślałeś, powinienem coś zrobić inaczej? Tylko czas nie czeka. A wiesz, że w Kluczborku masz dostęp do bezpłatnych szkoleń w energetyce? Wodorowe technologie, OZE, bezpieczeństwo, instalacji elektrycznych i więcej. Maj i czerwiec, ostatnie terminy tej edycji. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku. Albo zostajesz tam, gdzie jesteś, albo robisz krok dalej. Sprawdź i zdecyduj. bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
5: Dzień mamy już blisko. W Centrum Karolinka znajdziesz wszystko, co wywoła jej uśmiech. Od modnych dodatków, po pachnące kosmetyki, kartę podarunkową i wyjątkowe prezenty. Odwiedź Centrum Karolinka i wybierz coś prosto z serca.
6: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja, Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
7: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
3: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Muzyka, tego w Radio Opole nie brakuje. Informacji też sporo do różnych grup adresowane, tych dla kierowców też dość dużo. Teraz właśnie takie związane ze znakami drogowymi. Fundacja Można Lepiej rusza bowiem z inicjatywą, która ma ukrócić stawianie bardzo długich tabliczek pod znakami drogowymi. Społecznicy chcą, by zawiłe i wielokrotnie złożone opisy zastąpić prostymi piktogramami. Dziś drogowe komunikaty potrafią mieć nawet 1000 liter, a to, jak podkreśla prezes Fundacji Krzysztof Kwarciak, prosta droga do wypadku.
2: Sytuacja, w której tabliczka pod znakiem ma objętość swojego artykułu, jest zupełnie absurdalna i to jest część takiego szerszego problemu, jakim jest w Polsce znakomanie. Te znaki są bardzo skomplikowane i to powoduje, że w gąszczu tych różnych informacji i oznaczeń często giną bardzo ważne komunikaty.
1: W praktyce zamiast całych zdań na tabliczkach pojawiłyby się na przykład ikony zegara czy symbole przypisane do konkretnych pojazdów. Wprowadzono by też kody kolorystyczne. Zielony oznaczałby przyzwolenie, a czerwony zakaz. Aby stworzyć taki mechanizm, wcale nie potrzeba grubych katalogów z nowymi znakami, podkreślają pomysłodawcy.
2: Tych piktogramów, które byłyby potrzebne do przekazywania informacji, nie potrzeba wcale dużo i można by sięgnąć po znaki, które są powszechnie wykorzystywane w różnych oznaczeniach, więc dałoby się łatwo stworzyć taki prosty i klarowny system.
1: Zdaniem fundacji wprowadzenie obrazkowych piktogramów ułatwi też jazdę obcokrajowcom, dla których długie polskie instrukcje tekstowe są obecnie całkowicie niezrozumiałe. Jest w tym sporo racji, a jakie będą dalsze losy tego pomysłu? No, będziemy się temu przyglądać, no i oczywiście informować. A informacje o tym, co dzieje się na drogach naszego regionu, jak obecnie wygląda ruch, o tym też powiemy, to już za 7 minut.

0: 15:30 powoli nam się zbliża. W studiu Adam Bołek i czas na informacje dla kierowców.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Uwaga, zmotoryzowani jadący wojewódzką 429 przez Ochodzę. Tam na ulicy Opolskiej mamy dachowanie samochodu na miejscu służby. W Nysie gęsto na przeprawach przez rzekę i rondach przy mostach. Zapchane ulice Bema i Sudecka. Trwa remont traktu Prusa. Uważajcie na drogowców. Rozkopana Grodkowska. DK45 w stronę Raciborza. Zamknięta obwodnica Poborszowa. Objeżdżamy przez miejscowość i w Komornie zderzacie się, a jakże, z wahadłem. W Opolu na Rajmonta i Piastowskiej gęsto. Korek na Oleskiej w kierunku węzła wschodniego i do ronda przy Solarisie. Dziś drogowcy umożliwią częściową jazdę estakadą koło Centrum Usług Publicznych. Od ulicy Ozimskiej do Opola Wschodniego ruch zostanie poprowadzony górą. Do dyspozycji zmotoryzowanych będzie jeden z dwóch pasów nitki wiaduktu, który zobaczymy i zobaczymy, o której to otwarcie nastąpi. Miało być w okolicach 17, ale to się może zmienić. Zapychają się wyloty z miasta, 46 w stronę Nysy, tam przebudowa, remont kilometrowego odcinka obwodnicy Grabina i tam wahadło przed Mależowicami też, podobnie jak na obwodnicy Kluczborka.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Do 26 maja można składać dokumenty w konkursie na prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu. Trwa postępowanie kwalifikacyjne. Agencja posiada aktywa w 75 spółkach, a w 56 z nich pakiety większościowe. A poza tym sprawuje nadzór nad 90 spółkami z udziałem Skarbu Państwa.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Krajowa Rada Sądownictwa z nowo wybraną 15 sędziów już pracuje. Poinformowali o tym członkowie Rady. Sejm wybrał nowych członków 15 maja. Zgodnie z przepisami teraz pierwsza prezes Sądu Najwyższego ma 30 dni na zwołanie pierwszego posiedzenia KRS. Jeśli tego nie zrobi, obowiązek przechodzi na najstarszego wiekiem członka Rady.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
3: Andrzej Poczobut został powołany do Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu. Nominację odebrał z rąk marszałkini Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi został niedawno zwolniony po 5 latach z białoruskiego więzienia, a 17 czerwca ma wystąpić na sesji Parlamentu Europejskiego.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No i czas na kolejne informacje o pogodzie. Takie informacje też podrzucacie na naszą skrzynkę 774-541-541.
4: Dzień dobry wszystkim. Chciałem tylko poinformować, że w miejscowości Lasowite Wielkie zaczął wpadać deszcz. Takie fajne, grube krople deszczu pojedyncze. Wokół wszystko ładnie świeci, a u nas pada deszcz.
0: No, teraz może już nie pada, bo to tak kilkadziesiąt minut temu trafił ten telefon na naszą skrzynkę, ale i inne telefony od słuchaczy się trafiają. O tym chciałbym powiedzieć, o tym więcej może powiemy później, po godzinie 17. Natomiast jeśli coś się dzieje w pogodzie, jeśli coś się dzieje na drogach, o czym warto poinformować innych, no to też możecie dać nam znać. 774-541-541. Sporo słońca w naszym regionie, miejscami chmury, niewykluczone, że może też zagrzmieć.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A na termometrach 21 w Strzelcach Opolskich, a reszta regionu to 22 stopnie Celsjusza. Tyle o 3:30.

0: Stonesi. No i tak mi się przypomniało, bo sporo teraz mówi się o koncercie Metallica, a mi akurat przypomniał się koncert w ramach trasy Bridges to Babylon, kiedy Rolling Stonesi w tym samym miejscu, co wczoraj Metallica, występowali. Teraz temat związany z pszczołami, bo na pszczole opiera się świat. Dzięki działalności owadów zapylających mogą owocować i rozmnażać się rośliny, a my mamy co jeść. Dziś przypomnijmy, obchodzony jest Światowy Dzień Pszczół. Jak mówi dr Jerzy Samborski, specjalista od pszczół, wkład tych niewielkich owadów w życie człowieka jest nie do przecenienia.
1: Z wyliczeń Komisji Europejskiej wynika, że jedna rodzina pszczela wnosi poprzez tą działalność zapylającą do produkcji człowieka wartość około 1000 bodajże 400 euro. Ale proszę pamiętać, że niektóre rośliny są zupełnie zależne, jeżeli chodzi o wytwarzanie owoców czy też nasion właśnie od tej działalności zapylającej owadów. Bez tych pszczół rzeczywiście zdrowo zbilansować dietę, chociażby bez owoców czy warzyw, byłoby nam bardzo trudno.
0: Niestety działalność człowieka często szkodzi pożytecznym pszczołom. Jak podkreśla dr Samborski, zmieniamy nasze otoczenie tak bardzo, że zapylacze nie mają czego w nim szukać.
1: Niszczymy tą bazę pożytkową, niszczymy rośliny, które normalnie są w stanie dostarczać pokarm i tym naszym pszczołom miodnym, i tym dziko żyjącym, tak? Robimy trawniczki przed domem, gdzie jest tylko zielona, piękna trawa. No niestety wszyscy mamy trawniczki, wszyscy mamy tuje. Niestety nie myślimy o tym, żeby były tam jakieś rośliny, które będą w stanie dostarczać właśnie tym owadom pokarm.
0: Liczba pszczół i innych owadów zapylających systematycznie spada. Winę ponoszą też zmiany klimatu, rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych i nadmierne stosowanie pestycydów na polach, w ogrodach czy sadach.

0: A teraz nie tylko dla mojej pani, ale i dla panów informacja istotna. Dla tych szczególnie, których łączy wspólna pasja kibicowania siatkarzom. Polscy siatkarze rozpoczynają sezon reprezentacyjny. Pierwsze towarzyskie spotkania rozegrają podczas Silesia Cup. Zaczną dziś od spotkania z Serbami w Sosnowcu. Imprezą docelową są wrześniowe Mistrzostwa Europy w Bułgarii, Włoszech, Rumunii i Finlandii, będące pierwszą kwalifikacją olimpijską. Trener reprezentacji Polski Nikola Grbić na początku sezonu pracuje głównie z mniej doświadczonymi lub debiutującymi zawodnikami.
1: Jest grupa młodych, które musi poznać, musi widzieć, jak reagują, jak się zachowują. Kiedy powiedzimy im coś, to ile potrzebują czasu, żeby to zrobili, jeśli zrozumieją coś to albo nie. Oczywiście jesteśmy na początku, każdy chce pokazać się, każdy chce grać swoje najlepsze. Naprawdę mam nadzieję, że będą zdrowi, to jest najważniejsze. Nasz fokus jest na przygotowaniu, na budowaniu tych młodych zawodników, którzy będą przyszłość polskiej siatkówki i po Los Angelesu.
0: Początek meczu Polska-Serbia o godzinie 17 w Sosnowcu, w piątek mecz z Ukrainą, a w sobotę z Bułgarią, oba w Katowicach o godzinie 20. A co u nas o 16? No oczywiście kolejne wiadomości Radia Opole, a bezpośrednio przed nimi informacje z dróg naszego regionu. I tutaj raz jeszcze przypominam numer telefonu naszej skrzynki kontaktowej 774-541-541. Gdybyście chcieli coś do tych informacji dorzucić, to śmiało.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama. W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Gala piosenki włoskiej i francuskiej w wykonaniu artystów teatrów muzycznych już 23 maja na scenie kameralnej Hotelu Piast w Opolu. Porywający koncert pełen najpiękniejszych melodii Francji i zmysłowych przebojów słonecznej Italii. Bilety do nabycia w recepcji Hotelu Piast i na biletyna.pl.
5: Uwaga, uwaga! Dzień dziecka w Ozimska Parkopole już 30 maja. W programie dmuchańce, malowanie buziek, animacje artystyczne i sportowe, quizy, upominki, popcorn i grill. Zabierz dzieci, rodzinę i dobry humor. Pamiętaj, już 30 maja Dzień dziecka w Ozimska Parkopole. Ulica Ozimska 72 Opole. Ozimska Park. Miejsce na twoje komfortowe zakupy.
6: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
5: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
7: Uwaga, zmotoryzowani, dachowanie samochodów w Ochodzach. Do zdarzenia doszło po 15 na drodze wojewódzkiej numer 409. Kierowca pojazdu wyszedł z niego o własnych siłach, ale i tak na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Na trakcie pracują jeszcze 3 zastępy strażaków. Są utrudnienia, omijajcie wojewódzką 409 w Ochodzach. To ulica Opolska. Dziś drogowcy umożliwią częściową jazdę estakadą koło Centrum Usług Publicznych w Opolu. Od Ozimskiej do węzła Opole Wschodnie ruch zostanie poprowadzony górą, a do dyspozycji kierowców będzie jeden z dwóch pasów nitki wiaduktu. Ma to nastąpić po 17. W Opolu w wolnym tempie poruszacie się Piastowską, Placem Piłsudskiego, Spychalskiego i Niemodlińską. Kolejki na lewoskrętach Pruszkowską i Wojska Polskiego. Obwodnica północna przy Makro, tam powstają estakady, więc ciasno i slalom. W Nysie mamy spory ruch przy przeprawach. Remont ulicy Prusa, rozkopana Grodkowska. W Kędzierzynie, na rondzie milenijnym i do lotowych ciasno.
0: Radio Opole.

0: sportowego. W Baborowie oficjalnie otwarto kompleks przy ulicy Wąskiej, w skład którego wchodzą m.in. pełnowymiarowe boisko typu Orlik, kort tenisowy ze sztuczną nawierzchnią oraz bieżnia lekkoatletyczna. O inwestycji opowiada Tomasz Krupa, burmistrz gminy Baborów.
1: Z niedowierzaniem akurat sami zaczynamy na to patrzeć, co wyszło z naszych planów. Na początku mogliśmy tylko pomarzyć. Ten obiekt był też z myślą odciążenia naszego głównego boiska na stadionie, żeby tutaj były rozgrywane też spotkania pod Opolski Związek Piłki Nożnej.
2: No coś pięknego, tak? Jeżeli popatrzymy kilka miesięcy albo kilka lat temu na to, co tutaj było, to można powiedzieć, że było ścielnisko, a dzisiaj mamy nie San Francisco, tylko boisko i ładny obiekt sportowy.
0: Dodaje Tomasz Garbowski, prezes Opolskiego Związku Piłki Nożnej. Całość inwestycji kosztowała około 4,5 miliona złotych, a środki pochodziły z programu inwestycji strategicznych Polski Ład.
3: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki liczy, że Senat zgodzi się na przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Pytanie, które zaproponował Karol Nawrocki, brzmi: czy jest pan pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Senat zajmie się tym wnioskiem jeszcze dziś wieczorem. Jeśli senatorowie większości zagłosują przeciwko, to znaczy, że odkleiliby się od realnych problemów Polaków, przekonuje Zbigniew Bogucki.
4: Takiego zdrowego rozsądku, jakiejś elementarnej logiki, przecież wszyscy jak tutaj stoimy wiemy, że Unia Europejska odpowiada za zaledwie 6% emisji. Chiny w ciągu jednego roku, szanowni państwo, w ciągu jednego roku zwiększają emisję o więcej niż Unia Europejska zredukowała ją przez 20 lat. O czym my mówimy? Senat powinien zadecydować w interesie narodu, w interesie Polski, w interesie Europy.
0: Zgodnie z konstytucją Senat wyraża zgodę na referendum bezwzględną większością głosów w obecności ustawowej liczby senatorów.
3: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
0: Rodzina, przyjaciele, przedstawiciele władz i świata kultury oraz wielbiciele jego twórczości pożegnali w Warszawie Krzysztofa Piesiewicza. Wybitny prawnik, scenarzysta filmowy i polityk zmarł 14 maja w wieku 80 lat. Uroczystości pogrzebowe miały charakter państwowy.
5: Wybitny artysta, wybitny prawnik. Bardzo dużo mu zawdzięczam, ponieważ współpracowałem z nim przy pisaniu książek o Krzysztofie Kiślowskim.
6: Jest to bardzo niezwykle ważna postać, taki mentor. Ja wiele się od niego uczyłam, słuchając wywiadów z nim w internecie dostępnych.
0: Mówią uczestnicy pogrzebu. Urna z prochami Krzysztofa Piesiewicza została pochowana w grobie rodzinnym na Starych Powązkach. I wracamy do naszego regionu. Opolscy żołnierze uczą młodzież, jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Edukacja z wojskiem to wspólny program Resortu Edukacji i Ministerstwa Obrony Narodowej. Do końca czerwca trwa jego piąta edycja, w której bierze udział blisko 3000 szkół z całej Polski, jak na przykład szkoła w Turawie. Mundurowi przekazują praktyczną wiedzę, dlatego uczniowie tak bardzo czekają na te zajęcia, mówi Aneta Baruch, dyrektor szkoły w Turawie.
7: To są zajęcia, gdzie te dzieci uczą się, z czego w ogóle można zrobić na przykład opaskę uciskową, że to może być na przykład pasek, że to można zrobić z różnych materiałów. A żołnierz to wiadomo, to jest szacunek, to jest nauka takiej dyscypliny, to kształtowanie charakteru.
8: Jak najbardziej jest to potrzebne przede wszystkim dla uczniów, dla nauczycieli, bo tematyk umiejętności powiadamiania służb, ale też właśnie takiej odporności w sytuacjach kryzysowych, stresowych, odpowiedzialności za siebie nawzajem i uczenie się pomocy innym.
0: Dodaje Joanna Raźniewska, opolska kurator oświaty. W województwie opolskim w programie bierze udział 77 szkół. Ja za dzisiaj dziękuję. Kolejne serwisy poprowadzi Jacek Rudnik.
3: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
9: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
10: W naszym regionie słońce? Owszem, ale i miejsca, gdzie zachmurzenie, trochę więcej chmur i możliwe opady deszczu. Obecnie w okolicach Jełowej niewykluczone, że tam też w tych okolicach może zagrzmieć. Tak wynika przynajmniej z radarów. Sprawdźmy, co na termometrach. 21 stopni w Kędzierzynie Koźlu i w Strzelcach Opolskich, a 22 notujemy w Namysłowie, Nysie, Brzegu, Kluczborku i w Opolu.
9: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
10: Kolejna godzina środowego popołudnia przed nami. Spędźcie ją z Radiem Opole. Zachęcamy, zapraszamy. Marcin Głowinkowski za konsoletą, a przed mikrofonem Dawid Rajwa.

0: dam znać.
1: Reklama.
2: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
3: Cześć sąsiad, jak firma?
4: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
3: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
4: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
3: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
4: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
5: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
6: Uwaga Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka. Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
12: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
13: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
14: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
13: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
15: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron. Po reklamie.

0: maj. Większość tego miesiąca już za nami. Druga dekada dobiega końca. Jeszcze trochę i będzie czerwiec i kolejny taki czas, który postrzegany jest jako długi weekend. I niektórzy szykują się na wyjazd. Przy tej okazji warto przypomnieć o tym, że jako konsumenci mamy w czasie wyjazdów swoje prawa. Bartosz Klimczuk z UOKiK-u przypomina, że z reklamacją nie należy czekać do końca wyjazdu, a nieprawidłowości najlepiej sygnalizować od razu.
1: Chcieliśmy pokój, który jest konkretnym widokiem. Albo miały być atrakcje dla dzieci, albo miały być wegetariańskie menu, albo miała być klimatyzacja, a tych elementów nie ma. Od razu robimy zdjęcie i dokumentujemy te braki i od razu składamy reklamację albo do organizatora wyjazdu, albo na recepcję do właściciela obiektu. Powinniśmy oczekiwać naprawienia tego błędu.
0: Bartosz Klimczuk dodał, że dopiero jeśli przedsiębiorca nie uwzględnia reklamacji, możemy wnosić o zwrot części kosztów wypoczynku. Osobom planującym wypożyczenie pojazdu ekspert radzi, aby nie kierowały się wyłącznie ceną.
1: Sprawdzamy ukryte opłaty, przede wszystkim ubezpieczeniowe, które także się składają na ostateczną cenę. Bardzo dokładnie analizujemy umowę, jakie są wyłączenia, za co odpowiada przedsiębiorca, a za co odpowiada wynajmujący tutaj na przykład rower czy samochód. I kiedy wynajmujemy ten środek transportu, bardzo ważne jest, aby go od razu na miejscu sprawdzić. Sprawdzamy w samochodzie, sprawdzamy, czy pod maską wszystko gra. Oczywiście tak ogólnie tutaj nie chodzi o wnikanie w technikalia. Oglądamy także rower czy hulajnogę.
0: Warto dodać, dla tych, którzy korzystać będą z samolotów, podróżni, którym podczas podróży samolotem zagubiono lub zniszczono bagaż, powinni też od razu złożyć reklamację. To taka podpowiedź również przed sezonem wakacyjnym.

0: zegarach zbliża się godzina 16:30. To oczywiście czas na kolejne dziś informacje dla kierowców.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Nadal mamy utrudnienia na drodze wojewódzkiej numer 409. Przypominam, tam doszło do dachowania samochodu osobowego. Kierowca o własnych siłach wyszedł z pojazdu, tylko on podróżował, ale i tak lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Na miejscu także jeszcze strażacy. Opole, uwaga, tu obwodnica zapchana na wysokości Sławic. Powstają tam estakady. Trzeba wnikliwie patrzeć na znaki. Zahamujecie też na Zaodrzu, na przykład na Niemodlińskiej, Spychalskiego, a w centrum wiadomo, Piastowska, 1 Maja i Rejmonta. Tam sporo frekwencja pojazdów. W Kędzierzynie Koźle-Tłok na rondzie milenijnym i jeszcze wzdłuż Kozielskiej w kierunku dworca. Uważajcie na Krajowej 45, tam mamy drogowców i wahadła od Zawady Pojełową w Nysie. Jeszcze zapchane przeprawy przez rzekę. Mamy rozkopaną Grodkowską. Wolniej jedziecie ulicą Bramy Grodkowskiej. Na obwodnicy Kluczborka wahadło, remont wiaduktu. Wahadła na trasie do Namysłowa, wojewódzką 454 w pokoju Zieleńcu. Na 385 ruch naprzemienny w Kopicach. Przypominam, że trwa także remont Krajowej 46 wzdłuż obwodnicy Grabina, wahadło.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Gdańsk czeka na przyjazd nowego premiera Węgier Petera Modiora. Szef węgierskiego rządu w towarzystwie premiera Tuska ma pojawić się na głównym mieście. Tam spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Komisja Europejska zatwierdziła właśnie kluczowe porozumienie z Polską w sprawie zmian w Krajowym Planie Odbudowy. To ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Chodzi o usunięcie z planu dodatkowych opłat od aut spalinowych, co będzie zastąpione inwestycjami w polskie ciepłownictwo. Wielkie sprzątanie w Grodkowie przełożone na 13 czerwca. To świetna okazja do integracji, wspólnego działania i spędzania czasu w miłej atmosferze, mówią organizatorzy. Razem z GKS-em Grodków na uczestników będą czekać przygotowane worki, rękawiczki i wszystko to, co potrzebne, by wziąć udział w tej akcji. Zbiórka uczestników na parkingu pod wiatrakiem. Powtórzę, 13 czerwca akcja przełożona. Jeszcze jedna informacja. Kanada dołącza do funduszu pożyczkowego na dozbrojanie SAFE. Decyzja jest bardzo korzystna dla Polski. Dlaczego? Wyjaśnimy dokładniej o godzinie 17. Tam także finał wojewódzkiego Pucharu Polski piłce nożnej. MKS Kluczbork podejmie dzisiaj MZS Starościna.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: A my teraz sprawdzamy, co w pogodzie i zaczniemy chyba od aktualnych temperatur. 21-22 stopnie Celsjusza, tyle teraz na termometrach w naszym regionie. A jeśli chodzi o zachmurzenia, najbardziej nas interesują te chmury, które mogą ze sobą nie tylko deszcz, ale i burze przenosić. To w okolicach Chrzelic, Smolarni, tam niewykluczone takie zjawiska. Podobnie jak w okolicach Szczedrzyka, tutaj jezioro Turackie, tam trochę większe zachmurzenie obecnie również. Ale są też takie miejsca, gdzie całkiem dużo słońca. No i taka pogoda może nam towarzyszyć do końca dnia.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ja tylko dodam, że tam, gdzie burze mogłyby się pojawić, mogą być takie chwilowe, ale może spaść całkiem sporo deszczu, 15 litrów na metr kwadratowy. Tak informują meteorolodzy. No i wtedy też może wzrastać prędkość wiatru, dochodzić może nawet do 60 km na godzinę. O zdrowiu mówić będziemy jeszcze przed godziną 17 na pewno. Wrócimy do programu, z którego można korzystać, ale o szczegółach za kilka minut.

0: plecy, bo chce, śpiewał Robert Gawliński, a my w tym naszym codziennym zalataniu może czasem nie myślimy nawet o tym, żeby się przebadać. Ostatnio mówiliśmy o rocznicy programu Moje Zdrowie, w którym okazuje się, jest rekordowe zainteresowanie. W pierwszym roku istnienia do największego w kraju programu profilaktyki zdrowia zapisało się prawie 4 miliony dorosłych Polaków, a 72% z nich już się przebadało i skonsultowało wyniki z lekarzem. Program obejmuje pacjentów od 20 roku życia, którzy są kierowani na badania, a następnie do lekarza pierwszego kontaktu, który decyduje o ewentualnej dalszej drodze leczenia. Krajowa konsultant w dziedzinie medycyny rodzinnej, profesor Agnieszka Mastalerz-Migas, zwraca uwagę na zainteresowanie wśród młodych.
1: Najczęściej zgłaszają się ludzie między 20 a 40 rokiem życia. Myślę, że to wynika z tego, że do tej pory nie było oferty takiego szerokiego badania profilaktycznego dla tej grupy. Też widzimy duże zainteresowanie osób takich właśnie po 60 roku życia i tak można powiedzieć, to jest tak 2/3 do 1/3.
0: Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych Michał Sutkowski przekonuje, że ważniejsze od samych badań jest spotkanie z lekarzem.
2: Najważniejsze w programie Moje Zdrowie jest wizyta i spotkanie lekarza i pacjenta, pacjenta i lekarza. Medycyna rodzinna to spotkanie. Spotkanie lekarza przyjaciela, który jest od rzeczy trudnych, ale rzeczy czasem prozaicznych. To jest spotkanie, żebyśmy zdrowi byli. I to spotkanie ma na celu podsumowanie tych badań.
0: W trakcie ankiet pacjenci pozytywnie oceniają program, chwaląc m.in. łatwy dostęp. Widzą też potrzebę zmian, powiedziała prezes Fundacji My Pacjenci Magdalena Kołodziej.
3: To, co można by poprawić, to na pewno jest jeszcze lepsze dostosowanie do historii osobistej pacjenta. Na przykład dla diabetyków już nie wykonywanie glukozy naczczo, tylko HbA1c. Dodanie kilku wydawałoby się prostych, tanich badań.
0: Koszt pierwszego roku działania programu to 800 milionów złotych. A jeśli ktoś jeszcze nie korzystał, a chciałby, no to w jaki sposób to zrobić? Mogłoby tutaj rodzić się pytanie. Najprościej chyba przez swoje internetowe konto pacjenta. To chyba najprostsza i najszybsza droga. Za 17 minut będzie 17.

przed chwilą o zdrowiu, to w kontekście programu Moje Zdrowie przypomnę, że najprościej i najszybciej można z niego korzystać poprzez internetowe konto pacjenta. Temat związany ze zdrowiem też za chwilę. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, a konkretnie na kardiologii, szykuje się bowiem remont. Więcej o nim, a także o tym, skąd pieniądze na te prace. O tym powiemy więcej w wiadomościach Radia Opole, to o godzinie 17. Wcześniej, jeszcze przed 17, oczywiście autopilot i informacje istotne dla kierowców, którzy obecnie na drogach naszego regionu. To już za niespełna 10 minut.

0: reklama.
1: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio. Od 25 lat łączy regiony.
4: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja, Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: SPZOS w Kędzierzynie Koźlu realizuje projekt rozbudowa budynków wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej dla samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu na potrzeby opieki onkologicznej. W ramach szczególnej dbałości o pacjentów zmagających się z chorobami nowotworowymi, przedsięwzięcie zapewni chorym jak najlepszą opiekę, począwszy od wczesnej, precyzyjnej diagnostyki, poprzez leczenie oraz monitorowanie efektu terapii, jak i stanu zdrowia leczonej osoby. Prowadzona nadbudowa kompleksu budynku głównego szpitala A1 zagwarantuje pacjentom komfortowe warunki leczenia i opieki. Placówka zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt medyczny monitorujący i wspierający terapię. Głównym celem działań jest skrócenie czasu oczekiwania na diagnostykę, jak i samoleczenie. Inwestycja jest finansowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, komponent D, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, inwestycja D1.1.1, rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych.
0: Po reklamie.
8: Autopilot Radia Opole.
9: Uwaga, zmotoryzowani dziś drogowcy umożliwią częściową jazdę estakadą koło Centrum Usług Publicznych w Opolu od Ozimskiej do Opola Wschodniego. Ruch zostanie poprowadzony już górą. Do dyspozycji kierowców będzie jeden z dwóch pasów nitki wiaduktu. Ma to nastąpić lada moment. Do godziny podobno. W stolicy regionu zakorkowane miejsca to Piastowska, Rejmonta, Żeromskiego. Wolno jedziemy obwodnicą północną w rejonie budowanej estakady przy Makro. Prace też na braci Kowalczyków za skrzyżowaniem z Mieszka I w kierunku Strzelec Opolskich. W brzegu problemy, bowiem na Włościańskiej z powodu budowy ronda obowiązuje wahadło kierowane światłami i jeszcze Kluczbork na obwodnicy miasta. Trwa remont wiaduktu kolejowego i tam też jeździmy wahadłowo. Podobnie jak na DK45 w stronę Kluczborka od Zawady po Jełową. 46 na wysokości Grabina remont i wahadło, podobnie jak w okolicach Mależowic.
10: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
11: Kierowcom niezmiennie szerokiej drogi życzymy. Gdyby gdzieś popadało, to proszę uważać, trochę zwolnić, bo może być na drogach ślisko. Na zegarach 17.
12: Wiadomości zaczynamy. W nich premier Węgier Péter Modior w Gdańsku wita się z mieszkańcami po polsku, po wspólnym spacerze z szefem polskiego rządu. Także krótkie spotkanie z Lechem Wałęsą. 4 miliony złotych z Urzędu Miasta dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego na remont oddziału kardiologicznego. O tym także w wiadomościach sportową. Odliczamy już godziny do wojewódzkiego finału Pucharu Polski. Piłce nożnej MKS Kluczbork LZS Starościna.
10: Wiadomości Radia Opole.
11: Dla USK 4 miliony, a 4 minuty na

0: inwestycjami w polskie ciepłownictwo.
1: To są wiadomości Radio Opole.
0: Kanada dołącza do funduszu pożyczkowego na rozbrojanie SAFE. Formalną zgodę dali dziś właśnie europosłowie na sesji w Strasburgu. Dla Polski, jak ustaliła właśnie Beata Pomecka, to bardzo korzystne rozwiązanie.
2: Dołączenie Kanady oznacza, że możliwe będzie organizowanie wspólnych przetargów na zakup broni na równych zasadach. Dla Polski także otwiera się nowy rynek zbytu. Tam będzie mogła sprzedawać swoje hity eksportowe. A lista dobrze sprzedających się produktów polskiej zbrojeniówki nie jest krótka. To m.in. zestawy rakietowe Piorun, transportery opancerzone Rosomaki, armatochaubice Krab czy bojowe wozy piechoty Borsuk.
0: Szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki liczy, że Senat zgodzi się na przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Wniosek prezydenta w tej sprawie będzie procedowany jeszcze dzisiaj w godzinach wieczornych. Senatorowie rządzącej większości tłumaczą, że konsekwencją odejścia od unijnej polityki klimatycznej byłoby de facto wyjście Polski z Unii Europejskiej. Dlatego nie poprą tego wniosku.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
0: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu otrzymał od Urzędu Miasta 4 miliony złotych na remont oddziału kardiologii. Umowę dotacyjną przekazał prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.
3: Dzisiaj przekazuję umowę na 4 miliony złotych. To jest dotacja z budżetu miasta. Dotyczyć te pieniądze będą wydatków modernizacyjnych na oddziale kardiologii. Doceniamy bardzo mocno zaangażowanie szefostwa szpitala, pracowników szpitala w opiekę nad zdrowiem mieszkańców.
4: Oddział kardiologii nie był remontowany do tej pory. Jest w stanie dzisiaj technologicznie takim całkowicie zużyty. To jest ta część naszego oddziału kardiologii, gdzie mamy tych pacjentów najtrudniejszych.
0: Dodaje dyrektor generalny największej w naszym regionie lecznicy Dariusz Madera. Rozpoczynający się na przełomie czerwca i lipca remont kardiologii potrwa do 15 grudnia.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: O 19:00 pierwszy gwizdek sędziego ruszy finał Wojewódzkiego Pucharu Polski w piłce nożnej. MKS Kluczbork, LZS Starościn. Zwycięzca tego starcia będzie reprezentować Opolskie na szczeblu ogólnopolskim. Jak przebiegnie ta konfrontacja, sprawdzimy w naszych wiadomościach wieczornych. Lukas Podolski, właścicielem Górnika Zabrze, radni miasta jednogłośnie poparli projekt sprzedaży 86% akcji Górnika, które za niecałe 4 miliony złotych kupi właśnie firma Lukasa Podolskiego.
1: Światowe agencje informują.
0: Wizyta Władimira Putina w Pekinie bez konkretnych rezultatów. Przekazują rosyjskie niezależne media. Nie ma konkretów w sprawie najważniejszego dla Rosji projektu, czyli gazociągu Siła Syberii 2. Miał stanowić zgodnie z założeniem mocne otwarcie w relacjach Moskwa-Pekin. Francja chce wprowadzić minimalny wiek przystąpienia do matury. Tamtejszy resort edukacji zapowiedział właśnie zmiany po tym, jak okazało się, że kolejny rok z rzędu do egzaminu podchodzą bardzo młode dzieci.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Niwki, Chrząstowice, Dębska Kuźnia, w tych rejonach gdzieś trochę więcej chmur. Niewykluczone, że z tych chmur czy popada, czy może nawet zagrzmi. Tak wynika to z radarów. Meteorolodzy dziś w naszym regionie właśnie zapowiadali taką pogodę, że owszem, słońce, a jakże. Ale też takie chwile, kiedy więcej chmur może się pojawiać i przynosić mogą one ze sobą opady deszczu. Temperatury, one też się sprawdzają, jeśli chodzi o prognozy meteorologów, bo 22 stopnie mamy w Namysłowie, w Brzegu, Kluczborku i Opolu, 21 w Kędzierzynie Koźlu, w Strzelcach Opolskich i w Nysie. Jeszcze krótko o tym, co czeka nas w nocy. Zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, niewykluczona temperatura od 10 do 12 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: 5 minut już po godzinie 17. Marcin Głowieńkowski za konsoletą, przed mikrofonem Dawid Rajwa. O deszczu też coś jeszcze za chwilę będzie. Zostańcie z nami.

0: Reklama społeczna.
1: Pamiętasz tę piosenkę?
2: Jesteś szlegiem.
1: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
3: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
0: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
4: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
5: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
0: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl. Reklama społeczna.
6: Reklama.
7: Te systemy przesuwne kapicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
8: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kapicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
7: Serio? Ale jak?
8: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
9: Sąsiedzki rabat od kapicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kapica.pl.
10: Kapica. Zaufanie na lata.
11: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka. Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
12: Dzień mamy już blisko. W Centrum Karolinka znajdziesz wszystko, co wywoła jej uśmiech. Od modnych dodatków, po pachnące kosmetyki, kartę podarunkową i wyjątkowe prezenty. Odwiedź Centrum Karolinka i wybierz coś prosto z serca.
13: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
14: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
15: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
14: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
16: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Wiele osób ma w pamięci miniony weekend, pogodę, która nam towarzyszyła. W miniony weekend było deszczowo. Teraz pogoda nam się poprawiła. Dużo więcej mamy słońca, co za tym idzie, mniej opadów. Ale właśnie, czy pogoda nam się poprawiła? Tak powiedzieć mogą zapewne ci, którzy czekają na ocieplenie, czekają na słońce. To chyba większość naszych słuchaczy, tak mi się zdaje, tak obstawiam przynajmniej. Natomiast trzeba pamiętać, że ten deszczowy weekend, który za nami, to zdecydowanie za mało, jeśli chodzi o kiepską sytuację hydrologiczną w naszym kraju, a i nasze zasoby wody się kurczą, o czym też jeszcze za chwilę powiemy. Ale wcześniej, żeby wrócić do tego pojęcia dobrej pogody, to może zaprezentuję taki głos naszego słuchacza, który kiedyś trafił na naszą skrzynkę 774-541-541 po tym, jak w prognozie pogody narzekaliśmy na opady i na brak słońca.
2: Jedna pani redaktor tak narzekała na pogodę, ja nie umiałem się doczekać, że wreszcie u nas popada, normalny deszcz był, a ona tak narzekała, jakby był koniec świata. Ta kobieta ładnie mówi, ale jak zacznie narzekać, to gorzej jak stara baba. Dziękuję bardzo. Nie będę wymieniał nazwiska, bo nie chcę piętnować nikogo. Są ludzie, co czekają na deszcz. A wczoraj był normalny deszcz, ładnie podlało działkę. Dziękuję, przepraszam, życzę miłego dnia. Pozdrawiam Radio Opole.
1: No my również pozdrawiamy i żeby nie było, to panom redaktorom też się zdarza, ale...
2: Ta kobieta ładnie mówi, ale jak zacznie narzekać, to gorzej jak stara baba.
1: No ale my nie mówimy tak ładnie jak nasze kobiety, ale też mniej narzekamy. No tak pół żartem, pół serio. Ale jak najbardziej serio, to zaraz będziemy mówić o zasobach słodkiej wody w naszym kraju, a tu już raczej nie będzie nam do śmiechu. To nie są optymistyczne dane, tak więc tutaj taki głos, właśnie jak głos naszego słuchacza, no, przemawiający za tym, że te opady są bardzo, bardzo potrzebne, jest jak najbardziej zasadny. Na zegarach już prawie 20 minut po godzinie 17:00.

0: w Twoim Radio Pole o wodzie, której mamy mało. Polska ma obecnie jedne z najniższych zasobów słodkiej wody w Europie, a to grozi poważnymi konsekwencjami dla gospodarki, tak alarmują eksperci Fundacji WWF Polska. Jak podkreślają, powtarzające się i długotrwałe susze oraz brak rozwiązań systemowych w niedalekiej przyszłości mogą doprowadzić do poważnych problemów w działaniu całego państwa. Prezes zarządu Fundacji WWF Polska Mirosław Proppe podkreśla, że Polska mierzy się nie tylko z coraz mniejszymi opadami, ale przede wszystkim z brakiem rozwiązań systemowych służących zatrzymywaniu wody.
1: Musimy być na alarm, niezależnie od tego, jak dużo pada, niezależnie od tego, ile mamy właśnie śniegu zimą. Nie mamy w górach lodowców, w związku z tym ten śnieg, który albo jest, albo go nie ma, jest tak naprawdę głównym rezerwuarem wody. To jest wielki systemowy problem. W jaki sposób tę wodę utrzymać tam, gdzie ona spadła? Melioracja dzisiaj, która została zbudowana w ubiegłym wieku, ona dzisiaj tylko drenuje wodę. Dlatego tak szybko ta woda z tych śniegów zeszła, że to jest cały czas drenaż w jedną stronę.
0: Mniejsze zasoby wody i susze połączone z falami upałów mogą wkrótce doprowadzić m.in. do poważnych problemów energetycznych. Bardzo niski poziom wody w rzekach oznacza dla elektrowni węglowych brak możliwości chłodzenia bloków energetycznych. Jak mówił specjalista Fundacji WWF Kamil Kulesza, w związku z szybkimi zmianami klimatu w Polsce problemy z dostępnością energii będą coraz większym zagrożeniem.
2: Kozienice zużywają w ciągu 3 minut basen olimpijski wody. Non-stop. Także jak tutaj rozmawiamy, to myślę, że jeden basenik właśnie został zużyty przez same Kozienice. W momencie, kiedy zaczyna brakować wody, przemysł odcięty od energetyki. Za chwilę będziemy mieli takie sytuacje coraz częściej. Dzisiaj województwo wielkopolskie czy łódzkie to są tereny, które stepowieją najszybciej w Europie. Dzisiaj jesteśmy na 3. od końca miejscu, jeśli chodzi o Unię Europejską, a w momencie suszy przekraczamy wszelkie bariery ryzyka.
0: Obecnie malejące zasoby wody dotykają przede wszystkim polskich rolników. Niedługo jednak staną się problemem dla innych branży, również tych związanych z nowymi technologiami, dodał Kamil Kulesza.
2: To już dzisiaj widzimy. Rolnicy płacą 3 miliardy mniej więcej ze względu na suszę i straty wywołane tą suszą. A to, czego nam zabraknie w przyszłości, mówimy ostatnio bardzo często o centrach danych, o gospodarce opartej na innowacjach. To wszystko jest bardzo energochłonne i wodochłonne. Dziś 70% naszej wody zużywa energetyka, cała energetyka węglowa. Za chwilę będziemy mieli kolejny element tej układanki, czyli właśnie te centra danych chociażby.
0: Polska posiada jedne z najniższych zasobów wody pitnej w Unii Europejskiej, które wynoszą średnio około 60 miliardów metrów sześciennych rocznie, a w latach suchych ta liczba spada do około 40 miliardów metrów sześciennych. Gdy policzymy, ile to jest na jednego mieszkańca, to okazuje się, że nasze zasoby są trzykrotnie mniejsze niż średnia europejska. Tak więc warto pamiętać, że z dobrej pogody się cieszymy, ale na deszcz nie narzekamy. Z niego też trzeba się cieszyć.

0: byle jaki Brian, to znaczy Brian i byle jaki, tak brzmi tytuł tego utworu. Za 19 minut będzie godzina 18, więc najwyższy czas, jak zwykle po 17.30, na spotkanie z Beatą Granatowską i Ireneuszem Proherą.
1: Na końcu języka.
2: Pewnie każdy z nas lubi wracać do starych nagrań, które kojarzą się mu z młodością albo jakimiś pozytywnymi emocjami w naszym życiu. Uświadomiłem jednak sobie niedawno, że często jest tak, że i po latach da się znaleźć w tekstach takich utworów coś intrygującego. W moim przypadku jest to kwestia piosenki Sztuka latania Lady Punk. Jest tam taki oto refren. Ostatni krzyk, łabędzia, nuta i dalej nic w teatrze lalek, ogólnie mówiąc life is brutal, poza tym wszystko doskonale.
3: Łabędzia, nuta cię...
2: Otóż to, tak.
3: A nie łabędzi śpiew,
2: to
3: tak?
2: Właśnie dotarło do mnie, że na ogół mówimy o łabędzi śpiewie, a tutaj mamy łabędzią nutę. Czy to jest tylko ta słynna licencja poetyka, a przecież autorem słów jest Andrzej Mogilnicki, który bardzo sprawnie posługiwał się językiem, był erudytą, więc zakładam, że nie jest tak, że nie znał tej formy łabędzi śpiew. Skąd więc ta łabędzia nuta się tutaj
3: dzieje? Wiesz co, ja taką swoją hipotezę oczywiście mogę trafić kulą w płot, ale czy przypadkiem kształt łabędzia nie przypomina nuty? Jako graficznego znaku oczywiście.
2: No, można gdzieś tam...
3: Może pewnie, o to chodziło?
2: No, tak, może jakaś tam nuta poetycka się odezwała w Andrzeju Mogilnickim, ale słowniki podają, że łabędzia nuta to jest inna wersja łabędziego śpiewu i że jest to forma jak najbardziej poprawna. To idiom oznaczający ostatnie, zazwyczaj najwybitniejsze dzieło artysty, pożegnalny występ lub schyłek czyjejś działalności. Metafora ta pochodzi z dawnego przekonania, że łabędzie przez całe życie milczą, a wydają z siebie piękny dźwięk tylko tuż przed śmiercią. Takie znaczenia kluczowe i konteksty to ostatnia książka, koncert, obraz lub rola, która kończy karierę. Chociaż z tym kończeniem kariery, to jak wiemy, bywa różnie, szczególnie tak. W naszych czasach, co jakiś czas artyści ogłaszają koniec kariery,
3: Grzegorz,
2: po czym wracają.
3: Markowski był atakowany, bo to on śpiewał o tym, że trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny, po czym no, nie zastosował się do własnej zasady.
2: Lubiany przez nas Marek Konrad też przecież ogłaszał swego czasu koniec kariery aktorskiej.
3: No, ale przez 30 lat trzymał się tego, ale widocznie to jakaś wyjątkowa okazja, rola Rzeckiego. Ale swoją drogą ciekawe, że jednak nie przyjęło się to określenie łabędzi nuty, że jednak bardziej zrozumiały jest łabędzi śpiew.
2: Chociaż bardziej ta łabędzia nuta brzmi właśnie poetycko, a łabędzi śpiew to tak dosłownie. Często słyszymy, gdy mówi się tak o końcu czyjejś kariery politycznej, zawodowej lub o końcu jakiegoś projektu. Ten koncert był łabędzim śpiewem wielkiego pianisty. Możemy przeczytać, co oczywiście oznacza ostatni pożegnalny koncert przed końcem
3: ale
2: kariery.
3: Ale niekoniecznie, bo też często jest używany w znaczeniu słabnący.
2: No tak, zbliżający się do kresu.
3: Do upadku. Wcale nie musi zwiastować końca takiego, że ktoś robi pożegnalny koncert, prawda? Bo oficjalnie ogłasza, kończę karierę, to jest mój. Wtedy się nie używa łabędziego śpiewu.
2: No kariery, ale kariera
3: tylko raczej wtedy,
2: co?
3: Kiedy trochę to się dzieje poza wolą artysty.
2: No tak, traci zainteresowanie opinii publicznej,
3: tak,
2: i odbiorców.
3: Tak, że on by chciał dalej, ale już nie może. Czyli troszkę inaczej niż w przypadku łabędzia, który w ten sposób oznajmia jakby światu, że umiera.
2: Powiedzenie to wywodzi się z kultury antycznej i funkcjonuje dzisiaj jako symbol szeroko pojętego pożegnania. Profesor Bralczyk w poradni PWN napisał tak. Łabędzie nie śpiewają. W zoologii najbardziej znane łabędzie noszą nazwy niemy i krzykliwy. Starożytna literatura właśnie do przedśmiertnego krzyku tych nieuprzywilejowanych głosowo ptaków, no, cały profesor Bralczyk porównuje natchnione ostatnie wypowiedzi wieszczków czy mówców. Nazwanie ich łabędzim krzykiem byłoby zdaniem profesora nieeleganckie. Ale uwaga! Łabędzi śpiew to nie jest to samo, co ostatni krzyk. Bo przecież ostatni krzyk odnosi się raczej do mody. Mówimy ostatni krzyk mody. Czyli jest to coś, co zostało głośno w ostatnim czasie obwieszczone, uznane za obowiązujące. Niemniej jednak pamiętajmy, że łabędzi śpiew to też może być łabędzia nuta.
1: Na końcu języka.

0: swoje radiopole i w naszym programie teraz już o tych, które opuściły gniazdo, ale nie potrafią jeszcze dobrze latać. Podloty, czyli młode ptaki, wiosną możemy zobaczyć na trawnikach. One nie zawsze potrzebują naszej pomocy, tak zapewnia lekarz weterynarii Alicja Czebiołko.
1: One się dopiero uczą, matka jest w pobliżu i możliwe, że zaraz będą próbować odlatywać, albo matka mi pomoże, tak? Że na razie bym pozostawić w spokoju te ptaszki, nie brać ich do domu.
0: A jeżeli taki podlot znalazłby się w niebezpiecznym miejscu, na przykład w okolicy ruchliwej ulicy lub na takiej ulicy, to jedynie trzeba go przenieść w jakieś bezpieczne miejsce, to będzie dla niego bardziej korzystne niż na przykład zginąć pod kołami, rzecz jasna. Dodajmy, że podlot jest ruchliwy, ma rozwinięte skrzydła i może mieć resztki puchu. 8 minut dzieli nas od godziny 18.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama. Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
4: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
1: Po reklamie.
6: Środa, 20 dzień maja w kalendarzu, a na zegarach godzina 18 to oczywiście najwyższy czas na kolejne dziś wiadomości Radia Opole.
7: W nich dwudniowe Niskie Forum Bezpieczeństwa i Administracji trwa w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. W Stagu Arenie właśnie teraz rozpoczyna się wieczór przedsiębiorczości pod znakiem biznesu napędzanego sztuczną inteligencją. Już za niespełna godzinę wojewódzki finał Pucharu Polski w piłce nożnej MKS Kluczbork LZS Starościna.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: A wiadomości te przygotował i przedstawi Jacek Grudnik.
7: Rozpoczynamy jednak od Gdańska. Wizyta Petera Mediora to znak wiosny w Europie, podkreślał premier Donald Tusk. Po przejściu z węgierskim liderem ulicami miasta wskazywał też na znaczenie zmiany władzy w Budapeszcie.
8: Twoje zwycięstwo i twoja wizyta tu, w miejscu, gdzie narodziła się Solidarność, to jest bardzo ważny znak dla ludzi w całej Europie i na całym świecie, że europejska wiosna znowu wystartowała.
7: Premierzy Polski i Węgier w Gdańsku spotkali się też z Lechem Wałęsą. Przed gdańskim ratuszem premier Węgier przywitał się z mieszkańcami po polsku. Przypomniał, że jeszcze w kampanii wyborczej wizyta w Polsce jako pierwszej na mapie podróży zagranicznych była po prostu jego marzeniem.
0: Twoje radio, twoje wiadomości.
7: Siódme Niskie Forum Bezpieczeństwa i Administracji trwa w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie. Z udziałem przedstawicieli 16 krajowych ośrodków akademickich

0: Sławek, szef Nyskiego WOPR-u.
1: Zaczynamy współpracę z jednostkami OSP. Będziemy ich po prostu szkolili w wykorzystywaniu tych łodzi, które mają na stanie, do działań na zbiornikach wodnych podczas akcji ratunkowych, ale również i w takich działaniach kryzysowych.
2: Konferencja w Nysie potrwa do jutra. W jej ramach wykłady wygłosi ponad 40 prelegentów. A w Stegu Arenie rozpoczyna się wieczór przedsiębiorczości. Wśród tematów biznes napędzany coraz częściej sztuczną inteligencją. Jak ją wprowadzać, by zyskiwać kontrahentów? Tego mają dowiedzieć się opolscy przedsiębiorcy w trakcie wydarzenia organizowanego przez Opolską Izbę Gospodarczą.
3: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
2: O 19:00 rusza finał Wojewódzkiego Pucharu Polski w piłce nożnej. MKS Kluczbork podejmie LZS Starościn. Zwycięzca będzie reprezentować Opolskie na szczeblu ogólnopolskim. Będziemy dokładnie sprawdzać w wiadomościach wieczornych, jak będzie przebiegać ta konfrontacja. Będzie ją dla Państwa relacjonował w naszych wiadomościach już od 19:00 Kuba Biel. A w rozpoczynającym nowy siatkarski sezon meczu biało-czerwoni grają towarzysko w Sosnowcu z Serbami. Na razie podopieczni Nikoli Grbicza pierwszego seta wygrali. Trwa druga odsłona tego starcia.
3: Światowe agencje informują.
2: Kanada dołącza do funduszu pożyczkowego na rozbrojanie SAFE. Formalną zgodę dali dziś właśnie europosłowie na sesji w Strasburgu. Dla Polski to duża szansa na organizowanie wspólnych przetargów na zakup broni, ale także na sprzedaż wybranych elementów naszego uzbrojenia. W Paryżu nowego wymiaru nabiera skandal dotyczący przemocy seksualnej w szkołach. Francuskie władze przekazały informacje o fali zatrzymań wśród edukatorów prowadzących zajęcia pozalekcyjne, podejrzewanych o krzywdzenie dzieci. Sprawa dotyczy, jak się szacuje, kilkudziesięciu placówek.
3: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
2: 4:04.
3: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
4: Katarzyna Zawadzka, Państwowa Szkoła Muzyczna w Brzegu imienia Józefa Elsnera obchodzi w tym roku 80-lecie powstania. Jubileuszowe uroczystości zaplanowano w sobotę. W ramach obchodów przewidziano m.in. odsłonięcie pamiątkowej tablicy, paradę muzyczną, a na finał galę w Brzeskim Centrum Kultury. Ten wyjątkowy dla szkoły dzień rozpocznie się w sobotę o godzinie 11:00. Na początek prezentacja wystawy i zwiedzanie kronik w budynku przy ulicy Piastowskiej 18 w Brzegu. Cały obszerny program tego wydarzenia można znaleźć w zakładce patronaty Radia Opole. Co tak naprawdę znaczy po niemieckiej? Czy rzeczywiście dotyczy to wyłącznie zachodniej Polski? Między innymi te pytania padną podczas sobotniego spotkania z Maciejem Falkowskim w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Będzie to promocja książki pod tytułem Nasi Niemcy. Jest ona opowieścią o ważnych wątkach historii dwóch narodów. Początek w sobotę o godzinie 16:00 w sali spotkań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Organizatorem jest Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej razem z MBP. Przed nami też wystawa Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Będzie to 10. Ilustragan. W tym roku odbywa się on pod hasłem Nauka. Wernisaż w piątek o godzinie 18:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu.
3: Pogoda.
5: W naszym regionie pod wieczór, po południu, wieczorem zachmurzenie umiarkowane okresami duże. Jeśli chodzi o to, co na radarach, to obecnie ewentualnie może gdzieś w okolicach Głubczyc mogą takie komórki burzowe się tworzyć, bo o burzach meteorolodzy też wspominają. Na termometrach ile dzisiaj maksymalnie? Od 21 do 23 stopni Celsjusza było prognozowane i w tych górnych przedziałach ciągle jeszcze jesteśmy. 21 stopni właściwie wszędzie w naszym regionie, choć powoli temperatury będą spadać. W nocy ma być od 10 do 12. Zachmurzenie w nocy umiarkowane i duże i przelotne opady deszczu niewykluczone. A jutro umiarkowane i duże, jeśli chodzi o zachmurzenie, przelotny deszcz, lokalnie burze też są zapowiadane i na termometrach minimalnie mniej w porównaniu z tym, co dzisiaj. Jutro na termometrach od 18 do 20 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: To jest Twoje Radio Opole. Paweł Oliwa za konsoletą, realizatora teraz już zasiadł. Przed mikrofonem Dawid Rajwa. Zapraszamy.

0: Reklama.
1: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Po reklamie.

0: teraz w Twoim Radiopole przypomnienie o tym, że około 75% gatunków roślin uprawnych na świecie przynajmniej częściowo zależy od zapylania przez owady, głównie pszczoły. Przypominamy o tym, bo właśnie 20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół. Jak mówi pszczelarka i edukatorka przyrodnicza Urszula Mazurowska, pszczoły, o czym może nie każdy wie, potrafią gromadzić zapasy pokarmu na zimę.
1: Pierzga to jest ukiszony pyłek. Pyłek z kwiatów, które zbierają i przynoszą do ula, mieszają z swoimi enzymami, ubijają w komórkach, no i właśnie te enzymy powodują fermentację, no i mają taką właśnie źródło probiotyków.
0: Na świecie jest około 20 tysięcy gatunków pszczół, w Polsce 480. Wśród nich także trochę pomijane pszczoły niemiodne, dodaje Urszula Mazurowska.
1: Najbardziej popularne są murarki, które bardzo często są w naszych ogrodach już w tej chwili, ale do takich niemiodnych sensu stricte zaliczamy na przykład czmiele, które robią niewielkie zapasy miodu na swoje własne potrzeby, no ale my nie jesteśmy w stanie z nich skorzystać.
0: No, lepiej nie próbować. Aby wyprodukować 1 kg miodu, pszczoły muszą odwiedzić miliony kwiatów i pokonać się łącznie dystans porównywalny z kilkukrotnym okrążeniem Ziemi. To wszystko, przypomnę, by wyprodukować 1 kg miodu.

0: Twoje Radio Opole.
1: Katarzyna Doros, Stachoń razem ze mną teraz w studiu. Cześć Kasiu.
2: Cześć.
1: W tej popołudniowo-wieczornej części naszego programu już informujemy, już podpowiadamy naszym słuchaczom, co później wieczorem, po godzinie 22, wtedy kolejny odcinek, kolejna audycja o Matko, w której okazuje się, że nie tylko o tych małych dzieciach, ale również porady i podpowiedzi dla rodziców starszych trochę dzieci.
2: Tak, nawet można powiedzieć, że rodziców nastolatków, czy już młodzieży wkraczającej w tą dorosłość, bo jak wiemy, jeszcze trwa maraton maturalny, za nami też egzamin ósmoklasisty i będziemy się zastanawiać tak naprawdę, czego oczekują, czego szukają młodzi ludzie, bo jak słyszymy, coraz więcej młodych ludzi nie chce iść na studia. Myślą o tym, żeby już zacząć pracować i okej, jest to jak najbardziej w porządku. Natomiast moje studio odwiedzi Justyna Korzun, która jest pedagogiem i nauczycielem języka polskiego w Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Opolu. No i będziemy o tym sobie dyskutować, czy to dobry trend, przede wszystkim też co na to rodzice. No bo pewnie wielu rodziców ma taką wizję, że chciałoby, żeby ich dziecko zostało lekarzem czy prawnikiem. No a tutaj... No, może być różnie.
1: Ja się tak uśmiecham, bo kilka lat temu, gdy jedno z moich dzieci kończyło szkołę średnią, to rzeczywiście my byliśmy przekonani, że no dalej będą studia, a spotkaliśmy się z informacją, a ja nie idę na studia. I to było dla nas takim trochę szokiem, gdy poszliśmy na zebranie rodziców, ostatnie zebranie rodziców w tej szkole średniej, to usłyszeliśmy od wychowawczyni, że większość klasy nie chce iść na studia. To takie właśnie takie trochę szokujące było, że chcą sobie zrobić rok przerwy i rzeczywiście tak się skończyło, że był rok przerwy, a potem dopiero były studia. Takie właśnie ciekawe zachowania, ciekawe przemyślenia tej młodzieży, o których też będzie mowa właśnie dzisiaj, tak?
2: Tak, tak. Będzie też mowa w ogóle, co ciekawe, o wypaleniu zawodowym. Z jednej strony nasz gość się podzieli swoimi refleksjami, ale będziemy właśnie pytać, czy to wypalenie po części nie pojawia się już gdzieś na etapie szkoły. No właśnie, kiedy może oczekiwania rodziców trochę dzieciaki przytłaczają. Może dzieci nie wiedzą do końca, co chcą w życiu robić. Też mamy takie czasy, że mamy media społecznościowe, influencerów, którzy pokazują nam, że byle rolką można zarobić no, grube tysiące. No to po co się uczyć? Po co ciężko pracować na etacie? Także no, pytań jest mnóstwo. Też tutaj poszukamy takiego wsparcia dla rodziców. No i może jakiś wskazówek przede wszystkim, jak rozmawiać z dziećmi, no bo cały czas gdzieś wracamy do tego clue, czyli tej rozmowy. Rozmowy.
1: Wspomniałeś o tych oczekiwaniach rodziców, to tak z doświadczenia powiem, że no z jednej strony oczekiwania, z drugiej no nie ma co cisnąć, chyba wszystko się ułoży.
2: A to może też nas kiedyś odwiedzisz z wieczornej audycji.
1: Katarzyna Doros-Stachoń. Krótko o tym, co dzisiaj wieczorem. Przypomnijmy, o której godzinie.
2: Po 22:00, w sam raz, kiedy już większość młodszych dzieci powinna spać.
1: A jeśli ktoś nie zdąży posłuchać, no to na stronie internetowej audycja do odsłuchania, audycja zakładka o matko. Kasiu, dzisiaj dziękuję bardzo, no i do usłyszenia w jednym z kolejnych programów.
2: Do usłyszenia.

0: swoje wartości, albo przez to, że wygrywają na festiwalach, albo przez to, że dostają nagrody publiczności, albo że jest dobry reżyser, albo że jest dobry aktor. Tak jak w tym filmie jest ten aktor, którego znamy od dawna. Ma w tej chwili 60 ponad lat, ale pamiętamy dwa Oscary. Najpierw 88 rok i Oskarżeni, a później słynne Milczenie owiec z Antonem Hopkinsem i oczywiście z nią, z Jodie Foster. Ona gra w tym filmie. Przy okazji dowiedziałem się, że to jest dziewczyna, mimo że jest Amerykanką, aktorką amerykańską, reżyserką, to zna perfekt język francuski. Tak jak to w większości jest w Kanadzie, gdzie są dwa społeczeństwa, te amerykańskie i te francuskie. A Jodie Foster zagrała w filmie rok temu, zresztą premiera tego filmu była rok temu, bodajże w Cannes, zagrała w filmie Ostatnia sesja w Paryżu. I rzeczywiście jesteśmy w Paryżu, jesteśmy z nią. Doskonale wiemy, że to jest amerykańska aktorka, a zasuwa po francusku.
1: Tak dziwnie się słucha, nie?
0: Tak, dziwnie się słucha, bo w ogóle samo nakręcenie filmu z obcojęzycznym aktorem jest często problemem, bo on się niespecjalnie dogaduje z tymi miejscowymi, którzy znają tylko ten język, a nawet jeśli znają inny, to raczej słabo. A ona zaprzyjaźniła się z głównymi bohaterami, kręcąc ten film, również gaworzyli sobie po sesji zdjęciowej, co wpłynęło na atmosferę w tym filmie. Jest to kryminał, czarna komedia. Powiem od razu, Hitchcock nie jest to, jeśli chodzi o kryminał, ale żeby zobaczyć właśnie tę aktorkę i żeby zobaczyć ją po latach, po tych wtedy sukcesach, warto. Ona ciągnie ten film, jest wspaniałą aktorką i tą Ostatnią sesję w Paryżu, lekki kryminalik, wszystko jest przewidywalne, ale fajnie się to ogląda, myślę, że Państwo z przyjemnością zobaczycie. Ostatnia sesja w Paryżu, taki jest tytuł tego filmu.
1: Filmu, o którym opowiadał Bolesław Drohomirecki. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

tak to już jest, że jak zbliża się 19, to trzeba się pożegnać, ale przy okazji też podpowiedzieć, co czeka nas w Radiu Opole w najbliższym czasie. O 19 oczywiście Jacek Rudnik i najświeższe informacje to w wiadomościach Radia Opole. Po 19 Tomek Wojtyłko zaprosi na audiokrację, a po 20 czas dla Katarzyny Zawadzki, która wraz ze swoim gościem Maciejem Dominikiem rozmawiać będzie o łączeniu pasji tworzenia ze sztuczną inteligencją w muzyce, fotografii, grafice. To oczywiście w audycji Więcej Kultury. Paweł Oliwa jeszcze pozostaje za konsoletą realizatora. Ja udanego wieczoru, dobrej nocy życzę. Dawid Rajwa. Do usłyszenia jutro po 15.00.

0: marka Volvo Grupa Lis. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lis. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
1: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
2: Po reklamie.
3: Twoje Radio Pole za nami, przed nami z kolei Audiokracja, no ale wcześniej na antenie Radio Pole najświeższe informacje.
4: Nowoczesne Centrum Sportowe w Baborowie formalnie przekazane w użytkowanie. Z Krajowego Planu Odbudowy usunięto podatek od samochodów spalinowych. Sprawdzamy, co to oznacza. Sportowo pierwsza relacja z wojewódzkiego finału Pucharu Polski. MKS Kluczbork podejmuje LZS Starościna.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: Przedstawia Jacek Rudnik.
4: Rozpoczynamy od Waszyngtonu. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk przekazał, że Stany Zjednoczone utrzymają, tu cytat, wysoką obecność wojskową w Polsce. Jak dodał, po rozmowach w Waszyngtonie w najbliższym tygodniu szczegóły będą omawiać przedstawiciele rządów obu krajów oraz generałowie ze Stanów Zjednoczonych i Polski. Teraz premier Węgier Péter Modior podczas wizyty w Gdańsku zwrócił się także do swoich rodaków, którzy witali go przed pomnikiem Neptuna. Dziękuję, że jesteście tu z nami. Ta miłość, którą otrzymaliśmy w Krakowie, Warszawie i Gdańsku, jest niesamowita. Staramy się być za to wdzięczni. Cieszymy się, że jesteście w tak pięknym kraju, że możecie przyczyniać się do tej tysiącletniej przyjaźni. Drodzy węgierscy przyjaciele, uważajcie na siebie, czekamy na wasz powrót do ojczyzny. Przed gdańskim ratuszem premier Węgier przywitał się z mieszkańcami po polsku, przypomniał, że jeszcze w kampanii wyborczej wizyta w Polsce właśnie jako pierwszej na mapie podróży zagranicznych była jego marzeniem.
5: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
4: Z Krajowego Planu Odbudowy zlikwidowano podatek od samochodów spalinowych. Miast niego Polska zobowiązała się do inwestowania w ciepłownictwo oraz internet satelitarny, wyjaśnia Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Miały być 3 podatki od aut spalinowych, nie będzie ani jednego, przekazał w komunikacie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko.
5: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
4: Nowoczesne centrum sportowe przy ulicy Wąskiej w Baborowie, formalnie przekazane w użytkowanie.
6: Z niedowierzaniem akurat sami zaczynamy na to patrzeć, co wyszło z naszych planów. Na początku mogliśmy tylko pomarzyć i ten obiekt był też z myślą odciążenia naszego głównego boiska na stadionie, żeby tutaj były rozgrywane też spotkania pod Opolski Związek Piłki Nożnej.
4: Poza pełnowymiarowym boiskiem Orlika, tam miejscu także kort tenisowy ze sztuczną nawierzchnią oraz bieżnia do lekkiej atletyki. Przygotowanie całości kosztowało mniej więcej 4,5 miliona złotych.
5: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
4: Teraz finał wojewódzkiego Pucharu Polski piłce nożnej. MKS Kluczbork podejmuje LZS Starościn. W Kluczborku jest Kuba Biel. No mamy drużyny, które różni klasa rozgrywek. Trzecia i czwarta liga, ale wyciąganie z tego takich bezpośrednich wniosków mogłoby być cokolwiek nieostrożne.
7: No i wydaje mi się, że do jest finał.
4: Oj, mamy.
7: Decydować o dosłownie wszystkim. A i o MKS Kluczbork. Teraz wyżej nie odpuszczę, bo w pierwszym składzie pojawili się chociażby Rafał Niziołek, czy też Marko Zawada, Michał Biskup, czy Patryk Tuszyński. To zawodnicy, którzy regularnie grają w rozgrywkach trzeciej ligi, czyli klasę wyżej. Trener Łukasz Ganowicz powiedział, że nie odpuszczają i faktycznie nie odpuszczają. Po drugiej stronie, mimo że drużyna grająca o klasę niżej, czyli w lidze czwartej, LZS Starościn, to w jej składzie chociażby Miłosz Rajsz, czyli zawodnik dobrze obeznany w tych opolskich warunkach piłki nożnej na tym szczeblu okręgowym. Na razie spotkanie wyrównane, nie widać tej różnicy klas, ale dodam jeszcze jedno, że spotkanie o szczególnym charakterze, bo dziś w Kluczborku cały stadion zapełniony. Ja tylu kibiców nie widziałem tutaj na dobrą sprawę od występu w MKS-u Kluczbork w pierwszej lice.
4: No proszę bardzo, jak potężne zainteresowanie z lekkimi kłopotami technicznymi Kuba Biel. Wrócimy do Kluczborka oczywiście także w naszych wiadomościach wieczornych o godzinie 20. No to jeszcze siatkówka w rozpoczynającym nowy siatkarski sezon meczów. Biało-czerwoni grają towarzysko w Sosnowcu z Serbią. Na razie podopieczni Nikoli Grbicza przegrywają 1-2.
5: Światowe agencje informują.
4: Ukraina przygotowuje się na możliwość ataku Rosjan ze strony Białorusi. Ukraiński prezydent przekazał, że jego wojsko zwiększy obronę na terytoriach graniczących z tym krajem. To już kolejna w ostatnich dniach deklaracja władz w Kijowie o możliwej ofensywie właśnie z tego kierunku. Zdobycie prawa jazdy w Niemczech ma być tańsze. Obecnie za odrą kursy przed egzaminami dla przyszłych kierowców są jednymi z najdroższych w Europie, jak się okazuje. Rząd Niemiec chce to zmienić już od najbliższego roku. Dziś wyrobienie prawka w Niemczech kosztuje łącznie równowartość 15 tysięcy złotych.
5: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Jeśli w przeciągu najbliższych godzin popada, to raczej przelotnie. No i będzie ciepło, bo aktualnie termometry wskazują 22 stopnie Celsjusza. Dopiero w nocy temperatura spadnie do 11 stopni. W czwartek raczej pochmurno i do tego z opadami. Piątek też specjalnie słoneczny nie będzie. Natomiast w weekend nawet 28 stopni i słońce.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
3: Zaczynamy audiokrację razem z nową płytą Darii ze Śląska. W utworze Len Darii towarzyszy Fisz. Gorąco zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Paweł Oliwa. Żadnych

0: Reklama.
1: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silezja, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Po reklamie.

0: Audiokracja.
1: To była wokalistka, songwriterka, autorka piosenek Goar o międzynarodowym rysie, dlatego że pochodzi z Gruzji, stacjonuje w Austrii, tworzy po angielsku. No i teraz też międzynarodowa kooperacja, zresztą już wcześniej sygnalizowana w Radiu Opole, dlatego że zespół Błoto, któremu kibicujemy, nawiązał współpracę z rumuńskimi muzykami. Pojawił się już w tym roku maxi singiel nagrany z Ionem D i producentem Plewną, natomiast teraz pora na zapowiedź długo grającej płyty zespołu Błota i Iona D, czyli rumuńskiego producenta muzycznego, artysty i animatora kultury, który jest poszukiwaczem brzmień i pod tym względem świetnie się zestraja z zespołem Błoto, dlatego że panowie zawsze mieli do twórczości instrumentalnej, improwizowanej, jakkolwiek ją sobie zdefiniujemy, takie otwarte, nieprzewidywalne podejście. Zresztą pewnie już wszyscy pamiętają tę historię. Zespół Błoto też zrodził się z ogromnej spontaniczności, dlatego że większość muzyków zespołu EAPS podróżowała podczas trasy i z tego co pamiętam, chyba była jakaś przerwa, więc zespół nie był w komplecie, no ale byli w busie razem ze swoim menedżerem Spiritus Movens, tak naprawdę kimś więcej niż menedżer, czyli z Sebastianem Jóźwiakiem. No i panowie mieli szalony pomysł, że skoro mają małą przerwę w trasie, troszeczkę czasu, to może spontanicznie poszukają studia i coś w nim zarejestrują. Jako że przemieszczali się po Pomorzu, to trafili ostatecznie do studia Grzegorza Skawińskiego i nagrali kilkadziesiąt minut improwizacji, która ostatecznie trafiła na pierwszy album Błota. Oczywiście ten materiał był przeselekcjonowany, ale nic wcześniej nie było ustalone i muzyka i klimat podpowiedziały, czym ma być Błoto. Ta koncepcja zmieniała się wielokrotnie na przestrzeni lat. Ta konceptualność jest tutaj traktowana w taki niezwykle otwarty sposób. No, jeżeli chodzi o atmosferę, czyli właśnie ten nadchodząco polsko-rumuński album, to panowie stwierdzili, że bez żalu żegnają się z etykietą jazz na rzecz nieustającego pulsu, psychodelii i eksperymentu. Zaczęli się w 2025 roku, we wrześniu dokładnie, w zaułkach bukaresztańskiej dzielnicy Floreska i nie chcieli w żadnym wypadku kończyć dotychczasowej formuły, tylko ulec takiej świadomej transformacji. Liczyli, że w tym pomoże właśnie Ion D. Pojawiły się już trzy single, które zwiastują atmosferę. My sobie dzisiaj posłuchamy dwóch z nich. Zaczynamy od komfortu.

Muzycy wrocławskiego zespołu Błoto twierdzą, że współpraca z Ionem D stała się katalizatorem najbardziej przełomowego projektu w ich karierze i rzeczywiście w przypadku muzyków związanych z wytwórnią Astigmatic Records, z też po prostu z zespołem EAPS, jest coś takiego, że panowie są tacy bardzo elastyczni i bardzo lubią czerpać z okoliczności, które przynosi chwila, kiedy zespół Błoto rejestrował, przepraszam bardzo, kiedy zespół EAPS, czyli macierzysta formacja muzyków Błota, w każdym razie kiedy EAPS rejestrował w Studiu M imienia SBB, panowie z chęcią sięgnęli po syntezator Muga, który mieliśmy w szafie, na którym grał kiedyś między innymi Józef Skrzek. No i teraz on jest odrestaurowany, jest w bardzo dobrej kondycji, natomiast wtedy jeszcze, mimo że już o to zabiegaliśmy, nie udało się skończyć tej regeneracji instrumentu. No ale to Markowi Pędziwiatorowi, znanemu też jako Latarnik, nie przeszkadzało. Wręcz korzystał z tego, że jest wciśnięty klawisz. Stwierdził, że na tym polega między innymi jazz, że podąża się za chwilą, że się jest tu i teraz. No, to co jest przedstawione przed premierą płyty Atmosfera zespołu Błoto i Iona D brzmi bardzo zachęcająco. Pozostał jeszcze jeden singiel, ale do niego wrócimy sobie prawdopodobnie jutro. Pomyślałem sobie, że skoro jesteśmy przy szeroko pojętej muzyce instrumentalnej, improwizowanej, jakkolwiek ją sobie zdefiniujemy, no bo rzeczywiście muzycy, którzy teraz są kojarzeni ze sceną jazzową, często nie do końca identyfikują się z taką etykietką. W żaden sposób ona im nie umniejsza i to nie o to chodzi, że oni się jej jakoś brzydzą, tylko pamiętam, jak rozmawiałem z muzykami Immortal Onion i oni stwierdzili, że kiedy są przedstawiani jako artyści jazzowi, to jest jakiś bagaż oczekiwań, jak powinna brzmieć ich muzyka. Oni chcą od takich oczekiwań uciekać, oni chcą to robić po swojemu, więc tak naprawdę trudno a propos tych najciekawszych, aktualnych, instrumentalnych projektów ocenić, co jest jazzem, co nie, no ale jeżeli chodzi o muzykę eksperymentalną, w której jest przestrzeń na jakąś taką improwizacyjną wolność, no to rzeczywiście na rodzimym rynku muzycznym takiego grania jest teraz bardzo dużo, ale teraz posłuchamy nie tylko muzyki z Polski. Zaczniemy co prawda od rodzimego artysty, czyli od Żyni i jego ostatniego do tej pory singla, czyli Yoruka Kuru, natomiast później zespół Irreversible Entanglements, który też niedawno podzielił się ze światem nową płytą.

0: Audiokracja.
1: Skorzystałem z okazji tego, że dzisiaj w audycji pojawiła się twórczość Błota i postanowiłem nawiązać do zespołów, do których można przykleić etykietkę jazz, które ostatnio dzieliły się ze światem nowymi nagraniami. Poniekąd też po to, żeby pokazać, jak to jest różnorodna muzyka, jak zwariowane można robić rzeczy i korzystać z różnorodnych inspiracji. Zespół Irreversible Entanglement odwołuje się do nurtów już takich awangardowych, free jazzowych, czasami nawet do lekko spirytualnych. Do tego jest wręcz taki punkowy zadzior, bardzo wyrazisty przekaz, no ale robi to wrażenie również na żywo, o czym mogliśmy się przekonać podczas festiwalu Colors of Ostrava w 2024 roku. Radio Opole miało przyjemność relacjonować to wydarzenie dla słuchaczy Radio Opole. Podpatrzyliśmy z Mariuszem Majeranem.

0: jest współpracowniczką, czy współtwórczynią tak naprawdę zespołu P-Unity, no ale jako wokalistka współpracowała sesyjnie z bardzo wieloma artystami, czy to jest Rasmentalizm, czy Rozali, przez pewien czas występowała z Miętą, czyli zespołem, który ma swoje korzenie na Opolszczyźnie. Na tej liście jest między innymi też Flirtini. Poza tym Grubson podczas swoich koncertów MTV Unplugged. Tak długo można wymieniać, natomiast Sara też chce rozwijać swoją solową twórczość. Ma na koncie kilka płyt, ma na koncie epkę Hot Sauce, o której rozmawialiśmy na antenie Radia Opole. Jeżeli ktoś jest ciekaw tej rozmowy, to odsyłam na naszą stronę internetową. Tam więcej o powstawaniu nietypowego wydawnictwa. Natomiast pojawił się nowy singiel i o tym utworze opowie Państwu sama zainteresowana.
1: Drodzy słuchacze, z tej strony Sara, a dzisiaj mam ogromną przyjemność zaprosić Was na premierę mojego nowego singla Spieszę się powoli. To piosenka cudownie wiosenna, zapraszająca do odpuszczenia sobie, zrelaksowania się trochę, bo i warstwa muzyczna jest taka błogo chilloutowa, ale warstwa tekstowa również tutaj opowiada o tym, że nie zawsze to, o czym marzymy, nie zawsze to, czego chcemy, wydarza się wtedy, kiedy byśmy tego chcieli. I warto zaakceptować i docenić to, co jest dziś, pokochać siebie, a przynajmniej polubić siebie dziś takimi, jakimi jesteśmy. Żyjemy w świecie pełnym presji, jakichś wątpliwości, oczekiwań wobec nas samych. Dlatego w dużym stopniu to piosenka o odpuszczeniu sobie trochę negatywnych emocji i po prostu czerpania radości z tego, co mamy dziś. A nie jest to takie oczywiste. Raz jeszcze Sara, Spieszę się powoli. Jest również klip nakręcony na przepięknym Podlasiu. Więc zapraszam Państwa na moje social media, Sara Her Music, i życzę Wam pięknego dnia i dużo, dużo odpuszczenia, relaksu i pogody ducha.

To była Sara. Jej nowy singiel skłonił mnie do tego, żeby wrócić do utworu Przed Tobą z epki Hot Sauce. Epka Hot Sauce została wyprodukowana prawie w całości przez Augasa, związanego oczywiście z Miętą. Warto pamiętać o tym, że ten producent i muzyk pochodzi z Opola. Natomiast w przypadku utworu Przed Tobą cały czas trzymamy się tego opolskiego matecznika, dlatego że producentem tego utworu jest z kolei Kolasz, który też wychował się na Opolszczyźnie. Skoro jesteśmy przy Sarze i opolskich wątkach, to warto pamiętać, że na płycie Neo Wise artystka sięgnęła po pomoc Jareckiego i nagrali bardzo ładny singiel, który nazywa się Spójrz.

To była Sara z gościnnym udziałem Jareckiego i Spójrz z płyty Neo Wise. Sara regularnie współpracuje z opolskimi muzykami. Pojawiła się między innymi na płycie producenckiej DJ-a BRK. Mówiłem, że Sara współpracuje też z Grupsonem, więc na koniec audiokreacji Wolna i Piękna, gdzie Grupson i Miodu towarzyszą Dryskalowi. Dziękujemy za program, który zrealizował Paweł Oliwa, poprowadził Tomek Wojtyłko, no i oczywiście zachęcamy, żeby zostać z nami dłużej, bo za krótką chwilę więcej kultury. Miłego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

0: Reklama.
1: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Po reklamie.
2: Słuchają Państwo wieczornego programu Radia Opole w pasmach FM. W internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach godzina 20, wiadomości wieczorne. Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce, zapewnia wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk po rozmowach w Waszyngtonie. Nowoczesna sala gimnastyczna przekazana w użytkowanie przy podstawówce w Opolu-Sławicach, a sportowo Kluczbork w wojewódzkim finale Pucharu Polski MKS podejmuje Starościena.
3: Wiadomości Radia Opole.
2: Rozpoczynamy od bardzo ważnego zapewnienia wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka, że Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce. Jak dodał po rozmowach w Waszyngtonie, w najbliższych tygodniach szczegóły będą omawiać przedstawiciele rządów obu krajów oraz generałowie ze Stanów Zjednoczonych, właśnie z Polski.
4: Polscy generałowie dostali jasny sygnał ze strony wojsk amerykańskich w Europie, że ten proces konsultacji właśnie będzie przebiegał w ciągu najbliższych dni. Z naszej perspektywy obecność amerykańska w Polsce, z naszej perspektywy ten sojusz polsko-amerykański jest absolutnie kluczowy z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa. To nie jest tylko kwestia samej obecności amerykańskiej, ale to jest też kwestia wysłania jasnego sygnału Rosji, że jesteśmy w silnym sojuszu.
2: Mieszkańcy Gdańska świętowali wizytę węgierskiego premiera Wojtera Modiora. Władze Gdańska przekazały mu plakat z logiem Solidarności, podpisany przez autora tej legendarnej grafiki Jerzego Janiszewskiego. Podczas wspólnego spaceru z liderem partii TISO nie brakowało entuzjastów języka węgierskiego i także gości z zagranicy.
5: Gdziekolwiek powiedziałem, że jestem Polakiem, lędziel, wodziok, zawsze słyszałem Polak, Węgier, dwa bratanki. To było zawsze wezwanie ze strony Węgra. Powiem, lędziel, modzior, kit, juborat, ejut, horcol i sobor. W dosłownym tłumaczeniu jest Polak, Węgier, dwaj dobrzy przyjaciele, którzy razem walczą i piją wino.
6: Nowy dzień, nadzieję i myślę, że ci będzie lepiej.
2: No, z mieszkańcami Gdańska i gośćmi także ze Stanów Zjednoczonych podczas tej prezentacji, spotkania z premierem Węgier rozmawiał reporter Polskiego Radia Michał Makowski.
3: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
2: Halę gimnastyczną z prawdziwego zdarzenia mają do dyspozycji uczniowie publicznej podstawówki numer 32 w Opolu-Sławicach.
7: Na pewno bardzo czekaliśmy, bo na pewno będzie ciszej w szkole i fajne będą tutaj treningi. Tak fajnie, duża przestrzeń.
8: Na początku mieliśmy problem z miejscem, na przykład musieliśmy ćwiczyć na korytarzu, gdzie teraz większą przestrzeń będziemy mieli, gdzie na przykład też w zimę, zamiast na dwór, gdzie jest zimno, lub w korytarzu, gdzie było bardzo mało miejsca, będziemy mogli po prostu tutaj mieć.
3: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
2: W finale wojewódzkiego Pucharu Polski w piłce nożnej MKS Kluczbork podejmuje Starościn. W Kluczborku jest Kuba Biel. Ciekawi jesteśmy, tak jest. Jak kluczborczanie radzą sobie ze Starościnem.
9: W naszym poprzednim spotkaniu było 0-0, była 3:30. No i tyle, co skończyliśmy informować o tym, że mecz się rozpoczął. Kibice nie zdążyli się rozciąć na stadionowych krzesełkach, a już zrobiło się gorąco. W 4:00 sędzia Jarosław Przybył wskazał na wapno po faulu w polu karnym LZS-u Starościn. Do piłki podszedł Konrad Janicki i bez większych dyskusji z futbolówką otworzył wynik spotkania, pokonując Wiktora Lipca. Było 1-0 dla MKS-u. Później LZS nieco się otrząsnął z tej początkowej presji i zaczął nawet zagrażać zawodnikom MKS-u. Tyle, że MKS zachował coś, czego często nie widać w niższych ligach, czyli spokój. W 27 minucie gospodarze podwyższyli prowadzenie po dośrodkowaniu. Z lewej strony najwyżej w polu karnym wyskoczył Michał Biskup. Wysoki napastnik wykorzystał swoje warunki fizyczne tak skutecznie, że defensorzy LZS-u mogli tylko patrzeć na niego do góry. Strzał głową, piłka w siatce, było 2-0. Do końca pierwszej połowy wynik się nie zmienił. Teraz groźna akcja LZS-u Starościn, bo rozpoczęła się druga połowa, ale na razie faworyt prowadzi.
2: Tak to wygląda zgodnie z planem. Można by rzec tak troszkę może nieładnie. Nie odbierajmy niczego gościom ze Starościna. Jeszcze się może sporo wydarzyć. Siatkówkę jeszcze Państwu dorzucam. W rozpoczynającym nowy siatkarski sezon meczu biało-czerwoni Granit Łażysko w Sosnowcu z Serbią w turnieju Silesia Cup. Podopieczni Nikoli Grbicza po bardzo wyrównanym spotkaniu przegrali 2-3. Na podsumowanie wydarzeń sportowej środy zapraszam po godzinie 21.
3: Światowe agencje informują.
2: Albo Iran podpisze porozumienie, albo Stany Zjednoczone, tu cytat, dokończą sprawę. To ultimatum postawione przez Donalda Trumpa. Amerykański prezydent zaznaczył, że według niego amerykańskie działania pozbawiły już Irańczyków zdolności bojowych. Na współpracy gospodarczej koncentrowały się rozmowy prezydentów Rosji i Chin w Pekinie. Władimir Putin wraca do Moskwy z zapewnieniami, że Chiny pozostają głównym sojusznikiem Rosji i zamierzają poszerzać współpracę.
3: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Zachmurzenie umiarkowane i duże z początkowymi słabymi opadami deszczu. Tak będzie wyglądać pogodowo noc na Śląsku Opolskim przy temperaturach minimalnych od 10 do 12 stopni. Wiatr będzie słaby z zachodu i północnego zachodu. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu lokalnie także może spodziewać się burz. Temperatury maksymalne w czwartek od 18 do 20 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty z północnego zachodu. Jeszcze spoglądamy na temperaturę. W Opolu mamy 19 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
0: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
10: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
3: Reklama społeczna.
11: Reklama. Elastyczność to realne rozwiązania dla firm i pracowników. Krótsze dojazdy, więcej czasu. Dzięki elastycznym formom zatrudnienia możesz działać skuteczniej. Sprawdź na elastyczni.opole.pl. Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
12: Po reklamie.

0: Więcej kultury.
1: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Dzisiaj będzie o łączeniu pasji do tworzenia ze sztuczną inteligencją w muzyce, fotografii i grafice. Na ten temat porozmawiamy z Maciejem Dominikiem. Będzie o tym, jak można dziś komponować bez studia i profesjonalnych muzyków, ale za to wykorzystując najnowsze zdobycze technologiczne. Będzie też o tym, jak można w dziedzinie grafiki i fotografii współpracować ze sztuczną inteligencją i jaki rodzaj satysfakcji się czerpie z takich działań. O tym porozmawiamy z naszym gościem, który, dodajmy, niedawno też został zaproszony do udziału w Biennale Premio Progetto di Autore w Mediolanie i został wicemistrzem konkursu Arta Vita Online Contest. Za chwilę dłuższa rozmowa z Maciejem Dominikiem i tej rozmowie też będzie towarzyszyć prezentacja muzyki naszego gościa.

0: Więcej kultury.
1: Dzisiaj powiemy o ciekawym łączeniu zainteresowań, gdzie pojawia się fotografia, pojawia się grafika, pojawia się także tworzenie muzyki z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Maciej Dominik, na co dzień przedsiębiorca, prezes firmy eksportowej, który po godzinach pracy zajmuje się właśnie sztuką. Będziemy rozmawiać o twojej twórczej pasji. Jakbyś mógł opowiedzieć, jak to wszystko się u ciebie zaczęło, że potrafisz w tak wielu różnych dziedzinach się odnaleźć, że jest i fotografia, i muzyka, i jest grafika. Twoje fotografie chyba wyewoluowały z takiej klasycznej fotografii do czegoś, co jest taką już trochę oniryczną, surrealistyczną wizją.
2: Tak, dokładnie. Przede wszystkim dzień dobry wszystkim i dziękuję Kasiu za zaproszenie, że można tutaj być i powiedzieć, podzielić się sobą trochę ze słuchaczami. Od czego się wszystko zaczęło? Może tak już całkiem, od takiego całkiem początku, że pracowałem przez kilkanaście lat w korporacjach różnego rodzaju, w różnych firmach, na różnych stanowiskach od przedstawiciela handlowego, poprzez kierownika regionu. Przyszedł taki moment, kiedy stwierdziłem, że chyba jednak praca nie może być tym, co zabiera mi 90% życia. Jeżeli jeszcze dodamy do tego spanie, no to już w zasadzie powiedzmy prawie, że 100%. Był taki moment, że mieszkałem wtedy we Wrocławiu i stwierdziłem, że tak nie może być dłużej, że ja po prostu nie mogę ciągle być w pracy, gdzie moja żona z dwójką dzieci w domu, jakby no w zasadzie to nawet były weekendy, że ich nie widziałem, tak, bo przyjeżdżałem wieczorem, musiałem się zająć pracą, jakimś raportowaniem, robieniem tysiąca innych rzeczy dla firmy. Stwierdziłem, że trzeba coś w życiu zmienić, a że jestem takim wyznawcą, że nie ma jakby rzeczy, które się wydarzają tak przez przypadek, że pewne rzeczy nas kierują do pewnych sytuacji i one się wydarzają jakby z takim harmonogramem, czy zgodnie z planem jakiegoś takiego narzuconego, nie wiem, może przez wszechświat życia. Ale w każdym razie spotkałem człowieka, którego nie widziałem chyba przez 15 lat dobrych i zapytał się mnie, a był też moment, że robiłem zdjęcia na ślubach. Po prostu to było tak, że zacząłem robić zdjęcia na weselach, na ślubach. To było też dosyć mocno uczące takie przeżycie, bo trzeba było mieć dosyć mocną interakcję z ludźmi, ale też trzeba było jakby w głowie pewne rzeczy już planować, trzeba było przygotować, trzeba było z każdym jakby człowiekiem czy z każdym klientem rozmawiać w sposób inny. Więc to też jakby mnie przygotowało do trochę do odejścia z korporacji, a przejścia na taki tryb bardziej normalnego funkcjonowania z normalnymi ludźmi. Spotkałem właśnie tego kolegę, który mówi, że no, zaczyna tak z taką dużą firmą, sprowadzają odzież z Chin, czy ja mu nie zrobił po prostu zdjęcia takie produktowe. No i tak krok po kroku zaczęło się w zasadzie od tego, że przywiózł z Niemiec taką dosłownie torbę po śmieciach, tam przywiózł trochę ciuchów i zaczęliśmy robić zdjęcia. Zrobiliśmy casting na modelki i tak się to zaczęło. I to trwało prawie 13 lat. Przez 13 lat były takie momenty, kiedy robiliśmy prawie ponad 1000 produktów miesięcznie, gdzie modelki po dwie biegały po prostu po studiu, które miało ponad 200 metrów, więc to była taka praca bardzo intensywna. Moja córka przyjeżdżała, prasowała, moja żona przyjeżdżała, stylizowała, malowała, czesała, więc to był taki czas, kiedy tej pracy było bardzo dużo, ale ona też była taka bardzo kreatywna. I to był ten czas, kiedy jakby te umiejętności graficzne były no już niezbędne. To już nie było tak, że ja mogłem się czegoś nauczyć, tylko ja się po prostu musiałem tego nauczyć, żeby jakby podołać klientom, którzy przychodzili, a przychodzili z różnych stron, bo miałem klientów z Włoch, z Anglii, miałem klientów z Norwegii. Tu z Polski też mieliśmy paru klientów, ale takich największych klientów mieliśmy tam w firmach zachodnich, które naprawdę no, zasypywały nas czasami tak ogromną ilością odzieży, że to po prostu myśmy nawet były takie sytuacje, że przychodziło kilka dziewczyn do nas w nocy do studia, w nocy całą noc pracowały, w sensie prasowały odzież, bo trzeba było wyciągnąć to wszystko z paczek, wyprasować i przygotować na sesję. Ale to był taki odcinek jakby wtedy życia, że naprawdę bardzo, bardzo musiałem intensywnie podejść do tego, żeby tą grafiką umieć panować, bo znaczy panować nad tą grafiką, tak, bo były sytuacje różne, no bo wiadomo, jeżeli to jest proces taki produkcyjny bardzo szybki, no to były takie sytuacje, że na przykład okazywało się, że o kurczę, nie zrobiliśmy tego ciucha, który miał być na przykład ze spodniami, tylko z jakimś tam innym, nie wiem, sukienką, tak, czy spódniczką, czy w szpilkach. No i wtedy trzeba było jakby wziąć myszkę, wziąć tablet i to wszystko po prostu przekopiować, przemienić, zamienić kolory na przykład. Taki właśnie moment czy czas, kiedy ja bardzo wsiąkłem w te programy graficzne i wiedziałem, że jakby jestem na takim etapie, że no, robię sesję, cokolwiek się nie wydarzy, to i tak sobie poradzę, nie? Więc to był taki moment, kiedy ta grafika, jakby te możliwości, umiejętności graficzne zdobyłem i udało mi się to jakby dobrze współpracować później z klientami, nie?
1: Czyli zaczęło się tak po prostu biznesowo bardzo.
2: Roboczo, bardzo roboczo, tak. To nie była sztuka wtedy, tylko to, jak to nawet niektórzy mówili, że taki bazarowy fotograf, nie? Czyli robiliśmy po prostu ciuchy, ciuch za ciuchem, ciuch za ciuchem. Ale to były czasy, kiedy nie było tak dobrych telefonów, nie było sztucznej inteligencji, więc jakby nie było wyjścia. Żeby mieć było dobre zdjęcie produktowe, trzeba było po prostu wejść do studia z modelkami i to zrobić. Dzisiaj się już tego kompletnie nie robi. Dzisiaj studia praktycznie, może jeszcze na jakieś zdjęcia reklamowe, chociaż już myślę, że to już naprawdę jest mocna końcówka, bo dzisiaj zdjęcia generowane przez sztuczną inteligencję reklamowe czy produktowe, włącznie z ruchem, tak, czy z pokazywaniem, to jest dzisiaj po prostu niewyobrażalne. Jak ja patrzę z perspektywy czasu, to jakby no, myśmy mieli dosłownie może 1% takich możliwości, jak dzisiaj daje sztuczna inteligencja, żeby pokazać dany produkt, tak? To więc jakby nawet już i to też był też moment, kiedy już zaczęła się pokazywać sztuczna inteligencja, a przede wszystkim telefony z możliwością robienia dobrych zdjęć, to był czas, kiedy moja fotografia zaczęła umierać. Kiedy już wiedziałem, że już po prostu to już nadchodzi koniec i trzeba się, że tak powiem, powoli ewakuować, nie?
1: Ale wcześniej byłeś samoukiem.
2: Zawsze jestem samoukiem. Zawsze. No, takie mam podejście, że jakby potrzebuję, jak już znajdę jakiś nowy temat, którym chcę się zająć, to jeżeli ktoś mi proponuje kurs na przykład miesięczny, czy tam 3-miesięczny, to ja mówię, to dla mnie zdecydowanie za długo. Ja potrzebuję tydzień, tak, żeby to nauczyć się tego, żeby to opanować i oczywiście ten pierwszy tydzień nigdy nie jest taki, że od razu jestem mistrzem i perfekcyjnie podchodzę do jakiegoś tematu, ale na przykład tak było z muzyką. W pewnym momencie stwierdziłem, że w zasadzie to nawet nie tyle, że chciałem tworzyć tą muzykę tak jakby, żeby ją pokazać na wszystkich, dla wszystkich i żeby to były jakieś hity, tylko zainteresował mnie w ogóle sam jakby proces tworzenia muzyki, tak? Jak można stworzyć muzykę, zwłaszcza, że już gdzieś zaczęły się do mnie dobiegać informacje o tym, że w zasadzie można znaleźć miejsca w internecie, gdzie można ściągnąć wszystkie instrumenty, które można modelować w dowolny sposób. Więc jak już to usłyszałem, to mówię, no to już teraz to muszę to zobaczyć, co to jest, tak? No i tak się zaczęło, tak. Tak się zaczęło, że pierwsze utwory powstawały właśnie w ten sposób, że ściągałem jakby instrumenty. Te instrumenty później modeluje się, no praktycznie można powiedzieć, w dowolny sposób, tak? Jeśli chodzi o tempo, jeśli chodzi o, no wiadomo, głośność, tak? Czy czas trwania tego instrumentu, no to już są później możliwości. No i tak, był taki moment, kiedy sama muzyka już mi nie wystarczała, chciałem, żeby ktoś przy tej muzyce zaśpiewał. No ale z racji tego, że ludziom się ze mną źle, trudno współpracuje, bo ze mną się naprawdę trudno współpracuje.
1: Dlaczego?
2: Mam bardzo specyficzny sposób funkcjonowania, bo no tak jak już wspomniałem wcześniej, że lubię, żeby było wszystko szybko. Lubię pewne rzeczy, żeby to było zrobione tak, albo jestem tak ciekawy jakby efektu, że nie lubię czekać jakby na ten proces jakiś tam, który jest potrzebny do tworzenia, czy tam do dojścia do pewnego momentu, tylko muszę po prostu siąść i to też czasami przypłacam tym, że na przykład potrafię przez tydzień spać po 2-3 godziny.
1: Czyli potrafisz tak bardzo głęboko wejść w temat.
2: Tak.
1: Hiperfokus jest
2: tak,
1: w tobie.
2: Tak, hiperfokus wtedy się włącza i muszę po prostu, jakby to, ta ciekawość tego efektu do osiągnięcia jest tak duża, że no po prostu no, nie ma szans, że no nawet jak się położę, to i tak nie śpię, bo siedzę i znaczy leżę i o tym myślę, tak? Więc tutaj muszę, muszę wtedy, już wtedy wszyscy w domu, wszyscy machają ręką, dobra, już znowu się w coś wkręcił, więc niech tam sobie siedzi przez ten tydzień i niech tam sobie dłubie i robi to, co potrzebuje.
1: I tak powstają całe płyty.
2: I tak powstają całe płyty, z tym, że jakby dzisiaj jest jeszcze lepiej, bo przy taki moment, kiedy oprócz samych dźwięków z instrumentów znalazłem miejsce, gdzie można tworzyć też całe głosy piosenkarek czy piosenkarzy. Przede wszystkim opieram się na głosach damskich dzisiaj, ale żeńskich, ale no jest to, no dla mnie to też jest no niewyobrażalne, że można dzisiaj w ten sposób jakby za pomocą sztucznej inteligencji robić praktycznie dowolnie każdą rzecz, którą się chce, nie? Dzisiaj jakby nie ma, jeżeli ktoś się czymś interesuje, to w zasadzie ma możliwość rozwijania się jakby no nieskończony sposób, tak? W dowolny sposób i może osiągnąć praktycznie wszystko, co tylko sobie wymarzy.
1: Dzisiaj w audycji Więcej Kultury też towarzyszy nam muzyka naszego gościa, którym jest, przypomnę, Maciej Dominik. Sięgamy po pierwszą z kompozycji.

0: Więcej kultury.
1: A opowiedz, jak wygląda ten proces tworzenia muzyki twój z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Na początku ściągasz sobie konkretne instrumenty, tak?
2: Ściągam konkretne instrumenty. Czasami jest tak, że jakby podkład, ten główny podkład melodyczny jest już do jakby do zaciągnięcia, pewien taki kształt, pierwsza taka linia melodyjna, która jakby mnie zainspiruje, no to jest jakby ten pierwszy taki podkład, czy pierwszy taki element do tworzenia. Później dodaję kolejne instrumenty, oczywiście trzeba je tak zmodyfikować, żeby to wszystko ze sobą się zgrało. I jak już jest wszystko gotowe, to mamy taki kolejny moduł sztucznej inteligencji, która to po prostu ładnie posprawdza, tak? Czy wszystko jest w takcie, w rytmie, czy wszystko jest na odpowiedniej tonacji zrobione, czy nie ma zafałszowań. I to jest właśnie piękne, że jakby z jednej strony możemy sami kreować pewien kształt muzyki, tak? Ale też jakby pozbywam się takiego elementu, który kiedyś mnie na początku stresował, bo myślę, no dobrze, ale czy ja wszystko dobrze zrobiłem? Czy może tam nie ma jakiegoś zafałszowania? I były taki czas czy moment, kiedy ja potrafiłem na przykład jeden utwór słuchać przez tydzień na okrągło, nie wiem, 200 razy dziennie, tak? Doszukując się w każdym elemencie tam, a może to jest źle, a może jeszcze spróbuję to poprawić, a później po poprawce okazuje się, że tam to było dobrze. Mhm. A dzisiaj jest ten proces jakby się skraca z racji tego, że ta sztuczna inteligencja bierze utwór, sprawdza wszystko i wskazuje ewentualne błędy, gdzie są, tak?
1: Więc i to można się też uczyć na przykład?
2: Tak.
1: Dzięki temu, że ona pokaże, tutaj możesz tak?
2: Tak, ona to wszystko pokaże, ona to dzisiaj jakby wskaże elementy. Można zrobić tak, żeby poprawiła wszystko sama. Mhm. I po prostu jakby się tym nie przejmować i ten, ale myślę, że lepszy jest taki proces, kiedy my to widzimy, kiedy usłyszymy drugi raz, tak, i czy ja słyszę to drugi raz i mówię, no dobra, no to teraz już na przyszłość to już wiem, że ewentualnie w ten sposób można to zrobić, tak, jakieś przesunięcia czasowe, które wcześniej wydawały mi się, no, trudne do zrobienia, bo to zawsze wymaga takiej precyzji, żeby nie wyglądało to jak jakieś zafałszowanie, tak, ale jeżeli to się zrobi dobrze, no to wygląda to naprawdę później, czy słychać, że to jest naprawdę super, bo jest to jakieś dodatkowe przejście, dodatkowy jakiś element w muzyce, ale nie zafałszowuje całego utworu.
1: A wokal też generuje sztuczna inteligencja?
2: Tak, właśnie to jest, już teraz nie wiem, czy mówiłem wcześniej, ale tak, wokal to jest właśnie ten element, który ja wcześniej, jak zacząłem tworzyć muzykę, to chciałem bardzo, żeby ktoś mi zaśpiewał do tych moich utworów. Nawet był taki moment, że pomyślałem sobie, że może jakiś casting zrobię, może z kimś nawiążę współpracę, no ale tak jak wspomniałem wcześniej, no trudno się ze mną współpracuje, bo też przy tym moim ADHD jest tak, że jak się już uprę na swoje, no to raczej chciałbym, żeby tak to funkcjonowało. Wiadomo, że jeżeli się współpracuje z kimś, z drugą osobą, no to ona też ma swoją wizję, też ma swoje jakieś wyobrażenia, też jakąś chęć tam, żeby ten utwór wyglądał tak czy inaczej. Na to może generować później jakieś konflikty, więc dzisiaj sztuczna inteligencja jakby zastępuje mi cały zespół, który ja potrzebuję nie tylko do grania, ale też do innych rzeczy, bo w pracy też sztuczna inteligencja pomaga mi, bo jestem też informatykiem i analitykiem danych, więc jak wspomnę proces, kiedy musiałem to robić ręcznie, czy jakby tak półręcznie, tak, że mieliśmy kiedyś Excela, znaczy w sumie mamy, ale no jakby ten Excel już dzisiaj trochę poszedł i może iść powoli w zapomnienie, nie? Dzisiaj te programy czy te aplikacje, które są, to pozwalają na takie analizy, że można powiedzieć, że śmiało, że można powoli wybiegać w przyszłość też jakby z pewnymi wizjami, czy jakby z domyślaniem się, w jaki sposób, czy w którym kierunku pójdzie nasz biznes, nie?
1: Dobrze, to opowiedz trochę też o tej twojej muzyce, czego w niej poszukujesz, bo to jest fascynujące, że można stać się po prostu, każdy dzisiaj może stać się kompozytorem muzyki. Kiedy ten utwór spełnia twoje oczekiwania, daje ci satysfakcję?
2: Oj, to chyba jest jedno z trudniejszych pytań, dlatego że ja to wszystko biorę na, że tak powiem, na słuch, no. Musi utwór być taki, który, jak to ja mówię, dla mnie ściska mi albo za gardło, albo gdzieś tam wyciska łzę, tak? No to jest dla mnie wtedy utwór, który jakby w moim mniemaniu jest dobry, tak? I to jest też taka specyfika, że każdy z nas jakby ma swoje postrzeganie muzyki, tak? Każdy, dzisiaj zresztą tej muzyki jest, to taką ciekawostkę powiem, bo przez pewien czas próbowałem gdzieś przebić tą swoją muzykę przez te duże portale, między innymi przez Spotify'a. No i na jednym ze spotkań dowiedziałem się, że dziennie na Spotify'a wpada dzisiaj ponad 100 tysięcy utworów. Więc dzisiaj konkurencja jest strasznie duża i trzeba też pamiętać o tym, że zdecydowanie, ja jestem pewny, że 60-70% utworów, które trafia dzisiaj na Spotify'a, są już generowane w pełni przez sztuczną inteligencję. Więc tych utworów będzie przybywało i przebicie się przez to już nie jest kwestia tego, co my zrobimy, bo dzisiaj bardziej chyba wydaje mi się, że możemy muzykę tworzyć dla siebie i dla jakiejś wąskiej grupy, nie wiem, czy znajomych, czy ludzi, którym akurat nie się to podoba, a nie mają czasu na tworzenie muzyki albo nawet nie chcą tego robić. I powstają takie małe grupy, już nie tak jak było kiedyś, że powstawał zespół, pół świata się tym fascynowało i było super. Dzisiaj jest tak, że jakby te kręgi, te gatunki muzyczne są tak już teraz, że tak powiem, się rozdrabniają, że nawet ja czasami próbuję skwalifikować swój utwór i jak wchodzę w taką siatkę, gdzie tam jest to wszystko, ja mówię, to w zasadzie to napiszę pop i tyle, nie? I na tym koniec. I po prostu tak jest, że no po prostu wrzucamy to, ja mam swoją całą playlistę stworzoną na SoundCloudzie i tam też to jest tak, że są utwory, które chwycą. 2 lata temu zrobiłem utwór, którym siedziałem no tak dosyć intensywnie. Był taki moment, kiedy byłem bardzo zafascynowany, akurat nie zacząłem tworzyć te wokale w AI i utwór, który wrzuciłem w ciągu 3 miesięcy miał 500 000 odsłuchań. Także to był taki, ja byłem sam trochę, że tak powiem, w szoku, że akurat nie ten utwór i gdzieś tam sobie publika to wybrała i po prostu poszło w eter i tak mocno chwyciło, że ludzie tego słuchali i najprawdopodobniej gdzieś tam im się to spodobało, nie?
1: Myślisz, że w przyszłości ta muzyka tworzona przy udziale sztucznej inteligencji zastąpi tą taką organiczną, żywą?
2: Nie da się dzisiaj jakby zastąpić tego, że muzycy czy twórcy dają energię całkiem inną niż sztuczna inteligencja. To jest w ogóle niepodważalne. Jeżeli ktoś raz w życiu był na jakimś koncercie, to wie, że słuchanie utworu, można słuchać utworu fajnego jadąc samochodem. Jest fajnie, gra sobie i ten, ale żeby przeżyć emocje, takie naprawdę fajne, to muszą być w tym ludzie, nie? Muszą być w tym ludzie i już nieraz słyszałem o tym, że w wielu branżach, czy w wielu dziedzinach, czy w sztuce, czy w muzyce, że sztuczna inteligencja zastąpi ludzi. Na pewno dołoży bardzo dużą część, dołoży, powstaną nowe jakby całkiem dziedziny, czy sztuki, czy całkiem nowe modele muzyki, bo już teraz powstają bardzo dziwne hybrydy muzyki. Ludzie to będą tworzyć, ale taka prawdziwa muzyka, taka, która daje też dużo emocji, gdzie można spotkać drugiego człowieka i usłyszeć, jak gra na gitarze, czy na perkusji, czy śpiewa na przykład, bo sztuczna inteligencja zaśpiewa. Też można jakby posłuchać tego, odczuć pewne emocje, ale nigdy, moim zdaniem bynajmniej, nigdy nie zastąpi takiego odsłuchu na koncercie. Kiedy widzimy drugiego człowieka, kiedy czujemy jego wibracje, kiedy czujemy jego emocje, to jest, ja uważam, że to jest nie do zastąpienia.
1: Muzyka to jedno. Powróćmy jeszcze do tej fotografii, bo też zostałeś zaproszony do udziału w Biennale w Mediolanie. Czy możesz o tym trochę opowiedzieć? I potem zapytam cię też o twoje fotografie, modyfikowane właśnie też tak artystycznie.
2: Fotografie są modyfikowane. Zostałem kiedyś zarzucony informacją, że w zasadzie generuje tutaj przez sztuczną inteligencję i to każdy to może dzisiaj zrobić. Ale ja zawsze powtarzam tak, że czy jeśli chodzi o muzykę, czy jeśli chodzi o sztukę, każdy z nas może dzisiaj siąść i zrobić dokładnie to samo, co robię ja. Można to zrobić w sposób tak zwany szybki, tak? Można siąść i coś wygenerować w tych programów dzisiaj generujących grafikę, czy obrazy, czy zdjęcia, jest po prostu miliony, ale jakby nie da się do końca pokazać na zdjęciu tego, co chce pokazać autor. Czyli ja staram się pokazać na zdjęciach emocje. I te emocje widzę, jak wysyłam na konkursy, to widzę, że one są zauważane. To nie są zdjęcia, na przykład portrety, które ostatnio wysłałem do Stanów, taki jest konkurs One Shot, no to w ciągu jednej doby, no to 25 tysięcy polubień było. Nie wiem, czy to jest dużo, czy mało, bo tam trudno porównać. Ja, jak jestem zalogowany, no to widzę. Ale wydaje mi się, że żeby te emocje pokazać, to jednak trochę musi człowiek w tym ingerować, że to się tak nie da zrobić, że tak kliknąć i wygenerować, żeby sztuczna inteligencja to zrobiła. Być może ktoś jest w stanie tam napisać takie prompty, które gdzieś tam pobudzą tą sztuczną inteligencję, ale ja też widzę, bo ja też próbowałem to robić, że próbowałem zrobić to w ten sposób, że napisać prompt i jakby, nie wiem, część albo chociaż dużą część tej grafiki, żeby zrobiła za mnie sztuczna inteligencja. No to naprawdę ja, jeżeli ktoś chce, że tak powiem, stanąć w szranki, to polecam, niech spróbuje zrobić i to naprawdę nie wychodzi tak, jakby się wydawało, nie?
1: Ten motyw kobiety pozostał w twoich pracach, tak. Ale jest on taki teraz surrealistyczny, oniryczny, trochę apokaliptyczny też.
2: Tak, tak. Wynika to z tego, że w zasadzie od najmłodszych lat towarzyszy mi Byciński. I tutaj nawet jak wysyłałem pracę do pani kurator w Londynie, która przeglądała te zdjęcia, grafiki w zasadzie te, które robiłem, no to pierwsze, co powiedziała, mówi, pan to tutaj widać z Beksińskim, to miał dużo do czynienia, nie? Ja mówię, no może dużo to nie, ale zawsze gdzieś tam są takie etapy, kiedy, nie wiem, rok, dwa gdzieś tam nie zaglądam do tych książek, ale później przychodzi taki moment, kiedy wyciągam zdjęcia, czy dzisiaj już nawet nie muszę wyciągać książki, tak, tylko po prostu listuję sobie to w komputerze i przeglądam te jego grafiki i tak, są apokaliptyczne, ale też dają jakby... Ja to odbieram w ten sposób, że dają do myślenia, też jakby nakazują człowiekowi zastanowić się nad tym, w którą stronę idziemy i co robimy. Bo tak może wyglądać świat, oczywiście mam nadzieję, że nie będzie wyglądał, ale tak może wyglądać świat, jeżeli trochę się nie, że tak powiem, nie ogarniemy wszyscy, nie?
1: Przypomnę, że dzisiaj gościem programu jest Maciej Dominik. Słuchamy też utworów, które skomponował wspólnie ze sztuczną inteligencją i które też można znaleźć w sieci na platformie streamingowej SoundCloud. Teraz kolejny utwór.

0: samotność jest też w tych twoich fotografiach.
1: Znaczy tutaj w ogóle jest taki motyw przewodni, to jest ta pustynia, od której zacząłem, ale ona się nie wzięła z przypadku, tylko wzięła się właśnie z tego, że ja też jakby w sobie odczuwam taką potrzebę takiej absolutnej ciszy. I ta cisza to jest ta pustynia właśnie, to jest takie odzwierciedlenie tej ciszy, która w zasadzie chyba występuje tylko w tym jednym miejscu. W każdym innym gdzieś tam zawsze coś do nas dobiega, a tu jest taka cisza, w której właśnie jest tylko ta pustynia, są te postacie, które są na tych grafikach i one im zostały tylko emocje, nic więcej.
0: Opowiedz trochę o tym Biennale w Mediolanie jeszcze i w ogóle o różnych konkursach, w których bierzesz udział.
1: No właśnie to jest tak, że ja te konkursy jakby staram się ogarnąć jak najwięcej. Też nie ukrywam, że pomaga mi w tym sztuczna inteligencja, która wyszukuje te konkursy.
0: Project to di autore, tak się nazywa.
1: Tak, tak. To jest chyba teraz jedna z największych imprez, która będzie się odbywała, no na pewno we Włoszech. Nie wiem też, czy to nie jest jedna z większych imprez w Europie. Finał odbędzie się 29 maja i to jest, finał będzie w Narodowym Muzeum Sztuki XXI wieku. O. I to jest taka dosyć tam we Włoszech traktowana jako taka impreza bardzo prestiżowa. Ja w ogóle byłem zaskoczony, bo ja wysłałem do włoskiego towarzystwa malarzy, wysłałem moje grafiki. W zasadzie bardziej chciałem, żeby się tam pokazać, żeby na ich stronie, żebym mógł wystawić, bo im przydzielają wtedy dostęp do swojego portalu i dają miejsce do tego, żeby eksponować swoje, przede wszystkim obrazy, tak, malowane. Natomiast przysłali mi odpowiedź, że bardzo ich zaciekawiły te prace i że nic nie przeszkadza im to, że to są grafiki generowane, że to są grafiki robione tylko w komputerze. Tak? Można je oczywiście wydrukować, ale to są grafiki robione w programach graficznych i dali mi taki dostęp i po tygodniu przysłali mi informację, że oni zakwalifikowali te moje prace do tego Biennale. Także no w sumie to było dla mnie bardzo duże zaskoczenie, ale miłe. No.
0: To jak wygląda twój dzień, tydzień? To przychodzisz z pracy, z firmy i siadasz do komputera, tworzysz?
1: Tak, tak można powiedzieć, że tak to właśnie wygląda. I znaczy, ja mam taką, ta moja praca jest bardzo specyficzna, bo są dni, kiedy naprawdę tej pracy jest bardzo dużo. Te produkty, które ściągamy, przejeżdżają przez wiele granic, czasami są problemy, zapytania ze różnego rodzaju służb i trzeba temu podołać po prostu. I tutaj też mi pomaga sztuczna inteligencja i naprawdę w bardzo dużym stopniu. Czasami odpowiedź na niektóre pisma, które przychodzą, są tak skomplikowane, że no, potrzebowałbym porady jakiegoś prawnika czy kogoś, kto się zna na jakichś tam procedurach celnych, a tutaj jednak udaje się, przy niektóre modele, które są już wytrenowane w tym procesie, udaje się te pisma stworzyć, odesłać w ciągu paru minut i temat załatwić. Ale tak, i to są takie momenty, kiedy naprawdę jest dużo pracy, ale później są takie momenty, kiedy na przykład czekamy dwa tygodnie, bo coś musi dojechać z jednego krańca do drugiego, czy tutaj do nas, do Polski i wtedy mam na przykład dwa tygodnie takie, kiedy jest dużo luźniej. I wtedy to jest taki, można powiedzieć, jeden z najlepszych dla mnie czasów, bo wiem, że proces idzie, mam nad nim pełną kontrolę, bo wiem, co się dzieje, ale mogę wtedy siąść i na przykład poświęcam wtedy, nie wiem, 18 godzin dziennie siedzę przy grafikach, nie?
0: Niesamowite.
1: Pewnie gdyby była tak, że musiałbym codziennie, że tak powiem, poświęcać czas, no to na pewno tych grafik byłoby mniej, muzyki byłoby mniej, bo nie miałbym na to za bardzo czasu, ale właśnie ten jakby model, który dzisiaj funkcjonuje, no to on mi daje możliwość właśnie takiego, że są takie, jak to ja mówię, mam później eksplozję, że mam i muzykę, i grafikę, i wysyłam na wystawy, i wysyłam na konkursy, i do moich fanów, bo tutaj też powiem taką ciekawostkę, największych fanów, jeśli chodzi o muzykę, mam w Wietnamie. Dostaję od nich, tak, dostaję listy podziękowalne, dostaję, nawet swego czasu dostałem dość długi list od dziewczyny z Wietnamu, która napisała, że muzyka jej, no może to nie dosłownie tak, że uratowała jej życie, ale dała jej duże możliwości takie, żeby odreagować pewne swoje problemy, że słuchała

0: tej muzyki. Faktycznie później sprawdzałem na jej koncie, no to miała tych odsłuchań tam prawie 800 w ciągu tygodnia, więc wysłałem też jej podziękowania i ten, ale tak, no 40, może nawet 50% moich fanów tej muzyki, której teraz tworzę, to jest właśnie Wietnamia.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie w Radio Opole. Dużo fascynujących wątków. O, trochę nam się czas kończy, ale jeszcze chciałam cię zapytać o jedną rzecz, która mi przyszła do głowy tak teraz, a propos sztucznej inteligencji i wykorzystywania jej na bardzo różnych polach, bardzo różnych dziedzinach. Dochodzimy do takiego momentu, że ludzie, którzy będą świetnie zaznajomieni z tą technologią, to oni będą wieść prym w społeczeństwie na świecie.
0: W pewnym stopniu tak, na pewno trzeba się liczyć z tym, że jakby zmieni się struktura zawodów na świecie. To jest już pewne i to na 100% tak będzie. Natomiast ja staram się śledzić środowisko i rynek sztucznej inteligencji i też wiem, że to jest, jak prawie z wszystkim jest tak, że dziś jesteśmy w takim momencie, kiedy zachłysnęliśmy się tym sztuczną inteligencją, staramy się wdrażać w różnych miejscach i wykorzystywać na wszelkiego rodzaju sposoby, od takich prostych rzeczy do bardzo skomplikowanych, naprawdę bardzo skomplikowanych procesów, ale są już firmy na świecie i w Stanach Zjednoczonych też, które powoli jakby zauważają to, że to nie do końca jest tak, że jednak czynnik ludzki jest ważny i przy niektórych procesach, na przykład tworzenia kodu, okazuje się, że nie do końca tak jest, a poza tym też sztuczna inteligencja w niektórych procesach wychodzi przed szereg. I stworzenie niektórych aplikacji, nawet sami autorzy, którzy zadają sztucznej inteligencji pewien proces do zrobienia, siadają, przeglądają później kod i mówią, kurczę, no dobra, ale ona zrobiła jeszcze 20% rzeczy, które myśmy nie chcieli, tak, a które na przykład mogą skomplikować nam w przyszłości sytuację, tak, albo na przykład sama buduje bramki, które w przyszłości dały możliwość innej sztucznej inteligencji do tego, żeby się do tego oprogramowania dostać, więc to tak chyba nie do końca jest, że to zdominuje. Na pewno tutaj, jeśli chodzi o takie, cudzysłowie mówiąc, proste procesy, na przykład, nie wiem, budowanie księgowości całej, tak, gdzie jedna sztuczna inteligencja potrafi zastąpić na przykład 15 osób, tak, 15 osób robiło księgowość w dużej firmie przez cały miesiąc i to jeszcze naprawdę zmęczona i spocona. Teraz się okazuje, że to może zrobić model sztucznej inteligencji, który jest do tego procesu przygotowany i zrobi to w ciągu godziny, tak? Wszystko. Więc to jest takie procesy, tak, to one będą zmieniały rzeczywistość. Ale dzisiaj też to jest jedna jeszcze ważna rzecz, powiem, bo ja uważam, że to się będzie powoli, znaczy to się już zmienia i to widać, że kiedyś mieliśmy, zresztą to już też mówiłem, jeśli chodziło o Spotify, o muzykę, a teraz jeszcze powiem o sztuce, że kiedyś było tak, że mogliśmy, znaczy jakby artystów na świecie było, powiedzmy, nie wiem, 2-3%, tak? A dzisiaj dzięki sztucznej inteligencji jest tak, że naprawdę wiele osób może jakby zmienić swój zawód na bardziej opłacalny, w sensie zarabiać całkiem fajne pieniądze, ale też zmienić na taką zawód czy tam pracę, która da im naprawdę dużo satysfakcji, bo będą tworzyć pewne rzeczy, które no będą dla nich twórczością, tak? Ja na przykład znam osobę, która jeszcze parę lat temu, dosłownie 3 lata temu jeszcze była, pracowała gdzieś tam w Żabce i borykała się naprawdę z wielkimi problemami, a dzisiaj tworzy bajki. Zresztą to był też taki pomysł, któryśmy gdzieś tam razem omawiali. I on tworzy bajki i sprzedaje na Amazonie. I naprawdę, proszę mi wierzyć, że to zmieniło jego życie całkowicie.
1: Ale pisze sam czy ze sztuczną inteligencją?
0: Sztuczną inteligencją oczywiście. Sztuczna inteligencja tworzy grafiki, tworzy tekst, tworzy wszystko. Wszystko wygląda super, naprawdę. Wygląda w sposób przemyślany ale sztuczna inteligencja pozwoliła na to, że on tych bajek wydaje kilkaset w miesiącu czy kilka tysięcy w roku. No a to generuje taką dosyć sporą sprzedaż, że naprawdę dzisiaj nie musi się martwić już ani o przyszłość, ani o to, jak opłacić rachunki, czy jak funkcjonować. Więc tutaj pod tym względem uważam, że naprawdę są możliwości do tego, żeby chociaż parę osób, czy parę dziesiąt osób mogło, może to już przesadziłem, tysiące ludzi, miliony ludzi będzie dzisiaj zmieniało zawody na świecie, ale to też daje taką możliwość, że my jako odbiorcy mamy większy wybór w tym, co do tej pory rynek nam oferował, tak? Jeśli chodzi o muzykę, sztukę, o grafikę, tak? O, nie wiem, książki, bajki, nie wiem, poezję nawet, tak? Czy ja w którymś momencie stwierdziłem, chciałbym stworzyć piosenkę po francusku, bo bardzo mi się podoba ten język. No i w zasadzie proces trwał dosłownie 4-5 dni i powstały dwa utwory z tym samym tekstem w różnych jakby kompozycjach, ale po francusku i sprawdzone, sztuczna inteligencja potwierdziła, wszystko jest tak, że Francuzi to zrozumieją i nie będą mieli do tego żadnych problemów, ale też na przykład robiłem reklamę w języku włoskim i wysłałem to do przypadkowej osoby we Włoszech. Poprosiłem przez Facebooka, żeby mi to opisałem jej, że robię po prostu reklamę, przygotowuję ją ze sztuczną inteligencją. Chciałbym, żeby tylko sprawdziła, posłuchała, czy to wszystko jest tak, jak powinno być. I ona oczywiście odpisała, potwierdziła, powiedziała, że super, nie ma tutaj do czego się, że tak powiem, przyczepić, więc...
1: Fascynujące.
0: Więc uważam, że sztuczna inteligencja zmieni świat, ale też nie jest tak, że trzeba się tego bać, tak? Są tacy siewcy dzisiaj, którzy krzyczą, że o, sztuczna inteligencja zniszczy ludzkość i ten... Na pewno jest to w pewnym sensie zagrożenie, ale też jest duża szansa, nie?
1: Bardzo dziękuję za tą rozmowę, podzielenie się swoim zaangażowaniem artystycznym i wiedzą. Maciej Dominik, przypomnę, dzisiaj był gościem programu, przedsiębiorca, twórca fotografii, grafik, muzyki tworzonej przy udziale sztucznej inteligencji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: I na koniec jeszcze kolejna kompozycja, którą stworzył Maciej Dominik przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Dzisiaj taki temat pojawił się na naszej antenie, a ja już dziękuję za uwagę i żegnam się, kłaniam się, przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka.

0: Słuchają Państwo Polskiego Radia Opole w pasmach FM, w internecie, w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach 21:00, wiadomości wieczorne zaczynamy. W nich wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk o możliwych militarnych kooperacjach z Amerykanami. Dobiega końca przygotowanie pełnowymiarowego oświetlonego boiska w Lachowni. W sporcie Kluczbork, tam wojewódzki finał piłkarskiego Pucharu Polski oraz przegrana polskich siatkarzy z Serbami w towarzyskim turnieju Silesia Cup.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: A rozpoczynamy od szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego, który domaga się wyciągnięcia konsekwencji wobec izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego. W nagraniu internetowym widać, jak Itamar Ben-Gwir prowokuje i wyśmiewa zatrzymanych aktywistów flotylli płynącej z pomocą do Strefy Gazy. Wśród zatrzymanych byli także członkowie polskiej delegacji zatrzymani przez izraelskie służby.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
0: Naszym celem jest budowa wspólnych zdolności do produkcji albo koprodukcji najnowocześniejszego uzbrojenia amerykańskiego w Polsce, przy współudziale także polskich firm. To deklaruje wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Jak mówił po rozmowach w Waszyngtonie, chodzi o rozwój polsko-amerykańskiej współpracy przemysłowej.
2: Mówimy o wspólnej produkcji rakiet PAC-3 do Patriotów, mówimy o najnowszych systemach Hellfire, czyli tych rakiet, które są wykorzystywane przez m.in. Apache, a także systemach Prism, które są wykorzystywane, jeżeli chodzi o HIMARS. Chodzi o to, żeby stworzyć w Polsce też zaplecze przemysłowe, na którym zarówno Polska, jak i Stany Zjednoczone mogą korzystać.
0: A wiceszef MON przekazał też, że Stany Zjednoczone utrzymają, jak się wyraził, wysoką obecność wojskową w naszym kraju. W najbliższych tygodniach szczegóły będą omawiać przedstawiciele rządów obu krajów oraz generałowie z Polski i Stanów Zjednoczonych.
1: Na dobry wieczór. Wiadomości Radio Opole.
0: Darmowe piątkowe przejazdy komunikacją miejską dla osób posiadających samochód osobowy proponują miejscy radni Prawa i Sprawiedliwości z Kędzierzyna-Koźla. Katarzyna Kukolka-Bogocz i Fabian Szon przekonują, że pomoże to m.in. w odkorkowaniu miasta i zmniejszeniu natężenia ruchu.
3: Na pewno jest to działanie proekologiczne, jeżeli chodzi o zmniejszenie emisji, o ochronę środowiska, a Kędzierzyn-Koźle już należy do takiego miasta, ponieważ w swojej flocie posiada kilka samochodów elektrycznych, ekologicznych.
4: Wierzymy, że w Kędzierzynie również, jako drugim mieście prezydenckim w naszym regionie, warto wprowadzić takie rozwiązanie, pokazać, że idziemy do przodu. Chcielibyśmy zaproponować, żeby Kędzierzyn-Koźle dołączył do tych miast, które faktycznie mają takie udogodnienia dla kierowców.
0: A projekt darmowych piątkowych przejazdów ma być złożony w trakcie najbliższej sesji Rady Miasta.
1: Twoje źródło prawdziwych informacji.
0: Dobiega końca przygotowanie pełnowymiarowego boiska w Blachowni przy ulicy Szkolnej. Płyta będzie także oświetlona, także komfort w tym przypadku maksymalny. Drugie pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią w Kędzierzynie-Koźlu za 2 miliony 100 tysięcy złotych jest w połowie finansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Do piątku jeszcze w tym tygodniu można zgłaszać propozycje w ramach budżetu obywatelskiego Lewina Brzeskiego. Po głosowaniu, które rozpocznie się 1 czerwca, które zadania będą realizowane, powinno być jasne 29 czerwca. Reguły budżetu, jego wysokość mają Państwo na stronie samorządu.
1: Światowe agencje informują.
0: Dwa rosyjskie samoloty przechwyciły nad Morzem Czarnym samolot rozpoznawczy brytyjskich Królewskich Sił Powietrznych. Brytyjskie Ministerstwo Obrony, ujawniając incydent z końca kwietnia, uznało go za bardzo niebezpiecznie zwiększający ryzyko eskalacji konfliktu między NATO a Rosją. Na ponad 4 lata więzienia skazał sąd w Wiedniu byłego wysokiego rangą agenta austriackich służb. Legisto Ott, jak się okazało, miał szpiegować na rzecz Rosji. Wyrok uwzględnia też poważne nadużycia władzy.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 21.
1: Sport w Radiu Opole.
5: Kuba Biel, dobry wieczór. Rozpoczynamy wiadomości sportowe od wydarzenia, którym żył dzisiaj piłkarski region. Finał wojewódzkiego Pucharu Polski w Kluczborku. Przed chwilą zakończyło się spotkanie MKS-u Kluczbork z LZS-em Starościn. Górą piłkarze trzecioligowego MKS-u, którzy pokonali LZS 5-0. Finał w Kluczborku od początku toczył się pod dyktando faworyta. Już w czwartej minucie z rzutu karnego trafił Konrad Janicki. Choć czwartoligowy Starościn próbował odpowiedzieć i przez moment groźnie atakował, MKS kontrolował przebieg spotkania. Jeszcze przed przerwą prowadzenie podwyższył Michał Biskup po strzale głową, a po zmianie stron wynik ustalił Kamil Nykiel i ponownie Konrad Janicki, a także Patryk Tuszyński. Tym samym zespół z Kluczborka zagwarantował sobie występ na szczeblu centralnym w kolejnej edycji Pucharu Tysiąca Drużyn. Polscy siatkarze przegrali w Sosnowcu z Serbami 2-3 w meczu otwierającym towarzyski turniej Silesia Cup. Było to pierwsze spotkanie biało-czerwonych w tegorocznym sezonie reprezentacyjnym. Imprezą docelową są wrześniowe Mistrzostwa Europy, będące pierwszą kwalifikacją olimpijską. W piątek Polacy zagrają z Ukrainą, a w sobotę z Bułgarią. Oba mecze w Katowicach o 20. Katarzyna Kawa nie zagra w głównej drabince wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open w Paryżu. Polka uległa w półfinale kwalifikacji niżej sklasyfikowanej w rankingu amerykance Claire Liu 3-6-0-6. Na tym samym etapie kwalifikacji zwyciężyła Maja Chwalińska, pokonując francuskę Carlo Monet 6-0-6-1. W meczu decydującym o awansie Chwalińska zagra z holenderką Susan Lames. Rada Miasta Zabrze dziś ogłosiła jednogłośnie i zgodziła się na sprzedaż pakietu 86% akcji piłkarskiego Górnika holdingowi Lukasa Podolskiego, znanego zawodnika klubu. Nowy właściciel ma dokapitalizować klub kwotą ponad 12 milionów złotych w ciągu 3 lat. W czwartym meczu serii ćwierćfinałowej Ekstraklasy koszykarze Arki Gdynia pokonali u siebie po dogrywce Śląsk Wrocław 86-84. Luke Bennett zdobył 22 punkty dla triumfatorów. Gdynianie wyrównali stan rywalizacji do 3 zwycięstw na 2-2. To oznacza, że o awansie do półfinału zadecyduje piąte starcie w tej parze w sobotę we Wrocławiu o godzinie 20:15. New York Knicks pokonali po dogrywce Cleveland Cavaliers 115-104 w półfinale playoffów koszykarskiej ligi NBA. Knicks do zwycięstwa poprowadził Jalen Brunson, zdobywca 38 punktów. Cały mecz na ławce rezerwowych spędził reprezentant Polski Jeremy Sochan. W rywalizacji do 4 zwycięstw Knicks prowadzą 1-0. Kolejne spotkanie w nocy z czwartku na piątek w Nowym Jorku.
1: Pogoda.
0: 18 stopni w Opolu, całkiem wysoka temperatura. W nocy spodziewamy się zachmurzenia umiarkowanego i dużego. Początkowo tylko przelotne opady deszczu. Temperatury minimalne od 10 do 12 stopni. Wszystko to przy wietrze słabym z zachodu i północnego zachodu. W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Lokalnie także mogą występować burze. Temperatury maksymalne jutro od 18 do 20. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Okresami jednak powieje silniej z północnego zachodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
6: Pamiętasz tę piosenkę?
7: Jesteś szlegiem.
6: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
8: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
1: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
9: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
10: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
1: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl. Reklama społeczna.
11: Reklama. Elastyczność to realne rozwiązania dla firm i pracowników. Krótsze dojazdy, więcej czasu. Dzięki elastycznym formom zatrudnienia możesz działać skuteczniej. Sprawdź na elastyczni.opole.pl. Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
12: Po reklamie.

0: Dobry wieczór. Zacznę bardzo romantycznie, bo od przedstawienia tytułu imprezy Spełnione Marzenia, czyli czwarty Nyski Festiwal Senioralny, który odbywa się pod dachem Nyskiego Domu Kultury. No i tak oto trafiłem tutaj, słuchając z wielką uwagą i podziwem tych prezentacji, które były na deskach scenicznych. Seniorzy pięknie śpiewają, bardzo dobrze dobrany repertuar i świetnie wykonany. Mimo, że to przecież nie zawodowcy, a nad wszystkim rękę trzyma, jest gospodarzem prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie, pani Urszula Barbara Struś. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: No to zacznę od tego, skąd pomysł w ogóle na taką imprezę i czy ona od razu miała tak wysoki, profesjonalny poziom jak teraz?
1: Wiele lat temu w Nysie organizowana była senioriada przez pana Piotra Przybołowskiego, który niestety odszedł już od nas i nastąpiła taka pustka. I chciałam wypełnić tę pustkę i po kilku latach przerwy wymyśliłam Nyski Festiwal Senioralny pod tytułem Spełnione Marzenia, do organizacji którego poprosiłam burmistrza Nysy oraz Nyski Dom Kultury.
0: No i okazało się, że to jest bardzo udane przedsięwzięcie. Od razu tak się zapowiadało, że będzie wysoki poziom. Czy to na początku troszkę taka, nie wiem, może biesiadna piosenka, troszkę taka, wie pani, przy ognisku. Przepraszam, ale najczęściej tego typu artystyczne aktywności seniorów są kojarzone właśnie z takim bardziej sielskim klimatem. A tymczasem, przynajmniej w tym roku, to jest zawodowstwo.
1: To prawda. 3 lata temu, gdy po raz pierwszy był festiwal, zgłosiło się tylko 10 zespołów, ale to też były zespoły, które już bardzo ładnie prezentowały się na scenie. Natomiast już od drugiego ten poziom jest bardzo wysoki. Nie wiem, czy jesteśmy osiągnąć jeszcze wyższy poziom, ponieważ my jesteśmy tylko i wyłącznie amatorami, u których drzemie ta muzyka z dawnych lat, ale z różnych powodów nie mieliśmy czasu, żeby realizować się w tej dziedzinie. I powstaje bardzo wiele zespołów i skoro już kilka lat funkcjonują, dlatego ten poziom wiadomo, że jest coraz wyższy i coraz więcej zespołów startuje nawet spoza naszego województwa.
0: Jeżeli się zaczyna od nowa jakiś pomysł, który kiedyś gdzieś tam był prowadzony, to jest bardzo duże wyzwanie, bo poprzednicy zazwyczaj przecierają szlaki, wytyczają jakąś formułę, ludzie się do tego przyzwyczajają, a przecież każdy człowiek, który przejmuje nawet jakąś tradycję, robi to po swojemu i może się albo przyjąć, albo się okaże, że nie, my chcemy tak, po dawnemu, jak było. No to muszę zapytać panią prezes, czy były takie momenty troszkę pod górkę, bo wiem, że pani zawsze ma swoje pomysły, a przyzwyczajenia ludzkie to jakby druga strona medalu.
1: Bardzo ciepło zostałam przyjęta przez widzów, którzy przychodzą na nasz festiwal i od samego początku słyszę tylko same superlatywy, że jest na bardzo wysokim poziomie, że jest świetna organizacja. Także spotykam się tylko z takimi pozytywnymi opiniami. Może negatywne nie dochodzą, ale nawet dzisiaj ktokolwiek mnie spotka, jest pod dużym wrażeniem.
0: Ale wracamy do naszego wydarzenia, dlatego że Uniwersytet Trzeciego Wieku jako organizacja pożytku publicznego no, wypełnia bardzo ważne miejsce w życiu kulturalnym, edukacyjnym, takim oświatowym miasta. I teraz chciałbym sobie pozwolić na taką dygresję obok tego festiwalu senioralnego. Czy ten już kończący się powoli rok akademicki wniósł coś nowego? Czy pani ma jakieś doświadczenia? Będą korekty? Coś się pojawi jeszcze do tej pory, czego nie było? A z czegoś na przykład zrezygnujecie? No muszę takie pytanie zadać, bo to jednak główny wasz nurt działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie.
1: Panie redaktorze, w tej chwili się tak wiele dzieje, te rzeczy, które zostały zaplanowane, że nie myślimy teraz o następnym roku akademickim, bo to będzie czas na wakacjach, ale to, co jeszcze mogę wspomnieć, to teraz wybieramy się na szkolenie do Warszawy z takiego towarzystwa Fundacji E, gdzie realizujemy bardzo ciekawy projekt, który będzie polegał na tym, że podczas wakacji 5-dniowe będą takie a la półkolonie dziadków z wnukami. Gdzie będziemy ich uczyć, jak kiedyś bawiliśmy się, jakie filmy oglądaliśmy? Wybierzemy się też na trasę kresikowej studni. Także chcemy im pokazać nasze dzieciństwo i wydaje mi się, że to będzie ciekawe takie przedsięwzięcie. Poza tym jest bardzo wiele projektów, które już realizujemy, jesteśmy w trakcie. Są to zajęcia aerobiku na basenie. W tej chwili przygotowujemy się do turnieju w kręgle. Będą też spacery z kijkami i takie będzie zakończenie we wrześniu całego tego projektu na fortach Prusy, gdzie też będzie bardzo duża impreza. Oprócz tego jeszcze mamy rozpoczynanych jeszcze wiele innych projektów, także na razie myślimy nad tym, co teraz realizujemy, a co będzie w przyszłym roku. Myślę, że znowu jakieś nowe inicjatywy powstaną, ale to o tych będziemy na wakacjach myśleć.
0: A same wakacje, jak pani planuje, dlatego że część uniwersytetów przerywa działalność właśnie wakacyjną, część natomiast uważa, że seniorzy są nadal aktywni i nic nie zwalnia z obowiązku bycia właśnie takim aktywnym. Jak to będzie w przypadku Uniwersytetu w Nysie?
1: Niby są wakacje, ale to jest tylko tak niby, bo jeszcze mamy wyjazd do Krynicy Morskiej nad morze. Wyjeżdżamy również do Włoch w sierpniu. Także niby są wakacje, a ich nie ma. We wrześniu jeszcze, tak jak już wspomniałam, będzie to podsumowanie projektu. Będą również różnego rodzaju zawody sportowe, w których też będziemy uczestniczyć. Zapraszani jesteśmy również na różnego rodzaju imprezy. Między innymi jest takie święto gruszy w Hajdukach Nyskich, gdzie nasze zespoły również występują. Także niby wakacje, a jednak nie do końca.
0: Czyli jednak wszystko pokazuje samo życie. Najczęściej układacie ten scenariusz wedle danej sytuacji, potrzeb, no i też chyba jakichś sugestii samych słuchaczy. Bo z tego co wiem, to nie narzuca pani pewnych rozwiązań, tylko słucha, czego ludzie potrzebują, czego oczekują ewentualnie.
1: Oczywiście słucham to, co ludzie oczekują, ale też moja głowa jest pełna różnistych pomysłów. Rzucam te pomysły i bardzo chętnie są przez słuchaczy przyjmowane.
0: Trzeba przyznać, że to nie tylko są prezentacje wokalne, ale też całych zespołów, które też świetnie się prezentują i to słychać, widać, że to nie jest na okoliczność tego festiwalu, tylko oni z sobą już długo grają. Są świetnie zgrani, pięknie ubrani, pięknie się poruszają na scenie. No naprawdę robi to ogromne wrażenie. I jeszcze jedna rzecz, żebym nie zapomniał. Cała sala do ostatniego miejsca jest wypełniona. Dawny Teatr Miejski w Nysie, można powiedzieć śmiało, pęka w szwach. Można tego pozazdrościć.
1: To prawda, zawsze mamy bardzo dużo chętnych. Coraz więcej osób dowiaduje się o naszym festiwalu. Właśnie dwa dni przed rozpoczęciem festiwalu miałam telefon z Siewierza, no ale niestety już miałam wszystko dopięte, a więc zaprosiłam na przyszły rok i myślę, że będziemy coraz więcej zespołów, nie tylko z naszego województwa, ale również z ościennych województw również będziemy gościć.
0: To świetny pomysł. Bo dlaczego ktoś na przykład z sąsiedniego województwa, wspomniała pani, że właśnie z regionu dolnośląskiego przyjechali, dowiedzieli się wcześniej, no i bardzo dobrze, też coś przywiozą, przecież to są różnego rodzaju, powiedziałbym, takie perełki kulturowe. Każdy zespół niby ten sam utwór, ale interpretuje po swojemu. Bardzo ciekawych rzeczy można się też dowiedzieć o tych samych ludziach.
1: To prawda, bo przecież występ występem, ale później w kuluarach się spotykamy. Zawsze przygotowujemy słodki poczęstunek zarówno dla występujących, jak i dla widzów podczas przerwy i można się wymieniać. Zresztą przyjaźnie się zawiązują. My jesteśmy bardzo blisko związani z Uniwersytetem Trzeciego Wieku z Niemodlina, gdzie nawet wspólnie sobie organizujemy wyjazdy.
0: A zapytam tak zupełnie technicznie, może mniej romantycznie, a jak pani to wszystko organizuje, że na przykład wszyscy uczestnicy, no tu jest kilkaset osób przecież, mają poczęstunek, bo gdy chodziłem sobie po holu, zaglądałem, to są i takie przekąski, i są desery, no naprawdę jest to bardzo bogato przygotowana impreza. Domyślam się po cichu, że to kosztuje.
1: Oczywiście kosztuje i tutaj wielki ukłon w kierunku burmistrza Nysy, który również włączył do organizacji tego przedsięwzięcia. Natomiast wszystkie organizacyjne sprawy to są na naszych barkach, łącznie z prowadzeniem, przygotowaniem scenariusza, reżyserią, organizacją całą cateringu. Ale w tej chwili mam kilka osób do pomocy, którzy mi pomagają i na razie jakoś ogarniamy.
0: To mam taki pomysł, żeby zaprezentować też gości spoza Nysy, która tutaj króluje, to wiadomo. Wiem, że pani prezes rozmawiała z kilkoma osobami, także prezesami uniwersytetów trzeciego wieku. Jeśli dobrze pamiętam, to nawet w Niemodlinie i gdyby dało się zaprosić do naszego studia festiwalowego takich gości, to myślę, że to będzie bardzo interesujące.
1: No bardzo chętnie poproszę te osoby i też będą mogły powiedzieć, jak one odbierają z perspektywy uczestnika, bo ja jestem organizatorem, więc nie widzę wszystkiego. Może akurat oni podpowiedzieliby, co mogłabym jeszcze zmienić.
0: No to ja dodam jeszcze na wszelki wypadek, żeby nie umknęło pani prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie, pani Urszula Barbara Struś, także prowadzi tę imprezę ze sceny, więc ma dużo pracy. To pani prezes w takim razie wraca na scenę, a my przywitamy kolejnego gościa naszej audycji.
1: Tak, zapraszam panią Wiesławę Cyganę, która jest prezesem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Niemodlinie. I poprosiłam również pana Wiesława Rosianowskiego, laureata ubiegłej edycji Nyskiego Festiwalu Senioralnego.
0: Bardzo dziękuję i witam państwa. Pani Wiesława i pan Wiesław, bardzo ładnie się składa.
1: Witam.
2: Dzień dobry.
0: No to zacznę jednak od tego, skąd obecność Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Niemodlina właśnie w Nysie. Bo pani prezes nadmieniła, że to nie są tylko jakieś formalne takie relacje, ale że to jest coś takiego przyjemniejszego, ciepłego, no takiego po prostu ludzkiego, tak to nazwę opisowo.
3: Tak, potwierdzam, bo my jesteśmy uniwersytetem ze Starostwa Opolskiego, ale bardzo mocno współpracujemy z Nysą i powiatem nyskim, bo mamy też z Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Nysie. I dlatego jesteśmy tutaj sercem i duszą w Nysie, i po prostu nam to pomaga w różnych naszych działaniach i się po prostu integrujemy.
0: Czyli to jest też wymiana doświadczeń, bo nie ma co mówić, że Niemodlin jest mniejszą miejscowością, Nysa rzeczywiście ma większe możliwości, chociażby jest już ośrodkiem akademickim, który ma większe możliwości i myślę, że korzystacie z tej możliwości.
3: Tak, oczywiście naszym opiekunem z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych jest pan dr Piotr Bernat, do spraw senioralnych on jest i po prostu razem tutaj mamy spotkania, mamy sympozja i razem działamy, czy to w spartakiadach sportowych, senioralnych, czy właśnie tak jak teraz w festiwal mamy Nyski. I tak samo my też robimy ze swojej strony rajdy piesze, rajdy rowerowe i też zapraszamy członków innych uniwersytetów.
0: Piękne miejsce wokół przecież lasy otaczające Niemodlin i Lipno, basen, ale także takie małe jeziorka. Przeurocze miejsce. Ale zapytam o działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Niemodlinie, taką codzienną. To taka na moment dygresja w stosunku do tego wydarzenia, które ma miejsce w Nysie. W jaki sposób organizujecie te zajęcia? Których jest więcej? Tych dotyczących edukacji, oświaty, czy tych, w których dbacie także o kondycję, zdrowie samych seniorów?
3: Powiem tak, że przede wszystkim uniwersytet to są wykłady i mamy je co 2 tygodnie. Zapraszamy wykładowców, którzy nam po prostu mówią w różnych dziedzinach i o różnych sprawach. Ale mamy także zajęcia ruchowe, takie jak joga, rehabilitacyjne też, ale zajęcia taneczne i przede wszystkim mamy zespół wokalno-muzyczny, śpiewać każdy może i Wiesiu Rosianowski jest naszym kierownikiem tego zespołu i nas prowadzi świetnie. Dlatego dużo osób zaczęło z nami śpiewać i się integrować.
0: No to zacznę w takim razie rozmawiać o tych śpiewających uczestnikach Uniwersytetu z panem Wiesławem. Sam jest pan laureatem, co znaczy, że to sprawia panu przyjemność. A skąd pomysł na to, żeby trafić do Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Niemodlinie i jeszcze zająć się, no powiedziałbym tak zupełnie profesjonalnie, prowadzeniem zespołu?
2: W 2023 roku przeszedłem na emeryturę, także już tego czasu było więcej. No, w lipcu przeszedłem na emeryturę, a w końcu września zapisałem się do UTW Niemodlin. No i przy tej okazji, w związku z tym, że muzykuję od wielu, wielu lat. No,
0: rozumiem, że znana jest ta pasja wszystkim w Niemodlinie.
2: Oczywiście muzykuję, nie tylko muzykuję, jestem też członkiem zespołu Żubrosie Wacława Masłyka. Myślę, że znany to jest...
0: Jest zespół takich myśliwych i ma chyba kilkadziesiąt lat tradycji już. Tak. To bardzo znana kapela.
2: Tak, także pozdrawiam Wacka. I po prostu zacząłem działać, gram tylko na gitarze. Zaczęliśmy w skromnej ilości ludzi na początku, koleżanek i kolegów. I rozbudowało się to do kilkunastu, kilkudziesięciu, tylko czasami. Występujemy na różnych imprezach. Mamy dobre układy z naszym burmistrzem. Będziemy występować na koniec czerwca. Mamy piknik rodzinny, też będziemy występować.
3: A teraz mamy jeszcze 23 maja Gminne Dni Seniora, gdzie też jesteśmy głównym organizatorem i po prostu wszystkich zapraszamy, i seniorów, i dzieci, i wnuków seniorów, i wszystkich zapraszamy do wspólnej zabawy.
0: Pani prezes, jeszcze na koniec naszej rozmowy przypomnijmy to, żeby nie umknęło nikomu, a jeszcze pana Wiesława zapytam właśnie o te początki w zespole już tutaj na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. No bo jednak, jeżeli pan ma takie doświadczenie sceniczne, no to już pan wyżej stawia poprzeczkę. To nie jest takie granie z gitarą do ogniska, że każdy sobie coś tam śpiewa. Tym bardziej, że słuchałem fragment waszego występu, no i trzeba przyznać, robi wrażenie, jak pięknie, czysto śpiewacie, jakie są dobrze zaaranżowane utwory, jak to wszystko, mówiąc tak potocznie, pasuje do was. Bo czasami może, no bywa w dobrych chęciach, ale takie przerysowane różnego rodzaju są maniery wykonawcze. U was jest to naturalne i pięknie to brzmi.
2: No staramy się. No, muzycy, którzy grają ze mną, również to są wieloletni muzycy, którzy grali w różnych formacjach. No zresztą to słychać, że jest obycie to muzyczne.
0: Nawet takie obycie sceniczne. To jest rzecz też nie mniej ważna, jak się widać, że gdy jesteście na scenie, sprawia wam to przyjemność, macie świetny kontakt z publicznością i na odwrót, i to wszystko widać i czuć.
2: No myślę, że będziemy działać dalej, aby Bozia zdrowie dała tylko, bo to w naszym wieku to różnie, ale no to jest nasza pasja.
0: A kto przygotowuje repertuar? Kto wybiera te piosenki, które później prezentujecie chociażby na takim festiwalu jak Mysie?
2: No na pewno ja, większość, ale też i propozycje są od koleżanek, od kolegów. Także jakoś tak wspólnie.
0: No to pochwalcie się, co zaprezentowaliście publiczności w Domu Kultury w Mysie podczas tego festiwalu.
3: Pierwszy wystąpił zespół taneczny Senioritas i zatańczyliśmy dwa utwory czerwonych swoich długich tych spódnicach, i to przede wszystkim tańce zumby, którą prowadzi nam Monika Sosnowska, przygotowuje nam, mamy zajęcia taneczne z tą grupą. A jeszcze chciałam powiedzieć, że tutaj w tym roku nie ma kategorii recytatorskich, a my mamy jeszcze jedną seniorkę, Teresę Łyszczarczyk, która w tamtym roku była laureatką tego konkursu, i my ją nazywamy Hanką Bielicką, bo tak wspaniale mówi. Naszą Hanką Bielicką, no tak.
0: Panie Wiesławie, także ten występ odbył się z takim mocnym akcentem w postaci pana osoby. Pan lubi śpiewać, lubi to wszystko sam aranżować. Widać, że to jest dopasowane do was, że to nie jest takie trochę, powiem, naciągane i dobrze brzmi.
2: No tak, wybrałem tolerancję Stanisława Sojki, chociażby przez to, że no wspaniały artysta odszedł od nas. No i zresztą, co tu dużo mówić, no świetny muzyk i wokalista. No i drugi kawałek, który bardzo mi się podoba, śpiewam go często, czy te oczy mogą kłamać, po prostu fajny. No i nasz z koleżankami Piechotą do lata i Och i Ach Sylwii Grzeszczak.
0: Jeżeli chodzi o te dwa utwory, o których pan wymienił, czyli Piechotą do lata i ten poprzedni, no to cała sala z wami śpiewała, dlatego zwróciłem uwagę na to, jak świetny macie kontakt z publicznością.
2: No tak, ja bym chętnie jeszcze na scenie został, ale szefowa Ula przegoniła nas po prostu i koniec, no bo inni czekają też wykonawcy.
0: Czy te oczy mogą kłamać? Można by w tym momencie zapytać, ale naprawdę to się cieszyło ogromnym powodzeniem, bo państwo tego nie widzieli. Akurat byłem tutaj w okolicach szatni i tutaj jest poczęstunek dla gości, dla uczestników i proszę sobie wyobrazić, że koleżanki i koledzy, nie wiem skąd, ale gdy wy prezentowaliście się na scenie, śpiewając tę piosenkę, to oni śpiewali do kawy. Razem z wami.
3: No miło bardzo, nam słyszeć bardzo, o bardzo tym. I bardzo nas to cieszy, tak.
0: A jeszcze pytanie takie jazda obowiązkowa, powiedziałbym. Jakie zajęcia jeszcze będą się odbywać na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Niemodlinie do końca roku akademickiego? I czy ewentualnie macie jakieś przemyślenia co do korekt przyszłego programu od października? Że może któraś formuła się wyczerpała, coś trzeba skorygować, albo są oczekiwania czegoś nowego.
3: Jest jedno takie oczekiwanie, recital Wiesia Rosianowskiego, który będzie w Niemodlinie i będzie w drugiej połowie, we wrześniu będzie, w drugiej połowie tego roku. No i jeszcze co, no mamy inne zajęcia takie, no chcemy też sportowe mieć, no i przede wszystkim integracyjne, pokoleniowe. I mamy też zamiar pojechać do szkoły podstawowej w Rogach, gdzie z dziećmi też będziemy śpiewać.
0: Dla mniej wtajemniczonych powiem, że to jest miejscowość odległa o kilka kilometrów, może na końcu świata, bo taka boczna droga prowadzi z Niemodlina. A skąd pomysł, żeby właśnie w Rogach z młodzieżą zaśpiewać?
3: Dlatego, że my już od 2 lat ze szkołą podstawową w Rogach po prostu współpracujemy. Mieliśmy tam zajęcia informatyczne i rozśpiewanki integracyjne, gdzie braliśmy udział z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych EŁ. Mieliśmy takie po prostu zadanie, żeby pośpiewać po szkołach. W Zolu też byliśmy i dlatego nawiązaliśmy kontakt i tam nam się bardzo fajnie z nimi współpracuje. Super dzieciaki.
0: To dla pana Wiesława też jest wyzwanie, prawda? Bo trzeba to wszystko opracować, dostosować do możliwości tych dzieci.
2: Jeśli chodzi o ten mój recital, no trudno to nazwać recitalem, po prostu taki występ coverowy. No już jest w trakcie przygotowywania, już sekcja rytmiczna ćwiczy ostro, no i końcem września właśnie chcę wystąpić, to już tak już to będzie, no tak na ciut wyższym poziomie, mam nadzieję. No, także zapraszam Radio Pole również.
0: Dobrze, przypomnijmy, pani prezes jeszcze przypomni o tych terminach, a ja chcę pana zapytać trochę od kuchni. Czym się pan kieruje, wybierając te utwory, które później prezentujecie? No bo powiem tak, porwaliście całą salę, to było bardzo emocjonalne, czy te oczy mogą kłamać, Piechotą do lata, no to moje pokolenie doskonale pamięta, to łatwo wpada w ucho, ale kiedyś trzeba będzie uzupełnić ten repertuar. No nie można grać nawet ukochanych, wspaniałych przebojów cały czas. Trzeba coś nowego.
2: No myślę, że tak. No, ja kieruję się raczej, lubię taki program balladowy. No tych ballad jest bardzo dużo, ale nie wykluczam, że jakieś inne tam, prawda, utwory, kawałki muzyczne będziemy prezentować.
0: No to na koniec spotkania z Uniwersytetem Trzeciego Wieku to jeszcze pani prezes przypomni te dwa wydarzenia, na które można zaprosić i warto was odwiedzić.
3: Przede wszystkim 23 maja mamy Gminny Dzień Seniora. Jest to pierwszy Gminny Dzień Seniora. Organizuje to Uniwersytet Trzeciego Wieku w Niemodlinie i będziemy mieć korowód, potem występy, no i przede wszystkim biesiadnie, wszyscy będziemy śpiewać, akompaniament będzie akordeonisty przy tym.
0: No i jeszcze to wydarzenie we wrześniu, to już związane z panem Wiesławem.
3: To jest recital naszego kolegi Wiesława Rosianowskiego, który przedstawi swoje utwory, swoje piękne piosenki, no, i wykonanie.
2: Nazwałem to już tak roboczo covery z serca płynące.
0: A w naszym studiu festiwalowym w Nysie kolejny gość, tym razem z Kluczborka. Witam panią.
4: Witam serdecznie. Lubomira Księciessa. Takie jest moje imię i nazwisko. Pewnie troszkę trudne.
0: A dlaczego? No, bardzo mi się podoba, ale pięknie brzmi scenicznie. I tak się zastanawiam, czy to takie wyzwanie dla pani było życiowe, żeby jednak pracować z ludźmi na scenie, czy to coś już związanego z zawodem, z pani działalnością?
4: Od wielu lat prowadzę zespół muzyczny i śpiewałam też w zespole takim weselno-rozrywkowym, w ten sposób może się wypowiem. No i cóż, i to śpiewanie, ta muzyka we mnie drzemie i na dojrzałe lata postanowiłam założyć zespół senioralny, bo wśród moich znajomych, również ze środowiska, jest wiele osób takich, które śpiewały, śpiewają, bądź też marzą o tym śpiewaniu i stąd też powstał zespół.
0: No to muszę zapytać się jednak o tę drogę właśnie taką w cudzysłowie zawodową. Skąd u pani upodobanie do śpiewu? No bo niczym nie będzie oryginalnym, jak powiem, że na ogół to śpiewają dzieci. Lubią do wszystkiego śpiewać sobie, dorabiają piosenki, same tworzą tekst. Natomiast później to jakoś w człowieku, tak powiedziałbym, zanika. Zaczynamy się zachowywać, w cudzysłowie mówiąc, poważnie i to, co było cechą dziecka, taką szczerą, prawdziwą, spontaniczną, niestety ustępuje na rzecz prozy życia. A w pani przypadku jak to było? Tak, jeśli możemy sięgnąć pamięcią trochę dalej.
4: Śpiewałam od dziecka, właściwie od przedszkola, przez całą szkołę muzyczną. No i zresztą proszę popatrzeć na mnie, ja jestem nadal dzieckiem. Nie wiem, czy pan tego nie widzi.
0: A który akcent może o tym świadczyć? Bo jeżeli chodzi o iskry w oczach, to przyznaję, nieustannie to widać. To taka wspaniała cecha człowieka wiecznie młodego.
4: No i tak właśnie jest. Jestem wiecznie młoda i tak się czuję, mimo tych lat, które gdzieś tam w zapleczu czekają na mnie, niestety. Ale tak, mam w sobie dużo chyba radości, takiej pasji do pracy z ludźmi, z dziećmi również, bo pracuję jeszcze w Centrum Kultury w Kluczborku, gdzie prowadzę zespół muzyczny dziecięcy i zespół wokalny, muzyczny, właściwie wokalny. I zespół wokalny Cantabile złożony z dziewcząt takich około maturalnych, o tak powiem.
0: Czyli ta droga zawodowa w zasadzie od początku była związana ze sztukami wokalnymi, z muzyką, z kulturą.
4: Oczywiście. Zresztą cały czas powtarzam, że ja nie pracuję. Ja nie chodzę do pracy. Ja mam cały czas wakacje, urlop przesiąknięty muzyką i piosenką.
0: Czy nie nudzi się pani, jednocześnie nie męczy za bardzo, mimo nieraz wielu godzin pracy, które się czuje?
4: Nie czuję tych godzin pracy, przyznam. Nawet jeśli są próby bardzo długo, bardzo późno, bardzo często, to ja nie chodzę do pracy. Ja po prostu idę się bawić.
0: To muszę panią zapytać o taki wątek socjologiczno-psychologiczno-społeczny. Chodzi mi o te sławne, czy raczej już niesławne,

0: właśnie odszukując sobie teksty.
1: Jaki repertuar interesuje młodzież w roku 2026? Bo to może być bardzo pouczające. Ja mam swoje spostrzeżenia, ale na razie nie powiem, żeby pani nie sugerować.
0: Właściwie to jest szeroko pojęta muzyka, bardzo szeroko. I lekko jazzujące tematy, i takie piosenki, które są w tej chwili na czasie, bo jednak młode dziewczęta lgną do tego, żeby zaśpiewać coś nowoczesnego. Niekoniecznie Kalina Jędrusik, niekoniecznie Kabaret Starszych Panów i piosenki z tego repertuaru, ale owszem, jak najbardziej też. Jak najbardziej też.
1: No to idzie w parze z moimi spostrzeżeniami, że młodzież obecnie słucha tego, czego ja słuchałem w średniej szkole. A więc wykonawców, którzy mieli bardzo długie włosy, nie zawsze prowadzili zdrowy tryb życia, szczególnie za oceanem, no bo to taki był okres, a także taką, powiedziałbym, klasykę, fundamenty polskiej piosenki. Czyli między innymi Ewa Bem, te stare dobre teksty, porządnie napisane przez znakomitych poetów, artystów, świetnie skomponowane, aż po, nie wiem, Zbigniewa Wodeckiego i to pokolenie, które dla nas jest taką ikoną polskiej sztuki wokalnej najwyższej próby.
0: Oczywiście i to są utwory, które poza piękną muzyką mają też cudowny tekst. I tego się młodzież uczy. Pozwala im to rozszerzyć horyzonty oczywiście.
1: Czy bywa tak, że ktoś przychodzi z tym młodych ludzi do pani i mówi, a ja taką piosenkę usłyszałam, chciałbym to zaśpiewać. Że oni sami odnajdują gdzieś te piosenki i proponują, żeby je wykonywać. Jak pani wtedy reaguje?
0: Bardzo często tak się zdarza, ale za każdym razem, kiedy taka sytuacja ma miejsce, przesłuchujemy taki utwór, sprawdzam, czy tekst jest kompatybilny z postacią, bo czasami postać jest ruchliwa, żywa i te sentymentalne piosenki niekoniecznie. Chociaż dla równowagi albo dla przeciwwagi. Często tak się zdarza, że właśnie osoba, która jest z pozoru nostalgiczna, spokojna, dostaje bardzo żywiołowy numer po to, żeby spróbować otworzyć w niej jakieś nowe ścieżki.
1: To chyba bywa bardzo odkrywcze i zaskakujące mogą być efekty takiego eksperymentu.
0: Jak najbardziej. Wielokrotnie te młode osoby poznają siebie i ten repertuar, i siebie w tym innym repertuarze i nie wierzą, że to są one. Ale tak to właśnie jest.
1: I co? I wtedy trafia to na scenę? Takie odkrycie? Bo no to z pani udziałem przecież wszystko się dzieje, bo dobry pedagog potrafi wskrzesić nawet z osoby, która nie wierzy w siebie, właśnie takie iskry.
0: Trudno mówić o mnie dobry pedagog. Ja raczej staram się być, no to może troszkę dziwnie zabrzmi, ale taką koleżanką, mamą, kumpelką i wtedy to przynosi najlepsze efekty. Kiedy nie ma tej bariery takiej pani, która mnie uczy, tylko przyjaciel po prostu. I tak, oczywiście, jak najbardziej, to przynosi wielkie, pozytywne efekty.
1: Nie miała pani obaw, skracając ten dystans? No bo są jakby dwie szkoły. Jedna to właśnie taki brat łata, oczywiście, który zachowuje też pewien dystans, no bo wiadomo, że nie będziemy sobie tykać, mówiąc potocznie, a drugi to właśnie jednak taki trochę dystyngowany, bardziej, no może elegancki w cudzysłowie powiem, ale właśnie gdzie jest ta przepaść pomiędzy młodzieżą a pedagogiem?
0: Nie wydaje mi się, że to jest dobry pomysł z mojego punktu widzenia. Oczywiście, kiedy są małe dzieci, to zupełnie inaczej ta relacja wygląda. Natomiast kiedy uczy się u mnie dziecko, które przychodzi na zajęcia 10 rok, no to już jest kawałek rodziny, mogłabym powiedzieć, prawda?
1: Zna pani to przecież od tego słynnego dzieciątka.
0: Dokładnie tak, dokładnie właśnie tak. Więc rosną na moich oczach, dojrzewają na moich oczach, również muzycznie.
1: To chyba wielka satysfakcja mieć właśnie takie osiągnięcia. Mam tu na myśli pedagoga, który właśnie wychował taki talent od takiej dziewczyneczki, prawie że z przedszkola, po już dziewczynę, która za chwilę zda maturę, pójdzie w świat i dalej jest zachwycona tym, co robiła z panią przez tyle lat.
0: Oczywiście, tym bardziej, że mają możliwości uczenia się u innych pedagogów, a jednak zostają ze mną mimo wieku.
1: Co to znaczy mimo wieku, żebym to rozszyfrował? Ale no, czyjego?
0: Już nie powiem. Już na ten temat nie będę się wypowiadać. Są takie słowa jak na przykład stary.

0: dojrzały, emeryt.
1: Jest takie bardzo modne, uniwersalne, powiedziałbym neutralne, a nawet pozytywne, które maskuje te ewentualnie negatywne konotacje, senior. Nie wiem, no wiem, że niektóre panie też jakoś tak nie za bardzo.
0: No ja też nie za bardzo, nie za bardzo, bo nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że senior to w duszy, a jeżeli w duszy jest dziecko albo, nie wiem, wesoły człowiek, no to jaki tam senior, jaki senior? Senior to mnie się kojarzy zaraz z bamboszami, z huśtawką na podwórku, może z fotelem bujanym, to jest dla mnie senior.
1: Czymś takim już, powiedziałbym, sfinalizowanym.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak.
1: A czy potrafi pani przekazać właśnie tę cechę taką natury charakterologicznej, którą ma, tę wieczną młodość, te iskry w oczach, tę energię? Da się tym zarazić?
0: Proszę popatrzeć na moich seniorów, moich, bo zespół Powróćmy jak za dawnych lat traktuje jak kawałek swojej rodziny. Proszę na nich popatrzeć. Oczywiście, wszystkie się śmieją, wszystkie są radosne, mimo wieku czasami powyżej 80 lat.
1: No i wiadomo, czasami różnych zmartwień, kłopotów, dramatów rodzinnych, czy ewentualnie różnego rodzaju przypadłości zdrowotnych. No bo tak życie wygląda, to nie tylko sam uśmiech, nie tylko sama scena, a to trzeba godzić i pani też ma tutaj duże wyzwanie, właśnie kimś być takim bliską osobą, nie tylko liderem tego zespołu, ale kimś takim, z kim można porozmawiać, bo może ktoś nie mieć kogoś takiego w rodzinie. To niesamowicie ważna taka rola. Górnolotnie mówiąc, społeczna.
0: Ale wie pan, jaka cudna? Kapitalna po prostu. Kapitalna, kiedy no niekoniecznie muszę być frontmanem, bo to nie w tym rzecz. Natomiast tak, staram się być koleżanką, staram się być przyjaciółką zespołu i zresztą traktuję ich jak rodzinę i mówię, zawsze powtarzam, że nie życzę sobie, żeby mi tutaj kogokolwiek ubyło. Absolutnie. Jesteście wszyscy moi, najlepsi, genialni i tyle.
1: No jeżeli tak się zdarzy, że ktoś jednak odejdzie albo już tak na zawsze, albo z jakichś powodów rodzinnych się przeniesie, czy może pani liczyć na kontynuatorów, na nowe twarze?
0: Proszę sobie wyobrazić, że jakiś czas temu na skutek różnych historii odeszło z zespołu chyba z 10 osób. Zostało wobec tego 15, dzisiaj mamy 27, więc... Jedni odchodzą, drudzy przychodzą. Czasami jest to skutek finansowy, o tak powiem. To troszkę dziwnie brzmi, ale no nie wszyscy chcieliby partycypować w kosztach prowadzenia placówki, a my zdecydowaliśmy się w jakiejś takiej szerszej grupie właśnie na takie, można powiedzieć, datki na Centrum Kultury, ponieważ no, korzystamy z tych wszystkich dobrodziejstw, korzystamy ze światła, sali, no, jesteśmy zespołem pracującym pod skrzydłami Centrum Kultury i naszego dyrektora, pana Jarosława Palucha.
1: I rozumiem, że jednak czujecie się trochę w obowiązku też wspomagać tę placówkę, która daje wam takie warunki, dach nad głową.
0: No właśnie tak jak pan powiedział. Chcemy być częścią tej jednostki, tego organu. No i dlatego zdecydowaliśmy, że chcemy partycypować w tych kosztach. Niewielkie to są koszty, no ale nastąpił taki moment, kiedy nie wszyscy zaakceptowali i tak mówię, to w ogóle nie można mówić o jakichś wartościach, bo to są minimalne kwoty. Ja nie wiem, czy jest potrzeba o tym mówić w tych ramach finansowych, określić to, ale tak jak mówię, są to niewielkie koszty zupełnie, ale jeżeli ktoś ma inny punkt widzenia i twierdzi, że to im powinno się płacić za to, że występują, za to, że reprezentują, za to. Nie, uważamy w tym szerszym gronie, że właśnie jest inaczej. Jest inaczej, musimy być wdzięczni, że możemy mieć zawsze pięknie, zawsze ciepło, zawsze przygotowane wszystko. Nigdy nie mamy żadnego problemu, jeśli chcemy sobie jakieś spotkanie zrobić z okazji, nie wiem, imienin, urodzin, bo też się tak zdarza i to bardzo często. No jeśli mamy 26 osób, to prawie każda próba zaczyna się od 100 lat.
1: Rozgrzewka głosu.
0: Dokładnie tak i czasami tak się właśnie zdarza, że moja rodzina mówi, że nie, to już, no już Lubeńko już nie, już teraz, już była rozśpiewka, więc już teraz mamę mimo mu już nie.
1: No to takie formalne pytanie na koniec. jaka jest osoba w zespole najbardziej zaawansowana wiekiem, ile ma lat albo ile miała?
0: Myślę, że to będzie nasza Jadwiga i 81 albo 2.
1: Niech zgadnę, że to śpiewanie, to wspólne bycie z ludźmi w zespole, bo to jest chyba ważne, też jej pomaga w tym, że ma dobrą kondycję i że nadal śpiewa.
0: Ale oczywiście, oczywiście i zawsze na występach szpileczka, bo inaczej być nie może.
1: To oczywiste. Tak na marginesie, niedawno czytałem takie badania, były prowadzone przez bardzo renomowany ośrodek światowy. Trwały one 80 lat i proszę sobie wyobrazić i proszę przekazać ewentualnie proszę sprawdzić,
0: tak,
1: że nie papierosy, nie zły tryb życia, nie obżarstwo, nie inne czynniki, zawały czy też podobne incydenty są najczęściej przyczyną, powiedzmy, takiego gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia, a nawet zgonu, tylko samotność.
0: Oczywiście. Samotność i brak pasji. I człowiek, no, brzydko mówię, kapcanieje chyba, tak?
1: Dobre. Tak, to bardzo dobre naukowe określenie,
0: bardzo
1: tak jest.
0: Typowe w naszej branży, tak. No, staram się, żeby właśnie tak nie było. I repertuar, który wybieramy, jest też różny. Również powróćmy jak za dawnych lat, więc lata 20, 30, ale i te nowoczesne, i Wodecki, bardzo proszę, może być. Także no, myślę, że wszyscy są zadowoleni, szczęśliwi, a dowodem tego jest właśnie to, że zwiększa się ilość osób i to nie tylko w wieku senioralnym, bo przychodzą do nas osoby, które są po 50 na przykład, ale chcą śpiewać razem z nami.
1: Czyta pani w moich myślach, bo chciałem zapytać, jaka jest dolna granica zespołu, ewentualnie ile lat liczyła najmłodsza osoba w zespole?
0: Najmłodsza osoba liczy 51 lat i jest z nami od połowy roku może.
1: To życzę sukcesów. I jeszcze jedno takie już naprawdę ostatnie pytanie. Czy jest jakiś utwór gdzieś w pani marzeniach, który chciałaby pani przeszczepić do waszego repertuaru? A czeka na swoją kolejkę z jakiegoś tam powodu.
0: Jest takich utworów sporo, ale ja muszę się zawsze kierować tym, jak wydolni są seniorzy, bo są utwory, które mają bardzo szeroką skalę i mimo tego, że chciałabym je zrobić, to się nie da. Więc ten repertuar jednak dostosowuje do możliwości seniorów, również jak chodzi o percepcję wszelką, prawda, dykcja i tak dalej, więc to masę jest takich utworów, które są przecudne. No niestety przeszczepić je na zespół senioralny niekoniecznie.
1: Ale życzę pani takich pomysłów i wielu jeszcze sukcesów, nie tylko w Kluczborku. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę, no i gratuluję występu podczas tego festiwalu senioralnego, czwartego w Nysie.
0: Pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: Ja również państwu dziękuję za to spotkanie i mam nadzieję, że ktoś zawsze znajdzie coś dla siebie, nie tylko w Kluczborku, nie tylko w Niemodlinie, nie tylko w Nysie. Do usłyszenia. Krzysztof Dobrowolski.

0: Słuchają Państwo Radio Opole w pasmach FM, w internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach godzina 22, wiadomości wieczorne. Senat zajmuje się wnioskiem prezydenta o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Do 28 maja, przypominamy, można zgłaszać propozycje w ramach budżetu obywatelskiego Opola. Sportowo MKS Kluczbork zwycięzcą w finale wojewódzkiego piłkarskiego Pucharu Polski.
1: Wiadomości Radio Opole.
0: Rozpoczynamy od Stanów Zjednoczonych, choć kontekst jak najbardziej polski. Stany Zjednoczone utrzymają znaczącą obecność wojskową w naszym kraju. Takie zapewnienie usłyszał podczas rozmów w Białym Domu wiceszef MON Cezary Tomczyk. W wizycie delegacji polskiego MSZ w Waszyngtonie przygląda się Marek Wokulski.
2: Cezary Tomczyk spotkał się w Białym Domu z doradcą Donalda Trumpa Andrew Bakerem, który jest również wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA.
3: Najważniejszy wniosek z rozmowy tutaj z administracją w Białym Domu jest taki, że Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce.
2: Wiceminister dodał, że w ciągu najbliższych tygodni szczegóły w sprawie wojsk Stanów Zjednoczonych w Europie będą konsultowane z polskim rządem.
0: Senat zajmuje się wnioskiem prezydenta o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, do czego miałoby dojść 27 września. Głosowanie jeszcze dziś w godzinach właśnie wieczornych.
1: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
0: Dobiega końca odnawianie Parku Miejskiego Cegielnia w Grodkowie. Prace na ponad 10 hektarach trwały kilka miesięcy. Co się zmieniło, mówi naszemu reporterowi burmistrz Miłosz Krok.
4: Został wyczyszczony staw, brzegi były faszynowane. Przy okazji utworzono już takie z prawdziwego zdarzenia stanowiska dla wędkarzy. Całe nabrzeże zostało odświeżone, są nowe nasadzenia, nowa mała architektura, tak żeby można było efektywnie z tego terenu korzystać. To wszystko jest uzupełnione częścią edukacyjną. To tablice, które będą informowały mieszkańców, z jakimi gatunkami mamy do czynienia w tej części Grodkowa.
0: I jeszcze tylko przez 8 dni można zgłaszać propozycje w ramach budżetu obywatelskiego Opola. Pod każdą z propozycji trzeba mieć co najmniej 20 głosów podpisów poparcia. Z Miejskiego Planu Finansowego wydzielono w tym roku na pomysły mieszkańców 8 600 000 zł, dzieląc tę kwotę 2 miliony złotych na projekty ogólnomiejskie, reszta na pomysły zgłaszane w poszczególnych dzielnicach stolicy regionu.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Piłkarskie święto w Kluczborku nie rozczarowało. Przy pełnych trybunach z terenu miejskiego trzecioligowy MKS pokonał czwartoligowy Starościn 5-0 w finale wojewódzkiego Pucharu Polski. Będzie reprezentować Opolskie na szczeblu krajowym.
5: Cieszę się, bo dzisiaj takiego mam indywidualnego hat-tricka. Trzeci finał, trzecie zwycięstwo i bardzo się z tego cieszę i chciałbym, żeby tutaj do Kluczborka zawitała jak najmocniejsza drużyna, żeby dla kibiców ten finał też dał coś więcej niż tylko kolejną rundę z przeciwnikiem, powiedzmy, z naszej ligi. No fajnie, jakby tu przyjechała drużyna ekstraklasowa.
0: Powiedział naszemu reporterowi szkoleniowiec MKS Łukasz Ganowicz. Kapitan Unii Opole Katarzyna Zaroślińska-Król została siatkarką z sezonu Tauron Ligi, a szkoleniowiec Unii Bartłomiej Dąbrowski wygrał w kategorii Odkrycie trenerskie sezonu.
6: Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że zostałem laureatem Odkrycia trenerskiego roku, natomiast dla mnie jest jedna rzecz, nie ma trenera bez drużyny, dlatego traktuję to wyróżnienie jako nagrodę dla całej naszej drużyny, dla całej naszej rodziny Unii Opole, bo to praca zespołowa i jestem dumny z tego, co zrobiliśmy w tym roku.
0: A nagrody przyznano w trakcie gali podsumowującej sezony Plus Ligi Tauron Ligi IPL z pierwszej ligi zorganizowanej przez władze Polskiej Ligi Siatkówki. Jeszcze dorzucam Państwu piłkarski finał Ligi Europy. Niezłe spotkanie, cały czas trwa. SC Freiburg przegrywa z Aston Villą Matiego Kesza. Na razie 0-2.
1: Światowe agencje informują.
0: Bulwersujące zachowanie izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira. Szef resortu opublikował nagranie, na którym drwi z zatrzymanych aktywistów próbujących dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy. Jego działania potępiły m.in. Wielka Brytania, Francja, Włochy, Kanada i Stany Zjednoczone, a także premier Izraela Benjamin Netanyahu. Amerykański Departament Sprawiedliwości przedstawił zarzuty byłemu prezydentowi Kuby Raulowi Castro w związku z incydentem z 1996 roku. Kubańskie myśliwce zestrzeliły wtedy dwa samoloty, zabijając czterech Kubańczyków z obywatelstwem amerykańskim. W tamtym czasie Castro pełnił funkcję ministra obrony, co czyniło go najwyższym rangą urzędnikiem w państwie. Oczywiście po jego bracie, Fidelu Castro.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: 5 minut po 22.
1: Wiadomości w języku ukraińskim.
7: Вітаю у студії Радіо Поле Світлана Мех. Коротко про події України та світу. В Україні викрили корупційну схему у Національній поліції. Керівники трьох обласних структур кришували мережу порноофісів. Сьогодні, 20 травня, зранку одночасно у трьох головних управліннях Національної поліції України – Івано-Франківському, Тернопільському та Житомирському – відбулися обшуки. За даними слідства, керівники цих територіальних підрозділів забезпечували безперешкодну роботу мережі так званих порноофісів – приміщень, де незаконно створювали, виготовляли та поширювали через інтернет відеопродукцію порнографічного характеру. Наразі фігурантам повідомлено про підозру за статтею 368 Кримінального кодексу України. Під час проведення санкціонованих обшуків вилучено грошові кошти, засоби зв'язку, документацію та інші речові докази, що можуть свідчити про причетність цих осіб до незаконної діяльності. За інформацією Офісу Генерального прокурора України, посередником у схемі був водій одного із заступників міністра внутрішніх справ України. Він домовлявся із посадовцями про невтручання у роботу таких порноофісів. Сьогодні його затримали під час одержання чергового траншу у 25 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки. До інших подій. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вважає, що за умов повномасштабної війни демобілізація військових наразі неможлива. Але у Збройних силах працюють над механізмами, які дозволять захисникам отримувати належний відпочинок після тривалого перебування у зоні бойових дій. Про це повідомляє Радіо Свобода. Нагадаю, 30 квітня цього року головнокомандувач підписав наказ щодо обов'язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї. На Київщині у зоні відчуження рятувальники вже тиждень борються із пожежею, що виникла у наслідок атаки російських безпілотників. Як повідомляє Державна служба України, із надзвичайних ситуацій інформація про займання у лісі, що виникло у наслідок російської атаки, надійшло 14 травня в обідню пору від чергового Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Станом на сьогодні, 20 травня, роботи з ліквідації пожежі тривають на двох локаціях. Вогнем пройдено понад 412 гектарів території, повідомляють рятувальники. У ДСНС запевняють, що ситуація повністю контрольована. І це була остання інформація випуску. У студії працювала Світлана Мех. На все добре.
0: O 2 stopnie w ciągu ostatniej godziny obniżyła się nam temperatura w stolicy regionu. 16 stopni obecnie w nocy. Spodziewamy się zachmurzenia umiarkowanego i dużego, początkowo tylko przelotny deszcz. Temperatury minimalne od 10 do 12 stopni. Wiatr będzie słaby z zachodu i północnego zachodu. W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, lokalnie także burze. Jutro temperatury maksymalne od 18 do 20 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami jednak powieje odrobinę silniej, a powieje z północnego zachodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: O matko!
1: Minęła godzina 22, przed mikrofonem Katarzyna Doros-Stachoń, a to jest nasza cośrodowa audycja O matko i dzisiaj naszym gościem w studio jest Justyna Korzun, nauczycielka języka polskiego w Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej. Dobry wieczór, cześć.
2: Dobry wieczór, Kasiu, dobry wieczór Państwu.
1: Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać trochę o z jednej strony wypaleniu zawodowym, z drugiej strony o przyszłości, jaka czeka młodych ludzi i może trochę wbijemy kij w mrowisko, bo będziemy pytać o to, czy nadal jest taka pogoń za dyplomem, czy może jednak chęć wcześniejszego pójścia do pracy i pracowania na swój własny rachunek. No i tak sobie pomyślałam, że z jednej strony trwa jeszcze maraton egzaminów maturalnych, z drugiej strony za nami też już kilka dni egzaminów ósmoklasisty. No i to taki czas, kiedy ważą się losy tych młodych ludzi. Oni też podkreślają to, że na przykład jeśli chodzi o egzamin ósmoklasisty, jego się nie da nie zdać, ale od niego zależy pomyślność w rekrutacji do szkoły średniej. Znowu, jeśli chodzi o matury, no to tutaj kto się wybiera na studia, ten pewnie teraz walczy o jak najlepszy wynik tych egzaminów. A z drugiej strony, coraz częściej w przestrzeni publicznej możemy usłyszeć głosy, że coraz więcej młodych ludzi nie chce iść na studia. No i powodów może być wiele. Z jednej strony takie przekonanie, że ten dyplom już niekoniecznie nam jest do czegoś potrzebny, no i właśnie może chcemy jednak realizować swoje pasje i zarabiać na własny rachunek. I teraz pytanie do Ciebie, Justyno. Czy Ty się faktycznie spotykasz z takimi przekonaniami wśród młodych ludzi?
2: Tak, wielokrotnie. I teraz jest taki gorący okres faktycznie maturalny i tego egzaminu ósmoklasisty. No ja na co dzień pracuję z młodzieżą. W szkole ponadpodstawowej jest to technikum. Tak jak już powiedziałaś, Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej im. Tadeusza Starucha i kształcimy tam w kierunkach informatyk, programista, logistyk i innych i wielokrotnie próbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, co po 5 latach tego technikum, czy zdajemy maturę, czy uzyskujemy tylko stopień technika i idziemy do pracy, pracujemy na własny rachunek i co z nami dalej będzie. Czy będziemy pracować w firmie swoich rodziców, a może trafiliśmy w trzeciej klasie technikum i w czwartej klasie technikum na jakąś fajną praktykę i na fajny staż i w cudzysłowie zaczepiliśmy się w tym miejscu. Czy może warto zdać maturę na wysokim poziomie i pójść na studia, tylko czy ja będę teraz poświęcać 5 lat swojego życia, najlepszych lat mojego życia uważam na studia dzienne, czy może lepiej wybrać studia zaoczne, za które trzeba płacić i w tym czasie iść do pracy, ponieważ kiedy skończę studia i będę mieć lat 24-25, to zetnę się z tym na rynku pracy, że każdy pracodawca będzie ode mnie oczekiwał x, y, z lat doświadczenia zawodowego, a ja niestety z tego doświadczenia zawodowego po prostu nie mam, no bo uczyłem się na Politechnice albo na Uniwersytecie i były to studia dzienne. Rodzice często zadają nam te pytania, co dalej, co proszę podpowiedzieć, proszę pomóc mojemu dziecku. No powiem Państwu, że jest to i Tobie Kasiu, że jest to nie lada wyzwanie i myślę, że naprawdę szczęście mają te osoby, które wiedzą, co chcą robić w życiu, ponieważ młodzież, nie tylko z województwa opolskiego, ale myślę, że ogólnie w wieku 17-18 lat naprawdę stoi przed ogromnym wyzwaniem, czy nagrywać TikToki, czy mieć konto na Instagramie, czy robić karierę w zawodzie, a może w ogóle się przebranżowić. No i wypalenie zawodowe to oddzielny temat. Mhm.
1: No właśnie, bo dożyliśmy takich czasów, no myślę, że takim wzorem dla młodych może być na przykład Mark Zuckerberg, który, jak słyszeliśmy, zrezygnował ze studiów, no a został jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Tak samo idąc tym tropem, mamy mnóstwo influencerów, którzy, no podejrzewam, za jedną, dwie rolki, kiedy relacjonują swoje codzienne życie i zareklamują jakiś produkt, zarabiają dużo więcej niż my przez cały miesiąc czy pół roku. Dożyliśmy chyba takich trudnych czasów. Co tutaj ze sobą zrobić w tym młodym życiu? Tak jak mówisz, przyszłość i najlepsze lata przed nimi. No i teraz co możemy zrobić, żeby jakoś doradzić takiemu młodemu człowiekowi, jak sobie tutaj poradzić w takiej sytuacji?
2: Jeżeli to jest ósmoklasista, to niech przyjdzie na dni otwarte liceum albo na dni otwarte technikum, dużo tutaj ma do wyboru. Jeżeli to jest maturzysta, to znaczy, no nie wiem, bo ja sama nie jestem mamą, ale jestem pedagogiem i nauczycielką i doradzam tak jak mogę. I jeżeli to jest maturzysta, to niech maturzysta się zastanowi, czy jest w stanie poświęcić 5 lat swojego życia na studia dzienne albo na studia zaoczne, czy woli iść do pracy, a może wyjechać za granicę i zarabiać pieniądze. Jeżeli chodzi o influencerów i youtuberów, to wydaje mi się, że to jest tu i teraz. Faktycznie no, popularni youtuberzy tam typu Freeze i Versow potrafią zarabiać miliony złotych na reklamie różnych produktów,

0: Znaczy, no po prostu wydaje mi się, że każdy by chciał zarabiać dużo pieniędzy niskim nakładem kosztów, ale młodzież nie ma świadomości tego, jak wygląda normalne życie. Mhm. I że normalne, dorosłe życie to jest kredyt, fotowoltaika i zakupy raz w tygodniu w niedzielę w supermarkecie i raz w roku wyjazd do Turcji albo do Grecji. Tak wygląda dorosłe życie. Dlatego rodzice mówią uczniom i swoim dzieciom, że szkoła to są najlepsze lata twojego życia, korzystaj z nich. Potem pójdziesz na studia i to będą najlepsze lata twojego życia, korzystaj z nich. Wydaje mi się, że młodzież nie do końca rozumie, jak dobrze korzystać z pieniędzy, bo nie zarabia tych pieniędzy. Do momentu, kiedy uczniowie są na utrzymaniu rodziców plus pobierają ekwiwalent finansowy w wysokości 800 zł, to ich nie interesuje, ile kosztuje jedzenie, ile pieniędzy oni dostają kieszonkowego, ile babcia przeleje blikiem, tylko oni mają wszystko. Wydaje mi się, że czasy się zmieniły, że Polaków stać na coraz więcej. Ci moi uczniowie, oni mają coraz lepsze telefony, coraz fajniejsze ubrania, jeżdżą na wakacje, ale z drugiej strony nie mają tych rodziców w domu, dlatego że rodzice są cały czas w pracy, bo rodzice na te wszystkie potrzeby próbują zapracować i może ta młodzież trochę nie ma świadomości tego, że normalna, ciężka praca to nie są tak wysokie zarobki. Jeżeli ty chcesz naprawdę zarabiać dużo pieniędzy, to musisz mieć jakiś pomysł na siebie, ideę na siebie i otworzyć fajny biznes. A co to znaczy fajny biznes? No to też jest bardzo dobre pytanie.
1: No to może z drugiej strony rodzice powinni pozwolić dziecku popełniać własne błędy zawodowe. Może niech spróbuje założyć swój kanał w internecie i się okaże, czy zyska setki czy miliony obserwujących, czy może jednak to nie wypali i trzeba będzie pójść do normalnej pracy.
0: Tak, ja jestem w ogóle fanką i tutaj apeluję do wszystkich rodziców i wszystkich doradców zawodowych i też nauczycieli, pedagogów, jeżeli tacy nas słuchają, żeby pozwalać dzieciom i młodzieży popełniać błędy. Dlatego, że życie mamy jedno i wydaje mi się, że nie powinniśmy na siłę pchać naszych dzieci, naszych uczniów w profesje, w zawody, w inwestycje, w biznesy, które w ogóle ich nie będą interesować. Bo jeżeli ktoś jest na kierunku technik, informatyk, no to przepraszam bardzo, ale nie zostanie humanistą ani edytorem tekstów. To jest na 100%. Normalna praca, fizyczna praca, tak zwana ciężka praca, praca no, zawsze taka, na którą ja patrzę z podziwem w supermarkecie albo wyjazd za granicę do pracy fizycznej, to też są realia, które czekają ludzi i nie chcę tutaj powiedzieć, że z niższym wykształceniem czy z wyższym wykształceniem, ale ludzi, którzy dokonają takich wyborów, bo ja też uważam i jestem z takiego pokolenia i tak zostałam wychowana, że żadna praca nie hańbi i trzeba szanować pracę i szanować pieniądze, ale z drugiej strony uczyć swoje dzieci, uczyć młodzież zarabiania pieniędzy i uczyć młodzież też tego, że pieniądze nie spadają z choinki, nie rosną na drzewie i że ja powinnam i powinienem umieć te pieniądze jakoś rezolutnie wydawać, dlatego że nie w każdym miesiącu sobie mogę pozwolić na wszystko, na co mam ochotę i pamiętać też o tym, że rodzice ciężko pracują na moje zachcianki. Widać to jest, jak obserwuję dzisiejszą młodzież i chodzę sobie na zakupy do galerii handlowej, że wszystko idzie w kierunku tak zwanego gigantycznego konsumpcjonizmu i to jest akurat niefajne.
1: Jak rodzic może wspierać, ale w taki sposób, żeby nie kontrolować wyborów dziecka właśnie, żebyśmy tutaj dali przestrzeń do tego, żeby mogło powiedzieć o tym, co czuje, co chce w życiu robić, jeżeli już wie przede wszystkim, co chce w życiu robić.
0: No ja jestem fanką, uważam, że to powinna być rozmowa i mamy, i taty z dzieckiem, dlatego że nie tylko mama się zajmuje wychowaniem dziecka, jego edukacją i przyszłością, ale tata również. Wysłuchanie takiego dziecka, może po prostu przejście się po szkołach, ponadpodstawowych liceach, technikach, szkołach branżowych, zobaczenie, jakie są opcje w moim województwie, co to moje dziecko by tak naprawdę chciało robić. I jeżeli nawet dojdzie do takiego momentu, że mój syn albo moja córka wybierze studia i po roku z tych studiów zrezygnuje, bo stwierdzi, że jednak architektura wnętrz to nie jest dla mnie, albo stwierdzi jednak, że stomatologia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie mnie przerasta, to pozwolić temu dziecku popełniać błędy. Bo moim osobistym zdaniem lepiej jest zrezygnować po pierwszym roku studiów i zmienić kierunek, niż studiować 5 lat, 6 lat, 3 plus 2, 3,5 plus 1,5 roku czegoś, czego się nie chce robić i mieć dyplom magistra, inżyniera, doktora,

0: ze studiów, które tak naprawdę mnie nie interesują, bo to jest porażka i utrata 5 lat życia.
1: A z drugiej strony, jak już mamy takiego młodego człowieka, który no zdecydował o tym, że nie chce jednak się dalej kształcić, chce jednak na siebie zarabiać. Tutaj też być może trzeba jakoś to rodzicom zakomunikować i wesprzeć może dziecko w takiej decyzji, bo może za chwilę, za rok, za dwa jednak zmieni tą decyzję.
0: Tak, ale tu już muszę tutaj Ci powiedzieć, Kasiu, i Państwu, że wielu rodziców już rozumie to i to nawet obserwuje, że rodzice jakby dochodzą do wniosku, że okej, mój syn czy tam moja córka zdali maturę, wszystko jest okej, mają tego tam technika, informatyka, mają zawód, czy są nawet po szkole branżowej pierwszego stopnia albo drugiego stopnia i pójdą do pracy. Będą fryzjerką, sprzedawcą, będą pracować w handlu, w kawiarni, nie wiem, jako kosmetolog, czy tam pomoc kuchenna i to jest okej. Dlatego, że zaczną zarabiać swoje pieniądze, wyprowadzą się z domu, zobaczą, jak wygląda dorosłe życie i większość rodziców albo duża część rodziców akceptuje to. Dlatego uważam, że to też nie jest żaden wstyd, jeżeli moje dziecko nie ma wykształcenia wyższego, bo skończyły się te czasy, co ludzie powiedzą, i uważam, że skończyły się te czasy posiadania 2-3 dyplomów o specjalizacji socjologia, politologia, europeistyka, które, no przepraszam, ale mało co w życiu zmienią i mało co dadzą.
1: A możemy powiedzieć, że szkoły branżowe i kierunki rzemieślnicze wracają coraz bardziej do łask?
0: Mam nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję, że będziemy mieć więcej jubilerów, hydraulików, fryzjerek, manikurzystek. Pamiętajmy też o tym, że to jest hobby, pasja, zainteresowanie i też taka praca, której AI i sztuczna inteligencja nie zabierze, bo na przykład nauczycielka języka polskiego dzisiaj jest, a jutro może przyjść jakiś robot Grażyna, który będzie prowadzić lekcje języka polskiego i oceniać gramatykę i oceniać rozprawkę. Pasja, zainteresowanie i zawody, które przetrwają, bo są zawodami no tak zwanymi rzemieślniczymi, od tego nazwa rzemiosło. Jestem za tym, żeby one powróciły do łask i wydaje mi się z roku na rok, że młodzież też patrzy w tym kierunku i rodzice też. Patrzą, jak fajnie by było, żeby mój syn był stolarzem. Jak fajnie by było, żeby mój syn był ogrodnikiem, dlatego że u nas w rodzinie jest stolarz, dlatego że u nas w rodzinie jest ogrodnik i ja wiem, że moje dziecko będzie miało zawód, że moje dziecko będzie miało zarobek i dzięki temu nie będę się musiał martwić, a po 5 latach studiów na kierunku XYZ być może moje dziecko będzie kolejnym bezrobotnym.
1: A jeżeli już jesteśmy przy temacie AI, to powiedz, czy właśnie w ostatnim czasie zaobserwowałaś, że sztuczna inteligencja mocno tutaj wkroczyła Wam do szkolnych klas?
0: Ja w ogóle jestem specjalistką od sztucznej inteligencji, dlatego że uczniowie mnie uczą i ja jestem też szczęśliwa, że mam takich uczniów, którzy mi pokazują. Pani Justyno, jak tutaj kliknąć, żeby działało? Faktycznie zepsuła. Zepsuła najbardziej w tym, że rozleniwiła. Mhm. Że słyszę takie głosy, a po co? Po co mi to czytać? Po co mi to wiedzieć, skoro ja mogę sobie to sprawdzić w sztucznej inteligencji? Na pewno zaczęła pisać rozprawki, wypracowania, charakterystyki, opowiadania za moich uczniów. No ja, pomimo tego, że mam włosy koloru blond, to jest to tylko farba i tak naprawdę wiem, no jakby wiem po uczniu i znam moich uczniów bardzo dobrze i wiem tak naprawdę, kto napisał sam, a komu wyprodukowała to sztuczna inteligencja. Jeżeli chodzi o technika informatyka i technika programistę, to AI i sztuczna inteligencja trochę pomaga w tych zawodach, no ale jest w przyszłości no jakby obawa, że zabierze te zawody. No dlatego właśnie. Tutaj z jednej strony powinniśmy dziękować tym, którzy wymyślili sztuczną inteligencję, a z drugiej strony być może zabrali oni w przyszłości etaty moim uczniom i o tym też to jest w ogóle oddzielny temat, ale też mnie to zaczyna troszeczkę martwić.
1: Mhm. A młodzież zdaje sobie z tego sprawę, że właśnie te etaty mogą być zagrożone przez sztuczną inteligencję?
0: Myślę, że tak, szczególnie tutaj uczniowie technik informatyk i technik programista, dlatego może dobrze by było, żeby uczniowie o tych kierunkach poszukali sobie też jakiegoś planu B i znaleźli w razie awarii inny pomysł na swoją przyszłość, inny pomysł na życie, bo jeszcze tak naprawdę nie wiemy, jak ta sztuczna inteligencja będzie postępować i co nas czeka za 2 lata, za 3 lata, za 5 lat, skoro już teraz dla pań księgowych wszedł KSeF i nic nie trzeba robić, no jakby papierowo, tylko wszystko można zrobić online, to nie wiadomo, co nas czeka w przyszłości.
1: Chciałam jeszcze wrócić do wątku, bo to, co powiedziałaś na początku naszej rozmowy, że rzadko spotykamy ludzi, którzy mówią, że lubią to, co robią, że lubią swoją pracę. Ty jesteś przykładem takiej osoby, która lubi to, co robi, ale jak tutaj znaleźć ten złoty środek, żeby z taką może dumą móc innym potem zakomunikować: jestem w tym, na tym właściwym miejscu, kocham swoją pracę, chce mi się przede wszystkim codziennie do niej wstawać.
0: Znaczy, jakbym znała odpowiedź na to pytanie, to pewnie by mnie tutaj nie było i myślę, że nawet AI i sztuczna inteligencja nie zna odpowiedzi na to pytanie. No nie wiem, naprawdę mi się udało, bo ja od zawsze chciałam pracować w edukacji, ale z drugiej strony, patrząc na mój przykład, ja mam w tym momencie, PESEL mój pokazuje 38 lat, a ja nie czuję się na 38 lat, bo dzięki właśnie mojej pracy i dzięki moim uczniom ja się czuję na 20, a wyglądam na 25. No nie wiem, ja jestem też wielozawodowcem. Nie jestem tylko nauczycielką języka polskiego, jestem też egzaminatorem i tłumaczem i edytorką tekstów i może to dzięki temu nie jest mi nudno i ta praca mnie jeszcze nie znudziła, chociaż wypaleń zawodowych w swoim skromnym życiu już miałam kilka i też wydaje mi się, że ważne jest to, żeby umieć oddzielić, z czym mam problem, żeby umieć oddzielić życie prywatne od życia zawodowego. To też nie jest takie proste. Pandemia pokazała nam to, że wszyscy pracowaliśmy w domu, uczyliśmy się w domu, studiowaliśmy w domu, gotowaliśmy w domu, mieliśmy życie prywatne i życie zawodowe w domu i może to troszeczkę spowodowało to wypalenie zawodowe. Ja życzę każdemu z słuchaczy i każdemu z moich uczniów i przede wszystkim z rodziców, żeby uczniowie wybrali taką drogę, która będzie dla nich pasją i rozwojem. I jeżeli nawet mają 16 lat, 17 lat, 18 lat i nie wiedzą, co robić, to niech porozmawiają z doradcą zawodowym w naszej szkole, niech popatrzą, co jest teraz fajnego, co jest popularnego, tak naprawdę, co przynosi dużo pieniędzy i niech może pójdą w tym kierunku i niech pamiętają, że istnieje wiele szkół ponadpodstawowych, że są szkoły branżowe, że są szkoły policjalne i że tak naprawdę zmienić zawód i profesję to nie jest skomplikowane, bo jeżeli ja dzisiaj jestem nauczycielką i to jest mój zawód, a kto wie, może za 10 lat będę robić paznokcie albo będę fryzjerką, no nie znam odpowiedzi na to pytanie. Mhm. No myślę sobie, że nie, ale różnie to w życiu może być. Też podział na płeć, prawda, że kobiety jako ta słaba płeć w cudzysłowie i mężczyźni. Może panom jest łatwiej znaleźć sobie pracę nie umysłową, tylko bardziej fizyczną, prawda, pójść na budowę, być, pracować jako mechanik, jako elektryk. Kobietom zawsze jest ciężej znaleźć pracę, no i nie ukrywajmy, że jesteśmy w XXI wieku, mamy rok 2026, a z przykrością informuję, że no kobiety do tej pory zarabiają mniej pieniędzy, nad czym też ubolewam.
1: Mhm. A powiedz jeszcze, po czym ty po sobie rozpoznałaś, że dopada cię wypalenie zawodowe?
0: Jak miałam lekcję online i miałam ten taki sygnał Skype'a, bo jeszcze jak wtedy Skype'a nie zamknęli, przychodziła taka muzyczka ty i wiedziałam, że to się lekcja zaczyna, uczeń dzwoni, bo ja też uczyłam języka polskiego takiego w biznesie obcokrajowców, to już po prostu miałam nerwa tak zwanego. Po prostu czułam, że mam dosyć i że cały czas jestem w tym cyrku i że ten cyrk się nie zmienia. I to mnie tak po prostu dobiło. Wydaje mi się, że pandemia mnie dobiła, że za dużo było tego wszystkiego i po prostu czułam się w takim potrzasku, w takim stłamszeniu, codziennie to samo i to samo i po co w ogóle to robić, to nie ma sensu. I to były moje początki wypalenia zawodowego, z którym sobie trochę poradziłam, a trochę nie poradziłam. Wydaje mi się, że rodzina, tutaj mój mąż bardzo mi pomogli, ale też pomogło mi to, że znalazłam dużo hobby i zainteresowań. Dlatego, że jeżeli ja jestem pracoholiczką i to wie każdy, ale jestem taką kulturalną pracoholiczką. Jestem taką pracoholiczką, która pójdzie do domu, sprawdzi to 40 rozprawek w weekend, jedząc rosół i drugie danie, bo jest to mój obowiązek, ale jestem taką pracoholiczką, która ma bardzo dużo zainteresowań. Sport, bieganie, chodzenie po górach, wolontariat, nauka języków obcych, spotkania z rodziną, z przyjaciółmi i na dany moment, na dzień dzisiejszy potrafię rozdzielić życie prywatne i życie zawodowe, czego przed wypaleniem zawodowym nie potrafiłam i może powinnam podziękować temu wypaleniu zawodowemu, że ono do mnie przyszło i pokazało mi, że zarabianie pieniędzy i praca to super, ale po pracy też jest życie i że nie ma ludzi niezastąpionych.
1: O tym pewnie często zapominamy, że jest jeszcze jakieś życie poza pracą. A powiedz, jak tak sobie myślisz o swoich znajomych z pracy, czy o tych znajomych, z którymi spotykasz się po pracy, czy właśnie częściej słyszysz, jestem zadowolony z tego, co robię, robię to, co lubię, czy jednak to, o czym się często mówi o Polakach, że lubimy narzekać?
0: Lubimy narzekać i często się spotykam z tym, że po prostu ktoś idzie do pracy, żeby odwalić ten etat. Idzie na 8 godzin, odwali 8 godzin, idzie do domu. Moi znajomi się dzielą na dwa typy i to są osoby, które prowadzą swoje biznesy, bo to też jest bardzo popularne, czyli pracują sami na siebie i zarabiają pieniądze, pracują z klientem, lubią swoją pracę, jest to dla nich zajawka, ale mam też znajomych, którzy pracują u kogoś na etacie i po prostu idą tylko po to, żeby, no tak to się mówi elegancko, pobierać ekwiwalent finansowy. Wydaje mi się, że społeczeństwo się zaczyna troszeczkę zmieniać. Mam też wielu znajomych, którzy odliczają do emerytury. 5 lat do emerytury, 4 lata do emerytury, 3 lata do emerytury. I pozdrawiam ich z tej emerytury, bo jestem głęboko przekonana, że oni nigdy na tę emeryturę w edukacji nie odejdą, dlatego że ciężko jest tak naprawdę, drodzy Państwo, o dobrego nauczyciela, więc niech moje koleżanki, przyszłe emerytki się na tę emeryturę nie szykują. Ale mam też u siebie w domu i w rodzinie wzory osób, jak na przykład mój mąż, który jest lekarzem, fizjoterapeutą i który bardzo lubi swoją pracę. Moja mama też zawsze była dla mnie wzorem i przykładem, bo zrobiła wielką karierę i pracuje teraz w banku i od zawsze kochała swoją pracę. Ja nie pracuję w banku, tylko pracuję w edukacji i myślę sobie, że naprawdę trzeba wiedzieć, co się w życiu chce robić, żeby od poniedziałku do piątku, od tej 8 do 16 nie oszaleć.
1: Mhm. A z drugiej strony warto też sobie zaplanować pewnie to życie po pracy, bo tak jak mówiłaś o tym byciu zdrowym pracoholikiem, to spotykam się też z takimi osobami, które no mają tylko pracę. I tutaj nawet może pojawia się ta niechęć powrotu do domu, no bo co mnie tam zastanie? Będę sam z telewizorem, sam z kotem, niekoniecznie będzie mi się chciało wyjść pobiegać.
0: Tak, dlatego trzeba na randki chodzić. Aplikacje, którą robią moi uczniowie, instalować, żeby poznać ludzi, bo takie siedzenie w domu i oglądanie telewizora, siedzenie na Instagramie, na TikToku i obserwowanie, jak żyją pięknie inni ludzie, a moje życie jest beznadziejne, to jest powód do depresji, powód do problemów z psychiką, powód do bezsenności. Ja też te wszystkie etapy przechodziłam, także mam to za sobą. Trzeba mieć życie prywatne. Jeżeli nawet nie mamy partnera, partnerki, żony, męża i mieszkamy sami, to nie znaczy, że jesteśmy samotni. My powinniśmy być dla siebie największą wartością. Oczywiście powinniśmy chodzić do pracy, robić super karierę zawodową, ale pamiętać o tym, że po pracy mamy spotkania ze znajomymi, mamy swoje hobby, mamy zainteresowania i nawet niech naszym hobby będzie to, że my wrócimy do domu, poczytamy książkę i sobie ugotujemy jakiś fajny obiad, bo zasługujemy na to, żeby się sobą zająć, a nie tylko pracować dla kogoś albo w imię pieniędzy.
1: Mhm. To jak już zatoczyłyśmy takie, można powiedzieć, bardzo szerokie koło i jesteśmy przy tym poczuciu wartości i niezależności, to jakbyśmy wrócili do na przykład Twoich uczniów, jak budować w sobie to poczucie wartości, niezależności, pewności siebie, bo to pewnie też trochę potem wpływa na to, że jesteśmy bardziej zdecydowani i wiemy, co chcemy w życiu robić.
0: Jak była taka epoka romantyzmu, to Adam Mickiewicz zawsze mówił ja i Juliusz Słowacki od niego kopiował i też mówił ja i ja zawsze podkreślam i mówię moim uczniom ja, a potem cała reszta, że my powinniśmy znać swoją wartość i dla siebie powinniśmy być najważniejsi i ja uczę moich uczniów, żeby oni na początku kochali siebie, a potem dopiero kochali wszystkich dookoła i żeby na początku pomyśleli o sobie i o swoich wartościach, o swoim dobru. Nie chcę, żeby oni byli egoistami, ale troszeczkę zdrowego i dobrego egoizmu tak naprawdę nikt nie zaszkodzi. I też bym chciała i widzę po moich uczniach, że nie boją się wypowiedzieć publicznie, nie boją się powiedzieć swojego zdania albo na przykład powiedzieć w grupie, to mi nie pasuje, ja tak nie chcę. A często z domu niestety to wynosimy, że musimy się dostosować do otaczającej nas rzeczywistości, bo jeżeli wszyscy zamawiamy pizzę, pizzę z pieczarkami, to mamy jeść pizzę z pieczarkami. A co jeżeli Andrzej czy Staszek nie lubią pieczarek? Niech się w końcu odezwą i powiedzą, mamo, zamówmy salami. Dlatego powinniśmy mieć swoje zdanie i powinniśmy dążyć do tego, żeby inni nas wysłuchali. Wiadomo, że musimy umieć pracować w zespole, bo to też jest bardzo dobry czynnik. Potem jak pójdziemy w przyszłości na rozmowę o pracę, to nas potencjalny pracodawca będzie pytał, czy pan, czy pani lubi pracować w zespole? I my powiemy, no oczywiście, nie lubię pracować indywidualnie, tylko kocham pracę w zespole, co jest oczywiście guzik, prawda? Dlatego, że 90% społeczeństwa, i to jest gdzieś tam naukowo udowodnione, woli pracować indywidualnie i podpisać się swoim imieniem i nazwiskiem Justyna Korzu, niż pracować w grupie. No ale taki mamy system, takie mamy społeczeństwo, że musimy umieć pracować w grupie. I ja moich uczniów tego uczę, że na przykład pracujemy w parach, pracujemy w grupach i ja widzę po moich uczniach, kto tak naprawdę podpisał się na tym dokumencie swoim imieniem i nazwiskiem, a kto tak naprawdę pracował. Myślę sobie, że powinniśmy budować w naszych dzieciach, w naszych uczniach poczucie wartości i ważności, bo każdy z nas jest tak samo ważny i głos każdego z nas też jest ważny. Wszystko jedno, czy ja jestem uczniem szkoły branżowej, uczniem technikum, czy może uczniem najlepszego liceum w Opolu. To nie ma znaczenia, bo jestem człowiekiem.
1: Wszyscy jesteśmy równi. Ja sama też doświadczam tego często, że jesteśmy w jakiejś grupie i jednak często jest to, że albo nie wypada czegoś powiedzieć, gdzieś tam te wewnętrzne hamulce biorą górę. Młodzież nam się trochę zmieniła, właśnie mają więcej odwagi w sobie, żeby to komunikować.
0: Wydaje mi się, że się zmieniła, ale czasami jeszcze widzę, że się hamują. Nie potrafią, a może nie chcą, albo się wstydzą, z domu tak są wychowani, że nie będą teraz wyrażać swojej opinii, szczególnie jeżeli ta opinia ma kogoś obrazić albo ma być na nie, prawda, że coś mi się nie podoba, że ja nie jestem za tym pomysłem. Organizujemy wyjście do teatru, organizujemy wyjście do kina, na kręgle, mamy różne zajęcia dodatkowe i robimy ankietę i widzę po uczniach, że czasami potrzebują albo próbują się dostosować do tych, no jak w każdej klasie są uczniowie, którzy rządzą i są uczniowie słabsi i silniejsi, tacy, którzy no potrafią swoją dominacją powiedzieć, że wszyscy idziemy do teatru i będziemy oglądać teraz Przedwiośnie Stefana Żeromskiego, pomimo tego, że nikt nie ma na to ochoty. Ale ja bym chciała i tutaj apeluję też do rodziców, żeby dać swoim dzieciom taką możliwość wypowiedzenia się i powiedzenia, mamo, ja nie chcę jechać w tę niedzielę do Mosznej na zamek, tylko chcę jechać na Turawę i po prostu popływać po jeziorze. Kropka.
1: To na koniec, jakbyś miała dać jedną taką złotą radę młodym ludziom, tym takim trochę zagubionym zawodowo, to jaka by to mogła być rada, żeby znaleźli ten dobry moment poszukania swojej drogi i nie wybierali jej pod presją i przymusem?
0: Ja bym poszła w taką radę, że wybierajcie wiele opcji. Miejcie w życiu plan A, plan B i plan C. Jeżeli chcecie, idźcie do technikum, rozwijajcie się, bądźcie programistą, logistykiem, informatykiem. Jeżeli chcecie, idźcie do szkoły branżowej, bądźcie fryzjerką, sprzedawcą, ale zawsze w głowie miejcie różne warianty i bądźcie wielozawodowcami, dlatego że życie jest długie i życie jest piękne i będziecie mieć 20 lat, 30 lat, 40 lat, 50, 60 i emerytura jeszcze daleko, daleko, daleko przed wami, więc w trakcie tego życia poznacie ludzi, wyjedziecie, będziecie w różnych związkach, założycie rodzinę i może wasze życie zawodowe i kariera zawodowa diametralnie się zmieni. Może otworzycie swoją firmę, swój biznes, a może będziecie pomagać mężowi albo żonie w ich biznesie i wasza kariera na sekundę zejdzie na plan dalszy. Może zostaniecie matką i będziecie zobowiązane tę karierę zawodową odłożyć tam na rok, na dwa, na trzy. Więc gdybym ja była w tym momencie swoją uczennicą albo swoim uczniem, miałabym to 16-17 lat, to ja bym szła w stronę robienia wielu planów i wielu wariantów mojego życia, a nie tylko trzymała się kluczowo tego jednego, bo no przepraszam, ale czasami w tym życiu coś może nie pójść.
1: Jak tak rozmawiam z moimi rówieśnikami, którzy na przykład kończyli licea, to często spotykam się z takim stwierdzeniem, że jakbym się mogła cofnąć w czasie, to chyba zdecydowalibyśmy się na technikum. Ja sobie też tak ostatnio zrobiłam rachunek sumienia i o tym pomyślałam. No bo cały czas wraca właśnie to stwierdzenie, że w razie W zawsze mamy ten zawód w ręce.
0: Tak, jeszcze mówią, że matura to bzdura, ale nie idźmy w tę stronę, to jest prawda. Ja też się bardzo często spotykam z tym, że tak naprawdę po liceum mam ten dyplom, świadectwo, maturę, od góry do dołu same piątki. Z polskiego, z angielskiego, z matematyki, z WF-u, ze wszystkich przedmiotów i ja nie wiem, co ja chcę robić w życiu. A mam to technikum i faktycznie dodałam albo dodałem ten jeden rok. Byłam w superszkole, 5 lat i później mam zawód. Mam ten dokument, jestem tym informatykiem, programistą, logistykiem, aranżacja wnętrz, architektura krajobrazu. I nie chce iść na studia, albo chce iść na studia. I to są już dwa plany, plan A i plan B. A po liceum niestety tego nie masz.
1: A poza tym zawsze jest dobry moment na rozpoczęcie studiów. Nie trzeba ich zaczynać przecież w wieku nastu lat, tylko można sobie też zostawić otwartą furtkę i może wrócić za jakiś czas. To myślę, że tutaj postawimy kropkę, bo czas naszego programu już minął. Myślę, że zostawiłyśmy tutaj dużo z takich złotych myśli i takich punktów do refleksji i może dzięki temu ktoś sobie jeszcze pomyśli nad tym, czy na pewno tutaj wybrał dobrą drogę, czy iść na studia, a może właśnie, że jednak trzeba zaakceptować ten wybór i on wcale nie jest gorszy. Ja przypomnę, naszym gościem była Justyna Korzun, nauczycielka języka polskiego w Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i myślę, że pewnie jeszcze do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia, dobranoc Państwu.
1: Dobranoc.

0: praktycznie do ostatniego taktu. Radio Pole w pasmach FM, w internecie, w paśmie cyfrowym DAB+, 23 na zegarach, wiadomości wieczorne, zaczynamy. Dronowa ochrona wschodniej flanki NATO, jednym z aspektów wizyty szefa polskiego MON w Estonii. Mistrzostwa Szkół Województwa Opolskiego w wędkarstwie spławikowym w sobotę na kanale Ulgi w Opolu. Warto przyjść pokibicować, a sportowo finał Ligi Europy. Aston Villa nie daje szans Freiburgowi.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Szef resortu obrony, wicepremier Borysław Kośniak-Kamysz leci w czwartek do Estonii. Tam w Tallinie spotka się ze swoim odpowiednikiem Hanno Pevkurem. Głównym punktem tych rozmów będzie kwestia dalszego zacieśniania współpracy militarnej, ale te rozmowy mają szczególny kontekst, uwzględnienie rozbudowy sił dronowych na wschodniej flance NATO. Tymczasem po rozmowach w Waszyngtonie zapewnienie o mocnej obecności amerykańskich wojsk w Polsce uzyskał wiceszef polskiego MON Cezary Tomczyk.
2: Polscy generałowie dostali jasny sygnał ze strony wojsk amerykańskich w Europie, że ten proces konsultacji właśnie będzie przebiegał w ciągu najbliższych dni. Z naszej perspektywy obecność amerykańska w Polsce, z naszej perspektywy ten sojusz polsko-amerykański jest absolutnie kluczowy z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa. To nie jest tylko kwestia samej obecności amerykańskiej, ale to jest też kwestia wysłania jasnego sygnału Rosji, że jesteśmy w silnym sojuszu.
0: Środa przeniosła także zatwierdzenie przez Komisję Europejską kluczowego porozumienia z Polską w sprawie zmian w Krajowym Planie Odbudowy. O tym z redakcji ekonomicznej Joanna Maczlak.
3: Z Krajowego Planu Odbudowy zlikwidowany został podatek od aut spalinowych. Zamiast niego Polska zobowiązała się do inwestowania w ciepłownictwo oraz internet satelitarny, poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W związku z rewizją KPO do sierpnia powołany zostanie Fundusz Ciepłownictwa. 3 miliardy złotych będą przeznaczone na finansowanie polskich ciepłowni i ich dekarbonizację, a docelowo na zwiększanie niezależności polskiego systemu grzewczego i tańsze rachunki za prąd.
0: Na jubileuszowe, bo 20. Mistrzostwa Szkół Województwa Opolskiego w wędkarstwie spławikowym zaprasza okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu. Zawody będą rozegrane w sobotę na kanale Ulgi w stolicy regionu. Dzieci i młodzież z roczników 2006-2013 będą rywalizować w trzech kategoriach wiekowych.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: W porannej rozmowie Radia Opole w czwartek naszym gościem będzie doktor habilitowana profesor Politechniki Opolskiej Brygida Solga, członkini Komitetu Badań nad Migracjami Państwowej Akademii Nauk. Wśród tematów rozmowy między innymi pytanie o tym, dlaczego to demografia powinna być dziś jednym z najważniejszych tematów dyskusji społecznej. Trochę w kontekście konferencji, jaka będzie planowana właśnie na Politechnice, zatytułowanej Demografia w Centrum Współczesnych Przemian Społecznych. Teraz od muchów, 53. już lato kwiatów, od 3 do 5 lipca. Wśród muzycznych gwiazd w tym roku Oskar Cyms, legenda polskiego rocka grupa Jam, a na finał niedzielny koncert Ich Troje. Lato kwiatów to jednak przede wszystkim największa w opolskim prezentacja kompozycji florystycznych, stoisk ogrodniczych oraz sprzedaży roślin. Nie zabraknie też stoisk gastronomicznych oraz lokalnego rękodzieła.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Piłkarskie święto w Kluczborku nie rozczarowało przy pełnym trybunach Stadionu Miejskiego. Trzecioligowy MKS pokonał czwartoligowy Starościn 5-0 w finale Wojewódzkiego Pucharu Polski i będzie reprezentować województwo na szczeblu krajowym. A piłkarski finał Ligi Europy dla Aston Villa zdecydowanie drużyna Mattiego Kesza wygrała z Freiburgiem aż 3-0.
1: Światowe agencje informują.
0: W Paryżu nowego wymiaru nabiera skandal dotyczący przemocy seksualnej w szkołach. Francuskie władze poinformowały o fali zatrzymań wśród edukatorów prowadzących zajęcia pozalekcyjne podejrzewanych o krzywdzenie dzieci. Sprawa dotyczy, jak podają agencje, kilkudziesięciu placówek. Albo Iran podpisze porozumienie, albo Stany Zjednoczone, i tu cytat, dokończą sprawę. To jest ultimatum postawione przez prezydenta Donalda Trumpa. Amerykański przywódca zaznaczył, że według niego amerykańskie działania pozbawiły już praktycznie Irańczyków zdolności bojowych.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy w regionie opolskim zachmurzenie umiarkowane i duże, temperatury minimalne od 10 do 12 stopni, wiatr słaby z zachodu i północnego zachodu. Jutro w ciągu dnia spodziewamy się zachmurzenia umiarkowanego i dużego, przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe także burze. Temperatury maksymalne jutro od 18 do 20 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany głównie z północnego zachodu. Jeszcze spoglądamy na temperaturę. W Opolu mamy 16 stopni. Dziękuję Państwu, dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Klasyka wieczorową porą.
4: Dobry wieczór, witamy serdecznie. Audycję realizuje Arkadiusz Czyżewski, a przy mikrofonie Marzena Mielcarek. Pierwsza część Symfonii Leningradzkiej Dymitra Szostakowicza. Dzisiaj jako dedykacja dla wszystkich bezmyślnych prowokatorów wojennych, którzy nie wiedzą bądź nie pamiętają, czym jest wojna. Dają się łatwo zmanipulować przez władców tego świata, którzy na wojnie zarabiają krocie. A my, biedni, zwykli ludzie, po jednej czy po drugiej bądź trzeciej stronie, jesteśmy ofiarami czyjejś bezwzględności i chorych ambicji. My, zwykli ludzie, chcemy pokoju, żyć godnie w prawdzie i miłości. Chcemy dogadywać się ze swoimi sąsiadami, bo tak jest przyzwoicie. Nigdy więcej wojny. To samo hasło przyświecało rosyjskiemu kompozytorowi Dymitrowi Szostakowiczowi. Jego pierwsza część siódmej symfonii C-dur op. 60, znanej jako Leningradzka, jest jednym z najbardziej sugestywnych muzycznych obrazów XX wieku, w którym historia i emocje splatają się w dramatyczną całość. Powstała w 1941 roku, w czasie oblężenia Leningradu, i od początku była odbierana jako świadectwo wojennego doświadczenia, choć jej znaczenie jest znacznie szersze. Powstawała ku przestrodze. Część ta pierwsza oparta jest luźno na formie sonatowej, jednak kompozytor odchodzi od klasycznej równowagi tematów. Zamiast dialogu pojawia się kontrast między spokojnym początkiem a stopniowo narastającym tematem inwazji, prostą, powtarzalną melodią, która z każdą wariacją staje się coraz bardziej brutalna i mechaniczna. Siła tej części tkwi w narastaniu napięcia. Orkiestra działa jak precyzyjny mechanizm, budując wrażenie nieuchronnego zagrożenia. Powtarzalność rytmu i stopniowe zagęszczanie faktury muzycznej tworzą obraz siły, która nie tyle walczy, co miażdży. Choć często interpretowano tę muzykę jako opis najazdu niemieckiego, wielu badaczy widzi w niej także uniwersalny symbol totalitarnej przemocy. Temat inwazji może oznaczać każdą odczłowieczoną siłę, która niszczy jednostkę i kulturę. Totalitaryzm stalinowski również. Pierwsza część symfonii nie daje ukojenia, kończy się napięciem i poczuciem zawieszenia. Dzięki temu staje się nie tyle muzycznym obrazem wojny, lecz także głęboką refleksją nad naturą przemocy i jej powtarzalnością w historii. Niestety. Dymitr Szostakowicz, część pierwsza siódmej symfonii leningradzkiej, gra Chicago Symphony Orchestra, dyryguje Leonard Bernstein.

legendarne nagranie pierwszej części siódmej symfonii leningradzkiej Dymitra Szostakowicza. Grała Chicago Symfony Orkiestra, dyrygował Leonard Bernstein. Siódma symfonia leningradzka Dymitra Szostakowicza i pierwszy koncert na orkiestrę Beli Bartoka łączy przede wszystkim kontekst II wojny światowej oraz muzyczny dialog, który powstał między tymi dziełami. Symfonia Szostakowicza, napisana w czasie oblężenia Leningradu, zawiera słynny temat inwazji. Prosty, mechaniczny marsz, który stopniowo narasta i symbolizuje niszczącą siłę wojny. Utwór szybko stał się elementem radzieckiej propagandy, choć jego wymowa jest bardziej złożona niż oficjalnie przyjmowano. Bartok w swoim koncercie na orkiestrę nawiązał do motywu w części Intermezzo Interrotto, wprowadził go w sposób groteskowy i ironiczny, przerywając spokojny fragment muzyki i ośmieszając marszowy temat Szostakowicza. W ten sposób sparodiował zarówno sam motyw, jak i według wielu interpretacji banalność muzyki programowej. Łączy je więc nie tylko wspólna epoka, ale też dialog artystyczny. Szostakowicz tworzy dramatyczny symbol wojny, a Bartok odpowiada mu ironią i krytycznym dystansem wobec muzycznych uproszczeń tamtych czasów. Koncert dla orkiestry, część czwarta i piąta, Intermezzo Interrotto i finał. Gra Clevelandzka Orkiestra Symfoniczna. Dyryguje Christoph von Donani.

Na koniec wokaliza opus 34, numer 14 Sergiusza Rachmaninowa w wykonaniu Carity Matilde, sopran, Academy of St. Martin in the Fields pod dyrekcją Sir Neville'a Marinera. Audycję zrealizował Arkadiusz Czyżewski, a dobranoc mówi Państwu Marzena Milczarek.

0: tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole.
1: Debata o kulturze.
2: A w niej witam serdecznie. Ja, Beata Granatowska, doktor Jannę Filipczyk, kustosza Muzeum Śląska Opolskiego.
3: Dzień dobry.
2: I Romana Jabłońskiego, architekta miejskiego Nysy.
4: Witam serdecznie.
2: Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym porozmawiać, bo zaczniemy od najświeższego wydarzenia, mianowicie od wykładu pani Joanny Filipczyk o blokowisku. Co ma historyk sztuki do blokowiska? Jakoś najmniej kojarzy się blokowisko ze sztuką.
3: Nie, dlaczego? Proszę pamiętać, że te najstarsze bloki w Opolu mają już przeszło pół wieku i rzeczywiście powinniśmy się zacząć już przyglądać tym zjawiskom, tak jak przyglądamy się sztukom plastycznym, tak samo powinniśmy się zacząć, i zresztą bardzo wielu historyków sztuki już to robi, powinniśmy się przyglądać i architekturze, i urbanistyce tej z lat 60., 70., 80.
2: Bo ona powoli staje się zabytkową.
3: Tak, może tutaj słowo zabytkowe nie jest dobre, ale na pewno nabiera wartości historycznej i musimy ją oglądać w takiej perspektywie już historycznej.
4: Postmodernizm już zaczyna być zabytkiem.
3: Tak, oczywiście są wpisywane przecież do rejestrów zabytków takie obiekty, które były budowane właśnie gdzieś w latach na przykład 60., prawda?
2: Właściwie pierwsze blokowiska powstały w latach 30., prawda? Bauhaus między innymi propagował właśnie takie budownictwo z wartek, taką infrastrukturę, która by zaspokajała wszystkie potrzeby mieszkańców.
4: Historia mówi, że już po I wojnie światowej i to w krajach zachodnich typu Niemcy, Finlandia, Holandia, tam były pierwsze bloki, ale to było zapotrzebowanie na olbrzymi rozwój, który miał miejsce, więc historycznie sięgając tam, takie clue, jak największą moc rozwijania się blokowisk, to już jest typowo po II wojnie światowej, kiedy trzeba było stanąć ponownie na nogi, znaleźć technologię do tego, najbardziej odpowiednią, szybką do budowy.
2: No i też związane było to z migracją ludzi ze wsi do miast.
4: U nas pierwsze osiedle blokowisko powstało w 1957 roku w Jelonkach w Warszawie i tam od tego zaczęliśmy tą słynną prefabrykację jak gdyby tych osiedli.
2: Kiedy mówimy blokowisko, to mamy właśnie taki obraz blokowiska typu ZWM czy właśnie warszawskie niektóre, ale to chyba nie jest wyczerpujące dla tego pojęcia. Co się kryje właściwie pod pojęciem blokowisko? Od czego się zaczyna blokowisko?
4: To jest bardzo szerokie pojęcie. Patrząc do Wikipedii, blokowisko to już jest zespół skalny i tak dalej, który mówi zupełnie w innym kierunku, a mimo wszystko blokowisko w naszym dorozumieniu, w patrzeniu takim zwykłego człowieka, to jest taki zespół mieszkaniowy, bardzo ubogi, jeśli chodzi o i mało funkcjonalny, ale z pewnym zamysłem, bo mimo wszystko...
3: No nie wiem, czy mało funkcjonalny, przepraszam.
4: Bo mimo wszystko były...
3: Te zespoły są bardzo funkcjonalne.
4: Kiedyś były, w tej chwili już nie, idziemy do przodu. Kiedyś były zamysły do tego, żeby budować i projektować, była idea fix do tego dorobiona, tak naprawdę tworzono zespoły mieszkaniowe, tam było przewidziane już według odpowiednich wskaźników, które kiedyś funkcjonowały, ilość miejsc parkingowych, przedszkole, szkoła, żłobki, przychodnie, w zasadzie cała urbanistyka była w tym zachowana. Jak patrzymy na lata teraźniejsze, dzisiejsze, nie ma utożsamiania się z blokowiskiem samym w sobie, ponieważ wiele rzeczy nie zrealizowano, czyli nie wybudowano tej szkoły, tego przedszkola, nie zapewnia się na obecną chwilę ilości odpowiednich miejsc parkingowych, a poszliśmy bardzo do przodu. Kiedyś samochód przypadał na jeden na kilka rodzin, w tej chwili przynajmniej dwa na jedną rodzinę. Więc poszukiwanie jak gdyby tego... czy one są funkcjonalne na chwilę obecną? Ludzie starają się, żeby były funkcjonalne. Na obecną chwilę dużo...
2: Znaczy, mówi pan o mieszkańcach, którzy stawiają samochody na trawnikach i gdzie popadnie?
4: No, między innymi.
2: Czy raczej zarządców też... spółdzielni mieszkaniowych?
4: Bardziej wina jest to zarządców, bo nie potrafią spojrzeć do przodu, w mojej ocenie. Myślę, że my się zamykamy,
2: odcinamy. W ogóle my nie potrafimy chyba perspektywicznie myśleć, bo oczywiście to zrozumiałe, że w latach 60. było wiele mniej samochodów, w latach 70.
4: Tak.
2: Ale potem też powstawały, bo przecież ZWM powstał w latach 70.
3: ZWM to są lata 70., znaczy projekt to są wczesne lata 70., realizacja połowa lat 70. i później lata 80. i potem, szczerze mówiąc, są to te najgorsze czasy tego kryzysu okolic lat 80.,
2: no tak,
3: który
2: ale
3: też
2: zamyśle,
3: bardzo mocno rzutował na wykonawstwo.
2: To prawda, bo zamieniano jeden materiał gorszym zwykle.
3: No więc tutaj jakby problemem tych wszystkich osiedli, bo to jest ten jednak największy boom mieszkaniowy
4: budowany
3: lat 70. Tej epoki, tej gierkowskiej gigantomanii, to wynikało wyglądało, to było dosyć racjonalne, bo jak się popatrzy tylko w skali Opola, to jeśli okazuje się, że dane demograficzne początku lat 70. dla Opola były takie, że przy przeszło 90 tysiącach mieszkańców ponad połowa nie ukończyła 30 roku życia, czyli potrzebowała jakby pierwszego mieszkania, to rzeczywiście było racjonalne i to wynikało z
2: potrzeb. Bo zdaje się, przewidywano, że w Opolu będzie 200 tysięcy, tak?
3: Są takie zapisy, które mówią o tym, to dotyczy akurat nie ZWM-u, tylko takich konkursów na rozwój perspektywiczny miasta, które mówią o tym, że Opole około 2000 roku będzie miało około 200, a może nawet pod 300 tysięcy mieszkańców. Więc widzimy, jak się też takie perspektywy czasami źle nie sprawdzają, jak to czasami trzeba uważać prognozując.
2: Czyli można powiedzieć, że w naszym odbiorze, polskim odbiorze, to kiedy my mówimy blokowiska, to mamy na myśli właśnie tego typu zespoły mieszkalne, które powstały w latach 70. i 80. Czyli widzimy szare, betonowe pustynie. A przecież definicję tę, którą pan przytoczył, wyczerpuje na przykład Nikiszowiec, który zupełnie inaczej był zbudowany i tu można powiedzieć, że on zaspokajał potrzeby mieszkańców. Zresztą już pod koniec XIX wieku powstawały tak zwane osiedla robotnicze i normalne było, że oprócz domów są tam może nie przedszkola w tym naszym rozumieniu, ale jednak jakieś tam ochronki, szkoły, sklepy. To też właśnie takie
3: blokowiska. Szczerze mówiąc, mi się wydaje, że nasze takie postrzeganie, takie pobieżne dość w społeczeństwie, jakby blokowiska właśnie, to słowo blokowisko wydaje mi się właśnie być zarezerwowane dla tych wielkich zespołów mieszkaniowych, takich lat przełomu 70-tych, 80-tych.
4: Betonowych.
3: Natomiast wielka dla płyta. Tamtych innych jednak rezerwujemy sobie słowo osiedle, tak, które ma zupełnie inną konotację. Proszę zwrócić uwagę, że blokowisko jest nacechowane pejoratywnie, prawda? Osiedle jest neutralne zupełnie. Więc blokowisko to jest jakieś to wielkie takie monstrum, to są te domy z betonu Martyny Jakubowicz, tak? To jest wszyscy mamy schronienie w betonie, Stanisław Barańczak tak pisze w 80 roku, bo też mieszkał w blokowisku. Ale to jest jakby tutaj ta rezerwacja chyba tylko dla tego typu tych wielkich zespołów mieszkaniowych, które się rzeczywiście bardzo obficie w tych latach 70. pojawiły.
2: Oczywiście te blokowiska
3: potem są następne historie, bo z blokowiska jest Dresiarz, tak? Potem jest film Cześć Tereska, który się dzieje na blokowisku. Tak, potem są ci wszyscy, te postacie blokowiska, więc to wszystko jakby razem z tą swoją oprawą społeczną powoduje, że to blokowisko jest jakieś takie
2: ale
3: podejrzane.
2: Ale to ciekawe, jaka nastąpiła zmiana, bo w latach 70. no choćby za sprawą 40-latka, gdzie też jest pokazane blokowisko, ale ono jest takie słoneczne, ci ludzie są tacy życzliwi, prawda, mieszkają koło siebie, ale stanowią jakby taką jedność.
3: No tak, ale jednak 40-latek nie mieszka na takim oddalonym osiedlu, jak na przykład bohaterowie Alternatywy 4, którzy tam brną przez te błota, bo 40-latek mieszka przy ulicy Pańskiej, czyli
2: tak,
3: w centrum miasta.
2: Ale Alternatywy to już jest właśnie, to przecież gnieci się.
3: Tak.
2: To są lata 80.,
3: tak,
2: gdzie te osiedla są oderwane od rzeczywistości, często nie prowadzą do nich żadne drogi.
3: Bo to już jest ten czas, kiedy się wyczerpują te uzbrojone tereny w centrum miasta na to takie duże, zbiorcze budownictwo. W Opolu zresztą też obserwujemy coś takiego. Pierwsze wysokościowce, proszę zobaczyć, w Opolu to są bloki przy rondzie, a więc absolutnie w centrum miasta. To są budynki, które zamykają tą perspektywę ulicy Książąt Opolskich.
2: Czyli jakby... Ale to ciekawe, że jakoś nikomu nie przychodzi do głowy, żeby nazwać to blokowiskiem.
3: No może stoi właśnie, tam kilka, dlatego prawda? O tym mówię. A to są tak naprawdę pierwsze bloki w tysiącletniej historii Opola, prawda? 11-kondygnacyjnie.
2: To może zastanówmy się nad zaletami blokowiska.
4: Ja pamiętam historycznie, bo z takiego blokowiska też się wywodzę. Kiedyś mieszkańcy się integrowali. Wspólnie celebrowali różnego typu uroczystości, imieniny, urodziny czyjeś, tak naprawdę organizowali akcje społeczne i dzięki temu funkcjonowali w zupełnie innej przestrzeni. Ale też może czasy były inne. W tej chwili wszyscy się oddalamy. Niestety obecnie mieszkańcy pielęgnują głównie indywidualność. Każdy chce być indywiduum, każdy chce mieć coś własnego, odcina się od tego wszystkiego. A powracając do korzeni, pamiętajmy, że wtedy tworzyły się nawet takie relacje między sąsiedzkie, ktoś komuś przypilnował dziecko, sąsiadem dla tych dzieci stawali się wujkiem i ciocią i to zupełnie inaczej funkcjonowało. Była taka ciepłota w tym wszystkim i panowała zupełnie inna relacja międzyludzka.
3: Przepraszam, jeśli mogę panu przerwać w kwestii relacji, bo rozmawiałam właśnie interesując się tymi blokowiskami z kolegą o tym, że bardzo dobrze byłoby jakby pobadać ten ZWM z takich różnych, różnych perspektyw, architektonicznej, ale też socjologicznej i tak dalej. I on sam jest mieszkańcem ZWM-u i opowiedział mi właśnie taką historyjkę, dlatego panu przerywam, że zadzwonił do niego kiedyś sąsiad z drugim sąsiadem, który nie umiał utrzymać się na nogach i powiedział: panie sąsiedzie, myśmy troszkę za długo siedzieli, bardzo bym pana prosił o pomoc, żebyśmy sąsiada mogli przetransportować Dokładnie. Do miejsca spoczynku, prawda? To nie jest do pomyślenia w każdym tak. domu. A to były jednak takie wspólnoty, gdzie można było taką przysługę poprosić.
4: Mimo wszystko, w wieżowcach na przykład ludzie się nie znają. Jak rozmawiam w tej chwili, to nikt nie zna tak naprawdę sąsiada, który mieszka 2-3 piętra.
2: Ale ja obawiam
4: różnicy...
2: się, że to nie dotyczy tylko wieżowców, że w tej chwili nawet te budynki tak. dwupiętrowe i ludzie mieszkają osobno. Nie ma takich nawyków, żeby zawierać ze sobą znajomości. Nawet nie zawsze mówią do siebie dzień dobry. Nie wiem, w którym to w filmie czy serialu. Zdaje się, nie lubię poniedziałku, była taka scena, że sąsiad sąsiadowi podsyłał pieska, który obsikiwał mu wycieraczkę i mleko. O, to była też taka, taki element życia wspólnoty, prawda?
4: Jasne.
2: Ja słyszałam kiedyś taką dość cyniczną wypowiedź właśnie architekta, który był zarazem socjologiem, że z punktu współczesnego blokowisko to bardzo dobre rozwiązanie, dlatego że gromadzi ludzi w jednym miejscu i oni psują stosunkowo niewielki teren. Niszczą. Stosunkowo. To rozlewanie się miast powoduje, że niszczeje przyroda wokół nas, że po prostu degradujemy środowisko na większej przestrzeni. Czy pan się zgodziłby z taką dość radykalną opinią?
4: Niestety niszczą, bo się nie integrują, bo nie uważają, że to jest własność.
2: Czyli nie czują się odpowiedzialni?
4: Nie czują się odpowiedzialni. Płacą czynsz i tak naprawdę im się należy. Należy im się to podwórko, ten plac zabaw, ten parking, to wszystko dostają tak naprawdę. I co się nagle zmienia? Zmienia się to, że zmieniają się prawa, ustawy, można się odłączać od spółdzielni, tworzyć wspólnoty mieszkaniowe i nagle identyfikujemy się z poczuciem własnej wartości, z tego, co mamy. Mamy własne podwórko, tylko zaczynamy się grodzić. I tu jest kolejny problem, w który wpadamy de facto. Jak gdyby wychodzimy z jednego, wchodzimy w drugi. Więc problemy społeczne są, były i będą. Tak naprawdę naszym zadaniem jako architektów, między innymi przy projektowaniu, przy tej urbanizacji, która jest próba ucieczek od tego typu problemów. Kilka ustaw już zezwala miastom na to, żeby nie pozwalały na odgradzanie się. Mamy problemy na przykład, bo masa osób nie chce wpuszczać kogoś na swoje podwórko, tworząc nie lada getta w centrum miasta. Potem jest problem z dojazdem straży pożarnej, tak? Karetki pogotowia. Mnóstwo ludzi nie rozumie tego, że się starzeje pokolenie i dojazd tych służb, które będą konieczne, mają już ten dojazd bardzo utrudniony.
2: A czy właśnie to, że wiele osiedli, takich skupisk, domów sprawia wrażenie kompletnego chaosu komunikacyjnego, nie jest także efektem tego, że w wielu powiatach, gminach nie było planu zagospodarowania przestrzennego? To znaczy nikt nie sprawował nad tym jakiejkolwiek kontroli.
4: To jest olbrzymi problem tam, gdzie nie ma miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, bo wytrych ustawowy, jakim były decyzje ustalające warunki zabudowy, które pozwalały dowolnie niejako kształtować przestrzeń, są katastrofą. Katastrofą dla miast przede wszystkim z uwagi na to, że to jest rozlewanie się miasta niekontrolowanie. Czyli nawet wręcz poza jego granice ktoś ma prawo na zwykłym dotychczasowym polu rolnym

0: lat od 45 do 2018, które naszym zdaniem było to grono takie muzealno-architektoniczne, powiedzmy w skrócie, które typowało te obiekty, które naszym zdaniem były najlepsze w tej historii Opola. I ta szkoła numer 5, która mi się, ja w ogóle o niej nie myślałam w kontekście takim, że ona powinna gdzieś tam trafić na tę listę. I po tej dyskusji wszyscy mówili, słuchajcie, ta szkoła piątka jest świetna, naprawdę.
1: Ale to jest bardzo ciekawe, bo jeszcze nie tak dawno, no 20 lat temu czy ileś, to piątka była kojarzona z Molochem.
0: No więc
1: że właśnie tam dzieci się gubią, że to tak. wcale nie jest przyjazne i raptem awansowała
0: tak.
1: do...
0: I tu się nagle okazuje, że to był pomysł taki właśnie, że jednak...
1: Przyszłościowy.
0: Tak, że pomysł że ktoś przyszłościowy. Przewidział. Być może było tak, że szkoła była pomyślana na jakąś liczbę dzieci, która potem gwałtownie przekroczyła jakby te możliwości, że zrobiono 3 zmiany i tak dalej. To wszystko... znaczy, ja myślę, że tu jest jednak, tak jak mówiliśmy o tych blokowiskach i o tych osiedlach, zwłaszcza to dotyczy czasów PRL-u, czasów socjalizmu, jest niezwykle wielki rozdźwięk zawsze między ideą, między projektem, a realizacją i potem użytkowaniem.
2: No bo ideą fix była wspólna przestrzeń, tak, ten element tak, integracji tak. mieszkańców.
0: To natomiast to, co potem z tego wychodzi, to nie zawsze jakby
2: i nie zawsze
0: takie...
2: wszystko z tego projektu zostało zrealizowane.
0: Ale tak jak mówię o tych garażach, prawda? Przecież tam miało być nawet zespół basenów na tym osiedlu, nie wiem, czy państwo wiedzą.
2: Zamysły były przeolbrzymie, finanse były ograniczone, co potem było efektem...
1: A potem jeszcze były interwencje różnych dygnitarzy, którym coś nie pasowało.
0: A teraz przesuniemy jezioro.
1: Tak, właśnie. Zawsze mi się z tą sceną kojarzy. Mój mąż jest z zawodu dyrektorem i akurat zajmuje się budownictwem, bo był wolny etat.
0: To jezioro damy tu.
1: Skoro jesteśmy tutaj przy Opolskim, to ja tylko dodam, że właśnie ta tendencja do odgradzania pojawia się w tej nowszej części dawnego ZWM-u, czyli Malinki. I te nowe osiedla, które rosną jak grzyby po deszczu, wszystkie już są odgradzane. I szczerze mówiąc, jeżeli się tam wchodzi, to ma się wrażenie, że takie zasieki są. Oczywiście one
2: getta.
1: Są bardziej estetyczne,
2: to są getta.
1: Ale naprawdę robi się przykro, bo niektóre mają szlabany, budki. Tak. To zresztą
2: ochroniarze.
1: Jest problem Warszawy, która jest pocięta takimi blokowiskami małymi, skupionymi.
2: Wręcz przedziwne zapytania panów ochroniarzy, a co pan tutaj szuka, co pan tutaj robi? Więc tak. idąc w gości w imieniny do kogokolwiek,
1: czuję
2: wręcz
1: się
2: czuję się, że muszę się wylegitymować z tego tytułu. Nawet nie mam możliwości wjazdu na ten teren, ponieważ no nie mam plakietki gość, którą powinienem chyba wcześniej załatwić, a jadę na imieniny, więc nie mam gdzie zaparkować.
1: Niech się pan cieszy, że nie sprawdzają pana pod kątem posiadania metalowych przedmiotów na przykład, no, że kontroli osobistej pan nie przeżywa.
2: I chyba do tego to wszystko zmierza, bo ci ludzie się odcinają bardzo mocno. Mimo wszystko jakakolwiek ingerencja w tą przestrzeń jest na tyle negatywna, że ten monitoring jest olbrzymi, tak? Kamery są wszędzie, pilnowanie, kto wchodzi, kiedy, wręcz karty, czytniki, to wszystko odbywa się i idzie w złym kierunku.
1: W złym podwójnie, dlatego że badania wskazują, że wcale nie zmniejszyła się tam ilość napadów, włamań na przykład.
2: A wręcz
1: bo jeszcze bardziej kusi.
2: Bo tam się lokują właśnie ciemne interesy, pewne postacie, które z tego tytułu czują się jak gdyby bardziej sami tak. ochronieni.
1: Trochę jak milionerzy
2: i prowadzą
1: rosyjscy.
2: Sobie swoje interesy, tam są ulokowane. Tam są ulokowane te takie mieszkania, na które nikt nie zwraca uwagi albo nie chce zwracać uwagi. Tam są pewne jak gdyby to grupy społeczne, które uciekły z normalnej społeczności, lokując się tam i ukrywając się.
1: Nysa jest troszkę podobna do Opola, w przeciwieństwie do Warszawy, bo to były dość zwarte miasta, prawda, z taką starą częścią zabytkową.
2: Dokładnie.
1: Jak Nysa sobie radzi z tym problemem, bo w Opolu jest owszem część stara, ale potem rozpoczynają się właśnie te blokowiska, które różnie były realizowane, bo mamy i za Odrą i właśnie ten ZWM. A co w Nysie jest takim odpowiednikiem blokowiska?
2: Blokowiska są i to są i osiedla tak naprawdę, typu osiedle Podzamcze, osiedle przy ulicy Słowiańskiej, osiedle Nysa Południe, osiedle Rodziewieczówny, to są te blokowiska, ale również, co bardzo istotne, mnóstwo ludzi mówi bardzo potocznie o blokowiskach w ścisłym centrum, czyli o tej zabudowie, która powstała właśnie na wskroś tej, która była poprzednio historycznie. Nysa została bardzo mocno zdewastowana tuż po wojnie, rozburzona. W nasze cegły są w Warszawie i tu trzeba o tym powiedzieć, ta słynna starówka.
1: Cała Polska składała
2: dokładnie,
1: się
2: dokładnie
1: cegłami na Warszawę.
2: Ale niestety blokowiska mamy również w centrum miasta i o to, o czym wspominaliśmy, subkultury społeczne, które się pojawiały, były wręcz, pamiętam dosyć dobrze, jak były walki pomiędzy osiedlami. Jak walczyło Nysa Południe z osiedlem Podzamcze, Podzamcze z ulicą Słowiańską.

0: Odrze walczyło z centrum też.
1: Więc jak się pytanie, czy było na wzór obecnych grup społecznych, jakimi są kibole, czy też nie, ale
0: może
1: dochodziło
0: tak jak West Side Story, tylko bez rasowego podtekstu.
1: No, dokładnie, ale dochodziło do takich spięć dosyć niefajnych. Takie mam wrażenie i teraz w rozmowach, że tego już nie ma. I mam taką nadzieję, że już...
0: Ale to nie dlatego, że ludzie żyją w pokoju i się kochają, tylko po prostu nie są sobą zainteresowani w ogóle.
1: No
0: bo dawniej te walki wynikały także z zainteresowania sobą, paradoksalnie.
1: Dokładnie.
0: Bo no, byliśmy ludźmi, byliśmy jakąś społecznością, a w tej chwili najgorsze jest to, że jesteśmy zatomizowani i nic nas nie obchodzi, kto co robi, no chyba, że zaatakuje nas. Ale wspomniał pan o tych blokowiskach w centrum miasta i tutaj chyba warto dodać, że to jest taka specyfika polska, zdaje się lat 70. w PRL-u, kiedy w centrum miast, zwłaszcza tych mniejszych, budowano bloki właśnie.
2: No
0: to były te paskudztwa
2: przede
0: takie...
2: Przede wszystkim tutaj ucierpiał Śląsk, myślę. Śląsk i te zniszczone rynki, gdzie te rzeczywiście jakby nie trzymano się zupełnie tych podziałów na parcele średniowiecznych, które no oczywiście domy zostały zniszczone, ale można było zachować podział na parcele.
1: Szczególnie kiedy Nysa akurat posiadała bardzo dokładną inwentaryzację,
2: tak?
1: I była szansa na to, żeby...
2: Natomiast tutaj rzeczywiście wiele miast śląskich zostało odbudowanych niestety w taki sposób, gdzie na przykład prawie całą Pierzeję zajmuje na przykład jeden budynek, prawda? Albo dwa budynki.
1: Yes.
0: I zresztą one straszą w całej Polsce. No w Brzegu też jest piękny zamek, piękny ratusz, a niedaleko jest budynek Domu Kultury, zdaje się, który jest ohydny i niemal każde polskie miasto ma jakiś, to się chyba Żeletkowiec nazywał, w każdym razie taki straszny budynek, który zajmował jedną właśnie Pierzeję, niszczał i stoi do dziś. No nie można go zburzyć, bo niby się nadaje, a szpeci nieprawdopodobnie.
1: Ale są też w tej chwili próby takich nieudanych termomodernizacji, na bazie których można zmienić tą elewację, ale mimo wszystko jest to dosyć nieudane. No tu mamy pole do popisu ze słynną ustawą i z rewitalizacją, bo tak myślę, że takie było założenie naszych dygnitarzy, którzy tworzyli tę ustawę, żeby mieć tą możliwość rewitalizować tę przestrzeń, dedykowaną przestrzeń, którą de facto jest jak gdyby ścisłe centrum, serce miasta, w którym zaczyna się
0: to
1: bicie.
0: Czy nie pomylili rewitalizacji z renowacją? Bo mnie się wydaje, że bardzo mało jest naprawdę zrewitalizowanych, bo co to znaczy rewitalizacja? To jest przywrócenie życia, nie tylko odnowienie materii, ale także sprawienie, że będzie jakaś zachęta, która przyciągnie ludzi.
1: Jak najbardziej.
2: I ja muszę przyznać, że jak ja w Opolu słyszę o rewitalizacji, to zaczynam się bać.
0: Tak.
2: Bo jest kilka efektów rewitalizacji zrealizowanych i one życia nie przywracają z pewnością, a i też pod względem takim użytkowym, projektowym są no, czasem...
0: No tutaj
1: ale też forma pozyskiwania funduszy na cele rewitalizacyjne, która jest taka, a nie inna, daje te inne możliwości, tak? Czyli pozyskiwania pieniędzy ze środków unijnych tak naprawdę nie na to, co w naszym pojęciu wydałoby się z tą taką dorozumianą
2: rewitalizacją.
0: Mnie się wydaje, że niektórzy decydenci uważają, że najlepsza jest zmiana dla zmiany. Że jeżeli coś się dzieje, jeżeli się coś zmieni, wymienimy stare na nowe, to jest w porządku. Natomiast nie bierze się pod uwagę, komu to ma służyć, jak to będzie wyglądało. No i tutaj chyba takim sztandarowym, ja nie ukrywam, bardzo mi to leży na sercu, jest według mnie taka historyczna degradacja ulicy Krakowskiej. Bo ile razy popatrzę na pocztówki, przedwojenne, to była jedna z reprezentacyjnych, najpiękniejszych ulic Opola. Tam były zgromadzone restauracje, kawiarnie, ona była pięknie wybrukowana, wisiały kosze z kwiatami, była bardzo efektowna, budynki, zresztą to było takie XIX-wieczne budownictwo. I jaką przeszła metamorfozę? No dzisiaj, no po prostu jest smutno, no. Nie tylko z powodu tych zeschłych platanów, ale z tego, jak ona w ogóle jest nienastawiona na człowieka. Począwszy od ławek, poprzez właśnie brak jakiejkolwiek zieleni, miejsca, gdzie można usiąść w cieniu i sobie odpocząć. Nawet nie ma gdzie zrobić zakupów, ponieważ tam został jeden sklep.
2: Że to wynika też z takich przemian, no powiedziałabym, nie wiem jak je nazwać, społecznych, obyczajowych, to znaczy z tego, co zrobił nam handel wielkopowierzchniowy, prawda, bo to jest główny winowajca.
1: Wyssał
2: nam wszystko po prostu. To jest główny winowajca i nie wiem, czy można by było zaradzić temu, to znaczy nawet gdybyśmy się bardzo starali, czy udałoby nam się znaleźć gospodarzy dalej, bo jednak jakby ten model sprzedaży, model usług się bardzo zmienił w stosunku do modelu XIX-wiecznego, więc to jest jakaś historyczna też kwestia, ale pewnie trzeba by było próbować znaleźć na to jakieś
1: docelowo
2: jakieś
1: zachęcać może restauratorów na utworzenie tam właśnie.
2: Może właśnie jest tu rola miasta, tak, żeby oferować, nie wiem, preferencyjne ceny,
0: ale
2: prawda?
0: Przecież Polacy...
2: Tutaj trzeba próbować jakichś mechanizmów,
0: ale
2: które...
0: Ale przecież Opolanie chodzą na spacery. Przecież przyjemnie byłoby pójść na spacer zieloną ulicą, gdzie są piękne kwiaty, gdzie można sobie kupić loda w jakiejś przyjemnej kawiarence, napić się kawy na tarasie. Nie ma takiego miejsca. Czyli nie ma tego typu zachęty. I jeszcze jedno. Na ile decydenci, samorząd może reagować na estetykę? Bo ja się tak przyglądam często witrynom w rynku na przykład. Czy tam nie powinny obowiązywać jakieś zasady? Przychodzi jeden, który wynajmuje lokal i strzela sobie napis, który nie pasuje nijak do otoczenia. Kłóci się z grafiką obok, jest taki zupełnie nijaki. Czy na to nie ma wpływu władza?
1: Absolutnie, już ma i mogę się pochwalić tymi efektami. One są bardzo namacalne i widoczne od kilku dosłownie miesięcy i tygodni. Ustawa o zmianie niektórych ustaw, tak zwana ustawa krajobrazowa, na jej bazie została stworzona nasza lokalna uchwała krajobrazowa, czyli kodeks krajobrazowy, świetnie sobie z tym tematem radzi. Co prawda, to nie jest zaszczytem, żeby kogoś ukarać karą, dać mu grzywnę, czy wydać decyzję z karą, bo absolutnie to nie jest zaszczytem i miastu nie o to chodzi. Nam głównie chodzi o to, żeby uczyć, ewangelizować, pokazywać świetne rozwiązania, tak naprawdę mówić o tym, że coś jest dobre, skuteczne, ładne, piękne i pokazywać, co możemy zamienić czym. I wielokrotnie w swoim doświadczeniu, w obecnej pracy spotykam się z wieloma ludźmi, którzy są z góry zdeterminowani powiedzieć nie, ponieważ dla mnie reklama to jest dźwignia handlu, ale przy pokazaniu mu, że dookoła pospadały reklamy, które są nieczytelne i nagle pani reklama na danym lokalu zmniejszona do odpowiednich proporcji, znalezienie dla niej odpowiedniego miejsca zaczyna być widoczna. I ci przedsiębiorcy, wie pan, ma pan rację.
0: Bo pan nie postępuje jak urzędnik, który mówi nie, bo nie.
1: Bo tak nie należy
0: postępować. Inne
1: trzeba pokazywać alternatywy, możliwości, rozwiązania i inne drogi.
0: Ale tutaj od razu jest pytanie. Wspomniał pan o ustawie krajobrazowej. A czy ona przypadkiem nie wylądowała w koszu? Czy ona nie dogorywa gdzieś?
1: Sama ustawa w sobie. Słyszę, że są próby jej zmiany i faktycznie 16 września tego roku jest konferencja w Ministerstwie Kultury, będzie tam pan minister Gliński, będziemy rozmawiać na temat dalszych losów samej w sobie ustawy. Nasza uchwała lokalna niejako została zaskarżona i słyszę głosy, że nie działa, absolutnie działa, ponieważ wyrok jest nieobowiązujący, złożyliśmy stosowną skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego i w zasadzie historia wiąże się niejako z Opolem, bo w przypadku Opola ta poprzednia uchwała, która została zaskarżona, która trafiła również do Naczelnego Sądu Administracyjnego i efektem i wynikiem jest to, że Naczelny Sąd Administracyjny skierował zapytania do Trybunału Konstytucyjnego, czy aby czasem ustawa i kilka jej punktów z tej ustawy są zgodne z Konstytucją. W związku z tym mamy narzędzie do działania.
0: I proszę
1: Na razie, ale proszę mi wierzyć, ja jeszcze w swojej karierze nikogo nie zmusiłem, ani biuro, ani pan burmistrz, moi pracownicy, do tego, żeby zlikwidowali reklamę założoną legalnie, zgodnie z literą prawa. Czyli kogoś, kto dokonał tam zgłoszenia albo dostał pozwolenie na budowę. Oddziałujemy tylko i wyłącznie
0: perswazją.
1: Dla reklam nielegalnych. Dla reklam, co prawda, perswazją, ale tylko i wyłącznie na reklamy nielegalne. I niestety 90,9% reklam w mieście Nysa nie posiada żadnych zgód. A zgoda wydana przez zarządcę, administratora, wynajmującego jest żadną zgodą. Ścisłe centrum miasta jest wpisane do rejestru zabytków od 1954 roku. Ustawa się nagle nie zmieniła. Ona obowiązywała. Trzeba uczyć tych ludzi od podstaw, że to ich obowiązkiem było od wielu lat. W tej chwili te zmiany następują, są trudne, niejako wielokrotnie kończą się wręcz pogrożeniem i wysłaniem tego zawiadomienia. Zdarza się, że ostatecznością jest przez nas nałożenie kary i wydanie decyzji, ale przecież to jest nasza wspólna przestrzeń. Tu o nic więcej nie chodzi, jak walka o dobro wspólne.
0: No właśnie, w jaki sposób nauczyć się, że to jest nasza wspólna przestrzeń? Bo my mówimy o różnych elementach, poważniejszych, mniej poważnych, ale jak doprowadzić do tego momentu, że nie będziemy patrzyli na, bo moja chata z kraja i nie obchodzi mnie, co staje obok, albo jaki sobie dach postawię, albo na jaki kolor sobie pomaluję, jakie okno sobie zainstaluję, tylko pomyślę bardziej całościowo. W Niemczech są bardzo skrupulatne rozwiązania. Tam obowiązuje pewna określona stylistyka,
1: kolorystyka
0: domów, kształt dachu. I to nie o to chodzi, żeby ograniczać
2: wolność. Opole do 1945 roku też miało swoje prawo budowlane, w którym było bardzo ściśle określone, co wolno, a czego nie wolno. I z tego też prawdopodobnie wynika to wrażenie tej harmonijności, które pani odbiera, oglądając stare zdjęcia. Bo to było centrum, które było modernizowane zgodnie z pewnymi bardzo ściśle określonymi zasadami, co do ilości tam schodów, wielkości reklamy i tak dalej, i tak dalej.
0: Więc to daje swój efekt. Budy, prawda? Przyklejone do ratusza miały swój sens, ponieważ wtedy rynek pełnił nieco inną funkcję. Tak, bo to nie był tylko ośrodek administracyjny, że urzędasy tam siedziały, tylko tam handel się odbywał.
1: Odbywało się
0: i to
1: targowanie,
0: było
1: życie, funkcjonowanie.
0: Tak, i to na koniec takie pytanie, bo to jest dość ciekawe, że w zasadzie od dość dawna w Polsce nie buduje się blokowisk, prawda? Jakby tak spojrzeć, to nie buduje się,
2: znaczy,
0: w tym takim
2: pojęciu...
0: Znaczy nie
2: buduje się takich wielkich zespołów mieszkaniowych.
0: A wciąż jednak takim znakiem rozpoznawczym naszego budownictwa jest blokowisko.
2: No
0: dlaczego?
2: Podobno 12 milionów ludzi podobno mieszka w wielkiej pojęciu.
0: Mało tego, bardzo popularne są mieszkania w blokowiskach i one na rynku wtórnym osiągają coraz wyższe ceny.
1: Liczy się ich lokalizacja, dostępność i tak naprawdę przede wszystkim wartość dodana dla młodych ludzi. Z uwagi na to, że te pierwsze kroki młodych małżeństw skupiających się na dopiero dorobku, oni kierują swoje oczy właśnie w to miejsce. Wiedzą, oni się też niejako z tego wywodzą. Ci młodzi ludzie tam byli wychowani, tam byli wykształceni. Potem w ramach różnych ruchów zamieszkali zupełnie gdzieś indziej, ale wiedzą, że tam jest ich start dobry, bezpieczny i w miarę dostępny. I cenowo, i na te wartości, które mogą sobie pozwolić. Stąd też tam młodzi ludzie funkcjonują. Ale z drugiej strony mamy też pokolenie starszych ludzi, od których te dzieci się powyprowadzały, odeszły, funkcjonują już czy też w innych miastach, czy mają już swoje domy jednorodzinne i w zasadzie zostają już same starsze osoby na tego typu lokalizacjach. I takie mam wrażenie nieodparte, że mimo wszystko ci ludzie się jednak ze sobą jeszcze w miarę integrują. Jeszcze są te takie potrzeby tej socjalizacji ze sobą i tego, że można podrzucić tego dzieciaka w ramach tego dobrosąsiedztwa właśnie tym starszym osobom.
0: Jak ktoś
1: osobom
0: utkwi w windzie, to
2: jest wyciąga, to jest z całą pewnością nie będzie tam przez
1: tydzień siedział. Sobie nawzajem, no tak, nawzajem mieszkań, znamy jeszcze tych sąsiadów, coś się jednak mimo wszystko
0: i chyba
1: odbywa.
0: Jednak większość tych blokowisk była nieźle skomunikowana, co stanowi
2: może nie od
0: atot
2: początku, ale rzeczywiście to jest też kwestia taka, że to są przeważnie osiedla, które mają już co najmniej 40 lat i tam się już wszystko utarło. Nawet tak, to, czego brakowało, to, czego nie było, to w jakiś sposób albo powstały jakieś protezy, albo jakieś zastępcze rozwiązania.
1: A nawet jak brakuje, to w tej chwili się to uzupełnia.
2: Tak, albo się to uzupełnia, także myślę, że to są też takie miejsca, bo no, pamiętamy czy z opowieści, czy z własnych jakiejś historii, jeśli ci pierwsi mieszkańcy jednak zmagali się zupełnie z czymś innym. Takie te opowieści, że nie wiem, najbliższy sklep warzywny od osiedla znajduje się w centrum miasta,
0: spadł
2: prawda?
0: Deszcz, to się zapadali
2: spadł deszcz,
0: w
2: błoto do kolan, prawda? To wszystko tego już nie ma. Te wszystkie mankamenty, które były bardzo uciążliwe.
0: Wspólnoty, trochę ludzi, tak jak pionierzy amerykańscy, którzy wyrąbywali las, tak oni zasiedlali i oswajali to otoczenie, to stworzyło już w miarę wygodne środowisko.
2: Tak,
0: i na sam koniec, to tak dla kontrastu, podczas gdy u nas blokowiska jednak wciąż są zamieszkałe i cieszą się jakąś popularnością nawet u młodych klientów, no to w Wielkiej Brytanii czy w innych krajach europejskich są puste blokowiska, które miały być stworzone, to miały być tanie mieszkania dla migrantów na przykład. No w Niemczech tak budowano, a w tej chwili zieją pustką, no i wyglądają jak takie miejsca.
2: No tak, są przecież nawet miejsca, gdzie te bloki się burzy po prostu, rozbiera.
0: Mimo, że prawie w ogóle nie były
2: uwalniając teren na innego rodzaju.
1: Ale to też jest problem demografii tak naprawdę, bo mimo wszystko tam w porę i na całe szczęście wybudowano aż nadto tych lokali, tych budynków. Niestety u nas mimo wszystko możemy mówić o tym, że wciąż za mało. I u nas jest nadal zapotrzebowanie. One mimo wszystko kuszą, wodzą na pokuszenie, są potrzebne i nie uciekniemy od tego. A tam po prostu ta demografia tak już poszła w dół. Ci ludzie w zasadzie przenieśli się w zupełnie inne miejsca, w inne enklawy i wolą żyć na innych warunkach.
0: Poza tym właśnie na zachodzie, gdzie dużo było ludzi z innego pochodzenia,
1: dokładnie,
0: powodowało to to, że te blokowiska były gettami, że oni się czuli fizycznie wręcz
1: zamknięci
0: odcięci. Odcięci od reszty. U nas tego problemu nie było. To fascynujący temat i oczywiście nie wyczerpaliśmy go jedną rozmową. Mam nadzieję, że jeszcze wrócimy. Pani doktor Joanna Filipczyk wygłosi następny wykład poszerzony.
2: Ja muszę powiedzieć, że te tak zwane blokowiska, czy też osiedla, czy w ogóle ta nowa architektura, im bardziej się w to wchodzi, w ten problem, tym bardziej on jest fascynujący. Także tak, ja już zaczynam od jakiegoś czasu myśleć o wystawie na temat osiedla ZWM i myślę, że to ciągle będzie kiełkować.
0: I książce.
2: Być
0: koniecznie
2: może.
0: Książce. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: Moimi gośćmi byli dr Joanna Filipczyk, historyk sztuki z Muzeum Śląska Opolskiego i Roman Jabłoński, architekt miejski z Nysy. Dziękuję bardzo. Kłania się Beata Granatowska.
2: Dziękuję.
3: Debata o kulturze.
4: Wiesz, czułem wielki strach.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: Dobry wieczór. Zacznę bardzo romantycznie, bo od przedstawienia tytułu imprezy Spełnione Marzenia, czyli czwarty Nyski Festiwal Senioralny, który odbywa się pod dachem Nyskiego Domu Kultury. No i tak oto trafiłem tutaj, słuchając z wielką uwagą i podziwem tych prezentacji, które były na deskach scenicznych. Seniorzy pięknie śpiewają, bardzo dobrze dobrany repertuar i świetnie wykonany, mimo że to przecież nie zawodowcy, a nad wszystkim rękę trzyma, jest gospodarzem prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie, pani Urszula Barbara Struś. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: No to zacznę od tego, skąd pomysł w ogóle na taką imprezę i czy ona od razu miała tak wysoki, profesjonalny poziom jak teraz?
2: Wiele lat temu w Nysie organizowana była senioriada przez pana Piotra Przybołowskiego, który niestety odszedł już od nas i nastąpiła taka pustka. I chciałam wypełnić tę pustkę i po kilku latach przerwy wymyśliłam Nyski Festiwal Senioralny pod tytułem Spełnione Marzenia, do organizacji którego poprosiłam burmistrza Nysy oraz Nyski Dom Kultury.
1: No i okazało się, że to jest bardzo udane przedsięwzięcie. Od razu tak się zapowiadało, że będzie wysoki poziom. Czy to na początku troszkę taka, nie wiem, może biesiadna piosenka, troszkę taka, wie pani, przy ognisku. Przepraszam, ale najczęściej tego typu artystyczne aktywności seniorów są kojarzone właśnie z takim bardziej sielskim klimatem. A tymczasem, przynajmniej w tym roku, to jest zawodowstwo.
2: To prawda, 3 lata temu, gdy po raz pierwszy był festiwal, zgłosiło się tylko 10 zespołów, ale to też były zespoły, które już bardzo ładnie prezentowały się na scenie. Natomiast już od drugiego ten poziom jest bardzo wysoki. Nie wiem, czy jesteśmy osiągnąć jeszcze wyższy poziom, ponieważ my jesteśmy tylko i wyłącznie amatorami, u których drzemie ta muzyka z dawnych lat, ale z różnych powodów nie mieliśmy czasu, żeby realizować się w tej dziedzinie. I powstaje bardzo wiele zespołów i skoro już kilka lat funkcjonują, dlatego ten poziom wiadomo, że jest coraz wyższy. I coraz więcej zespołów startuje nawet spoza naszego województwa.
1: Jeżeli się zaczyna od nowa jakiś pomysł, który kiedyś gdzieś tam był prowadzony, to jest bardzo duże wyzwanie, bo poprzednicy zazwyczaj przecierają szlaki, wytyczają jakąś formułę, ludzie się do tego przyzwyczajają, a przecież każdy człowiek, który przejmuje nawet jakąś tradycję, robi to po swojemu i może się albo przyjąć, albo się okaże, że nie, my chcemy tak, po dawnemu, jak było. No to muszę zapytać panią prezes, czy były takie momenty troszkę pod górkę, bo wiem, że pani zawsze ma swoje pomysły, a przyzwyczajenia ludzkie to jakby druga strona medalu.
2: Bardzo ciepło zostałam przyjęta przez widzów, którzy przychodzą na nasz festiwal i od samego początku słyszę tylko same superlatywy, że jest na bardzo wysokim poziomie, że jest świetna organizacja. Także spotykam się tylko z takimi pozytywnymi opiniami. Może negatywne nie dochodzą, ale nawet dzisiaj ktokolwiek mnie spotka, jest pod dużym wrażeniem.
1: Ale wracamy do naszego wydarzenia, dlatego że Uniwersytet Trzeciego Wieku jako organizacja pożytku publicznego wypełnia bardzo ważne miejsce w życiu kulturalnym, edukacyjnym, takim i oświatowym miasta. I teraz chciałbym sobie pozwolić na taką dygresję obok tego festiwalu senioralnego. Czy ten już kończący się powoli rok akademicki wniósł coś nowego? Czy pani ma jakieś doświadczenia? Będą korekty? Coś się pojawi jeszcze do tej pory, czego nie było? A z czegoś na przykład zrezygnujecie? No muszę takie pytanie zadać, bo to jednak główny wasz nurt działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie.
2: Panie redaktorze, w tej chwili się tak wiele dzieje, te rzeczy, które zostały zaplanowane, że nie myślimy teraz o następnym roku akademickim, bo to będzie czas na wakacjach, ale to, co jeszcze mogę wspomnieć, to teraz wybieramy się na szkolenie do Warszawy z takiego towarzystwa Fundacji EŁ, gdzie realizujemy bardzo ciekawy projekt, który będzie polegał na tym, że podczas wakacji 5-dniowe będą takie a la półkolonie dziadków z wnukami, gdzie będziemy ich uczyć, jak kiedyś bawiliśmy się, jakie filmy oglądaliśmy. Wybierzemy się też na trasę Kresikowej Studni. Także chcemy im pokazać nasze dzieciństwo i wydaje mi się, że to będzie ciekawe takie przedsięwzięcie. Poza tym jest bardzo wiele projektów, które już realizujemy. Jesteśmy w trakcie. Są to zajęcia aerobiku na basenie. W tej chwili przygotowujemy się do turnieju w Kręgle. Będą też spacery z kijkami i takie będzie zakończenie we wrześniu całego tego projektu na fortach Prusy, gdzie też będzie bardzo duża impreza. Oprócz tego jeszcze mamy rozpoczynanych jeszcze wiele innych projektów, także na razie myślimy nad tym, co teraz realizujemy, a co będzie w przyszłym roku. Myślę, że znowu jakieś nowe inicjatywy powstaną, ale to o tych będziemy na wakacjach myśleć.
1: A same wakacje, jak pani planuje, dlatego że część uniwersytetów przerywa działalność właśnie wakacyjną, część natomiast uważa, że seniorzy są nadal aktywni i nic nie zwalnia z obowiązku bycia właśnie takim aktywnym. Jak to będzie w przypadku Uniwersytetu w Nysie?
2: Niby są wakacje, ale to jest tylko tak niby, bo jeszcze mamy wyjazd do Krynicy Morskiej nad morze. Wyjeżdżamy również do Włoch w sierpniu. Także niby są wakacje, a ich nie ma. We wrześniu jeszcze, tak jak już wspomniałam, będzie to podsumowanie projektu. Będą również różnego rodzaju zawody sportowe, w których też będziemy uczestniczyć. Zapraszani jesteśmy również na różnego rodzaju imprezy. Między innymi jest takie święto gruszy w Hajdukach Nyskich, gdzie nasze zespoły również występują. Także niby wakacje, a jednak nie do końca.
1: Czyli jednak wszystko pokazuje samo życie. Najczęściej układacie ten scenariusz wedle danej sytuacji, potrzeb, no i też chyba jakichś sugestii samych słuchaczy. Bo z tego co wiem, to nie narzuca pani pewnych rozwiązań, tylko słucha, czego ludzie potrzebują, czego oczekują ewentualnie.
2: Oczywiście słucham to, co ludzie oczekują, ale też moja głowa jest pełna różnistych pomysłów. Rzucam te pomysły i bardzo chętnie są przez słuchaczy przyjmowane.
1: Trzeba przyznać, że to nie tylko są prezentacje wokalne, ale też całych zespołów, które też świetnie się prezentują i to słychać, widać, że to nie jest na okoliczność tego festiwalu, tylko oni z sobą już długo grają. Są świetnie zgrani, pięknie ubrani, pięknie się poruszają na scenie. No naprawdę robi to ogromne wrażenie. I jeszcze jedna rzecz, żebym nie zapomniał. Cała sala do ostatniego miejsca jest wypełniona. Dawny Teatr Miejski w Nysie, można powiedzieć śmiało, pęka w szwach. Można tego pozazdrościć.
2: To prawda, zawsze mamy bardzo dużo chętnych. Coraz więcej osób dowiaduje się o naszym festiwalu. Właśnie 2 dni przed rozpoczęciem festiwalu miałam telefon z Siewierza, no ale niestety już miałam wszystko dopięte, a więc zaprosiłam na przyszły rok i myślę, że będziemy coraz więcej zespołów, nie tylko z naszego województwa, ale również z ościennych województw również będziemy gościć.
1: To świetny pomysł. Dlaczego ktoś na przykład z sąsiedniego województwa, wspomniała pani, że właśnie z regionu dolnośląskiego przyjechali, dowiedzieli się wcześniej. No i bardzo dobrze, też coś przywiozą, przecież to są różnego rodzaju, powiedziałbym, takie perełki kulturowe. Każdy zespół niby ten sam utwór, ale interpretuje po swojemu. Bardzo ciekawych rzeczy można się też dowiedzieć o tych samych ludziach.
2: To prawda, bo przecież występ występem, ale później w kuluarach się spotykamy. Zawsze przygotowujemy słodki poczęstunek zarówno dla występujących, jak i dla widzów podczas przerwy i można się wymieniać. Zresztą przyjaźnie się zawiązują. My jesteśmy bardzo blisko związani z Uniwersytetem Trzeciego Wieku z Niemodlina, gdzie nawet wspólnie sobie organizujemy wyjazdy.
1: A zapytam tak zupełnie technicznie, może mniej romantycznie, a jak pani to wszystko organizuje, że na przykład wszyscy uczestnicy, no tu jest kilkaset osób przecież, mają poczęstunek, bo gdy chodziłem sobie po holu, zaglądałem, to są i takie przekąski, i są desery. No naprawdę jest to bardzo bardzo bogato przygotowana impreza. Domyślam się po cichu, że to kosztuje.
2: Oczywiście kosztuje i tutaj wielki ukłon w kierunku burmistrza Nysy, który również włączył do organizacji tego przedsięwzięcia. Natomiast wszystkie organizacyjne sprawy to są na naszych barkach, łącznie z prowadzeniem, przygotowaniem scenariusza, reżyserią, organizacją całą cateringu. Ale w tej chwili mam kilka osób do pomocy, którzy mi pomagają i na razie jakoś ogarniamy.
1: To mam taki pomysł, żeby zaprezentować też gości spoza Nysy, która tutaj króluje, to wiadomo. Wiem, że pani prezes rozmawiała z kilkoma osobami, także prezesami uniwersytetów trzeciego wieku. Jeśli dobrze pamiętam, to nawet w Niemodlinie i gdyby dało się zaprosić do naszego studia festiwalowego takich gości, to myślę, że to będzie bardzo interesujące.
2: No bardzo chętnie poproszę te osoby i też będą mogły powiedzieć, jak one odbierają z perspektywy uczestnika, bo ja jestem organizatorem, więc nie widzę wszystkiego. Może akurat oni podpowiedzieliby, co mogłabym jeszcze zmienić.
1: No to ja dodam jeszcze na wszelki wypadek, żeby nie umknęło pani prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie, pani Urszula Barbara Struś, także prowadzi tę imprezę ze sceny, więc ma dużo pracy. To pani prezes w takim razie wraca na scenę, a my przywitamy kolejnego gościa naszej audycji.
2: Tak, zapraszam panią Wiesławę Cyganę, która jest prezesem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Niemodlinie. I poprosiłam również pana Wiesława Rosianowskiego, laureata ubiegłej edycji Nyskiego Festiwalu Senioralnego.
1: Bardzo dziękuję i witam państwa. Pani Wiesława i pan Wiesław, bardzo ładnie się składa.
2: Witam.
3: Dzień dobry.
1: No to zacznę jednak od tego, skąd obecność Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Niemodlina właśnie w Nysie. Bo pani prezes nadmieniła, że to nie są tylko jakieś formalne takie relacje, ale że to jest coś takiego przyjemniejszego, ciepłego, no takiego po prostu ludzkiego, tak to nazwę opisowo.
4: Tak, potwierdzam, bo my jesteśmy uniwersytetem ze starostwa opolskiego, ale bardzo mocno współpracujemy z Nysą i powiatem nyskim, bo mamy też z Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Nysie. I dlatego jesteśmy tutaj sercem i duszą w Nysie, i po prostu nam to pomaga w różnych naszych działaniach i się po prostu integrujemy.
1: Czyli to jest też wymiana doświadczeń, bo nie ma co mówić, że Niemodlin jest mniejszą miejscowością, Nysa rzeczywiście ma większe możliwości, chociażby jest już ośrodkiem akademickim, który ma większe możliwości i myślę, że korzystacie z tej możliwości.
4: Tak, oczywiście naszym opiekunem z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych jest pan dr Piotr Bernat, do spraw senioralnych on jest i po prostu razem tutaj mamy spotkania, mamy sympozja i razem działamy, czy to w spartakiadach sportowych, senioralnych, czy właśnie tak jak teraz w festiwal mamy Nyski. I tak samo my też robimy ze swojej strony rajdy piesze, rajdy rowerowe i też zapraszamy członków innych uniwersytetów.
1: Piękne miejsce wokół przecież lasy otaczające Niemodlin i Lipno, basen, ale także takie małe jeziorka. Przeurocze miejsce. Ale zapytam o działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Niemodlinie, taką codzienną. To taka na moment dygresja w stosunku do tego wydarzenia, które ma miejsce w Nysie. W jaki sposób organizujecie te zajęcia, których jest więcej? Tych dotyczących edukacji, oświaty, czy tych, w których dbacie także o kondycję, zdrowie samych seniorów?
4: Powiem tak, że przede wszystkim uniwersytet to są wykłady i mamy je co 2 tygodnie. Zapraszamy wykładowców, którzy nam po prostu mówią w różnych dziedzinach i o różnych sprawach. Ale mamy także zajęcia ruchowe. Takie jak joga, rehabilitacyjne też, ale zajęcia taneczne i przede wszystkim mamy zespół wokalno-muzyczny, śpiewać każdy może i Wiesiu Rosianowski jest naszym kierownikiem tego zespołu i nas prowadzi świetnie. Dlatego dużo osób zaczęło z nami śpiewać i się integrować.
1: No to zacznę w takim razie rozmawiać o tych śpiewających uczestnikach Uniwersytetu z panem Wiesławem. Sam jest pan laureatem, co znaczy, że to sprawia panu przyjemność. A skąd pomysł na to, żeby trafić do Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Niemodlinie i jeszcze zająć się, no powiedziałbym tak zupełnie profesjonalnie, prowadzeniem zespołu?
3: W 2023 roku przeszedłem na emeryturę, także już tego czasu było więcej. No, w lipcu przeszedłem na emeryturę, a w końcu września zapisałem się do UTW Niemodlin. No i przy tej okazji, w związku z tym, że muzykuję od wielu, wielu lat. No,
1: rozumiem, że znana jest ta pasja wszystkim w Niemodlinie.
3: Oczywiście muzykuję, nie tylko muzykuję, jestem też członkiem zespołu Żubrosie Wacława Masłyka. Myślę, że znany to jest...
1: Jest zespół takich myśliwych i ma chyba kilkadziesiąt lat tradycji już. To bardzo znana kapela.
3: Tak, także pozdrawiam Wacka. I po prostu zacząłem działać, gram tylko na gitarze. Zaczęliśmy w skromnej ilości ludzi na początku, koleżanek i kolegów. I rozbudowało się to do kilkunastu, kilkudziesięciu, tylko czasami. Występujemy na różnych imprezach. Mamy dobre układy z naszym burmistrzem. Będziemy występować na koniec czerwca. Mamy piknik rodzinny, też będziemy występować.
4: A teraz mamy jeszcze 23 maja Gminne Dni Seniora, gdzie też jesteśmy głównym organizatorem i po prostu wszystkich zapraszamy, i seniorów, i dzieci, i wnuków seniorów, i wszystkich zapraszamy do wspólnej zabawy.
1: Pani prezes, jeszcze na koniec naszej rozmowy przypomnijmy to, żeby nie umknęło nikomu, a jeszcze pana Wiesława zapytam właśnie o te początki w zespole już tutaj na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. No bo jednak, jeżeli pan ma takie doświadczenie sceniczne, no to już pan wyżej stawia poprzeczkę. To nie jest takie granie z gitarą do ogniska, że każdy sobie coś tam śpiewa. Tym bardziej, że słuchałem fragment waszego występu, no i trzeba przyznać, robi wrażenie, jak pięknie, czysto śpiewacie, jakie są dobrze zaaranżowane utwory, jak to wszystko, mówiąc tak potocznie, pasuje do was. Bo czasami może, no bywa w dobrych chęciach, ale takie przerysowane różnego rodzaju są maniery wykonawcze. U was jest to naturalne i pięknie to brzmi.
3: No staramy się. No muzycy, którzy grają ze mną, również to są wieloletni muzycy, którzy grali w różnych formacjach. No zresztą to słychać, że jest obycie to muzyczne.
1: Nawet takie obycie sceniczne, to jest rzecz też nie mniej ważna, jak się widać, że gdy jesteście na scenie, sprawia wam to przyjemność, macie świetny kontakt z publicznością i na odwrót, i to wszystko widać i czuć.
3: No myślę, że będziemy działać dalej, aby Bozia zdrowie dała tylko, bo to w naszym wieku to różnie, ale no to jest nasza pasja.
1: A kto przygotowuje repertuar? Kto wybiera te piosenki, które później prezentujecie chociażby na takim festiwalu jak Gnysie?
3: No na pewno ja, większość, ale też i propozycje są od koleżanek, od kolegów. Także jakoś tak wspólnie.
1: No to pochwalcie się, co zaprezentowaliście publiczności w Domu Kultury w Gnysie podczas tego festiwalu.
4: Pierwszy wystąpił zespół taneczny Senioritas i zatańczyliśmy dwa utwory czerwonych swoich długich tych spódnicach, i to przede wszystkim tańce zumby, którą prowadzi nam Monika Sosnowska, przygotowuje nam, mamy zajęcia taneczne z tą grupą. A jeszcze chciałam powiedzieć, że tutaj w tym roku nie ma kategorii recytatorskich, a my mamy jeszcze jedną seniorkę, Teresę Łyszczarczyk, która w tamtym roku była laureatką tego konkursu i my ją nazywamy Hanką Bielicką, bo tak wspaniale mówi. Naszą Hanką Bielicką, no tak.
1: Panie Wiesławie, także ten występ odbył się z takim mocnym akcentem w postaci pana osoby. Pan lubi śpiewać, lubi to wszystko sam aranżować. Widać, że to jest dopasowane do was, że to nie jest takie trochę, powiem, naciągane i dobrze brzmi.
3: No tak, wybrałem tolerancję Stanisława Sojki, chociażby przez to, że no wspaniały artysta odszedł od nas. No i zresztą, co tu dużo mówić, no świetny muzyk i wokalista. No i drugi kawałek, który bardzo mi się podoba, śpiewam go często, czy te oczy mogą kłamać, po prostu fajny. No i nasz z koleżankami Piechotą do lata i Och i Ach Sylwii Grzeszczak.
1: Jeżeli chodzi o te dwa utwory, o których pan wymienił, czyli Piechotą do lata i ten poprzedni, no to cała sala z wami śpiewała, dlatego zwróciłem uwagę na to, jak świetny macie kontakt z publicznością.
3: No tak, ja bym chętnie jeszcze na scenie został, ale szefowa Ula przegoniła nas po prostu i koniec, no bo inni czekają też wykonawcy.
1: Czy te oczy mogą kłamać, można by w tym momencie zapytać, ale naprawdę to się cieszyło ogromnym powodzeniem, bo państwo tego nie widzieli. Akurat byłem tutaj w okolicach szatni i tutaj jest poczęstunek dla gości, dla uczestników i proszę sobie wyobrazić, że koleżanki i koledzy, nie wiem skąd, ale gdy wy prezentowaliście się na scenie, śpiewając tę piosenkę, to oni śpiewali do kawy. Razem z wami.
4: No miło nam słyszeć bardzo, o bardzo tym. I bardzo nas to cieszy, tak.
1: A jeszcze pytanie takie, jazda obowiązkowa, powiedziałbym. Jakie zajęcia jeszcze będą się odbywać na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Niemodlinie do końca roku akademickiego? I czy ewentualnie macie jakieś przemyślenia co do korekt przyszłego programu od października? Że może któraś formuła się wyczerpała, coś trzeba skorygować, albo są oczekiwania czegoś nowego?
4: Jest jedno takie oczekiwanie, recital Wiesia Rosianowskiego, który będzie w Niemodlinie i będzie w drugiej połowie, we wrześniu będzie, w drugiej połowie tego roku. No i jeszcze co, no mamy inne zajęcia takie, no chcemy też sportowe mieć, no i przede wszystkim integracyjne, pokoleniowe. I mamy też zamiar pojechać do szkoły podstawowej w Rogach, gdzie z dziećmi też będziemy śpiewać.
1: Dla mniej wtajemniczonych powiem, że to jest miejscowość odległa o kilka kilometrów. Może na końcu świata, bo taka boczna droga prowadzi z Niemodlina. A skąd pomysł, żeby właśnie w Rogach z młodzieżą zaśpiewać?
4: Dlatego, że my już od 2 lat ze szkołą podstawową w Rogach po prostu współpracujemy. Mieliśmy tam zajęcia informatyczne i rozśpiewanki integracyjne, gdzie braliśmy udział z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych EŁ. Mieliśmy takie po prostu zadanie, żeby pośpiewać po szkołach. W Zolu też byliśmy i dlatego nawiązaliśmy kontakt i tam nam się bardzo fajnie z nimi współpracuje. Super dzieciaki.
1: To dla pana Wiesława też jest wyzwanie, prawda? Bo trzeba to wszystko opracować, dostosować do możliwości tych dzieci.
3: Jeśli chodzi o ten mój recital, no trudno to nazwać recitalem, po prostu taki występ coverowy. No już jest w trakcie przygotowywania, już sekcja rytmiczna ćwiczy ostro, no i końcem września właśnie chcę wystąpić, to już tak już to będzie, no tak na ciut wyższym poziomie, mam nadzieję. No, także zapraszam Radio Opole również.
1: Dobrze, przypomnijmy, pani prezes jeszcze przypomni o tych terminach, a ja chcę pana zapytać trochę od kuchni. Czym się pan kieruje, wybierając te utwory, które później prezentujecie? No bo powiem tak, porwaliście całą salę, to było bardzo emocjonalne, czy te oczy mogą kłamać, Piechotą do lata, no to moje pokolenie doskonale pamięta, to łatwo wpada w ucho, ale kiedyś trzeba będzie uzupełnić ten repertuar. No nie można grać nawet ukochanych, wspaniałych przebojów cały czas. Trzeba coś nowego.
3: No myślę, że tak. No, ja kieruję się raczej, lubię taki program balladowy. No tych ballad jest bardzo dużo, ale nie wykluczam, że jakieś inne tam, prawda, utwory, kawałki muzyczne będziemy prezentować.
1: No to na koniec spotkania z Uniwersytetem Trzeciego Wieku to jeszcze pani prezes przypomni te dwa wydarzenia, na które można zaprosić i warto was odwiedzić.
4: Przede wszystkim 23 maja mamy Gminny Dzień Seniora. Jest to pierwszy Gminny Dzień Seniora. Organizuje to Uniwersytet Trzeciego Wieku w Niemodlinie i będziemy mieć korowód, potem występy, no i przede wszystkim biesiadnie. Wszyscy będziemy śpiewać, akompaniament będzie akordeonisty przy tym.
1: No i jeszcze to wydarzenie we wrześniu, to już związane z panem Wiesławem.
4: To jest recital naszego kolegi Wiesława Rosianowskiego, który przedstawi swoje utwory, swoje piękne piosenki, no, i wykonanie.
3: Nazwałem to już tak roboczo, covery z serca płynące.
1: A w naszym studiu festiwalowym w Nysie kolejny gość, tym razem z Kluczborka. Witam panią.
5: Witam serdecznie. Lubomira Krzęciessa. Takie jest moje imię i nazwisko. Pewnie troszkę trudne.
1: A dlaczego? No, bardzo mi się podoba, ale pięknie brzmi scenicznie. I tak się zastanawiam, czy to takie wyzwanie dla pani było życiowe, żeby jednak pracować z ludźmi na scenie, czy to coś już związanego z zawodem, z pani działalnością?
5: Od wielu lat prowadzę zespół muzyczny i śpiewałam też w zespole takim weselno-rozrywkowym, w ten sposób może się wypowiem. No i cóż, i to śpiewanie, ta muzyka we mnie drzemie i na dojrzałe lata postanowiłam założyć zespół senioralny, bo wśród moich znajomych, również ze środowiska, jest wiele osób takich, które śpiewały, śpiewają, bądź też marzą o tym śpiewaniu i stąd też powstał zespół.
1: No to muszę zapytać się jednak o tę drogę właśnie taką w cudzysłowie zawodową. Skąd u pani upodobanie do śpiewu? No bo niczym nie będzie oryginalnym, jak powiem, że na ogół to śpiewają dzieci. Lubią do wszystkiego śpiewać sobie, dorabiają piosenki, same tworzą tekst. Natomiast później to jakoś w człowieku, tak powiedziałbym, zanika. Zaczynamy się zachowywać, w cudzysłowie mówiąc, poważnie i to, co było cechą dziecka, taką szczerą, prawdziwą, spontaniczną, niestety ustępuje na rzecz prozy życia. A w pani przypadku, jak to było, tak jeśli możemy sięgnąć pamięcią trochę dalej?
5: Śpiewałam od dziecka, właściwie od przedszkola, przez całą szkołę muzyczną. No i zresztą proszę popatrzeć na mnie, ja jestem nadal dzieckiem. Nie wiem, czy pan tego nie widzi.
1: A który akcent może o tym świadczyć? Bo jeżeli chodzi o iskry w oczach, to przyznaję, nieustannie to widać. To taka wspaniała cecha człowieka wiecznie młodego.
5: No i tak właśnie jest. Jestem wiecznie młoda i tak się czuję, mimo tych lat, które gdzieś tam w zapleczu czekają na mnie, niestety. Ale tak, mam w sobie dużo chyba radości, takiej pasji do pracy z ludźmi, z dziećmi również, bo pracuję jeszcze w Centrum Kultury w Kluczborku, gdzie prowadzę zespół muzyczny dziecięcy i zespół wokalny, muzyczny, właściwie wokalny. I zespół wokalny Cantabile złożony z dziewcząt takich około maturalnych, o tak powiem.
1: Czyli ta droga zawodowa w zasadzie od początku była związana ze sztukami wokalnymi, z muzyką, z kulturą.
5: Oczywiście. Zresztą cały czas powtarzam, że ja nie pracuję. Ja nie chodzę do pracy. Ja mam cały czas wakacje, urlop przesiąknięty muzyką i piosenką.
1: Czy nie nudzi się pani, jednocześnie nie męczy za bardzo, mimo nieraz wielu godzin pracy, które się czuje?
5: Nie czuję tych godzin pracy, przyznam. Nawet jeśli są próby bardzo długo, bardzo późno, bardzo często, to ja nie chodzę do pracy. Ja po prostu idę się bawić.
1: To muszę panią zapytać o taki wątek socjologiczno-psychologiczno-społeczny. Chodzi mi o te sławne, czy raczej już niesławne smartfony, które podobno młodzież zdominowały. A jak patrzę właśnie na uczniów, nawet młodszych szkół, czy też średnich, którzy mają jakąś pasję, to stoi w kontrze do tego biegowego takiego stereotypu. Okazuje się, że jeżeli coś się wartościowego, autentycznego tym ludziom młodym zaproponuje, to smartfony idą w odstawkę.
5: Ale oczywiście, one są wykorzystywane u nas, ale tylko do sprawdzania tekstów.
1: Albo jako metronom.
5: To rzadziej, przyznam, ale tak. No, jeśli nie uda nam się wydrukować tekstów, przygotować tych tekstów, to wtedy młodzież często korzysta z tych smartfonów, właśnie odszukując sobie teksty.
1: Jaki repertuar interesuje młodzież w roku 2026? Bo to może być bardzo pouczające. Ja mam swoje spostrzeżenia, ale na razie nie powiem, żeby pani nie sugerować.
5: Właściwie to jest szeroko pojęta muzyka, bardzo szeroko. I lekko jazzujące tematy i takie piosenki, które są w tej chwili na czasie, bo jednak młode dziewczęta lgną do tego, żeby zaśpiewać coś nowoczesnego. Niekoniecznie Kalina Jędrusik, niekoniecznie Kabaret Starszych Panów i piosenki z tego repertuaru, ale owszem, jak najbardziej też. Jak najbardziej też.
1: No to idzie w parze z moimi spostrzeżeniami, że młodzież obecnie słucha tego, czego ja słuchałem w średniej szkole. A więc wykonawców, którzy mieli bardzo długie włosy, nie zawsze prowadzili zdrowy tryb życia, szczególnie za oceanem, no bo to taki był okres, a także taką, powiedziałbym, klasykę, fundamenty polskiej piosenki. Czyli między innymi Ewa Bem, te stare dobre teksty, porządnie napisane przez znakomitych poetów, artystów, świetnie skomponowane, aż po, nie wiem, Zbigniewa Wodeckiego i to pokolenie, które dla nas jest taką ikoną polskiej sztuki wokalnej najwyższej próby.
5: Oczywiście i to są utwory, które poza piękną muzyką mają też cudowny tekst. I tego się młodzież uczy. Pozwala im to rozszerzyć horyzonty oczywiście.
1: Czy bywa tak, że ktoś przychodzi z tym młodych ludzi do pani i mówi, a ja taką piosenkę usłyszałam, chciałbym to zaśpiewać. Że oni sami odnajdują gdzieś te piosenki i proponują, żeby je wykonywać. Jak pani wtedy reaguje?
5: Bardzo często tak się zdarza, ale za każdym razem, kiedy taka sytuacja ma miejsce, przesłuchujemy taki utwór, sprawdzam, czy tekst jest kompatybilny z postacią, bo czasami postać jest ruchliwa, żywa i te sentymentalne piosenki niekoniecznie. Chociaż dla równowagi albo dla przeciwwagi. Często tak się zdarza, że właśnie osoba, która jest z pozoru nostalgiczna, spokojna, dostaje bardzo żywiołowy numer po to, żeby spróbować otworzyć w niej jakieś nowe ścieżki.
1: To chyba bywa bardzo odkrywcze i zaskakujące mogą być efekty takiego eksperymentu.
5: Jak najbardziej. Wielokrotnie te młode osoby poznają siebie i ten repertuar, i siebie w tym innym repertuarze i nie wierzą, że to są one. Ale tak to właśnie jest.
1: I co? I wtedy trafia to na scenę? Takie odkrycie? Bo no to z pani udziałem przecież wszystko się dzieje, bo dobry pedagog potrafi wskrzesić nawet z osoby, która nie wierzy w siebie, właśnie takie iskry.
5: Trudno mówić o mnie dobry pedagog. Ja raczej staram się być, no to może troszkę dziwnie zabrzmi, ale taką koleżanką, mamą, kumpelką i wtedy to przynosi najlepsze efekty. Kiedy nie ma tej bariery takiej pani, która mnie uczy, tylko przyjaciel po prostu. I tak, oczywiście, jak najbardziej. To przynosi wielkie, pozytywne efekty.
1: Nie miała pani obaw, skracając ten dystans? No bo są jakby dwie szkoły. Jedna to właśnie taki brat łata, oczywiście, który zachowuje też pewien dystans, no bo wiadomo, że nie będziemy sobie tykać, mówiąc potocznie, a drugi to właśnie jednak taki trochę dystyngowany, bardziej, no może elegancki w cudzysłowie powiem, ale właśnie gdzie jest ta przepaść pomiędzy młodzieżą a pedagogiem.
5: Nie wydaje mi się, że to jest dobry pomysł z mojego punktu widzenia. Oczywiście, kiedy są małe dzieci, to zupełnie inaczej ta relacja wygląda. Natomiast kiedy uczy się u mnie dziecko, które przychodzi na zajęcia 10 rok, no to to już jest kawałek rodziny, mogłabym powiedzieć, prawda?
1: Zna pani to przecież od tego słynnego dzieciątka.
5: Dokładnie tak, dokładnie właśnie tak. Więc rosną na moich oczach, dojrzewają na moich oczach, również muzycznie.
1: To chyba wielka satysfakcja mieć właśnie takie osiągnięcia. Mam tu na myśli pedagoga, który właśnie wychował taki talent od takiej dziewczyneczki, prawie że z przedszkola, bo już dziewczynę, która za chwilę zda maturę, pójdzie w świat i dalej jest zachwycona tym, co robiła z panią przez tyle lat.
5: Oczywiście, tym bardziej, że mają możliwości uczenia się u innych pedagogów, a jednak zostają ze mną mimo wieku.
1: Co to znaczy mimo wieku, żebym to rozszyfrował? Ale no, czyjego?
5: Już nie powiem. Już na ten temat nie będę się wypowiadać. Są takie słowa jak na przykład stary, dojrzały, emeryt.
1: No jest takie bardzo modne, uniwersalne, powiedziałbym neutralne, a nawet pozytywne, które maskuje te ewentualnie negatywne konotacje, senior. Nie wiem, no wiem, że niektóre panie też jakoś tak nie za bardzo.
5: No ja też nie za bardzo, bo nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że senior to w duszy, a jeżeli w duszy jest dziecko albo, nie wiem, wesoły człowiek, no to jaki tam senior? Jaki senior? Senior to mnie się kojarzy zaraz z bamboszami, z huśtawką na podwórku, może z fotelem bujanym, to jest dla mnie senior.
1: czymś takim już, powiedziałbym, sfinalizowanym.
5: Dokładnie tak, dokładnie tak.
1: A czy potrafi pani przekazać właśnie tę cechę taką natury charakterologicznej, którą ma, tę wieczną młodość, te iskry w oczach, tę energię? Da się tym zarazić?
5: Proszę popatrzeć na moich seniorów, moich, bo zespół Powróćmy jak za dawnych lat traktuje jak kawałek swojej rodziny. Proszę na nich popatrzeć. Oczywiście, wszystkie się śmieją, wszystkie są radosne, mimo wieku czasami powyżej 80 lat.
1: No i wiadomo, czasami różnych zmartwień, kłopotów, dramatów rodzinnych, czy ewentualnie różnego rodzaju przypadłości zdrowotnych. No bo tak życie wygląda, to nie tylko sam uśmiech, nie tylko sama scena, a to trzeba godzić i pani też ma tutaj duże wyzwanie, właśnie kimś być takim bliską osobą, nie tylko liderem tego zespołu, ale kimś takim, z kim można porozmawiać, bo może ktoś nie mieć kogoś takiego w rodzinie. To niesamowicie ważna taka rola, górnolotnie mówiąc, społeczna.
5: Ale wie pan, jaka cudna? Kapitalna po prostu. Kapitalna, kiedy no niekoniecznie muszę być frontmanem, bo to nie w tym rzecz. Natomiast tak, staram się być koleżanką.

0: więc jedni odchodzą, drudzy przychodzą. Czasami jest to skutek finansowy, o tak powiem. To troszkę dziwnie brzmi, ale no, nie wszyscy chcieliby partycypować w kosztach prowadzenia placówki, a my zdecydowaliśmy się w jakiejś takiej szerszej grupie właśnie na takie, można powiedzieć, datki na Centrum Kultury, ponieważ no, korzystamy z tych wszystkich dobrodziejstw, korzystamy ze światła, sali, no, jesteśmy zespołem pracującym pod skrzydłami Centrum Kultury i naszego dyrektora, pana Jarosława Palucha.
1: I rozumiem, że jednak czujecie się trochę w obowiązku też wspomagać tę placówkę, która daje wam takie warunki, dach nad głową.
0: No właśnie tak, jak pan powiedział. Chcemy być częścią tej jednostki, tego organu. No i dlatego zdecydowaliśmy, że chcemy partycypować w tych kosztach. Niewielkie to są koszty, no ale nastąpił taki moment, kiedy nie wszyscy zaakceptowali i tak mówię, to w ogóle nie można mówić o jakichś wartościach, bo to są minimalne kwoty. Ja nie wiem, czy jest potrzeba o tym mówić w tych ramach finansowych, określić to, ale tak jak mówię, są to niewielkie koszty zupełnie, ale jeżeli ktoś ma inny punkt widzenia i twierdzi, że to im powinno się płacić za to, że występują, za to, że reprezentują, za to. Nie, uważamy w tym szerszym gronie, że właśnie jest inaczej. Jest inaczej, musimy być wdzięczni, że możemy mieć zawsze pięknie, zawsze ciepło, zawsze przygotowane wszystko. Nigdy nie mamy żadnego problemu, jeśli chcemy sobie jakieś spotkanie zrobić z okazji, nie wiem, imienin, urodzin, bo też się tak zdarza i to bardzo często. No jeśli mamy 26 osób, to prawie każda próba zaczyna się od 100 lat.
1: Rozgrzewka głosu.
0: Dokładnie tak i czasami tak się właśnie zdarza, że moja rodzina mówi, że nie, to już Lubeńko już nie, już teraz już była rozśpiewka, więc już teraz mamy mimo mu już nie.
1: No to takie formalne pytanie na koniec. Jaka jest osoba w zespole najbardziej zaawansowana wiekiem? Ile ma lat albo ile miała?
0: Myślę, że to będzie nasza Jadwiga i 81 albo 2.
1: Niech zgadnę, że to śpiewanie, to wspólne bycie z ludźmi w zespole, bo to jest chyba ważne, też jej pomaga w tym, że ma dobrą kondycję i że nadal śpiewa.
0: Ale oczywiście i zawsze na występach szpileczka, bo inaczej być nie może.
1: To oczywiste. Tak na marginesie, niedawno czytałem takie badania, były prowadzone przez bardzo renomowany ośrodek światowy. Trwały one 80 lat i proszę sobie wyobrazić i proszę przekazać ewentualnie proszę sprawdzić,
0: tak,
1: że nie papierosy, nie zły tryb życia, nie obżarstwo, nie inne czynniki, zawały czy też podobne incydenty są najczęściej przyczyną, powiedzmy, takiego gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia, a nawet zgonu, tylko samotność.
0: Oczywiście. Samotność i brak pasji. I człowiek, no, brzydko mówię, kapcanieje chyba, tak?
1: Tak, to bardzo dobre naukowe określenie,
0: bardzo
1: tak jest.
0: Typowe w naszej branży, tak. No, staram się, żeby właśnie tak nie było. I repertuar, który wybieramy, jest też różny. Również powróćmy jak za dawnych lat, więc lata 20, 30, ale i te nowoczesne, i Wodecki, bardzo proszę, może być. Także no, myślę, że wszyscy są zadowoleni, szczęśliwi, a dowodem tego jest właśnie to, że zwiększa się ilość osób i to nie tylko w wieku senioralnym, bo przychodzą do nas osoby, które są po 50 na przykład, ale chcą śpiewać razem z nami.
1: Czyta pani w moich myślach, bo chciałem zapytać, jaka jest dolna granica zespołu, ewentualnie ile lat liczyła najmłodsza osoba w zespole?
0: Najmłodsza osoba liczy 51 lat i jest z nami od połowy roku może.
1: To życzę sukcesów. I jeszcze jedno takie już naprawdę ostatnie pytanie. Czy jest jakiś utwór gdzieś w pani marzeniach, który chciałaby pani przeszczepić do waszego repertuaru, a czeka na swoją kolejkę z jakiegoś tam powodu?
0: Jest takich utworów sporo, ale ja muszę się zawsze kierować tym, jak wydolni są seniorzy, bo są utwory, które mają bardzo szeroką skalę i mimo tego, że chciałabym je zrobić, to się nie da. Więc ten repertuar jednak dostosowuje do możliwości seniorów również.

0: też jak chodzi o percepcję wszelką, prawda, dykcja i tak dalej, więc to masę jest takich utworów, które są przecudne. No niestety przeszczepić je na zespół senioralny niekoniecznie.
1: Ale życzę Pani takich pomysłów i wielu jeszcze sukcesów, nie tylko w Kluczborku. Bardzo Pani dziękuję za tę rozmowę, no i gratuluję występu podczas tego festiwalu senioralnego, czwartego w Nysie.
0: Pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: Ja również Państwu dziękuję za to spotkanie i mam nadzieję, że ktoś zawsze znajdzie coś dla siebie, nie tylko w Kluczborku, nie tylko w Niemodlinie, nie tylko w Nysie. Do usłyszenia, Krzysztof Dobrowolski.

0: Radio Opole. Fale, które nie zawodzą. Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. O matko.
1: Minęła godzina 22. Przed mikrofonem Katarzyna Doros-Stachoń, a to jest nasza cośrodowa audycja O matko. I dzisiaj naszym gościem w studio jest Justyna Korzun, nauczycielka języka polskiego w Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej. Dobry wieczór, cześć.
2: Dobry wieczór, Kasiu, dobry wieczór Państwu.
1: Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać trochę o, z jednej strony, wypaleniu zawodowym, z drugiej strony o przyszłości, jaka czeka młodych ludzi, i może trochę wbijemy kij w mrowisko, bo będziemy pytać o to, czy nadal jest taka pogoń za dyplomem, czy może jednak chęć wcześniejszego pójścia do pracy i pracowania na swój własny rachunek. No i tak sobie pomyślałam, że z jednej strony trwa jeszcze maraton egzaminów maturalnych, z drugiej strony za nami też już kilka dni egzaminów ósmoklasisty. No i to taki czas, kiedy ważą się losy tych młodych ludzi. Oni też podkreślają to, że na przykład jeśli chodzi o egzamin ósmoklasisty, jego się nie da nie zdać, ale od niego zależy pomyślność w rekrutacji do szkoły średniej. Znowu, jeśli chodzi o matury, no to tutaj kto się wybiera na studia, ten pewnie teraz walczy o jak najlepszy wynik tych egzaminów. A z drugiej strony, coraz częściej w przestrzeni publicznej możemy usłyszeć głosy, że coraz więcej młodych ludzi nie chce iść na studia. No i powodów może być wiele. Z jednej strony takie przekonanie, że ten dyplom już niekoniecznie nam jest do czegoś potrzebny, no i właśnie może chcemy jednak realizować swoje pasje i zarabiać na własny rachunek. I teraz pytanie do Ciebie, Justyno, czy Ty się faktycznie spotykasz z takimi przekonaniami wśród młodych ludzi?
2: Tak, wielokrotnie. I teraz jest taki gorący okres faktycznie maturalny i tego egzaminu ósmoklasisty. No ja na co dzień pracuję z młodzieżą w szkole ponadpodstawowej. Jest to technikum, tak jak już powiedziałaś, Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej imienia Tadeusza Starucha. I kształcimy tam w kierunkach informatyk, programista, logistyk i innych. I wielokrotnie próbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, co po 5 latach tego technikum, czy zdajemy maturę, czy uzyskujemy tylko stopień technika i idziemy do pracy, pracujemy na własny rachunek i co z nami dalej będzie. Czy będziemy pracować w firmie swoich rodziców, a może trafiliśmy w 3. klasie technikum i w 4. klasie technikum na jakąś fajną praktykę i na fajny staż i w cudzysłowie zaczepiliśmy się w tym miejscu. Czy może warto zdać maturę na wysokim poziomie i pójść na studia, tylko czy ja będę teraz poświęcać 5 lat swojego życia, najlepszych lat mojego życia uważam, na studia dzienne, czy może lepiej wybrać studia zaoczne, za które trzeba płacić i w tym czasie iść do pracy, ponieważ kiedy skończę studia i będę mieć lat 24-25, to zetnę się z tym na rynku pracy, że każdy pracodawca będzie ode mnie oczekiwał x, y, z lat doświadczenia zawodowego, a ja niestety tego doświadczenia zawodowego po prostu nie mam, no bo uczyłem się na Politechnice albo na Uniwersytecie i były to studia dzienne. Rodzice często zadają nam te pytania, co dalej, co proszę podpowiedzieć, proszę pomóc mojemu dziecku. No powiem Państwu, że jest to i Tobie Kasiu, że jest to nie lada wyzwanie i myślę, że naprawdę szczęście mają te osoby, które wiedzą, co chcą robić w życiu, ponieważ młodzież, nie tylko z województwa opolskiego, ale myślę, że ogólnie w wieku 17-18 lat naprawdę stoi przed ogromnym wyzwaniem, czy nagrywać TikToki, czy mieć konto na Instagramie, czy robić karierę w zawodzie, a może w ogóle się przebranżowić. No i wypalenie zawodowe to oddzielny temat. Mhm.
1: No właśnie, bo dożyliśmy takich czasów, no myślę, że takim wzorem dla młodych może być na przykład Mark Zuckerberg, który, jak słyszeliśmy, zrezygnował ze studiów, no a został jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Tak samo idąc tym tropem, mamy mnóstwo influencerów, którzy, no podejrzewam, za jedną, dwie rolki, kiedy relacjonują swoje codzienne życie i zareklamują jakiś produkt, zarabiają dużo więcej niż my przez cały miesiąc czy pół roku. Dożyliśmy chyba takich trudnych czasów. Co tutaj ze sobą zrobić w tym młodym życiu? Tak jak mówisz, przyszłość i najlepsze lata przed nimi. No i teraz Co możemy zrobić, żeby jakoś doradzić takiemu młodemu człowiekowi, jak sobie tutaj poradzić w takiej sytuacji?
2: Jeżeli to jest ósmoklasista, to niech przyjdzie na dni otwarte liceum albo na dni otwarte technikum, dużo tutaj ma do wyboru. Jeżeli to jest maturzysta, to znaczy, no nie wiem, bo ja sama nie jestem mamą, ale jestem pedagogiem i nauczycielką i doradzam tak jak mogę. I jeżeli to jest maturzysta, to niech maturzysta się zastanowi, czy jest w stanie poświęcić 5 lat swojego życia na studia dzienne albo na studia zaoczne, czy woli iść do pracy, może wyjechać za granicę i zarabiać pieniądze. Jeżeli chodzi o influencerów i youtuberów, to wydaje mi się, że to jest tu i teraz. Faktycznie no, popularni youtuberzy tam typu Freeze i Versow potrafią zarabiać miliony złotych na reklamie różnych produktów, ale oni później, pamiętajmy o tym, lokują te pieniądze w inwestycje, prawda? W jakieś tam mieszkania, nieruchomości i tak dalej i mają przyszłość z tego, tylko że za 2, za 3 lata wydaje mi się, że już ich popularność spadnie. Nie mówię, że nikt nie będzie pamiętał, kim oni są, ale pewnie też kiedyś oni się wypalą i znajdą sobie pomysł na swoje życie. Myślę sobie, że trzeba inwestować w edukację. No ja sama miałam takie momenty w życiu, że mi się akurat udało, bo ja od zawsze wiedziałam, że będę pracować w edukacji, że będę pracować jako nauczycielka, egzaminatorka, tłumaczka, edytorka tekstów i też jestem wielozawodowcem, bo nie chcę nigdy, żeby mi się to znudziło, bo najgorsze, co może być, to nuda w pracy i tak jak mój teściu zawsze powtarzał, że Justyna, tobie się w życiu udało, bo idziesz do pracy na etacie od poniedziałku do piątku i lubisz to, co robisz i życzę moim uczniom i rodzicom, szczególnie maturzystów i ósmoklasistów, żeby oni tak pokierowali swoimi dziećmi rozmowami, nie zmuszali swoich dzieci do wyboru. To jest najgorsze, co można zrobić. Tak mi się wydaje, zmusić swoje dziecko do tego, żeby kultywowało tradycję rodzinną i poszło na prawo, jeżeli to dziecko chce być geodetą, albo żeby poszło na medycynę, jeżeli to dziecko, no nie wiem, chce być piosenkarką, piosenkarzem, albo iść do Akademii Sztuk Pięknych i malować obrazy. Dziecko, czy później nastolatek w przyszłości, przede wszystkim powinno rozwijać swoje pasje. I tak naprawdę smutno mi się patrzy na tę młodzież, która nie ma żadnych pasji, nie ma żadnych zainteresowań i nie ma hobby, bo szkoła daje wiele możliwości. Szkoła rozwija talenty i my szukamy olimpijczyków, laureatów i widzę, że uczniowie mają tak zwaną zajawkę na logistykę, na informatykę, na programowanie i mnie to cieszy. Cieszy mnie, bo ja osobiście uczę języka polskiego i próbuję gdzieś tam wpleść tego Stanisława Wokulskiego, Izabelę Łęcką z Lalki i epokę pozytywizm, bo to jest mój obowiązek, dlatego że ja przygotowuję do matury z języka polskiego, ale cieszę się, kiedy moi uczniowie mają pasję i wiedzą też, co chcą w życiu robić. Myślę sobie, że praca na etacie albo praca na własny rachunek to jest przyszłość. Nie szłabym w kierunku influencerki, bo to jest krótki zarobek i krótki zastrzyk gotówki na dziś. Dzisiaj, a jutro tak naprawdę nikt o nas nie będzie pamiętać.
1: Ale wspomniałaś, że nie każdy ma jakieś zainteresowania, jakieś pasje. To jest naprawdę duży problem. Z czego to też może wynikać, że no, nic takiego młodego człowieka nie interesuje?
2: Nic takiego młodego człowieka nie interesuje i nic takiego młodego człowieka nie może zaskoczyć i zszokować, bo takich dożyliśmy czasów i pamiętajmy o tym, że teraz mamy sztuczną inteligencję, AI, oglądamy Netflixa, siedzimy na tym YouTubie i trochę te social media i telefony komórkowe robią nam wodę z mózgu. Ja nie mówię, że robią tylko uczniom i nastolatkom, ale nam dorosłym osobom też, więc ciężko naprawdę czymkolwiek teraz młodzież i dorosłych ludzi zainteresować, bo wszystko już było, my wszystko oglądaliśmy, wszystko widzieliśmy i w wolnym czasie tak naprawdę siedzimy na tym telefonie dla zabicia czasu, i bo nie mamy co z sobą zrobić. Uczniowie się dzielą na 2 typy. Na typy, które mają swoje hobby, zainteresowania, rozwijają pasję sportem. Bardzo dużo osób u nas w szkole się interesuje sportem, lubi sport. Jest to młodzież aktywna. No ale są też uczniowie, nie mówię tylko o naszej szkole, ale w ogóle z obserwacji moich wynika, którzy no, nie mają zainteresowań i hobby. Może po prostu w domu nigdy nie czytało się literatury albo nie chodziło się na żadne wycieczki, bo rodzice też pracowali po kilka etatów i nie mieli żadnych zainteresowań, tylko wiesz, wracali z pracy i włączali telewizor i tak co im podpowiedział telewizor, no to oni oglądali i ci uczniowie i ta młodzież, oni tacy sami sobie są zostawieni. Różnie to wygląda. Jeżeli chodzi o dziewczynki, no to wiadomo, że dziewczynki się interesują fryzjerstwem, makijażem, paznokciami, modą, stylizacją i to jest naprawdę bardzo fajne, widzę to. Jeżeli chodzi o chłopców, to albo się interesują informatyką, programowaniem albo sportem i to fajne, ale czasami się zdarzają osoby, które się nie interesują niczym. to jest znak zapytania albo pytanie retoryczne. Czy wynieśli to z domu, bo w domu nie było braku, bo w domu był brak zainteresowań, czy po prostu towarzystwo, którym się otaczają, też jest takie, że nic ich nie interesuje i po prostu spotykamy się po to, żeby się razem ponudzić. Zawsze można pograć w gry planszowe, jak pada deszcz. Także zawsze jest coś ciekawego do zrobienia, tylko nie zawsze młode osoby potrafią spędzać czas same ze sobą, bez jakichś innych bodźców. W ogóle nie potrafią ludzie młodzi ze sobą rozmawiać i to jest też niefajne.
1: A czy zauważyłaś taką tendencję na przykład w ostatnich kilku latach, może to też pokłosie pandemii, trwających konfliktów na świecie? No, żyjemy w dosyć niespokojnych czasach i każdy się zastanawia, była pandemia, była wojna, była powódź, tak? Chociażby u nas w regionie, no to co za chwilę się jeszcze może wydarzyć?
2: No wydaje mi się, że młodzież, nie wiem czy młodzież ma takie lęki, na pewno pandemia spowodowała to, że ten poziom edukacji spadł, bo widać to i po egzaminie ósmoklasisty, nie tylko z tej części humanistycznej, ale po wynikach egzaminów maturalnych z poprzednich lat, że jednak ta edukacja się zmienia i pokłosie pandemii jest takie, że wszystko to idzie w złym kierunku. Dlatego wróciliśmy teraz do rzeczywistości, do szkoły na żywo i wykorzystajmy to. Chodźmy do tej szkoły, dlatego że szkoła jest fajna, spotykajmy się z ludźmi, z żywym człowiekiem, bo słuchajcie, no rozmowa z żywym człowiekiem i dialog, jakaś fajna dyskusja, nawet nauczyciel, uczeń, to jest moim zdaniem sama przyjemność niż siedzenie w domu i granie na komputerze do 24. Widzę, że rodzice i dzieci i rodzice i uczniowie też w domu przestali rozmawiać, dlatego że bardzo często uczniowie mi opowiadają, że wracają do domu i mama pyta, no jak tam było Andrzej w szkole, i Andrzej mówi dobrze i mama już niczego nie dopytuje, nie pyta się jak tam ci poszedł sprawdzian z pozytywizmu, czy poprawiłeś kartkówkę z matematyki, tylko mamie wystarcza to słowo dobrze i ma święty spokój, bo zapytała syna jak tam było w szkole. A tak naprawdę dzieci i młodzież potrzebują kontaktu nie tylko w szkole z nauczycielką i z rówieśnikami, ale dzieci i młodzież potrzebują kontaktu z rodzicem i niestety często tego rodzica brakuje, widać to jest. I to nie tylko pokłosie pandemii, tylko pokłosie tego, że rodzice pracują za dużo.
1: Czy właśnie zdarza ci się słyszeć głos młodych ludzi, że nie mają pomysłu, co dalej ze sobą zrobić, ale z drugiej strony nie mają też z kim w domu o tym porozmawiać? Albo z drugiej strony, może te oczekiwania rodziców są tak duże, że ich to przerasta, ale boją się tym rodzicom to powiedzieć, że może ja wolę iść właśnie w jakimś kierunku zawodu, czy po prostu iść gdzieś do pracy, niż iść na te studia.
2: Bardzo często. Przede wszystkim młodzież nie chce zawieść rodziców, dlatego że rodzice mają wizualizację, że mój syn będzie prawnikiem, lekarzem, pójdzie na studia, zrobi karierę, bo na przykład mi się nie udało, albo ja nie miałam takich możliwości, bo nie było pieniędzy w domu. Uczniowie nie chcą zawieść swoich rodziców, no z drugiej strony myślę, że są na tyle świadomi i dojrzali w wieku 17-18 lat, że nie popełnią tego błędu i jeżeli naprawdę nie chcą iść na studia, bo uważają, że to jest utrata 5 lat swojego życia i najlepszych lat, to nie zrobią tego. Czy uczniowie w domu rozmawiają z rodzicami na temat swojej przyszłości? Myślę, że tak, dlatego że podstawową odpowiedzią na pytanie, no przepraszam, że to mówię, ale kiedy się kończy 800+, i tak zwane finansowanie z domu, że rodzice mi dają pieniądze na życie i na jedzenie, jesteś dorosłym człowiekiem, absolwentem szkoły, czy tam technikum, czy szkoły branżowej, albo liceum i jakby wychodzisz z tego domu, masz edukację, bo rodzice ci dali edukację, skorzystałeś z niej tyle, ile mogłeś, no jesteś teraz dorosłym człowiekiem, więc utrzymuj się. No to nie jest takie proste. Nie jest proste iść do pracy i od początku na najniższe stanowisko zarabiać 5000 zł netto. Każdy by tak chciał. Każdy by od razu chciał być dyrektorem szkoły. No nie ma takiej możliwości i myślę sobie, że młodzież niestety w naszych czasach, to z obserwacji widzę i też z rozmów u nas z doradcą zawodowym w szkole, chciałaby zarabiać bardzo dużo pieniędzy na początku swojej kariery, a no niestety nie ma doświadczenia zawodowego, nie ma pojęcia o tym, jak wykonywać pracę, ponieważ czerpie z tak zwanych youtuberów i influencerów. To nie jest tak, że ty pójdziesz do pracy i zarobisz 10000 zł netto za to, że się tylko pojawiłeś i posiedziałeś na telefonie. Tak nie wygląda rzeczywistość.
1: Ale naprawdę tak? Tak to wygląda, że już na starcie chcielibyśmy mieć pensję, powiedzmy w taką jak dyrektorzy różnych firm?
2: Znaczy no po prostu wydaje mi się, że każdy by chciał zarabiać dużo pieniędzy niskim nakładem kosztów, ale młodzież nie ma świadomości tego, jak wygląda normalne życie. Mhm. I że normalne, dorosłe życie to jest kredyt, fotowoltaika i zakupy raz w tygodniu w niedzielę w supermarkecie i raz w roku wyjazd do Turcji albo do Grecji. Tak wygląda dorosłe życie. Dlatego rodzice mówią uczniom i swoim dzieciom, że szkoła to są najlepsze lata twojego życia, korzystaj z nich. Potem pójdziesz na studia i to będą najlepsze lata twojego życia, korzystaj z nich. Wydaje mi się, że młodzież nie do końca rozumie, jak dobrze korzystać z pieniędzy, bo nie zarabia tych pieniędzy. Do momentu, kiedy uczniowie są na utrzymaniu rodziców plus pobierają ekwiwalent finansowy w wysokości 800 zł, to ich nie interesuje, ile kosztuje jedzenie, ile pieniędzy oni dostają kieszonkowego, ile babcia przeleje blikiem, tylko oni mają wszystko. Wydaje mi się, że czasy się zmieniły, że Polaków stać na coraz więcej. Ci moi uczniowie, oni mają coraz lepsze telefony, coraz fajniejsze ubrania, jeżdżą na wakacje, ale z drugiej strony nie mają tych rodziców w domu, dlatego że rodzice są cały czas w pracy, bo rodzice na te wszystkie potrzeby próbują zapracować i może ta młodzież trochę nie ma świadomości tego, że normalna, ciężka praca to nie są tak wysokie zarobki. Jeżeli ty chcesz naprawdę zarabiać dużo pieniędzy, to musisz mieć jakiś pomysł na siebie, ideę na siebie i otworzyć fajny biznes. A co to znaczy fajny biznes? No to też jest bardzo dobre pytanie.
1: Mhm. No to może z drugiej strony rodzice powinni pozwolić dziecku popełniać własne błędy zawodowe. Może niech spróbuje założyć swój kanał w internecie i się okaże, czy zyska setki czy miliony obserwujących, czy może jednak to nie wypali i trzeba będzie pójść do normalnej pracy.
2: Tak, ja jestem w ogóle fanką i tutaj apeluję do wszystkich rodziców i wszystkich doradców zawodowych i też nauczycieli, pedagogów, jeżeli tacy nas słuchają, żeby pozwalać dzieciom i młodzieży popełniać błędy. Dlatego, że życie mamy jedno i wydaje mi się, że nie powinniśmy na siłę pchać naszych dzieci, naszych uczniów w profesje, w zawody, w inwestycje, w biznesy, które w ogóle ich nie będą interesować. Bo jeżeli ktoś jest na kierunku technik, informatyk, no to przepraszam bardzo, ale nie zostanie humanistą ani edytorem tekstów. To jest na 100%. Normalna praca, fizyczna praca, tak zwana ciężka praca, praca no, zawsze taka, na którą ja patrzę z podziwem w supermarkecie albo wyjazd za granicę do pracy fizycznej, to też są realia, które czekają ludzi i nie chcę tutaj powiedzieć, że z niższym wykształceniem czy z wyższym wykształceniem, ale ludzi, którzy dokonają takich wyborów, bo ja też uważam i jestem z takiego pokolenia i tak zostałam wychowana, że żadna praca nie hańbi i trzeba szanować pracę i szanować pieniądze, ale z drugiej strony uczyć swoje dzieci, uczyć młodzież zarabiania pieniędzy i uczyć młodzież też tego, że pieniądze nie spadają z choinki, nie rosną na drzewie i że ja powinnam i powinienem umieć te pieniądze jakoś rezolutnie wydawać, dlatego że nie w każdym miesiącu sobie mogę pozwolić na wszystko, na co mam ochotę i pamiętać też o tym, że rodzice ciężko pracują na moje zachcianki. Widać to jest, jak obserwuję dzisiejszą młodzież i chodzę sobie na zakupy do galerii handlowej, że wszystko idzie w kierunku tak zwanego gigantycznego konsumpcjonizmu i to jest akurat niefajne.
1: Jak rodzic może wspierać, ale w taki sposób, żeby nie kontrolować wyborów dziecka właśnie, żebyśmy tutaj dali przestrzeń do tego, żeby mogło powiedzieć o tym, co czuje, co chce w życiu robić, jeżeli już wie przede wszystkim, co chce w życiu robić.
2: No ja jestem fanką, uważam, że to powinna być rozmowa i mamy, i taty z dzieckiem, dlatego że nie tylko mama się zajmuje wychowaniem dziecka, jego edukacją i przyszłością, ale tata również. Wysłuchanie takiego dziecka, może po prostu przejście się po szkołach, ponadpodstawowych liceach, technikach, szkołach branżowych, zobaczenie, jakie są opcje w moim województwie, co to moje dziecko by tak naprawdę chciało robić. I jeżeli nawet dojdzie do takiego momentu, że mój syn albo moja córka wybierze studia i po roku z tych studiów zrezygnuje, bo stwierdzi, że jednak architektura wnętrz to nie jest dla mnie, albo stwierdzi jednak, że stomatologia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie mnie przerasta, to pozwolić temu dziecku popełniać błędy. Bo moim osobistym zdaniem lepiej jest zrezygnować po pierwszym roku studiów i zmienić kierunek, niż studiować 5 lat, 6 lat, 3+2, 3,5 plus półtorej roku czegoś, czego się nie chce robić i mieć dyplom magistra, inżyniera, doktora ze studiów, które tak naprawdę mnie nie interesują, bo to jest porażka i utrata 5 lat. życia.
1: A z drugiej strony, jak już mamy takiego młodego człowieka, który no, zdecydował o tym, że nie chce jednak się dalej kształcić, chce jednak na siebie zarabiać. Tutaj też być może trzeba jakoś to rodzicom zakomunikować i wesprzeć może dziecko w takiej decyzji, bo może za chwilę, za rok, za dwa jednak zmieni tą decyzję.
2: Tak, ale tu już muszę tutaj Ci powiedzieć, Kasiu i Państwu, że wielu rodziców już rozumie to i to nawet obserwuje, że rodzice jakby dochodzą do wniosku, że okej, mój syn czy tam moja córka zdali maturę, wszystko jest okej, mają tego tam technika, informatyka, mają zawód, czy są nawet po szkole branżowej pierwszego stopnia albo drugiego stopnia i pójdą do pracy. Będą fryzjerką, sprzedawcą, będą pracować w handlu, w kawiarni, nie wiem, jako kosmetolog, czy tam pomoc kuchenna i to jest okej. Dlatego, że zaczną zarabiać swoje pieniądze, wyprowadzą się z domu, zobaczą, jak wygląda dorosłe życie i większość rodziców albo duża część rodziców akceptuje to. Dlatego uważam, że to też nie jest żaden wstyd, jeżeli moje dziecko nie ma wykształcenia wyższego, bo skończyły się te czasy, co ludzie powiedzą i uważam, że skończyły się te czasy posiadania 2-3 dyplomów o specjalizacji socjologia, politologia, europeistyka, które, no przepraszam, ale mało co w życiu zmienią i mało co dadzą.
1: A możemy powiedzieć, że szkoły branżowe i kierunki rzemieślnicze wracają coraz bardziej do łask?
2: Mam nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję, że będziemy mieć więcej jubilerów, hydraulików, fryzjerek, manikurzystek. Pamiętajmy też o tym, że to jest hobby, pasja, zainteresowanie i też taka praca, której AI i sztuczna inteligencja nie zabierze. Bo na przykład nauczycielka języka polskiego dzisiaj jest, a jutro może przyjść jakiś robot Grażyna, który będzie prowadzić lekcje języka polskiego i oceniać gramatykę i oceniać rozprawkę. Pasja, zainteresowanie i zawody, które przetrwają, bo są zawodami no tak zwanymi rzemieślniczymi, od tego nazwa rzemiosło. Jestem za tym, żeby one powróciły do łask i wydaje mi się z roku na rok, że młodzież też patrzy w tym kierunku i rodzice też patrzą, jak fajnie by było, żeby mój syn był stolarzem. Jak fajnie by było, żeby mój syn był ogrodnikiem, dlatego że u nas w rodzinie jest stolarz, dlatego że u nas w rodzinie jest ogrodnik i ja wiem, że moje dziecko będzie miało zawód, że moje dziecko będzie miało zarobek i dzięki temu nie będę się musiał martwić, a po 5 latach studiów na kierunku XYZ być może moje dziecko będzie kolejnym bezrobotnym.
1: A jeżeli już jesteśmy przy temacie AI, to powiedz, czy właśnie w ostatnim czasie zaobserwowałaś, że sztuczna inteligencja mocno tutaj wkroczyła Wam do szkolnych klas?
2: Ja w ogóle jestem specjalistką od sztucznej inteligencji, dlatego że uczniowie mnie uczą i ja jestem też szczęśliwa, że mam takich uczniów, którzy mi pokazują. Pani Justyno, jak tutaj kliknąć, żeby działało? Faktycznie zepsuła. Zepsuła najbardziej w tym, że rozleniwiła, że słyszę takie głosy, a po co? Po co mi to czytać? Po co mi to wiedzieć, skoro ja mogę sobie to sprawdzić w sztucznej inteligencji? Na pewno zaczęła pisać rozprawki, wypracowania, charakterystyki, opowiadania za moich uczniów. No ja, pomimo tego, że mam włosy koloru blond, to jest to tylko farba i tak naprawdę wiem, no jakby wiem po uczniu i znam moich uczniów bardzo dobrze i wiem tak naprawdę, kto napisał sam, a komu wybrutukowała to sztuczna inteligencja. Jeżeli chodzi o technika informatyka i technika programistę, to AI i sztuczna inteligencja trochę pomaga w tych zawodach, no ale jest w przyszłości no jakby obawa, że zabierze te zawody. No dlatego właśnie. Tutaj z jednej strony powinniśmy dziękować tym, którzy wymyślili sztuczną inteligencję, a z drugiej strony być może zabrali oni w przyszłości etaty moim uczniom i o tym też to jest w ogóle oddzielny temat, ale też mnie to zaczyna troszeczkę martwić.
1: A młodzież zdaje sobie z tego sprawę, że właśnie te etaty mogą być zagrożone przez sztuczną inteligencję?
2: Myślę, że tak, szczególnie tutaj uczniowie technik informatyk i technik programista, dlatego może dobrze by było, żeby uczniowie o tych kierunkach poszukali sobie też jakiegoś planu B i znaleźli w razie awarii inny pomysł na swoją przyszłość, inny pomysł na życie, bo jeszcze tak naprawdę nie wiemy, jak ta sztuczna inteligencja będzie postępować i co nas czeka za 2 lata, za 3 lata, za 5 lat, skoro już teraz dla pań księgowych wszedł KSeF i nic nie trzeba robić, no jakby papierowo, tylko wszystko wszystko można zrobić online, to nie wiadomo, co nas czeka w przyszłości.
1: Chciałam jeszcze wrócić do wątku, bo to, co powiedziałaś na początku naszej rozmowy, że rzadko spotykamy ludzi, którzy mówią, że lubią to, co robią, że lubią swoją pracę. Ty jesteś przykładem takiej osoby, która lubi to, co robi, ale jak tutaj znaleźć ten złoty środek, żeby z taką może dumą móc innym potem zakomunikować, jestem w tym, na tym właściwym miejscu, kocham swoją pracę, chce mi się przede wszystkim codziennie do niej wstawać.
2: Znaczy, jakbym znała odpowiedź na to pytanie, to pewnie by mnie tutaj nie było i myślę, że nawet AI i sztuczna inteligencja nie zna odpowiedzi na to pytanie. No nie wiem, naprawdę mi się udało, bo ja od zawsze chciałam pracować w edukacji, ale z drugiej strony patrząc na mój przykład, ja mam w tym momencie, PESEL mój pokazuje 38 lat, a ja nie czuję się na 38 lat, bo dzięki właśnie mojej pracy i dzięki moim uczniom ja się czuję na 20, a wyglądam na 25. No nie wiem, ja jestem też wielozawodowcem. Nie jestem tylko nauczycielką języka polskiego, jestem też egzaminatorem i tłumaczem i edytorką tekstów i może to dzięki temu nie jest mi nudno i ta praca mnie jeszcze nie znudziła, chociaż wypaleń zawodowych w swoim skromnym życiu już miałam kilka i też wydaje mi się, że ważne jest to, żeby umieć oddzielić, z czym mam problem, żeby umieć oddzielić życie prywatne od życia zawodowego. To też nie jest takie proste. Pandemia pokazała nam to, że wszyscy pracowaliśmy w domu, uczyliśmy się w domu, studiowaliśmy w domu, gotowaliśmy w domu, mieliśmy życie prywatne i życie zawodowe w domu i może to troszeczkę spowodowało to wypalenie zawodowe.